0: facylitatorka, już drugi raz się mylę, facylitatorka, czyli pełniąca funkcję pomiędzy mediatorem a moderatorem przeróżnych spotkań ku porozumieniu i to w dodatku bez przemocy.
1: Dokładnie.
0: Dobry wieczór. Tymoteusz Cabaj z Centrum Rozwoju Psychoterapii, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, terapeuta par również. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Bartłomiej Tarkowski z Centrum Psychologii i Muzykoterapii, adiunkt na Uniwersytecie Medycznym i Akademii Muzycznej w Łodzi. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Czy ja nie przesadzam, Izo, z tym mówieniem o ewentualnej frustracji, która może wynikać ze spędzania z sobą całych dób na właśnie wakacyjnym urlopie?
1: Oczywiście, że absolutnie nie przesadzasz. Co więcej, jak sobie myślę o tym, jak spędzić ze sobą dobę, to najpierw pojawia mi się Izabela, ja. No przecież tutaj też się może pojawiać frustracja, prawda?
0: Z samą sobą.
1: No dokładnie.
0: Spędzić 24
1: godziny. Jak wytrzymać ze sobą tyle godzin? Tak.
0: Bez pracy, bez tego, co nas na co dzień zajmuje?
1: Dokładnie. I z całą swoją wewnętrzną rodziną, prawda? Z tymi wszystkimi częściami, które tam coś mówią do mnie. Więc to jest takie pierwsze wyzwanie, które mi przychodzi, jak sobie myślę o tym, jak wytrzymać ze sobą. No a później już jak wytrzymać z innymi, to też pewnie jest wyzwanie.
0: Jak wytrzymać ze sobą, szczególnie jeśli człowiek jest bardzo dużo w trybie pracy i w trybie obowiązków i przyzwyczajony jest do tej wiecznej gotowości. A tu mam być gotowy na odpoczynek albo gotowy na wakacyjną przygodę. Czy bywa tak, Tymoteuszu, że zanim wyjedzie się na urlop z rodziną, to trzeba by ze 2-3 dni samemu odpocząć, żeby się przestawić na ten tryb odpoczynku?
2: To by była fajna metoda na to, żeby rzeczywiście przygotować się do tego wypoczynku z bliskimi. Jak rozmawiałyście o tym, że wypoczynek samemu ze sobą jest trudny, tak pomyślałem o tym, że w momencie, kiedy żyjemy rzeczywiście w takim trybie ciągłej pracy i gonimy za czymś, mamy wiele zadań, i w pewnym momencie pojawia się taka pusta przestrzeń i nie wiemy, czym ją zapełnić. I zaczynamy się stresować. Tak pomyślałem o takim stresie, który rzeczywiście w nas występuje wtedy naturalnie, bo jeżeli ciągle jesteśmy w takim trybie gotowości, w trybie pracy, w trybie podejmowania i realizacji zadań, to w chwili, kiedy nie mamy kolejnego kwadracika na czekliście do odhaczenia, okazuje się, że nasze ciało się napina, nasza psychika i nasza głowa zaczyna wyrzucać błąd i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Dlatego tak ważne, żeby się do tego przygotować.
0: I dlatego pewnie często mówi się, że potrzebny jest dłuższy urlop, nie wypad na 5 czy 7 dni, ale co najmniej 2 tygodnie, dlatego że bywa u niektórych ludzi, że te pierwsze dni muszą poświęcić, czy te pierwsze dni przebiegają pod znakiem przestawienia się na inny tryb funkcjonowania. Że się nie odpoczywa już pierwszego dnia.
2: Tak, ważnym elementem jest to, kiedy udajemy się na takie wakacje, to czasami funkcjonuje takie pojęcie jak elektroniczne smycze. Czasami, kiedy zaczynamy taki urlop, to trochę, co prawda ja już wchodzę w tę fazę mówienia, jak sobie z tym poradzić, ale warto zadbać o to, żeby odciąć się od tego, co zostawiamy tutaj w miejscu, gdzie pracujemy na przykład, żeby móc pozwolić naszej głowie na to, żeby odpocząć, żeby ten czas, o którym ty mówisz, tych pierwszych kilku dni na urlopie, to był ten czas, w którym nasza głowa w tym nowym stanie może się odnaleźć, a nie jeszcze być w trybie domykania tego, co zostało nam do załatwienia.
0: Czyli musimy jej pomóc trochę, odcinając te bodźce jeszcze związane z trybem funkcjonowania pracownika, szefa, terapeuty również, który przecież żyje wieloma życiami, prawda? I zawsze z tyłu głowy ma też różnych innych ludzi. Bartku, a zapytam cię o to, czy ludzie popełniają często, nie wiem, czy nie chcesz, byś mi podawał procentowo jakieś wyniki, ale taki błąd, że uważają, iż sama sytuacja urlopu to już jest rozwiązanie pewnych problemów, to już nam pomoże i mamy takie wyobrażenia, że będzie pięknie, że będzie harmonijnie, że teraz to spędzimy z tymi bliskimi wartościowy czas. Mm. Czy nie lepiej założyć, że może nie być idealnie?
3: Ja przez cały ten czas, odkąd rozpoczęliśmy rozmowę, właśnie myślę sobie o tym, że to jest dodatkowa presja, bo my przez cały rok pracy, czekamy na te 2 tygodnie i właśnie budujemy takie oczekiwania, że to teraz będzie ten czas, kiedy wypocznę, kiedy się zregeneruję, kiedy zobaczę, nie wiem, całą Brazylię, do której lecę, czy gdziekolwiek, czy tam zjem najlepsze gofry w Ustce, a potem okazuje się, że no, te moje oczekiwania może być ciężko spełnić, bo pogoda jest nie taka, bo dojazd był za długi. Im wyższe te oczekiwania, tym pewnie też później większy stres, kiedy konfrontujemy się z tym, że nie jest tak idealnie. Zresztą stres taki związany z urlopem, to nie jest nowe zjawisko. Ja to zawsze podaję jako przykład. To jest bardzo historyczna, sprzed kilkudziesięciu lat, jeden z pierwszych testów do mierzenia nasilenia stresu, ale jest taka lista stresujących wydarzeń Holmsera i poza takimi oczywistymi wydarzeniami jak śmierć dziecka lub współmałżonka, rozwód, wyprowadzka,
0: to budowa domu też pewnie często.
3: Jednym z wydarzeń stresujących jest urlop. Jako taki znaczący stresor w naszym życiu. Więc już kilkadziesiąt lat temu ludzie stresowali się wyjeżdżając, a my teraz jeszcze bardziej obciążeni na co dzień tą pracą. Budujemy te oczekiwania na temat idealnego urlopu i pewnie jest nam jeszcze trudniej.
0: Tutaj była mowa o checklistach różnych spraw, które nas zaprzątają, ale może w kwestii wakacji to checklisty się przydają. Chodzi o listy rzeczy do zabrania, bo już na etapie pakowania Izo bywa, że wybuchają przeróżne afery w rodzinie.
1: Dokładnie. Ja myślę, że nawet na etapie myślenia i rozmowy na ten temat, gdzie byśmy chcieli spędzić wakacje, jak chcielibyśmy spędzić te wakacje, a z kim byśmy chcieli spędzić te wakacje i te rozmowy bywają rzeczywiście bardzo wybuchowe. Ja ze swojego doświadczenia bardzo polecam taki proces, który po prostu upraszcza. Nazywa się proces podejmowania decyzji, który pomaga nam jakoś tak ponazywać te rzeczy ważne dla nas, te kryteria, które są istotne, uwspólnić je dla naszej grupy, z którą wyjeżdżamy, czy to jest grupa rodzinna, czy grupa przyjaciół. I wtedy, kiedy już mamy takie kryteria, to jest dużo łatwiej wybrać to, co te kryteria opiekuje.
0: Na jednym z portali znalazłam takie zalecenie, czyli to jest pokrewne zagadnienie, żeby każdy z członków rodziny albo każdy z grupy przyjaciół powiedział, czy napisał, bo różnie się to odbywa, o jednej rzeczy, która dla niego jest najważniejsza. To jest coś podobnego, prawda? Jakie on ma oczekiwania? Co się powinno zadziać, czy co się powinno odwiedzić? Jakie miejsce na przykład?
1: Dokładnie, ale też bardzo nam zależy na tym, żeby te oczekiwania były sprecyzowane takim językiem obserwacji, żebyśmy wiedzieli, co to znaczy. No bo tak sobie tak wyobrazimy, że ktoś powie, no chciałabym mieć więcej czasu dla siebie. No co to znaczy więcej czasu? Godzinę, 2 godziny w ciągu tego wyjazdu tylko dla siebie. I to wtedy nam bardzo ułatwia porozumienie.
0: I dlatego warto o tym porozmawiać, a nie tylko wypowiedzieć, ale też i upewnić się, czy się nawzajem dobrze zrozumieliśmy co do tych oczekiwań.
1: Dokładnie.
0: Bo dla kogoś prawdziwy odpoczynek będzie polegał na aktywności fizycznej, dla kogoś na zwiedzaniu. Trzeba jak najwięcej zaliczyć punktów, zabytków na przykład i innych atrakcji, a dla kogoś innego leżenie nad basenem albo chodzenie po lesie.
1: Dokładnie, a wtedy pomaga nam w tym takie pytanie, a co jest ważnego w tym, że chcesz zwiedzić ten zamek, a co jest ważnego w tym, że chcesz chodzić po lesie i to jest początek pięknej rozmowy.
0: A właśnie, żebyśmy my umieli pięknie rozmawiać, Tymoteuszu, żebyśmy my to umieli rozmawiać tak, żebyśmy się nawzajem rozumieli, a to jest sztuka. Problemy z komunikacją bywają nie tylko w firmach, ale i wśród najbliższych.
2: To prawda. A takie wakacje to duży projekt, można powiedzieć. 2 tygodnie spędzone razem w sytuacji, kiedy na co dzień każdy z nas z tych domowników funkcjonuje w jakiejś tam swojej rzeczywistości, w jakichś podgrupach społecznych, w szkole, w przedszkolu, w pracy i w pewnym momencie zostajemy ze sobą zamknięci 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Wtedy warto rzeczywiście ustalić to, czego każdy z nas potrzebuje, jakie mamy oczekiwania względem tego wyjazdu. Warto też pamiętać o tym, że ten wyjazd, który co prawda ma być wspólnym wyjazdem dla wszystkich, nie oznacza, że musimy ten cały czas ze sobą spędzać. Że ten czas, który może być spędzony osobno, też może być bardzo wartościowy. Bardzo wartościowy dla każdego z nas. No bo na co dzień nie spędzamy ze sobą tyle czasu. Więc nie musimy też jakoś usilnie dążyć do tego, żeby to całkowicie zmieniać podczas takiego urlopu. Jak rozmawialiście, to przyszła mi do głowy taka metafora, że podczas tych wakacji to trochę jak w związku, w relacji, to trochę tak jak z tańcem. Że w momencie, jak jest się ze sobą za blisko, to te ruchy są strasznie takie łamane i źle to wygląda.
0: Trudno tak płynąć w tańcu.
2: Ale w momencie, kiedy się od siebie odsuniemy, okazuje się, że te ruchy można wykonywać z gracją i one wyglądają bardzo płynnie. Więc ta bliskość w relacji jest rzeczywiście takim elementem, niekoniecznie chcę

0: nie wiem, w górach pójść na jeszcze jeden szlak, albo poleżeć jeszcze godzinę na plaży, albo zjeść jeszcze jednego gofra, to nie musi tego robić razem z nim cała grupa. On też ma prawo do tego, żeby spędzić trochę tego czasu na własną rękę. Ja pamiętam, to było kilkanaście lat temu, my na studiach z grupą znajomych, niedużą, pojechaliśmy na taki Eurotrip, zamknięci w jednym samochodzie. On miał trwać 3 tygodnie, mieliśmy okrążyć całą Europę. Drugiego dnia mój przyjaciel w Belgii powiedział, że wraca, tak, bo się pokłóciliśmy. Udało się to jakoś załagodzić, ale chyba też dużym odkryciem było to, że właśnie pomimo tego, że jesteśmy zamknięci na jednej przestrzeni, że przemieszczamy się z punktu do punktu razem, to że też na miejscu, jak już docieramy do, nie wiem, Paryża, Barcelony, czy na Lazurowe Wybrzeże, tam możemy mieć ten czas wolny, jak na koloniach i po prostu się rozejść. I ktoś może iść na plażę, a ktoś inny może iść do parku rozrywki albo do muzeum. I ta nasza podróż była wspólnym doświadczeniem, chociaż nie spędzaliśmy 100% czasu razem.
1: Trzeba było się też trochę siebie nauczyć, ale to jest bardzo ważne, o czym ty mówisz. Mianowicie takie nie założenie, że się zdarzy kryzys, ale dopuszczenie możliwości, że się zdarzy kryzys, ale jednocześnie taka świadomość, że to nie musi być koniec, ponieważ nawet jeśli wydaje się, że jest dramatycznie, bo powiedzmy na wyjeździe z grupą znajomych spotkały się 2 silne osobowości, albo i 3, bywa. I oto konkurują ze sobą podświadomie, kto zwycięży w sytuacji towarzyskiej, na przykład dyskusji, i nagle jest ostre spięcie i wydaje się, że to koniec urlopu, nie udało się, wracamy. Można jednak tak uzbroić się w taką cierpliwość i dać czasowi czas, bo bywa, że mijają 2 godziny, 3, opadają te emocje i nagle okazuje się, że może nie od razu znów jesteśmy świetnymi przyjaciółmi, ale można razem w tym samochodzie nadal siedzieć.
0: Tak, absolutnie. Myślę, że to jest też domena nas ludzi, że my umiemy rozwiązywać konflikty i konflikt nie jest czymś, czego powinniśmy unikać, bo konflikt też jest o potrzebach, konflikt jest o tych emocjach, które odczuwam, więc unikanie tego konfliktu za wszelką cenę, po to, żeby tylko nie zepsuć atmosfery na wakacjach, a jednocześnie takie podskórne poczucie, że na przykład, ale to ja chciałem spędzać ten czas inaczej, i przypomnienie sobie o tym, jak już wrócimy do domu i powiedzenie, że to były najgorsze wakacje mojego życia, bo nie obejrzeliśmy Mona Lizy, a bardzo na to liczyłam, no to też nie będzie najlepszy model, więc nie starajmy się za wszelką cenę zachować tej dobrej atmosfery, ale rezygnując z kolei ze swoich potrzeb, zmówienie o swoich potrzebach, tylko dlatego, żeby nie było konfliktu, a raczej pracujmy nad tym, żeby ten konflikt wspólnie rozwiązać.
1: Ludzie, którzy żeglują i właśnie uczestniczą w takich kilkuosobowych wyprawach, mówili mi nieraz, że nie da się uniknąć takiego konfliktu, który jeśli nie wybuchnie drugiego, to trzeciego dnia, ale że doświadczeni już żeglarze wiedzą o tym, że jeśli wyruszamy grupą, to coś takiego się zdarzy i to nie znaczy, że to będzie złe i koniec i w ogóle nigdy więcej razem nie popłyniemy. Popłyniemy.
2: Popłyniemy, dokładnie. Już przecież jesteśmy w takiej wspólnej przestrzeni i wszystkie nasze autonomiczne układy nerwowe cały czas ze sobą rozmawiają, więc wystarczy, że jeżeli ktoś tylko jest rozregulowany, to ta atmosfera się zaraz udziela. A moje doświadczenie jest takie, że ważne jest, żebyśmy właśnie uczyli się, przez całe życie się możemy tego uczyć, towarzyszyć sobie też w tych stanach rozregulowania i dbać o to, że skoro się rozregulowaliśmy, to możemy się z powrotem wyregulować. I żebyśmy też rozmawiali o tym, co się wydarzyło 2 godziny temu. Nie wtedy, kiedy jesteśmy w silnych emocjach, bo to nie jest dobry moment. Nie? Zadbajmy najpierw o to, żeby się wyregulować i usiąść do rozmowy o potrzebach.
1: I ważne jest też to, że wtedy, kiedy już te emocje opadną, to pozostali uczestnicy wyprawy mogą jak gdyby towarzyszyć, tak? Być przy tych osobach, które się skonfliktowały.
2: Dokładnie, bo wystarczy, że taka jedna osoba pójdzie na spacer z tą drugą. Może na łajbie będzie to dosyć trudne, ale w jakimś innym miejscu i już będzie taka piękna koregulacja między tymi osobami.
1: Wracam jeszcze do tych list, które są bardzo dobre, gdy się pakujemy. Ale bywa, że mamy bardzo bogatą listę właśnie miejsc do odwiedzenia, bo ktoś uznaje, że to jest najważniejsze, żeby dużo tych miejsc zobaczyć. I wydaje mi się,

0: że w ogóle taka lista nie jest zła, tylko żeby ona nie była przeciążona.
1: Zdecydowanie tak, bo w pewnym momencie może okazać się, że ten urlop, który ma przynieść nam ulgę, ukojenie i odpoczynek dla naszej głowy, w pewnym momencie staje się kolejną listą, którą mamy odhaczyć. Czyli patrzymy na taką listę i mówimy, okej, muszę odpocząć, krzyżyk. Więc warto pamiętać o tym, żeby zachować taki zdrowy balans w tym wszystkim, żeby też to, wiadomo, że każdy z nas reguluje się w inny sposób. Niektórzy regulują się poprzez kontakt z drugim człowiekiem. Inni regulują się poprzez pobycie w samotności, poprzez pobycie samemu ze sobą. To takie ważne kwestie, które na taki wyjazd jadąc, warto mieć z tyłu głowy. To, że ktoś nie jest na przykład naszym animatorem i nie musi cały czas zabawiać nas i spędzać z nami czasu. To takie chyba kluczowe informacje, które zawsze warto zabierać ze sobą na taki wyjazd.
0: Są też takie osoby, które w ogóle same siebie mianują zawsze kierownikiem wycieczki i one muszą zarządzać. To też apelujemy, żeby nawet jeśli mają taką, to jest ich potrzeba, więc no muszą jakoś ją spełnić, żeby urlop był udany, tak? Ale tak troszkę z elastycznością. Ale przerwałam, bo chyba Bartłomieju, chciałeś coś powiedzieć.
2: Tak, ja myślę sobie też o tych listach, że one mogą być bardzo bogate, one mogą być wręcz właśnie przeładowane, ale myślę, że warto by było mieć przy tej bardzo długiej liście z tyłu głowy, że to jest być może jakaś lista marzeń, lista planów, a my nie musimy jej spełnić w 100%, bo to super, jeżeli będziemy mieli w czym wybierać i super, jeżeli będziemy mieli mnóstwo pomysłów na ten urlop czy na wakacje, ale jeżeli nam się nie uda zwiedzić wszystkich muzeów w tym roku, to może sygnał, że warto w to miejsce wrócić za 2-3 lata i nie jest nasza porażka, tylko coś, co po prostu możemy przenieść na inny raz.
1: To przypomniało mi się takie powiedzenie, jak czasami niektórzy opowiadają, że po takim 2-tygodniowym urlopie to przydałby się jeszcze 1 tydzień na regenerację. Mm. Bo ten urlop był tak bardzo przeładowany, że potem przydałby się jeszcze czas na to, żeby zregenerować się i w rzeczywistości odpocząć.
0: No idealna jest taka sytuacja, kiedy ktoś nie wyjeżdża w pierwszym dniu urlopu i nie wraca w ostatnim, kiedy ma jeszcze ze 2 dni na przykład na przestawienie się z tego trybu, na odreagowanie być może tych emocji czy przeżyć wyjazdowych i dopiero wraca do pracy. No ale jest to luksus dla niektórych w dzisiejszych czasach. A ja się spotkałam jeszcze z takim pojęciem jak mikroodpoczynek. Bo ty mówiłaś, Izo, wcześniej o czymś takim, że ktoś sygnalizuje potrzebę, chce mieć więcej czasu dla siebie. Nawet jeśli jedzie z rodziną. To właśnie to by był ten mikroodpoczynek. Także w ramach tego urlopu ja mam jeszcze takie strefy, które mogę sobie sama zagospodarować.
3: Jak najbardziej, ale też możemy rozszerzyć to pojęcie mikroodpoczynek, bo jak opowiadaliście o tym, że są muzea, prawda, te wszystkie akcje do zrobienia w ciągu dnia, to żeby też sobie włączać taki mikroodpoczynek między jedną aktywnością, a drugą aktywnością, bo inaczej będziemy biegać, będziemy w mobilizacji i to, co ma być przyjemne, okaże się bardzo, bardzo frustrującą także sprawą. Także mikroodpoczynek również pomiędzy aktywnościami w ciągu doby.
0: Żeby dać sobie też i możliwość na przeżycie tego, co doświadczamy.
3: Tak,
0: bo takie zaliczanie miejsc i atrakcji przeróżnych, no to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale jakby nie mamy kiedy się pocieszyć tym, że tu byliśmy, żeby to do nas dotarło w ogóle i żebyśmy przeżyli, jakie to świetne było.
3: Dokładnie, dlatego tak wracam do tego, o czym mówiłam na początku, że ważne jest, żeby najpierw nauczyć się wytrzymać ze sobą, czyli z tymi swoimi wewnętrznymi kawałkami, które tam jeden już by chciał wszystko zwiedzić, prawda? Jedna moja część, a druga mówi, no pomalutku, przecież jeszcze mamy czas. Więc te konflikty wewnętrzne, które tam się toczą wewnątrz nas, one są taką trochę przyczyną tego, że z innymi ludźmi jest nam później trochę trudno.
0: No i też musimy pomyśleć o tym, że jeśli jedziemy z dziećmi, no to nie będzie takiego pełnego wypoczynku. Dzieci, no powiedzmy, że to już są nastolatki, damy im przestrzeń, wymagają naszej uwagi, ale no nie musimy cały dzień ich doglądać, ale jeśli jedziemy z małymi dziećmi, no to musimy nastawić się na to, że to nie będzie taki pełen odpoczynek. Może warto też się zorientować na miejscu, jakie tam czekają atrakcje i czy w ogóle są dla dzieci atrakcje.
3: Co więcej, można też wcześniej uwzględnić właśnie to, czy rzeczy, które są ważne dla naszych nastolatek, nastolatków, będą możliwe możliwe do zrealizowania w tym miejscu. Czyli znowu porozmawiajmy o kryteriach, o rzeczach ważnych, istotnych dla naszej grupy, dla naszej rodziny i podejmijmy decyzję, gdzie chcemy jechać i co chcemy podczas tych wakacji robić. Więc takie moje doświadczenie jest, że można to uwzględnić wcześniej. A jeśli nie, to znowu usiądźmy, pogadajmy o tym, jak chcemy, żeby ten dzień zaplanować.
0: Co oni w tym radiu opowiadają, że jakiś problem będzie, bo dzieci są na wakacjach, ktoś powie. Otóż my mamy prawo być zmęczeni własnymi dziećmi na urlopie.
3: Oczywiście.
0: To nie jest żadne obrazoburcze stwierdzenie. Oczywiście. No bo czasem tak jest, że nie dopuszcza się do rozmowy w ogóle o tym, że spędzanie czasu z dziećmi nie jest samą przyjemnością. No bywa też obciążające i męczące czasami.
1: Zdecydowanie. Kiedy zostaje się rodzicem, to zostaje się zatrudnionym na pełne etat, 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. I czasami taka bycie rodzicem niesie ze sobą, daje dużo radości, szczęścia i jest to bardzo fajne doświadczenie. Natomiast rzeczywiście czasami też potrzebujemy odpocząć i wziąć jakiś oddech. I to wcale nie znaczy, że jeżeli chcemy ten oddech złapać bez dzieci, to powinniśmy pozostawać z poczuciem winy. Powinniśmy pozostawać wtedy z jakimś poczuciem tego, że robimy coś złego, bo nie. To jest też jakaś forma zadbania o siebie. Bo myślę, że taki rodzic, który weźmie ten oddech i ma tą przestrzeń na to, żeby ten oddech złapać i żeby trochę odpocząć od bycia rodzicem, to rodzic, który jest dużo szczęśliwszy, weselszy, a to się przekłada na kontakty, na relacje z dzieciakami.
0: Czyli wtedy dzieci z tego skorzystają właśnie, że ktoś przez chwilę odpoczął od dzieci. Taki paradoks, ale pewnie ma to sens. A ja jeszcze myślę sobie o tym, że my teraz rozmawiamy trochę z punktu widzenia dorosłych, rodziców, opiekunów, a spójrzmy tak też z punktu widzenia dzieci. Jak to zrobić, żeby ten urlop dla nich był też, te wakacje dla nich, były też świetnym przeżyciem, które będą fantastycznie wspominać. Bo na przykład długa podróż samochodem może się wiązać z jakimiś nerwami, bo a gdzieś utkniemy w korku na autostradzie. Albo będą dorośli zdenerwowani, że dzieci chcą ciągle siku, gdzieś przystanki robić. Także to by trzeba było też pomyśleć o tym, że dzieci to przeżywają. I po co mają to zapamiętać?
2: No ja myślę, że najprostszą radą jest to, o czym mówimy od samego początku, czyli po prostu też porozmawiać. Pamiętać o tym, że dziecko, myślę, niezależnie od wieku, będzie uczestnikiem tych wakacji, może być partnerem takiej rozmowy. I
0: zarówno, no właśnie, tego uzgadniania.
2: Kilkunastoletni uczestnik tej wyprawy może też mieć swoje potrzeby, marzenia, oczekiwania czy wyobrażenia, więc super by było, gdyby rodzice nie tylko zaplanowali idealny urlop, ale też przedstawili, może nawet skonsultowali te plany z dzieckiem, opisując, co będzie się działo, przygotowując na to, co może się wydarzyć i też słuchając potrzeb dziecka. Ja pamiętam to bez zdradzania szczegółów, ale mieliśmy taką sytuację, w której zgłosiła się do nas mama z córką kilkunastoletnią, u której zaczęły się pojawiać zmiany skórne w bardzo wielu miejscach tuż przed wyjazdem na wakacje do jakiegoś kraju egzotycznego typu Egipt czy Tunezja. One tam się jeszcze bardziej nasiliły w trakcie wyjazdu. No a nie zdradzając tutaj wszystkiego, zniknęły, kiedy w Polsce powiedzieliśmy, że jak dalej się będą pojawiały, to nie będziesz mogła pojechać na ten obóz wymarzony, który masz za 2 tygodnie. No i okazało się, że jak będą się dalej pojawiały przed tym obozem i tego obozu nie będzie, to one zniknęły jak ręką odjął. Skąd się brały? No to myślę, że możemy sobie dopowiedzieć sami, ale był to jasny sygnał: rodzicu, trochę nie chcę z tobą jechać na te wakacje do Egiptu, z tobą, ze swoim bratem, jeszcze tam z drugą rodziną. Słuchajmy dzieci, one mają mądre rzeczy do powiedzenia.
0: Ale jak silnie związane jest nasze ciało z naszą psychiką, prawda? Mm. To jest niebywałe.
2: No, czasem to nasza psychika może wpływać na ciało, a czasem my sami na to ciało będziemy wpływać. To różnie bywa, ale tak.
0: A w świetle reguł porozumienia bez przemocy, taka rozmowa właśnie też z dziećmi o ich potrzebach wymaga nie tylko wysłuchania, ale też i zastosowania, żeby dzieci czuły sens, dokładnie, prawda, tej dokładnie rozmowy. Czyli my musimy z tą swoją dorosłą mądrością tak to wszystko zaplanować, żeby dziecko miało poczucie, iż zostało nie tylko wysłuchane, ale że też i miało wpływ, że ma to poczucie sprawczości.
3: Dokładnie, no bo czego takie dziecko się uczy? Uczy się tego, że jego głos jest ważny, że to co wnosi, rzeczywiście jest słyszane i brane pod uwagę, a przynajmniej usłyszane, prawda? To nie znaczy, że zawsze musimy wziąć wszystko pod uwagę, ale przynajmniej usłyszymy i nazwiemy to, co jest ważne dla tego młodego człowieka. A potrzebujemy jeszcze uwzględnić jedną perspektywę, myślę, bardzo ważną, że mamy też dużo rodzin patchworkowych, prawda? I tutaj usiąść do stołu, porozmawiać też z dziećmi, ale też ze swoimi partnerami czy partnerkami z poprzednich związków, jak chcemy zaplanować ten wyjazd dla naszego wspólnego dziecka, kiedy mamy rodzinę, to też jest dużym wyzwaniem.
0: To jest bardzo ważne i chciałabym tutaj podkreślić, że to, że uzgadniamy w jakiś sposób dostosowany i do percepcji dziecka, ale też i do naszych możliwości zrealizowania jego potrzeb, ale że uzgadniamy taki urlop właśnie pod pewnymi względami też z dzieckiem, to nie oznacza, że teraz świat stanął na głowie, dzieci rządzą całym światem, dzieci rządzą rodzinami i dzieci będą o wszystkim decydować, bo niekiedy możemy spotkać się z takimi głosami. Myślę, że tak, wręcz przeciwnie, to nie jest o tym. I to też również być może zapobiegnie potem jakimś zachowaniom na urlopie, zachowaniom dzieci wynikającym z jakiejś frustracji właśnie, z jakiegoś poczucia, że to nie jest tak, jak ja chcę, że właśnie, że nie jestem wysłuchany, może nie jestem ważna.
3: Dokładnie tak, a przede wszystkim no, wyobraźmy sobie, że to dziecko kiedyś dorośnie, będzie później jeździło w swojej grupie i kiedy jak nie w rodzinie ma się nauczyć, że jego głos jest ważny, prawda? Później będzie dorosłym człowiekiem i będzie się krępował mówić o tym, czego potrzebuje, bo będzie myślał, że to inni będą decydować, więc my tak naprawdę taką rozmową inwestujemy w człowieka, który się czuje wartościowy.
0: I jeszcze też mi się nasuwa jeden wniosek z naszej rozmowy dotychczasowej, jeszcze nie kończymy, że urlop zaczyna się nie w momencie, kiedy dojedziemy na miejsce, tylko zaczyna się w momencie rozmowy o nim. Potem jest etap przygotowań, szukania, pakowania się i podróży na miejsce. Już wtedy jest urlop, ponieważ to wszystko tworzy tę całość, prawda? Że to nie jest tylko tak, że ma być dobrze od momentu, kiedy przyjedziemy na miejsce. Też pamiętajmy, że może nie być idealnie, ale powiedzmy, że ma być w miarę dobrze od momentu, kiedy przyjedziemy na miejsce. Że to wszystko, co zostaje w naszej głowie, sercu, w psychice, to się zaczyna już właśnie wtedy, kiedy są przygotowania do urlopu. I już od tego momentu starajmy się, żeby to było jednak pozytywne zjawisko, żeby to nie był ten stresujący bardzo proces.
1: Wtedy będziemy mogli spojrzeć gdzieś tam wstecz i przywołać te wspomnienia, które będą nam się bardziej kojarzyć, będą pozytywne i będą nam się bardziej kojarzyły z tym, że być może rozmawialiśmy o tym wspólnie planowaliśmy jakiś wyjazd, pakowaliśmy się i że to było nasze wspólne przeżycie, które pozwoliło wszystkim się zrelaksować, odpocząć i że to było dla nas po prostu dobre przeżycie, że zrobiliśmy to razem i to pozwoliło nam wszystkim odpocząć.
0: Oczywiście, że są takie fantastyczne wakacje, które się po prostu udają, bo tak bywa, że bez żadnych rozmów i uzgadniania, ale to szczególnie teraz tak mi przyszło, na przykład wakacje u dziadków. Tato, że nie cała rodzina wyjeżdża, tylko dzieci jadą do dziadków, na wieś, do małego miasteczka, a tam gdzieś buszują po okolicy, bo więcej wolno dzieciom niż w mieście w takich sytuacjach. Wtedy są takie wakacje, które wspomina się przez całe życie. To wtedy, kiedy dzieci na przykład mają dużą dozę wolności, dostają na tych wakacjach. Natomiast nie zawsze chyba to jest możliwe do zrealizowania.
2: Czy nie zawsze jest możliwe, żeby wakacje były idealne? Pewnie nie. Pewnie musimy być gotowi na nieprzewidziane sytuacje, które nie będą przyjemne, ale właśnie ja do tych wakacji u dziadków chciałem wrócić.
0: Tak, bo ja miałam na myśli też to, że nie zawsze można dać dzieciom tak dużo wolności, jak podczas tych wakacji u dziadków.
2: No właśnie, ale dlaczego my je najlepiej wspominamy? Dlaczego najlepiej wspominamy te wakacje w dzieciństwie? Bo to był właśnie okres, kiedy mogliśmy decydować, kiedy można było wstać o tej godzinie, o której się chciało, tak? Można było spędzić dzień tak jak my sobie to zaplanowaliśmy, my sami, a nie ktoś nam narzucił. I faktycznie, ja rozumiem, że kiedy jest jakiś taki wyjazd zorganizowany, za który zapłaciło się kilka tysięcy, no to trzeba się trzymać jakiegoś planu, znaczy powstaje taka myśl, że trzeba się trzymać jakiegoś planu, trzeba to wykorzystać, ale być może warto też sobie pomyśleć, że my płacąc za te wakacje, płacimy za to, żeby odpocząć w miłych okolicznościach, a właśnie może niekoniecznie zaliczać kolejne punkty planu, nawet jeżeli jest ich bardzo dużo, nawet jeżeli je spisaliśmy. Tej wolności dla dzieci pewnie nie będzie tyle, co u dziadków, ale może też ją dajmy. Ostatnio przypomniała mi się taka rozmowa. No, nastolatek w muzeum nie musi z równą uwagą i pietyzmem oglądać tam tych obrazów, co jego rodzice. Jego rodzice mogą się nimi zachwycać, nie wiem, godzinami. On może się pozachwycać przez chwilę, a potem na przykład posiedzieć trochę w smartfonie. I chyba nie ma w tym nic złego. Tak sobie myślę.
0: Ja dzisiaj jeszcze nie podałam numeru do telefonu do Radia Łódź, ale stali słuchacze doskonale go znają. Na przykład 606 78 78 76, 606 78 78 78. Jeśli ktoś ma przemyślenia na ten temat, to jest kluczowe właśnie, żeby się nie stresować urlopem, żeby to nie było jakieś przeżycie, przynajmniej w pewnej mierze negatywne, to oczywiście, że można się z nami tym podzielić, albo jeśli państwo mają jakieś uwagi do naszej rozmowy. A ja bym chciała poruszyć, jeśli słuchacze nie dzwonią, a na razie nie, to bym chciała poruszyć jeszcze taki wątek, że my mamy często duże oczekiwania w stosunku do urlopu, nie tylko, że będzie pięknie i fantastycznie, ale że w ogóle urlop coś zmieni, albo że ktoś na urlopie będzie inny, że nagle ktoś na urlopie, ktoś, kto jest na co dzień nerwowy, że na urlopie się uspokoi, inaczej będzie wyglądać nasza relacja. Sam wyjazd gdzieś nie uczyni, że ktoś będzie inny niż na co dzień. Tak się zastanawiam.
3: No, moje doświadczenia też są takie, że to nie jest czarodziejska różdżka i to się jakoś tak nie zmieni samo, ale rzeczywiście może też tak być, bo jednak jak jesteśmy w zadaniach pracowych, w zadaniach domowych, tych różnych bodźców, wyzwalaczy jest bardzo dużo i czasami z tego pendolino trudno jest nam wysiąść, ale jak już się trochę przesiądziemy do jakiegoś bardziej wolnego pociągu, to wtedy może być troszeczkę inaczej, tak.
0: Czyli może zadziać się coś dobrego, kiedy po prostu jesteśmy w innym trybie
3: tak,
0: funkcjonowania.
3: Zwalniamy. I wtedy rzeczywiście nasze bycie razem może być po prostu wolniejsze.
0: Czyli nie tyle cechy charakteru czyjeś się zmienią, co po prostu brak tych obciążających bodźców spowoduje, że na przykład czyjeś zachowania będą właśnie takie bardziej stonizowane, bardziej uspokojone?
1: Myślę, że to rzeczywiście jeden z elementów takiego wyjazdu, ale pomyślałem, że warto zaznaczyć, że taki wyjazd urlopowy na przykład nie zastąpi nam terapii par, jeżeli mamy jakiś problem w związku.
0: A, tak.
1: Bo gdzieś w wspomnieniach z kilku sesji przychodzą mi do głowy takie rozwiązania, które się jawiły. Które różne osoby wprowadzały w życie, że taki wspólny wyjazd nas zjednoczy. Pojedziemy tam, spędzimy dużo czasu ze sobą, rozwiążemy wszystkie nasze problemy, wrócimy i to uleczy w jakiś sposób naszą relację. Myślę, że spędzanie 24 na dobę, 7 dni w tygodniu ze sobą na urlopie, w sytuacji, kiedy mamy czasami trudność w złapaniu jakiegoś wspólnego języka, odbudowaniu czegoś, jest jeszcze większym wyzwaniem podczas takiego urlopu. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby też zastanowić się nad tym, co jest takim celem takiego wyjazdu. Czy my tam jedziemy po to, żeby coś naprawiać, coś próbować ratować, czy rzeczywiście jedziemy tam po to, żeby odpocząć? Bo jeżeli mamy tam jechać po to, żeby coś ratować, to może warto się zastanowić, czy to jest najlepsze rozwiązanie, czy nie pojechać osobno.
0: No ale są takie rady przyjaciółek, na przykład wyjedźcie razem w romantyczne miejsce. Jeśli nie do Paryża, to do jakiegoś atrakcyjnego pensjonatu nad brzegiem morza, gdzie jest lazur i piękna zieleń dookoła i wtedy na nowo się w sobie zakochacie. Można spotkać się z takimi radami.
1: Oczywiście. To trochę tak, jak wtedy, kiedy niektórzy mówią, że idealnym sposobem na zespolenie związku i pogodzenie się jest poczęcie dziecka. Natomiast z doświadczenia wiemy, że czasami z upływem czasu okazuje się, że coś, co było niezałatwione między tymi ludźmi, między rodzicami, kiedy pojawia się ten młody człowiek, okazuje się, że to on na tym cierpi. I rzeczywiście czasami może być tak, że taki wyjazd może nam, nie możemy tego demonizować, taki wyjazd rzeczywiście może nam pomóc, może pomóc zacieśnić te relacje i w jakiś sposób coś zacząć naprawiać, odbudowywać. Natomiast warto, tak pomyślałem, że warto zwrócić uwagę na to, żeby to nie był cel sam w sobie. Kiedy jedziemy po to, żeby stricte naprawić relacje.
0: Ale też i może być taka sytuacja, że na przykład dla niej, tak idę pewnym schematem, bo to zazwyczaj kobiety są bardzo romantyczne. Proszę wybaczyć mi, bardziej romantyczne, proszę mi wybaczyć, ale powiedzmy, taki, no taki schemat. Ten urlop się zbliża, to ten romantyczny taki wyjazd i ona ma takie oczekiwania, ale on w ogóle o tym nie wie. Że według niej to ma być taki romantyczny wyjazd, który w ogóle sprawi, że od nowa się w sobie zakochają, bo dla niego jest to fajny wyjazd, ale nie widzi przed sobą tych zadań, które właśnie ona przed nim stawia. Bo to często jest tak, że kobiety chcą, żeby on się domyślił, prawda? Żeby on wiedział, co ona ma na myśli. Bez tych rozmów, o których Izo wcześniej wspomniałaś, takiego jasnego zarysowania sobie celu, no to właśnie i nawet największy romantyzm miejsca chyba nie załatwi tego, no bo właśnie on, no to może być też ona, ale powiedzmy, on może nie wiedzieć, jak wielkie oczekiwania ma partnerka.
2: No, myślę, że trzeba zawsze pamiętać, że urlop, o którym rozmawiamy, tak standardowo jest to, maksymalnie są to 2 tygodnie, tak? Czasem tydzień. Jeżeli ktoś liczy, że tydzień czy 2 tygodnie odmienią jego życie, no to myślę, że jest to takie dosyć optymistyczne podejście do sprawy. Super by było, jeżeli uda nam się w trakcie urlopu odpocząć. To już jest bardzo dużo. A jeżeli przy tym ten odpoczynek pozwoli nam na to, że znajdziemy czas na rozmowę, że gdzieś troszkę wyregulujemy swoje emocje, że faktycznie obniżymy napięcie i za tym pójdą jakieś zmiany czy jakaś poprawa, to będzie super. A jeżeli liczymy na to, że na tym romantycznym wyjeździe do Wenecji on się oświadczy, czy nie wiem, padnie na kolana przepraszając, to może też o tym powiedzmy. I skomunikujmy się w którymś miejscu, że takie oczekiwania występują. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić bezpośrednio, to przez koleżankę może. Podpowiedzmy temu biednemu partnerowi.
1: Kiedy o tym mówisz, to ja pomyślałem o tym, że taki wspólny wyjazd w rzeczywistości to są te 2 tygodnie, o których powiedziałeś. No, ale z tego, co pamiętam, to rok ma chyba 53 tygodnie.
2: 52.
1: I pomyślałem sobie, że kiedy wyjeżdżamy na taki urlop, to w rzeczywistości, no, możemy tam stworzyć takie piękne warunki, możemy codziennie zwiedzać nowe miejsca, w jakiś sposób dostarczać sobie bodźców, zadbać o to, żeby było pięknie, wygodnie i smacznie. Ale później wracamy do tej naszej rzeczywistości i okazuje się, że ten wyjazd, który na przykład miał na celu naprawienie jakiejś relacji, no to my się idealnie odnaleźliśmy w sytuacji, w której wchodzimy do hotelu, wszystko nam jest podane i żyjemy w bardzo komfortowych warunkach i też tak jakby cały czas jesteśmy, dostarczane są nam różne bodźce, fajne widoki, fajne
0: atrakcje. Takie przyjemne bodźce. Tak,
1: tak, a później wracamy do tej rzeczywistości. Więc warto, ja tak cały czas kontynuuję ten wątek, że warto też zastanowić się nad tym, po co my jedziemy na taki urlop. Czy w jaki sposób on może nam pomóc, naszej bliskości, bo on może nam pomóc, ale to my musimy się nad tym zastanowić, jak to wykorzystać.
0: Właśnie, ale tak zastanowić się wspólnie, bo jeśli tak właśnie będziemy myśleć, a druga osoba nie będzie wiedziała, no to tak może nie wyjść. Tutaj to bardzo ładnie powiedziałeś, Bartłomieju, żeby tak podpowiedzieć choćby przez koleżankę. I ja wiem, że wtedy jest mniej romantycznie, no bo on się nie domyślił, ale może będzie bardziej skutecznie, jak na to patrzysz, Izo.
3: No ja jestem jednak z opcji, żeby mówić wprost i żeby mówić do ludzi zamiast o ludziach, więc wolałabym, żeby
0: bezpośrednio,
3: żeby koleżanka
0: no
3: zajęła
0: tak,
3: się
0: ale
3: swoją.
0: Powiedzmy, że ktoś chce z takiego korzystać, z takiej możliwości, ale tak generalnie komunikacja.
3: Tak, rozmowa. Rozmowa o tym, co jest ważne, rozmowa o tym, jak chciałabym, żeby było, co ty na to. Wiem, że to jest trudne, sama się tego nieustająco uczę, natomiast jakoś bardzo stawiam na rozmowę.
0: Czy macie jeszcze jakieś refleksje, i bo już kończymy audycję, ostatnie rady dla słuchaczy? Już wiemy, porozumiewajmy się wszyscy, łącznie z dziećmi.
3: Tak.
0: Porozumiewajmy się także w grupie przyjaciół. Nie miejmy zbyt wygórowanych oczekiwań.
3: Zakładajmy kryteria.
0: Też i miejmy świadomość, że nie wszystko może być idealnie, że coś się może nie udać. Przygotujmy się również, robiąc listy, żeby nie było potem paniki z tym pakowaniem się. Tak? Nie przesadzajmy z objętością list do zaliczenia punktów do odwiedzenia. Może być to lista bogata, ale z taką możliwością, że nie wszystko zrealizujemy z tej listy.
2: Na poprzedniej płycie tego Hemingwaya pojawia się taka postać, która bardzo czeka na wakacje i bardzo czeka na urlop i bardzo boi się momentu, kiedy ten urlop się zacznie, bo wtedy już wtedy, kiedy już tylko zacznie się urlop, to ona wie, że on się zaczyna kończyć. I już nie może czekać na jego początek, tylko już wie, że on się zaczyna kończyć. I my trochę wpadamy w taką pułapkę właśnie oczekiwań na urlop i tej świadomości, że zaczęły się 2 tygodnie i już nie ma 14, tylko 13. O, już nie ma 13, tylko 12. A dajmy sobie też ten czas przeżyć.
0: Dajmy sobie ten czas przeżyć i w wielu sprawach, jak to się mówi potocznie, odpuśćmy.
3: Dokładnie.
0: Porozumiejmy się, ale też odpuśćmy.
3: Zamiast posiadania poczucia winy na przyszłość, prawda? No bo za chwilę się skończy, więc bardzo jestem za tym, żeby było włoskie carpe diem.
0: I to jest puenta naszego dzisiejszego spotkania. Uczestnicy audycji, a teraz w odwrotnej kolejności, Izo, pozwolisz, że przedstawię. Bartłomiej Tarkowski, psycholog i muzykoterapeuta z Centrum Psychologii i Muzykoterapii i także adiunkt w Uniwersytecie Medycznym i Akademii Muzycznej w Łodzi. Dziękuję. Tymoteusz Cabaj z Centrum Rozwoju Psychoterapii, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, terapeuta par. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Iza Nowaczyk, założycielka i prezeska Fundacji 4 Kroki, trenerka, facylitatorka, która pomaga ludziom usłyszeć się. To jest takie ważne dla ciebie hasło, prawda?
3: Ważne.
0: Ja nazywam się Anna Groblińska. Bardzo dziękuję za uwagę.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Thank you.

0: powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, kłaniam się i witam w studiu mojego i państwa gościa, a jest nim dzisiaj wojewoda łódzki Dorota Ryl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Czy można się spodziewać dymisji w rządzie, pani wojewodo? Dzisiaj, wczoraj tak naprawdę minął termin ultimatum, który Donald Tusk dał minister zdrowia i szefowi NFZ-u na przedstawienie kompleksowych zmian w opiece medycznej w Polsce. Wiemy, że było spotkanie, wiemy też, że nie zobaczyliśmy tych propozycji. One mają być przedstawione dzisiaj. Minister Jolanta Sabiańska-Grenda obroni swoje stanowisko?
2: Myślę, że przedstawiła dobre rozwiązania i one się dzisiaj o 13 pojawią. Będziemy mogli rozmawiać na ten temat. Pani minister z panem premierem wystąpią na konferencji i wtedy będzie wszystko jasne. Sądzę, że na tą chwilę pani minister będzie dalej kierowała Ministerstwem Zdrowia.
1: A sprawdzą się te doniesienia nieoficjalne, że będziemy mieli do czynienia na przykład z ograniczeniem budżetów szpitali na pensje dla lekarzy, ale także dla personelu. To oczywiście jest pokłosie, ja to powiem, ale myślę, że słuchacze doskonale wiedzą tego, co działo się w Warszawie, w szpitalu południowym, ale nie tylko. Sprzed dwóch dni informacje z Wirtualnej Polski o spółce neurochirurgów, gdzie potrafiło się zarabiać 26 tysięcy za godzinę. Pewnie niektórym włos na głowie się jeży. Będą ograniczenia? Powinni lekarze zarabiać mniej?
2: Jednym z zadań, które premier postawił przed panią minister, to jest właśnie optymalizacja zarobków, więc sądzę, że i to się znajdzie. Myślę, że wtedy, kiedy to są zarobki wynikające z kontraktów, z umów, mówimy o tym, że faktycznie zostały stworzone takie warunki, że lekarz może zarabiać i to jest kwestia ustawienia tych limitów.
1: No właśnie, bo ja się zastanawiam, czy to wina lekarzy, czy to wina być może systemu, który pozwala po prostu zarabiać tyle pieniędzy. Przecież ktoś płaci tym lekarzom chociażby za wykonane zabiegi. Nie mówię tutaj o tej spółce neurochirurgów, bo tam wchodziła w grę także fałszowanie prawdopodobnie dokumentacji medycznej. No ale jeżeli ktoś nie fałszuje dokumentacji i zarabia dużo, trudno mieć do niego pretensje.
2: To prawda. I tu dochodzimy do clue. Jeżeli to są wynagrodzenia, które wynikają z umów i ta umowa jest rzetelnie wykonana, to trudno mieć pretensje, że zarabiali lekarze, bo tak mieli ustawione stawki. Natomiast jeżeli są sytuacje fałszowania dokumentacji, czyli wykonywania innych zabiegów, a wpisywanie tych, które są wyżej wycenione, to już jest problem. Problemem może być również to, kiedy lekarz jest na dyżurze i jednocześnie jest w poradni. Z tych dwóch źródeł ma wynagrodzenie. Więc kwestia jest złożona. Nie zawsze jest to tak oczywiste, jak nam się wydaje, bo faktycznie kwoty robią wrażenie. Ja jednak chciałabym bardzo podkreślić, że lekarze to zawód, który ratują nam życie.
1: Nie, no do tego dążyliśmy, żeby lekarze zarabiali dobrze, ale pytanie, czy na przykład 1,5 miliona złotych w rok to jest odpowiednia kwota, albo właśnie 26 tysięcy złotych za godzinę. To naprawdę robi wrażenie i gra na wyobraźni słuchaczy.
2: Robi wrażenie i to jest powód, jeden z powodów, dla którego mimo zwiększania środków na ochronę zdrowia, tych środków brakuje.
1: Pani wojewodo, a nie czas powiedzieć trudnej prawdy także obywatelom, że także mieszkańcom województwa łódzkiego, że na przykład szpitali czy też oddziałów jest za dużo, bo w wielu przypadkach, także w województwie łódzkim, jest tak, że szpitale powiatowe biją się o specjalistów, dlatego że no, potrzebują oddziałów o wysokiej referencyjności, potrzebują oddziałów, które nie tyle są popularne, ale co potrzebne i w każdym powiecie tak naprawdę mamy podobne oddziały. Czy nie czas powiedzieć trudnej prawdy, że nie wszędzie na przykład będzie porodówka, nie wszędzie na przykład będzie ginekologia albo inny oddział na najwyższym poziomie referencyjności?
2: Zdecydowanie to jest problem szpitali powiatowych, które konkurują między sobą, wysysają rynek i lekarze do tych szpitali powiatowych jadą, tam mają wysokie stawki i to też przekłada się na zarobki.
1: I później mamy taką sytuację na przykład, że jeden lekarz jest ordynatorem w dwóch szpitalach, całkiem blisko, na tych samych oddziałach, powiat w powiat, kilka kilometrów dalej.
2: Mieszkańcom trzeba, szpitale powiatowe są szpitalami samorządowymi. Mieszkańcom trzeba zaoferować coś i mówimy o tym, że brakuje miejsca na ZOL-ach. mamy dużo osób starszych, potrzebna nam geriatria i ZOL-e. I mieszkańcy zrozumieliby, jeżeli w miejsce specjalistycznego oddziału by był oddział, gdzie byłaby zaopiekowany.
1: Myśli pani, żeby zrozumieli? Na przykład jak rozmawiamy już któryś raz o porodówce w Bełchatowie, niedaleko jest porodówka w Piotrkowie, to nikt nie godzi się na to, żeby ją zamknąć, a jak zamykano porodówkę w Brzezinach czy w Pabianicach, to był no, poruszenie, można powiedzieć. Zresztą temu poruszeniu się nie dziwię. Więc myśli pani, że rzeczywiście politycy, mieszkańcy zrozumieją?
2: Ja myślę, że trzeba wyjść do mieszkańców i im to powiedzieć, bo między innymi kolejka na oddział kliniczny jest też spowodowana tym, że są chorzy, którzy mogliby być zaopiekowani w ZOL-ach, a są na oddziałach specjalistycznych, choćby chirurgii. W związku z tym ten, który potrzebuje tej opieki, byłby blisko domu i mielibyśmy bliskiego w zasięgu jednej, dwóch ulic. I to by mieszkańcy zrozumieli. Nie mówimy o likwidacji czy szpitala, czy łóżek, tylko mówimy o zmianie systemowej, żeby tam były oddziały, które faktycznie w danym miejscu są potrzebne.
1: Wojewoda łódzki Dorota Ryl jest moim i państwa gościem. Przypomnę, niepokoją panią doniesienia zachodniej prasy, ale to nie tylko zachodniej prasy. Ze szczytu NATO dowiadujemy się, że jest bardzo poważna groźba i realna groźba prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej. No to może być naprawdę wszystko, ale coraz głośniej się o tym mówi. Niepokoją panią te informacje?
2: Jesteśmy w sytuacji, jesteśmy sąsiadem kraju, w którym trwa wojna. Mieliśmy już prowokacje i jesteśmy informowani o tym, że one mogą się pojawić. Oczywiście, że niepokoją, dlatego przygotowujemy ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej ma przygotować mieszkańców do sytuacji kryzysowej. Proszę państwa, każdy z nas, każde gospodarstwo domowe otrzymało poradnik. I teraz proszę sobie zastanowić się i porozmawiać, kto choćby go przekartkował. W nim są bardzo ważne informacje, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, co powinniśmy mieć w domu, gdzie są miejsca zlokalizowane, gdzie powinniśmy się po pomoc zwrócić.
1: A dlaczego o to pytam? Dlatego, że pod koniec zeszłego roku zinwentaryzowano 130 potencjalnych miejsc chronienia, czy też schronów w województwie łódzkim. I ja pamiętam, że to było tuż po uderzeniu drona, między innymi w województwie łódzkim. I wtedy było wielkie wzburzenie. Samorządy mówiły, że trzeba coś z tym zrobić. Mieszkańcy mówili, że trzeba coś z tym zrobić, bo większość tych miejsc, z tych 130, nie nadawała się tak naprawdę do użytku. Coś w tej sprawie się zmieniło. Ja pamiętam, jak mówiono nawet o budowie schronu centralnego w Łodzi. Coś się ruszyło? Samorządy, bo są pieniądze na to, 300 milionów złotych. Czy samorządy sięgają po te pieniądze?
2: Tak, sięgają. Wszystkie te miejsca, o których pan wspomniał, są zinwentaryzowane, przejrzane przez Państwową Straż Pożarną i Nadzór Budowlany. I na wszystkie te miejsca zostały złożone wnioski o dokumentację na remont tych miejsc.
1: Więc no tak, tylko w dokumentacji mieszkańcy się nie schronią, tak sobie myślę. Czy nie dzieje się to za wolno?
2: Okej. Ale to się dzieje. Więc czy to jest wolno? Ta ustawa obowiązuje dopiero drugi rok. My naprawdę przespaliśmy tą sytuację. Myśleliśmy, że nas to nie dotyczy, więc teraz nadganiamy to, ale nadganiamy naprawdę z przytupem. Samorządy piszą wnioski, rozpatrujemy, dajemy kolejne pieniądze w teren. To jeżeli chodzi o miejsce schronienia, ale dosprzętawiamy jednostki. Masę sprzętu, które były zakupione w roku ubiegłym i w roku bieżącym przeznaczone jest na obronę cywilną. To jest też sprzęt, który jest bieżąco wykorzystany do sytuacji kryzysowych i on dzisiaj pracuje. Kupujemy z tych środków dwa urządzenia typu KEP, czyli takie, które będą podłączane w razie awarii pod transformator i będą dawały prąd. To będą urządzenia, którymi będzie dysponowała Państwowa Straż Pożarna. To też w ramach tych środków, że w razie sytuacji awaryjnej podłączamy i miejscowość typu na przykład Poddębice będzie miała prąd.
1: Czytam w prasie, że Warszawa nie tylko myśli o schronach, ale nawet składa wniosek na system antydronowy, który będzie chronił stolicę w województwie łódzkim. Polskim jest to w ogóle realne? Ktoś myśli o systemie antydronowym dla miasta, dla województwa?
2: To jest kwestia wojska i takie systemy są tylko i wyłącznie w gestii wojska.
1: Czyli wojsko będzie musiało zdecydować, czy taki system antydronowy ewentualnie by chronił miasto, czy też nie. Jak rozumiem, samorządy nie mają tu inicjatywy.
2: Nie mają inicjatywy, to jest kwestia wojska.
1: No dobrze, to porozmawiajmy w takim razie, porozmawiajmy i o wojsku, zostańmy przy temacie wojska, ale też wróćmy trochę do informacji, do tematu służby zdrowia. Wojskowa Akademia Medyczna ma powstać w Łodzi. Znamy już rektora nowego Wojskowej Akademii Medycznej. Ona ma już tak naprawdę w tym roku przyjmować nowych studentów, ale jeszcze nie ma akredytacji. Czy akredytacja zostanie nadana tej nowej uczelni? Czy wojskowi medycy wrócą do Łodzi?
2: Tak, to już się dzieje. Od 1 lipca można powiedzieć, że Wojskowa Akademia Medyczna jest w Łodzi. Została powołana ustawą. I w związku z tym rzecz się dzieje. W ciągu 3 miesięcy będzie funkcjonowała razem z Wojewódzkim Centrum Kształcenia Medycznego i potem będzie, po 3 miesiącach WCK Med przestanie istnieć, a zostanie wam i w sierpniu będzie nabór na ratownictwo medyczne.
1: Czyli na razie nie lekarzy, tylko ratowników medycznych, jak rozumiem.
2: Ratownicy medyczni. To nie wymaga akredytacji, w związku z tym po to, żeby ta uczelnia ruszyła teraz, ale jednocześnie jest potrzeba kształcenia, więc takie jest założenie ustawy, że będą w pierwszej kolejności ratownicy medyczni, a od przyszłego roku już będzie normalny nabór na uczelnie, czyli oddziały lekarskie.
1: A rozmawiała już pani z nowym rektorem? On odwiedził już Łódź?
2: Jesteśmy umówieni na jutro.
1: Czyli będzie rozmowa? I czego dotyczyć będzie ta rozmowa?
2: Myślę, że wielu spraw takich istotnych, które pan rektor zechce się podzielić. Ja natomiast od początku wspierałam powstanie WAM-u w Łodzi. Uważam, że to jest fantastyczna dla nas informacja. Wszyscy myślą o łodzianie, ci, którzy pamiętają, myślą o WAM-ie jako w kategoriach reaktywacji czegoś, co po prostu kiedyś było w Łodzi i naturalnie
1: no tak,
2: do Łodzi
1: wróciło.
2: To jest
1: kwestia sentymentu, ale to jest kwestia absolutnie priorytetowa. Potrzeby, bo przecież zapotrzebowanie na medyków wojskowych jest duże, jak dawno takiego nie było. Panie wojewodo, porozmawiajmy jeszcze o tunelu średnicowym pod Łodzią. Niedawno podjęła pani decyzję o przekazaniu tarczy, która należała do firmy budującej do tej pory tunel, drążącej do tej pory tunel średnicowy pod Łodzią do PKP PLK, czyli do inwestora. Czy to przyspieszy cały proces? Bo na razie ta tarcza tkwi sobie pod centrum Łodzi, nic się w tej sprawie nie dzieje. PKP mówi, że pierwszy kwartał przyszłego roku to będzie czas, kiedy uda się rozstrzygnąć nowy przetarg, kiedy ruszy ta budowa. A pani wierzy w te terminy?
2: Tak, wierzę, bo uczestniczymy w tym. To jest pewien proces. W tej chwili trwają wyceny nieruchomości. Tych, które, bo poza tarczą 3 budynki przekazane są do PLK. I te, w których mieszkańcy są wyprowadzeni. Pracują rzeczoznawcy, wyceniają dla mieszkańców te ich nieruchomości i to jest proces. To się zakończy najprawdopodobniej do końca sierpnia. Będą operaty, mieszkańcy będą, podpiszą się po nim. Wtedy będzie mogła wejść spółka i dostać się do tej tarczy.
1: Mieszkańcy
2: która
1: podpiszą
2: jest
1: się, jeśli będą zadowoleni oczywiście z tych wycen, tak? Jak rozumiem.
2: Nie, no, oczywiście, że tak, ale wyceny odbywają się wspólnie z, oczywiście przy współudziale mieszkańców.
1: I wtedy mieszkańcy dostaną pieniądze i wtedy dopiero będzie można tak naprawdę przyjąć te budynki, no pod do wyburzenia. Nie bawmy się w eufemizmy.
2: Ale to nie jest jednoznaczne, natomiast no, trzeba się dostać do tarczy. Więc jakby najpierw mieszkańcy, no bo wycena trwa tych mieszkań, a potem już spółka będzie mogła działać, dostać się do tarczy, naprawiać ją i zacząć drążyć.
1: No i trzeba będzie jeszcze wyłonić wykonawcę.
2: To prawda.
1: Co prawda przetarg na samo drążenie jest w trybie ograniczonym, więc jest nadzieja, że będzie szybszy. Rzeczywiście początek przyszłego roku, pierwszy kwartał przyszłego roku, no bo nie sam początek, to nie musi być styczeń, to znów, to jest termin, w którym znów usłyszymy, że tarcza drąży. drąży? Bo to zostało tam naprawdę, tak naprawdę ile? 900 metrów do przedrążenia?
2: No tak, ale to jest taki najbardziej newralgiczny odcinek, jeżeli chodzi o to drążenie, bo jest przez stare centrum Łodzi. Więc może nie dużo, ale jednak najtrudniejsze.
1: No właśnie, nie martwi się pani, że to nie koniec przygody z kamienicami, wywłaszczeniami, jakimiś kolejnymi zawaleniami?
2: No nie można wykluczyć pewnych zdarzeń, bo to jednak jest pod starą tkanką Łodzi, ale spółka zapewnia, że będzie to inny rodzaj prac prowadzonych i lepsze będzie zabezpieczenie.
1: Szanowni Państwo, to trzymajmy kciuki, żeby to być może było ostatnie wywłaszczenie i ostatni przestój tarczy. Zobaczymy, czy w przyszłym roku tarcza rzeczywiście ruszy. Na koniec jeszcze chciałem zapytać, województwo łódzkie jest jednym z najszybciej starzejących się województw w Polsce. Teraz mediana wieku to wynosi mniej więcej 45 lat. To być może nie pokazuje. 45-latkowie to, broń Boże, nie są jeszcze seniorzy, ale naprawdę mamy sporo seniorów. Rząd przeznaczył 610 milionów złotych na program Aktywny Senior, Aktywni Seniorzy ASY. No ale z tego, co słyszałem, nie idzie najlepiej. Samorządy ociągają się w pozyskiwaniu pieniędzy na programy dla seniorów? To by było zaskakujące na przykład w województwie łódzkim.
2: Nie jest zadowalająca ilość wniosków, która wpłynęła na te ogłaszane przez nas konkursy. Mając na uwadze ilość rad seniorów, ilość uniwersytetów trzeciego wieku i innych organizacji, które działają dla seniorów, faktycznie tych wniosków nie było dużo. Dzisiaj, na dniach będzie rozpisany kolejny konkurs i namawiam Państwa, tam jest alokacja około 1 000 000 zł. Namawiam do tego, żeby aplikować o te środki. To są środki, które mają wspomóc seniorów, aktywizować ich, dać im nową szansę, jeżeli chodzi o, nie wiem, znajomość internetu, czy...
1: No ale i na przykład reagowanie na zagrożenia to związane, prawda, z internetem, związane z oszustwami. Co chwilę słuchacze Radia Łódź słyszą o takich próbach właśnie wymierzonych w seniorów. Stąd mnie bardzo dziwi, że tak mało jest chętnych na te pieniądze.
2: To jeden z priorytetów jest również współpraca międzypokoleniowa, więc namawiam tutaj organizacje pozarządowe, które mogą o taki wniosek złożyć do współpracy i wtedy z seniorami, młodzi ludzie, choćby Związek Harcerstwa Polskiego, młodzi ludzie mogą współpracować z seniorami i tutaj znowu, panie redaktorze, mamy starzejące się społeczeństwo, więc ja jednak na chwilę wrócę do Zoli, proszę mi pozwolić. To naprawdę w terenie jest bardziej potrzebne niż specjalistyka. A wtedy uwolnimy lekarzy, którzy będą mogli pracować w szpitalach klinicznych, nie będą jeździć. Ale proszę Państwa, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Lekarze naprawdę są oddani, ratują nasze życie, zdrowie nasze i naszych rodzin. Żebyśmy nie uogólniali. To się zdarzyło, ale generalnie jest to zawód społecznego zaufania i jako takich ich postrzegajmy.
1: A apelowała wojewoda łódzki Dorota Ryl, która dzisiaj była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, dobrego dnia dla Państwa.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. Ze mną dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca Uniwersytet Łódzki.
2: Kłaniam się. Dzień dobry panu i państwu.
1: Da się odpocząć od mediów?
2: Nie. Od mediów się nigdy nie da odpocząć, przynajmniej na 100%. Natomiast oczywiście pamiętajmy, żeby gdzieś będąc daleko, albo w pięknym polskim terenie, albo gdzieś za granicą, zawsze zadbać o jakąś skromną porcję najważniejszych informacji, bo to wiadomo, zawsze mimo wszystko te headline'y tak zwane, czyli te nagłówki chętnie czytamy, ale nie dać się, jak to napisał jeden z autorów, Roger McName, nabić w Facebooka, czy w jakiekolwiek inne media. Ja oczywiście zawsze zalecam odpoczynek, zwłaszcza od mediów społecznościowych, ale powiem tutaj słuchaczom naszym, do tego właśnie was, szanowni państwo, będzie najbardziej ciągnąć. Ja tak sobie pomyślałem, prywatnie zupełnie oczywiście, bo już też urlop się zbliża, zapewne będzie można troszeczkę odpocząć, nie tylko odmówienia o mediach, ale także i od samych mediów, choć w moim wypadku, jak pan wie, jest to nie do końca możliwe. Ja lubię czasami pobyć w takich miejscach, gdzie nie ma zasięgu, wie pan? To jest przeurocza sprawa. Nagle jesteśmy troszkę odcięci od świata, odcięci od cywilizacji poniekąd, musimy sobie poradzić nagle bez nawigacji, gdzieś na przykład w lesie i tak dalej. To czasami bywają sytuacje sympatyczne jednak mimo wszystko w tym świecie przebodźcowania, nadmiaru informacji, które każdego dnia doświadczamy. No i przede wszystkim samego faktu, że media, zwłaszcza te duże, zwłaszcza te bardzo mocno mediatyzujące politykę, bardzo lubią nam dostarczać informacji negatywnych, które bardzo później rzutują na nasze myślenie i bardzo nam zatruwają nerwy, powodują stres, powodują generalnie w dużej mierze, czasami nawet u niektórych nerwice lękowe. Chociaż oczywiście to są skrajne przypadki już, ale to jest taki piękny, fajny czas, kiedy można przynajmniej starać się odpocząć, jakkolwiek oczywiście ja jestem przekonany, że tak do końca to się nigdy nie oderwiemy, bo zawsze gdzieś Google nas o czymś powiadomią, zawsze dostaniemy od znajomych jakąś informację, czy właściwie bardziej od algorytmu, który nam coś podpowie na któryś mediach, a jednak tego smartfona mamy z różnych powodów cały czas. Ta rzeczywistość współczesna, z którą my teraz mamy do czynienia, ona już jest umedialniona do tego stopnia, że w większości przypadków, tak całkowicie, nie wiem, odcinając się od tego świata mediów, możemy już w dużej mierze także emocjonalnie sobie nie poradzić. Być może nawet możemy sobie technicznie z wieloma rzeczami nie poradzić. Proszę zwrócić uwagę, że już teraz przecież jest spore pokolenie, które właściwie na takich mediach się wychowało i na nich wyrosło. Oni nie pamiętają na przykład czasów, kiedy powiedzmy, nie wiem, kilka razy w tygodniu w ogóle wyłączano prąd. Na przykład w latach 80. ja takie czasy jeszcze pamiętam. Tak samo jak chociażby, nie wiem, nie pamiętają za bardzo czasów, kiedy rzeczywiście były dwa programy telewizji, były może 3 lub 4 programy radia, w tym oczywiście Radio Łódź także nadawało, ale generalnie innych mediów poza klasycznymi gazetami czy pismami różnego rodzaju w zasadzie nie było. Natomiast dziś odciąć się całkowicie od mediów, zwłaszcza nowych mediów, mediów elektronicznych, to jest tak troszkę jakby zrezygnować z prądu. No generalnie nie jest to do końca możliwe, dlatego że bardzo wiele informacji, to także ważnych, pożytecznych informacji, płynie do nas tymi kanałami. Nie obywamy się na przykład, gdy musimy, nie wiem, powiedzmy, cokolwiek wykonać w pracy zawodowej bez laptopa, tak, czy bez komputera w gruncie rzeczy. Nie obywamy się, jeżeli chodzi o podstawową wiedzę na podstawowe rzeczy, podstawowe tematy, bez tej lewej strony smartfona czy iPhone'a, gdzie jest zawsze gdzieś dostęp do Google albo do innych jakichś, powiedzmy, oprogramowań, które nam podsuwają tak zwane nagłówki. Ale ja nie kryję, że wyrobiłem sobie taki nawyk, w którym, powiedzmy, przeglądam te nagłówki, ale staram się to też robić nie dłużej niż powiedzmy, nie wiem, pół godziny rano na przykład, a później to już generalnie, jeśli mam troszkę wolnego, staram się odpocząć, czego i państwu z całego serca życzę.
1: No właśnie, tak słuchając tego, co pan mówi, coraz częściej mówi się przecież o zjawisku FOMO, czyli lęku przed tym, że się czegoś, że coś nas ominie. Czy w takim razie ten lęk w wakacje się nasila?
2: Tu trzeba byłoby porozmawiać chyba z psychologami społecznymi, podejrzewam, bo ja jednak jestem człowiekiem od opowiadania o mediach, ale moim zdaniem może się nasilać. Ja bym tego wcale nie wykluczał, bo to zjawisko, o którym pan mówi, jest częścią szerszego zjawiska, już przez psychologów, przez psychiatrów opisanego, nazywającego się fonoholizmem. Już też zresztą są publikacje na ten temat, które mówią faktycznie o objawach, że tak powiem, odstawiennych tych mediów, czy na przykład tej technologii, czyli smartfonów, które są objawami wręcz fizycznymi. To są często objawy przypominające naprawdę zaawansowaną nerwicę lękową. Gdy pan się czegoś przestraszy, na przykład ma pan silne skurcze żołądka, boli pana dosłownie wszystko, kręgosłup, nie wiem co tam, brzuch, inne jeszcze, że tak powiem, części ciała, już nie będziemy tutaj epatować słuchaczy i tego wszystkiego wymieniać, ale często te objawy są wręcz fizjologiczne. Jest to nic innego jak fizjologiczne fizjologiczny objaw stresu przez to, że nas coś ominie. Dalej, oczywiście człowiek jako istota społeczna, Elliot Aronson zresztą to przepięknie już wyjaśniał i nie tylko on, w dużej mierze zawsze będzie, oczywiście poza jakimiś jednostkami, outsiderami, samotnikami i tak dalej, dążył jednak do przynależności do pewnej wspólnoty. Smartfon znakomicie kompensuje, powiem wprost, udaje, że do tej wspólnoty my przynależymy, tak czy inaczej. W jakiejś części wirtualnie dobrze, może tak, ale w zasadzie przy tym stopniu zatomizowania społeczeństwa, jakie my obserwujemy dziś, a to za sprawą tych mediów, my sobie kompensujemy, czy może inaczej, te urządzenia, te media społecznościowe, ten cały wirtualny świat 2.0 albo nawet już 3.0, jak już niektórzy mówią, on nam generalnie kompensuje właśnie tę przynależność do wspólnoty, której my w realnym świecie często nie mamy. Oczywiście nie chcę tutaj mówić za wszystkich z Państwa nas słuchają, ale to niekiedy tak jest właściwie, że ten kontakt przez Facebooka, no w wypadku młodych to już bardziej przez Instagram, zapewne przez TikTok, przez jeszcze tam inne media, generalnie zawsze gdzieś tam jest, no można powiedzieć, nawet dominujący. No to już niedobrze, prawda? Natomiast tak czy inaczej właśnie tej kompensacji wspólnoty w pewnym momencie nam zabraknie. Może nam też zbraknąć właściwie nie tylko tej wspólnoty, ale na przykład umiejętności poruszania się, że tak powiem, w tym codziennym świecie, w którym nagle się okazuje, że gdzieś tam jesteśmy poza zasięgiem, że tego telefonu nie ma, w mediach bida i posłucha, chociaż proszę zwrócić uwagę, że takiej sytuacji już dawno nie mieliśmy jak teraz, że właściwie nie istnieje coś takiego jak wakacje od polityki. Formalnie oczywiście posłowie sobie mogą wyjechać, mogą Sejm opuścić, formalnie ten Sejm może stać pusty w sierpniu, zazwyczaj było coś takiego jak wakacje sejmowe, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, teraz jest lipiec i różnego rodzaju tematy, także polityczne tematy są grzane do oporu. Nawet można było powiedzieć przegrzewane, więc ta dawka jadu, tej trucizny, my ją wchłaniamy. Nawet jeżeli są tacy, po których, jak to Jacek Fedorowicz kiedyś pięknie powiedział, ta trucizna, te hektolitry, cytuję Jacka Fedorowicza, spływają i organizm co jakiś czas wsącza parę kropelek. No to już jest generalnie stan bardzo niedobry. Oczywiście to metafora jak wszystko, ale proszę zwrócić uwagę, że faktycznie nagłe odcięcie może być pewnego rodzaju problemem. No ja bym zalecał, jeżeli się mnie o to zapyta, jakąś umiarkowaną powściągliwość. Kiedyś profesor Zybertowicz powiedział coś takiego, że on stara się wyznaczać sobie bardzo twarde ramy czasowe spędzania czasu w social mediach. Czyli na przykład on, jak to się wyraził, to jest też cytat z niego, z Zybertowicza, nawiguje od bzdury do bzdury, jeżeli upłynie powiedzmy 12 lub 15 minut i on stwierdza, że się nie dowie czegoś naprawdę ciekawego i wartościowego, to wtedy wyłącza owe medium i generalnie już po nie nie sięga, chyba że dopiero na przykład następnego dnia. No rzeczywiście, to jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście, pan jako dziennikarz, ja jako medioznawca, koledzy, koleżanki tu pracujące czy na innych uczelniach też sobie nie mogą na to pozwolić, bo nie mają takiego komfortu, ale i dziennikarze też kiedyś muszą odpocząć, prawda? Natomiast tak jak mówię, no im mniej oczywiście scrollowania, tym lepiej, choć całkowicie się od niego nie uwolnimy, bo powiem tak, to jest piękne, naprawdę fascynujące źródło różnego rodzaju informacji, rozrywek, które wcale nie muszą być jakieś szkodliwe społecznie czy negatywne dla naszego mózgu, dla naszej psychiki, bo nie muszą przecież. Fantastyczne źródło różnego rodzaju treści, tylko że jak zawsze, kiedy się pojawia nowa technologia, to jakaś część populacji, być może nawet większa część, ma pewne problemy z korzystania z tego źródła z umiarem. Ja myślę, że to jest to, co nas dotyka, że w momencie, kiedy na przykład plastik, tworzywa sztuczne, już tak czysto technologicznie patrząc, zaczęły wypierać świat szkła i metali, to też ludzkość musiała się uczyć korzystać z tego źródła z rozwagą, z umiarem, jeszcze starając się nie śmiecić przy tym, no z tym troszkę gorzej, tak? I tak samo dokładnie jest tutaj. Pojawia się nowe źródło, na przykład pewnych treści, pewnego kontentu, prawda, proszę zwrócić uwagę, mówi się, cukier chemicznie czysty stworzył problem, alkohol chemicznie czysty stworzył problem, media społecznościowe w czystej postaci, w takiej jakiej one są, jeżeli pójdziemy dalej tym tokiem rozumowania, stworzyły problem. Prace Rogera McNama czy McNamiego, prace Jonathana Haidta na przykład, przepiękna, ale też bardzo wstrząsająca książka o tym niespokojnym pokoleniu, Anxious Generation. Jakby Państwo kiedyś trafili rzeczywiście na tę lekturę, no to warto ją przeczytać, chociaż emocje będą bardzo duże. Książka Maxa Fischera o tym, jak media społecznościowe przeobrażają nasz świat i nasze myślenie w trybach chaosu. Tu przypomnę słuchaczom, mieliśmy rozmowę bardzo piękną u redaktora Mariusza Woźniczki w Radiu Łódź. Jest to zapewne do odszukania na serwerach rozgłośni. No wskazują na to, że faktycznie nie jest dobrze. Ale czy to znaczy, że nagle mamy to wszystko porzucić albo łudzić się, że porzucimy? No nie. Tu cały czas idzie walka o to, żeby traktować to wszystko z umiarem, z rozsądkiem, z rozwagą i żeby sprawić, żeby, jak to się ładnie mówi, te media były naszym sługą, a nie naszym panem.
1: I tego się trzymajmy. Doktor Krzysztof Grzegorzewski, Uniwersytet Łódzki, medioznawca. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję Państwu.
0: Powtórka programu.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Dowódź tysiąclecia pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Zbliża się szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Wiktoria Makowska.
2: Dzień dobry. Łódzka Matka Polka przygotowuje schrony. Będą działać w sytuacjach kryzysowych. Dawny budynek chemii Politechniki Łódzkiej pod ochroną. Konserwator chce go wpisać do rejestru zabytków.

0: Nawrocki spotkał się z Zełenskim, ale rozmowa nie przyniosła przełomów. Za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenie umiarkowane, przelotny opad deszczu, możliwe burze. Łódzki Szpital Matki Polki przygotowuje się do utworzenia miejsc doraźnego schronienia. Pomieszczenia będą sprawdzone i dostosowane tak, aby w sytuacjach kryzysowych mogły zapewnić ochronę osobom przebywającym na terenie szpitala. W Łodzi i całym regionie trwają prace nad tym, jak najlepiej wykorzystać istniejące obiekty i przygotować je na sytuację zagrożenia. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
1: W przypadku Matki Polki na razie mówimy o pierwszym etapie, czyli przygotowaniu ekspertyzy techniczno-budowlanej, która wskaże kierunek działania. W województwie łódzkim około 130 miejsc zostało zinwentaryzowanych i sprawdzonych, a samorządy składają wnioski o środki na ich remont i przygotowanie, mówi wojewoda łódzki Dorota Ryl.
2: Samorządy piszą wnioski, rozpatrujemy, dajemy kolejne pieniądze w teren.
1: W Łodzi trwają analizy dotyczące miejsc, które mogłyby pełnić funkcję ochronną, a decyzje mają być podejmowane na podstawie opinii ekspertów, mówi Radiu Łódź wiceprezydent Adam Pustelnik.
3: To są bardzo poważne decyzje, więc zanim się cokolwiek zrobi, trzeba to bardzo gruntownie przeanalizować. Jeśli chodzi o lokalizację schronów czy miejsc schronienia, czuwa nad tym nasze Biuro Zarządzania Kryzysowego.
1: Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Oprócz przygotowywania miejsc schronienia na terenie województwa, kupowany jest także sprzęt dla służb. Jaki dokładnie? O tym piszemy na naszej stronie.
4: Więcej na radiołódź.pl.
0: Dawny budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej pod konserwatorską opieką. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku przy Żeromskiego 116 do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Apelowali o to m.in. przedstawiciele organizacji społecznych, a także Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Władze Politechniki Łódzkiej zamierzają wyburzyć budynek dawnego Wydziału Chemii, a opinie studentów Politechniki są podzielone.
5: Myślę, że jako część historii to na pewno ważny element tutaj całego kampusu.
6: Ten budynek stanowi po prostu zagrożenie z takiej strony czysto architektonicznej.
7: Ja nie jestem fanką tego ze względu na to, że ten budynek jest historią.
0: Wszczęcie postępowania przez Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi oznacza, że do czasu wydania decyzji wszelkie prace przy budynku zostają wstrzymane. Rozmowa bez większych przełomów, różnice w sprawach historycznych, ale świadomość wspólnego, współczesnego wroga. Tak rozmowę z Wołodymirem Zełenskim ocenił prezydent Polski Karol Nawrocki. O konstruktywnym spotkaniu mówił też ukraiński prezydent. Obaj przywódcy spotkali się przy okazji szczytu w Ankarze, a o szczegółach Paweł Buszko.
8: Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie.
9: Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu.
8: Cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski zaś stwierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony oraz merytoryczny charakter i omówione zostało wszystko, co było konieczne.
10: Zełenski, Nawrocki.
8: Zarówno Zełenski, jak i Nawrocki rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż tylko te wynikające z historii. Tak spotkanie ocenił Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Eksperci w Kijowie wskazują, że sam fakt spotkania jest pozytywny w kontekście napiętych ostatnio stosunków między krajami. W Łódzkiem mieszka coraz więcej obcokrajowców i choć ich liczba nie powala, to są miejsca w województwie, które są prawdziwym ewenementem. To Stryków i Głowno, gdzie nawet prawie 40% mieszkańców to obcokrajowcy. To najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Dlaczego niektóre miasta przyciągają pracowników z zagranicy bardziej niż inne? Zapytamy dziś o to porannego gościa Radia Łódź. Będzie nim demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Piotr Szukalski. Maciej Trojanowski zaprasza po 8:00. Dostarczy krew potrzebującym szybciej niż pogotowie. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił motoambulans. Będzie on wykorzystywany głównie do transportu krwi i osocza, mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Bogusław Tyka.
11: Ten motocykl ma uprawnienia do używania sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Ten motocykl jest obsługiwany przez 10 ratowników, którzy mają stosowne kwalifikacje, zostali przeszkoleni do transportu krwi przez nasze Regionalne Centrum Krwiodawstwa.
0: Motocykl ma być przeznaczony głównie dla Łodzi, a w planach są kolejne zakupy. O 6:30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
12: A ja już teraz zapraszam na prognozę pogody. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 do 21 stopni, wiatr umiarkowany, porywisty. W czasie burz wiatr może osiągać prędkość w porywach do 60 km na godzinę.
4: Na Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: 5 minut po godzinie 6:00 to zaczynamy. Niech się dzieje. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie o poranku. Wczesną pobudkę miał dzisiaj też Rafał Tyluś, realizujący program. Pozdrawiamy razem, to niech się spełni. Dzień dobry.

Na brak energii od rana chyba nie możemy narzekać, prawda? 9 minut po godzinie 6 już dla osób szczęśliwie i wakacyjnie, beztroskich. Informacja, mamy czwartek, dzisiaj 9 dzień lipca, także wakacje są już tak lekko za linią startu, ale jest ciekawa historia. Dzisiaj mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Swoją drogą osoby urlopujące zostały pozbawione możliwości takiej drobnej zmiany. Ile czasu Państwu potrzeba na dotarcie do pracy? Ja też się przyznam, także będziemy mogli sobie to wszystko porównać. studio@radiowoc.pl. Proszę policzyć. Słońce jest już z nami od godziny 4:34. Zachód będziemy mogli podziwiać punktualnie o 21:00, także dzień zaczął się już jakiś czas temu i tak można zaczynać dzień. I just wanna give

0: 16 minut po godzinie 6.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: I pewnie tak od rana na dzień dobry przyda się przypomnienie, o kim dzisiaj warto pamiętać. Na liście solenizantów Weronika, Sylwia, Zenon, Adrian, Adrianna, Łucja, Róża, Kornel, Augustyn. My też życzymy już teraz najlepszego. Jakich tematów nie zabraknie o poranku? Mamy w planie wycieczkę, ale to wszyscy jeszcze muszą się dobudzić nieco później. Wrócimy do spraw festiwalowych. Mieszkańcy Rytkini w najbliższym czasie będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Przy okazji zatyczki do uszu również. W ten weekend Audio River, latem jeszcze Łódź Summer Festival i tutaj spółdzielnie będą mieć dla mieszkańców wjazdówki. Tak, żeby dojechać do domów, trzeba się będzie zorganizować. Stąd już teraz ogromna prośba.
2: Proszę nie przyjeżdżać samochodami, bo naprawdę nie ma gdzie postawić. Mieszkańcy na co dzień już borykają się z problemem parkowania, a przy takim dużym wydarzeniu i przy takim natłoku, który jest zapowiadany, z czego miasto się bardzo cieszy, może być potężny problem. Dobrze, żeby zabawa dla jednych nie stała się uciążliwością dla drugich.
0: I o tym proszę pamiętać. Do tego tematu wrócimy. Zajrzymy ponownie na Zarzewską. Raz jeszcze zlustrujemy sprawę próśb mieszkańców, które jak do tej pory nie dostały zielonego światła. Na czym polega problem?
3: Przy wyjeździe z ulicy Radomskiej, próbując skręcić w lewo w ulicę Zarzewską, samochody, które są zaparkowane wzdłuż ulicy Zarzewskiej, blokują widoczność. Bardzo często stoją tam samochody, które są takimi samochodami dostawczymi, wyższymi. Bardzo mocno tą widoczność niestety psują.
0: I chodzi o to, żeby coś zobaczyć, nawet jeżeli będzie to lustrzane odbicie. Polecamy się do słuchania.

0: dust, all that I adore.
1: 26 minut po godzinie 6. Pewnie wiele osób zauważyło te szarości za oknem. Na powrót lata. Lata. Jeszcze chwilę poczekamy. Do kiedy? Zaraz sprawdzę. Zaraz wracam. O 6.30 skrót wiadomości. Radia Łódź.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest 6:30. Przed nami skrót wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
5: Parkowanie na łódzkiej Rytkini będzie ograniczone. Chodzi głównie o ostatni weekend lipca, kiedy odbędzie się Łódź Summer Festival. Spółdzielnia Mieszkaniowa Rytkinia Północ po ubiegłym

0: rocznym drogowym Armagedonie związanym z festiwalem przygotowała w tym roku wjazdówki dla mieszkańców. Mają one uniemożliwić uczestnikom imprezy wjazd na teren spółdzielni. Mieszkańcy, którzy chcą korzystać z parkingów pod swoimi blokami, mogą odebrać wjazdówki w siedzibie spółdzielni, a do tematu wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi chce utworzyć miejsca schronienia. Przygotowywane pomieszczenia mogłyby służyć jako bezpieczna przestrzeń dla pacjentów, personelu oraz osób przebywających w szpitalu. Placówka szuka wykonawcy, który oceni stan techniczny. Specjaliści mają wskazać miejsca i sprawdzić, czy można je odpowiednio zabezpieczyć i dostosować do wymogów miejsc ochrony ludności. Projekt utworzenia miejsc schronienia w Matce Polce wpisuje się w ogólnopolski program, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc mogących zapewnić ochronę mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych. Szczyt sezonu na polskie owoce jagodowe. Producenci alarmują jednak, że ceny mogą być w tym roku wysokie. Owoców może być też mniej. Powodem są wiosenne przymrozki, susza oraz grad. To kolejny rok, w którym producenci zmagają się ze złą pogodą i jak mówi analityk rynku rolno-spożywczego Banku PKO BP Mariusz Dziwulski, wpływa to na ceny.
1: Dobrym przykładem są wiśnie i maliny. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem krajowej produkcji tych owoców, a mimo to ich ceny wzrosły w porównaniu z 2024 rokiem.
0: Polska jest liderem w produkcji owoców jagodowych w Unii Europejskiej. Chodzi głównie o maliny, porzeczki czy wiśnie. W produkcji truskawek zajmujemy drugie miejsce zaraz po Hiszpanii. Łódzki Dom Kultury bezpieczny i przygotowany na kolejny etap prac związanych z budową tunelu kolei dużych prędkości. Firma Keller poinformowała, że zakończył się jeden z kluczowych etapów przygotowań do powstania podziemnej komory rozjazdowej. Wykonawca zapewnia, że monitoring konstrukcji potwierdził jedynie minimalne osiadanie obiektu. Teren został już przekazany firmie Budimex, która będzie realizować kolejny etap inwestycji. Budowa komory rozjazdowej ma potrwać zgodnie z harmonogramem do grudnia 2027 roku. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7.
2: A ja jeszcze w sprawie prognozy pogody. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu możliwe, także burze. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 21 stopni, wiatr umiarkowany, porywisty. Teraz mamy 13 stopni na termometrach w Łodzi.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 28 minut zostało do godziny 7. Jakimi tematami zajmuje się dzisiaj lokalna prasa, to za chwilę trochę o tym poczytamy. Będzie nawet tygrys i poranna toaleta.

0: 21 minut zostało do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: To co ciekawego dzieje się w Łodzi i w regionie w Dzienniku Łódzkim o plastikowych budkach, takich niebieskich można przeczytać. Pojawiają się też pytania, dlaczego tysiące łodzian nie mają toalet w mieszkaniu. Niektóre osoby z takiej wersji wyjścia za potrzebą korzystają od 10 lat na przykład. Starania są, ponieważ systematycznie faktycznie zmniejsza się liczba osób bez dostępu do toalety w mieszkaniu, ale i tak jesteśmy liderem w takiej niechlubnej statystyce. Wciąż ponad 8 tysięcy ludzi w Łodzi nie ma w domu toalety. Są tacy, którzy mają toaletę na spółkę z sąsiadami na korytarzu. Gdzie, jak to wygląda w innych miejscach? Wrocław ma blisko 2,5 tysiąca mieszkań bez toalet, Warszawa około 1000. Też się tego wstydzą te miasta, tyle poranna toaleta. To teraz coś dla nas tak po sąsiedzku radiowo, czyli Tygrys. Kto bywał w Tygrysie w czasach studenckich? Na osiedlu akademickim rozpoczęła się rozbiórka jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na studenckiej mapie Łodzi. Wczoraj ciężki sprzęt pojawił się przy dawnym klubie studenckim i tutaj musi raz jeszcze pojawić się ta nazwa Tygrys. Od lat stał opuszczony, stopniowo popadał w ruinę. Budynek przez lata był jednym z symboli życia studenckiego w Łodzi. Jeszcze na początku XXI wieku pojawiały się takie pomysły dotyczące jego przyszłości, możliwości przywrócenia obiektu do życia. Ostatecznie jednak żaden z nich nie został zrealizowany. Tygrys pożarty przez buldożery, o tym też w Ekspresie Ilustrowanym, ale tam także o projekcie Muzeum w Łowiczu, które realizuje projekt Gwara Łowicka, niematerialne dziedzictwo regionu. Poznaj, przeczytaj, usłysz, zrozum. Cel to zachowanie i popularyzacja jednego z najcenniejszych elementów kultury ludowej regionu łowickiego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Może przydadzą się jakieś wyjątkowe radiowe lekcje.

11 minut zostało do godziny 7. Kto wybiera się właśnie do pracy? Dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Proszę pamiętać, jeżeli ktoś nie miał takich ambicji, warto jeszcze sprawdzić plan remontowy, bo czasami po prostu nie ma wyboru. O poranku będzie dzisiaj gość Radia Łódź, oczywiście, że tak, tuż po godzinie 8:00 z demografem profesorem Piotrem Szukalskim z Uniwersytetu Łódzkiego porozmawia Maciej Trojanowski. Z pewnością pojawi się temat popularności województwa łódzkiego wśród obcokrajowców. Dopytam też, ilu tak naprawdę mieszkańców ma Łódź, można się zgłaszać, odliczać. Jak to jest z tym chodzeniem do pracy inną drogą? To jest dzisiaj pytanie o poranku. Studio @radiolodz.pl. Zobaczymy, komu się taka sytuacja przytrafiła.

0: ten zew.
1: 7 minut mam jeszcze do godziny 7. Ile czasu potrzeba na dojazd do pracy? Dzisiaj za kilka minut sprawdzimy sytuację na drogach Łodzi i regionu. Potem też wiadomości. Radia Łódź.

0: to promocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
4: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Zapraszamy na koncerty familijne w ramach 19. Letniej Akademii Jazzu. W lipcu wystąpią Gosia Hutek, Karolina Cicha i Spółka oraz zespół Czereśnie. To pełne energii spotkania z muzyką, literaturą i dziecięcą wyobraźnią. Rytm, emocje i wspólna zabawa dla małych i dużych. Bilety na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: To sprawdzamy sytuację na drogach. Damian Grusicki.
10: Witam. W sumie przed przyjazdem do radia myślałem, że jak zwykle o poranku będzie spokojnie, ale już koło godziny 6 można było zauważyć sporo aut na łódzkich ulicach i to się teraz nie zmieniło. Przy estakadzie na Włókniarze, ale to wiadomo, ale również na Krzemienieckiej między Rytkińską a Bandurskiego, na Rąbieńskiej, Złotno i Krakowskiej, a także na Gdańskiej przed Więckowskiego. To teraz zaglądamy jeszcze do Zgierza i obserwujemy Armii Krajowej. Trochę tych samochodów w stronę placu Jana Pawła próbuje przemknąć, ale nieco dłużej postoimy też na Majowym skrzyżowaniu 1 z 3. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Tu Radio Łódź, jest 7. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
11: Wstrzymano plany wyburzenia Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Konserwator chce go wpisać do rejestru zabytków. Miejsca schronienia w Instytucie Matki Polki. Łódzki Szpital czeka na ekspertyzę pomieszczeń. Rytkinia walczy z drogowym Armagedonem. Łódzka Spółdzielnia wprowadza specjalne wjazdówki dla mieszkańców. W dzień zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Na razie nie będzie rozbiórki dawnego gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Wszczęto postępowanie w sprawie wpisania budynku przy ulicy Żeromskiego 116 do rejestru zabytków. Obiekt został więc objęty ochroną tymczasową, a szczegóły zna nasz reporter Sebastian Dziuda.
12: Postępowanie zostało wszczęte przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.

0: Jest to odpowiedź na wniosek złożony przez łódzki oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. To oznacza, że niedozwolone jest prowadzenie robót budowlanych i innych prac, które mogłyby naruszyć wygląd budynku. Do czasu wpisania obiektu do rejestru zabytków gmach objęty jest ochroną tymczasową. Decyzję o wpisaniu gmachu przy ulicy Żeromskiego 116 do rejestru zabytków podejmie wojewódzki konserwator zabytków po przeprowadzeniu postępowania. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: Uczelnia uargumentowała, że modernizacja budynku byłaby znacznie droższa niż budowa nowego obiektu. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zamierza wygospodarować u siebie miejsca schronienia. Przydadzą się pacjentom i personelowi szpitala w razie zagrożenia. Jesienią ubiegłego roku w Radiu Łódź dyrektor Instytutu profesor Iwona Maruszyńska mówiła, że nie będzie to schron, ale miejsce, w którym w przypadku zagrożenia w łatwy sposób będzie można dostawić więcej łóżek. W ostatnich miesiącach w województwie łódzkim sprowadzono około 130 miejsc schronienia i schronów. Większość z nich nie nadaje się do użytku. Projekt utworzenia miejsc schronienia w Matce Polce wpisuje się w ogólnopolski program ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała pakiet zmian dla ochrony zdrowia. Kluczowym elementem ma być nowa centralna e-kolejka do zabiegów planowych oraz przyspieszona centralna rejestracja. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. Miało tam dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Resort zapowiada też surowe kary dla szpitali, które łamią zasady równego dostępu do leczenia. A o szczegółach Piotr Durys.
3: Centralna e-rejestracja ma docelowo objąć 39 specjalizacji medycznych. Resort przyspiesza ten proces z 4 do 2 lat, a już od 1 sierpnia system obejmie kolejnych 8 specjalizacji. Obok niej ma powstać zupełnie nowe narzędzie – e-kolejka do zabiegów planowych, czyli tam, gdzie, jak przyznaje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, najłatwiej dziś ominąć zasady.
4: To jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć.
3: Resort zapowiada również twardsze konsekwencje dla szpitali, w których pacjenci są przyjmowani poza kolejnością dzięki znajomościom lub nieformalnym wpływom. Minister zapowiedziała też m.in. limit wynagrodzeń dla medyków na kontraktach oraz jawność wyników konkursów ogłaszanych przez szpitale na świadczenia medyczne. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: A sprawę lekarza radnego badają prokuratura, ABW i NFZ. Łódzkie przeżywa prawdziwy napływ obcokrajowców. Dwie miejscowości stały się fenomenem na skalę Polski. W Strykowie i Głownie niemal 40% mieszkańców to osoby z zagranicy. Pod tym względem Stryków nie deklasuje większość kraju, tak wynika z najświeższego raportu GUS. Co stoi za tak gigantycznym magnesem na zagranicznych pracowników w tych konkretnych lokalizacjach? O to już dziś zapytamy gościa Radia Łódź, demografa z Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Piotra Szukalskiego. Maciej Trojanowski zaprasza po 8:00. Ograniczenia w parkowaniu na Rytkini podczas Łódź Summer Festival. Spółdzielnia Mieszkaniowa Rytkinia Północ chce ograniczyć parkowanie uczestnikom festiwalu i po ubiegłorocznym drogowym Armagedonie przygotowała dla mieszkańców specjalne wjazdówki. Dzięki nim tylko osoby z identyfikatorem będą mogły wjechać na teren osiedla od strony ulic Armii Krajowej i Kusocińskiego. Mieszkańcy liczą, że festiwalowy weekend bez problemu zaparkują pod swoimi blokami.
5: Troszeczkę rozładuje napięcie wśród kierowców tutaj na osiedlu.
6: Dużo ludzi pracuje, jest po pracy i też chce sobie miejsce parkingowe zająć swoje, a nie musieć jechać gdzieś dalej i przeparkowywać sobie auto tylko dlatego, że gdzieś bliżej po prostu ktoś zaparkował i pojedzie sobie po 2 w nocy na przykład.
7: No dla nas dobrze, bo będziemy mieli więcej miejsca do parkowania. No gorzej dla tych, którzy przyjeżdżają na koncerty. No nie wiadomo gdzie zaparkować, nie?
1: Spółdzielnia apeluje do uczestników Łódź Summer Festival, by nie zostawiali samochodów na osiedlowych parkingach, nawet jeśli uda im się tam wjechać. A o 7:30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
8: Przed nami jeszcze wiadomości sportowe. Michał Malinowski.
9: Dzień dobry. Rosjanie wracają na siatkarskie parkiety. Międzynarodowa Federacja Siatkówki postanowiła przywrócić Rosjan do rywalizacji oraz odmroziła ich ranking. Nieznane są wprawdzie szczegóły powrotu, ale od wczoraj obydwie rosyjskie reprezentacje ponownie widnieją w rankingu FIVB. To oczywiście pokłosie przedwczorajszej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który tymczasowo zniósł zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując mu tym samym drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich. Pewne komplikacje może rodzić fakt, że za rok Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Mężczyzn w siatkówce, co może stwarzać dodatkowe problemy organizacyjne i formalne. Świetne wieści dla polskich panczenistów. Sprint drużynowy w łyżwiarstwie szybkim zadebiutuje na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2030 roku. Biało-czerwoni świetnie radzą sobie w tej specjalności. Zdobyli m.in. tytuły Mistrzów Europy zarówno wśród pań, jak i panów podczas tegorocznych zawodów w Tomaszowskiej Arenie Lodowej. Mistrz Polski zagra w Unii Skierniewice. Do drużyny Beniaminka pierwszej ligi trafił kolejny młody talent. Jest nim Sami Dudek, który został wypożyczony na rok z Lecha Poznań. 18-latek jest reprezentantem Polski i jednym z najbardziej utalentowanych młodych pomocników w Polsce. W barwach Kolejorza zadebiutował już w PKOBP Ekstraklasie. Dudek może występować na kilku pozycjach w środku pola, ale najczęściej gra jako defensywny pomocnik. I na koniec krótka wizyta w Osace, gdzie trwa mecz Polska-USA w Lidze Narodów. Polskie siatkarki przegrały pierwszego seta 20-25. W drugim podopieczne Stefano Lavariniego prowadziły 12-2, ale Amerykanki pieczołowicie odrabiały straty i zbliżyły się nawet na 2 punkty. Na szczęście Polki wygrały tę partię 25-20. Jest zatem 1-1. Za chwilę początek trzeciego seta. Na kolejny serwis sportowy po godzinie 9:00. Zapraszam.
8: To przyda się pewnie prognoza pogody. 13 stopni teraz w Łodzi. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Czy popada dzisiaj deszcz? Przelotnie, tak. Możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 19-21 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty. Ciśnienie 987 hektopaskali. Poproszę kawę.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: I od razu pojawiła się propozycja, mogę przynieść. Oczywiście Monika Borysow-Dudowicz, witam o poranku. Rafał Tyluś realizuje program od nas. Dzień dobry.

A ja już właściwie jestem spakowana, 2 dni do urlopu. Skoro mamy wyjechać, to proszę, ja też w tej sprawie, tak w ogóle mamy wakacje, przypominam. To ze spraw bardzo wakacyjnych konkurs Kierunek Radiość. Dzisiaj poznamy kolejne 2 hasła. Łącznie trzeba zebrać 10 i jutro przesłać komplet na adres konkurs@radiouć.pl. Co do zdobycia lot Mediolan Bergamo z Łodzi i potem z powrotem do Łodzi. Więcej na stronie radiouć.pl, zakładka konkurs. Powodzenia po godzinie 9:00 w tej sprawie będzie się działo.

0: 18 minut po godzinie 7.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Mieliśmy dzisiaj wrócić do tej historii. Bardzo proszę, teraz lustereczko, powiedz przecie, czy mogę wyjechać, czy lepiej nie. Wrócimy dzisiaj na ulicę Zarzewską i Radomską w Łodzi. Tam mieszkańcy nie mogą się doprosić lustra drogowego przy skrzyżowaniu. Jest potrzebne, ponieważ wtedy zdaniem mieszkańców będzie po prostu bezpieczniej. A ponieważ my zajmujemy się sprawami ważnymi dla każdego, to na miejsce wysłaliśmy naszego reportera Adama Łużyńskiego. Najpierw Aleksander Nowak, czyli przedstawiciel mieszkańców, wyjaśni, na czym ten problem polega.
2: Przy wyjeździe z ulicy Radomskiej, próbując skręcić w lewo w ulicę Zarzewską, samochody, które są zaparkowane wzdłuż ulicy Zarzewskiej, blokują widoczność. Bardzo często stają tam samochody, które są takimi samochodami dostawczymi, wyższymi. Bardzo mocno tą widoczność niestety psują.
3: Lustra nie ma. W zamian zdecydowano o usunięciu jednego miejsca parkingowego. To miało poprawić widoczność przy skrzyżowaniu Zarzewskiej i Radomskiej.
2: Nie polepszyło to niestety sytuacji. Nawet pomimo tego skrócenia parkingu pojazdy nadal parkowały na tym miejscu parkingowym, które już nie istniało.
3: Mieszkańcy walczą o lustro drogowe od 3 lat. Pisali w tej sprawie do Urzędu Miasta Łodzi. Jak na razie decyzje były odmowne. Tym razem o montaż lustra drogowego przy Zarzewskiej i Radomskiej zapytałem ja. W komunikacie, który otrzymałem, czytamy, że sytuacja drogowa w tym miejscu zostanie poddana analizie.
4: Jeśli analiza wykaże, że montaż lustra nie jest możliwy lub nie poprawi bezpieczeństwa, rozważone mogą zostać inne rozwiązania, takie jak zmiana organizacji ruchu, korekta oznakowania pionowego i poziomego, czy inne działania poprawiające widoczność i bezpieczeństwo uczestników ruchu.
2: Naszymi oczekiwaniami by było rozwiązanie tego problemu. Czy to przez zastosowanie lustra, czy jakiś inny sposób, tak? No bo ja nie jestem ekspertem od bezpieczeństwa, więc też ja bym oczekiwał, żeby to właśnie Urząd Miasta wyszedł z jakąś propozycją kolejną poprawy bezpieczeństwa. No my jako mieszkańcy możemy tylko podpowiadać jakieś rozwiązania.
3: Takich miejsc jak tu, przy Zarzewskiej, na pewno jest w Łodzi więcej. Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić potrzebę montażu lustra lub innej infrastruktury drogowej, mogą złożyć specjalny wniosek w Biurze Inżyniera Miasta przy Piotrkowskiej 175.
4: Każdy wniosek jest analizowany indywidualnie z uwzględnieniem warunków panujących w danej lokalizacji.
3: Wnioski można też składać za pośrednictwem Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy Piotrkowskiej 110.
0: I ja też sobie zapisałam te wszystkie adresy. Tematem zajął się Adam Łużyński, a przy swoim skrzyżowaniu mam akurat 2 lustra i problem polega na tym, że widzę lustro w lustrze, także chyba trzeba będzie to zgłosić. Ale jak cała Łódź zjedzie się na Redkinie, to może ktoś się zauważy. My na Redkinie jeszcze dzisiaj wrócimy. Czy ktoś już słyszał wczoraj próby przed festiwalem? To uwaga, uwaga, to dopiero pierwsze.

0: autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
14: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
15: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
16: Uwaga! To nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: I teraz tylko pytanie spokojnie. Czy dzieje się? Mamy kilka informacji dla kierowców. Damian Grosicki.
19: Dzieje się, przynajmniej w Łodzi. Na przykład na przędzalnianej między Fabryczną a Piłsudskiego. Na samej Alei Piłsudskiego też nie jest kolorowo i to niezależnie w którym kierunku zmierzamy. Na Brzezińskiej od Nowosolnej postoimy przy charakterystycznym skrzyżowaniu, podobnie u zbiegu Wróblewskiego z Politechniki. A co dzieje się o tej porze w Pabianicach? Tak jak zwykle te same ulice są najczęściej wybierane przez kierowców, a mianowicie Kilińskiego i Świętego Jana przed Zamkową, ale też ulica Wspólna i Lutomierska przy przejeździe kolejowym. Z kolejnym raportem wracam minutę przed 8:00.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Jest 7:30. Przed nami skrót wiadomości. Wiktoria Makowska.
20: Dawny budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej pod konserwatorską opieką. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku Przeżaromskiego 116 do rejestru zabytków województwa. Apelowali o to m.in. przedstawiciele organizacji społecznych, a także Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Władze Politechniki Łódzkiej zamierzają wyburzyć budynek dawnego Wydziału Chemii, a opinie studentów Politechniki są podzielone.
2: Myślę, że jako część historii to na pewno ważny element tutaj całego kampusu.
21: Ten budynek stanowi po prostu zagrożenie z takiej strony czysto architektonicznej.
22: Ja nie jestem fanką tego ze względu na to, że ten budynek jest historią.
20: Wszczęcie postępowania przez Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi oznacza, że do czasu wydania decyzji wszelkie prace przy budynku zostają wstrzymane. Były różnice w sprawach historycznych, ale też świadomość wspólnego, współczesnego wroga. Tak w skrócie można podsumować rozmowę prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski spotkali się przy okazji szczytu w Ankarze. Eksperci w Kijowie wskazują, że sam fakt spotkania jest pozytywny w kontekście napiętych ostatnio stosunków między krajami. Zmiany w polskiej służbie zdrowia. Ministerstwo chce ograniczenia zarobków lekarzy i liczby miejsc ich pracy oraz przyspieszenia wdrażania centralnej e-rejestracji. Proponowane zmiany mają poprawić sytuację szpitali. To odpowiedź na warszawską aferę. Przypomnijmy, lekarz bez specjalizacji, który był też radnym Koalicji Obywatelskiej, zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Kontrola wykazała, że nie pracował w czasie zadeklarowanym w grafiku, bo wtedy udzielał się na sesjach Rady Dzielnicy lub występował w telewizji. Ministerstwo Zdrowia proponuje też wprowadzenie wymogu zatrudnienia pracownika medycznego w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. W Zduńskiej Woli nie chcą boiska pod swoimi oknami. Chodzi o mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto, którzy sprzeciwiają się planom miejskich urzędników o budowie boiska wielofunkcyjnego. Chętnie widzieliby je w innym miejscu, o czym mówili na ostatniej sesji Rady Miasta. A prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora dał mieszkańcom do zrozumienia, że samorząd rozważa zmianę lokalizacji. Więcej na ten temat piszemy oczywiście na radio.pl. A pełne wydanie wiadomości o 8:00 zapraszam.
18: To jaką mamy aktualnie temperaturę? Przed nami prognoza pogody 13 stopni na termometrach w Łodzi. Temperatura odczuwalna tak około 12. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu także przydadzą się, parasole. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem od 19 do 21 stopni, ciśnienie 987 hektopaskali.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
18: 28 minut zostało do godziny 8. Ja obiecałam, że wrócimy o poranku jeszcze na Rytkinie. Na chwilę, tak, też tam będziemy. Polecamy się. Do słuchania.

0: 21 minut zostało do godziny 8.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A teraz będzie tak zwana scenka rodzajowa. Dzień dobry, chciałam dojechać do domu. Ma pani wjazdówkę? Tak, odebrałam. Ja już sobie przygotowuję taki scenariusz jako mieszkanka Redkini i okolicy. Jakiej festiwalowej, ponieważ zabawa się zaczyna. Ale my teraz o drugim festiwalu, Łódź Summer Festival, porozmawiamy, ponieważ wtedy będzie najazd, dosłownie. Spółdzielnia mieszkaniowa Redkinia Północ już znalazła rozwiązanie. Przemysław Nyga za chwilę wszystko wyjaśni. Generalnie chodzi o to, żeby można było do domu dojechać i pod domem zaparkować.
2: Nasza spółdzielnia, Redkinia Północ, jak i spółdzielnia sąsiednia Botanik, jesteśmy najbardziej narażeni na tego typu zjawiska, bo sąsiadujemy bezpośrednio z terenem festiwalowym. W tym roku, dzięki uprzejmości pani prezydent miasta Łodzi, z którą rozmawialiśmy na ten temat, i wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, udało nam się wejść w porozumienie z organizatorami, którzy zapewnią w tym momencie kontrolę wjazdów przy ulicach, które bezpośrednio będą przylegały do terenu festiwalu, a więc ulicy Armii Krajowej i ulicy Kusocińskiej. I tam służby festiwalowe będą zabezpieczały wjazdy tylko i wyłącznie dla mieszkańców, którzy będą mieli odpowiednie wjazdówki.
3: W zeszłym roku też już mieliśmy problem z zaparkowaniem gdziekolwiek w okolicy, także...
4: Te wjazdówki, ten pomysł spółdzielni, to jest dobra rzecz?
3: Według mnie tak, ponieważ no tak jak mówiłam wcześniej, to myślę, że troszeczkę rozładuje napięcie wśród kierowców tutaj na osiedlu, natomiast też nie dotyczy to wszystkich, więc nas akurat to nie dotyczy, jeśli chodzi o wjazdówki, bo jesteśmy zbyt daleko od festiwalu, aha, a na tyle blisko, że tak czy siak te miejsca są u nas pozajmowane, więc...
5: Większość osób, które będą przychodziły na Łódź Summer Festival, to są młodzi ludzie. Też dużo ludzi pracuje, jest po pracy i też chce sobie miejsce parkingowe zająć swoje, normalne na osiedlu po prostu, żeby mieć sobie miejsce, a nie musieć jechać gdzieś dalej i przeparkować sobie auto, tylko dlatego, że gdzieś bliżej po prostu ktoś zaparkował i pojedzie sobie po drugiej w nocy na przykład.
6: No dla nas dobrze, bo mamy, będziemy mieli więcej miejsca do parkowania. No gorzej dla tych, którzy przyjeżdżają na koncerty. No nie wiadomo, gdzie zaparkować, nie?
2: Jeśli mógłbym w tym miejscu zaapelować do wszystkich gości festiwalowych, do wszystkich osób, które chcą uczestniczyć w tym ciekawym wydarzeniu w Łodzi, proszę nie przyjeżdżać samochodami, bo naprawdę nie ma gdzie postawić. Mieszkańcy na co dzień już borykają się z problemem parkowania, a przy takim dużym wydarzeniu i przy takim natłoku, który jest zapowiadany, z czego miasto się bardzo cieszy, może być potężny problem. Dobrze, żeby zabawa dla jednych nie stała się uciążliwością dla drugich.
0: I to jest bardzo ważne, proszę o nas pamiętać. Rozwiązaniem są jeszcze proponowane parkingi, przede wszystkim jednak komunikacja miejska. Jedno jest pewne, będzie zabawa na całego, także mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość.

11 minut mamy do godziny 8. Gość Radia Łódź tuż po wiadomościach. Dzisiaj Maciej Trojanowski porozmawia z demografem z Uniwersytetu Łódzkiego, profesorem Piotrem Szukalskim. Według danych w Łódzkiem mieszka coraz więcej obcokrajowców. O tym już słyszeliśmy. Jaka to jest skala? Są miejsca, które szczególnie przyciągają. Skąd fenomen Strykowa czy Głowna? I teraz uwaga, dochodzimy do sytuacji, w której 40% mieszkańców to są obcokrajowcy. Stryków jest tutaj liderem. Z czego to wynika? Tego spróbujemy się dowiedzieć tuż po godzinie 8 w Radiu Łódź.

0: adwokatki w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
1: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
2: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
0: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
4: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
5: Zaprasza Piotr Bielawski.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture sound system, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
8: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
9: Let's do it!
8: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
9: Oh yeah!
8: Zamów 512 50 40 30.
10: Dobra cena gwarantowana.
9: Let's do it!
6: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Ja trochę podglądam i widzę, że Damian Grosicki ma już listę utrudnień na drogach Łodzi i regionu.
13: Tak, jeśli ktoś teraz jedzie A1 w kierunku Katowic, to między węzłami Kutno Wschód, Łódź Północ, niech uważa, bo na tym odcinku są prowadzone prace drogowe i z tego powodu też ruch odbywa się prawym pasem. A co dzieje się na łódzkich ulicach? Dawno nie wspominałem o skrzyżowaniu Obywatelskiej z Jana Pawła, o Niecianianej, Tomaszowskiej i ofiar terroryzmu. Tymi ulicami też nie przejedziemy sobie od tak na zielonym świetle. To jeszcze Piotrków Trybunalski, gdzie ciasno jest na Wojska Polskiego, głównie przy Mickiewicza i Armii Krajowej, a także na krzyżówce Słowackiego z Kostromską. Wszystko wymieniłem?
12: Chyba tak.
13: To na następny raport zapraszam za 30 minut.
12: Odhaczone.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Tu Radio Łódź, jest 8. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
14: Rewolucja w ochronie zdrowia. Minister przedstawiła konkretne zmiany, lekarze mają mieszane odczucia. Parkowanie na łódzkiej Redkini będzie ograniczone. To pomysł mieszkańców i spółdzielni. Budynek objęty ochroną jest postępowanie konserwatora zabytków w sprawie dawnego Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. W dzień zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zmiany w służbie zdrowia. Ministerstwo chce ograniczenia zarobków lekarzy, liczby miejsc ich pracy oraz przyspieszenia wdrażania centralnej rejestracji. Proponowane zmiany mają poprawić sytuację szpitali. To odpowiedź na warszawską aferę. Przypomnijmy, lekarz bez specjalizacji, który był też radnym Koalicji Obywatelskiej, zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Kontrola wykazała, że nie pracował w czasie zadeklarowanym w grafiku, bo wtedy udzielał się na sesjach Rady Dzielnicy albo występował w telewizji. Łódzki pulmonolog dr Tomasz Karałuda żałuje, że wspomniane propozycje ministerstwa nie były konsultowane ze środowiskiem medycznym wcześniej. Zwraca również uwagę na te dotyczące cyfryzacji ochrony zdrowia.
15: Uważam za dużą korzyść to, że będą e-kolejki czy e-rejestracja, która się rozwija, cyfryzacja systemu ochrony zdrowia. To jest rzeczywiście coś, ku czemu powinniśmy dążyć, ku większej przejrzystości.
14: Ministerstwo Zdrowia proponuje też wprowadzenie wymogu zatrudnienia pracownika medycznego w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Dr Tomasz Karałuda widzi jednak zagrożenia związane z ograniczeniem miejsc pracy lekarzy. Spółdzielnia mieszkaniowa ogranicza parkowanie uczestnikom Łódź Summer Festival na łódzkiej Redkini.

0: I po ubiegłorocznym drogowym Armagedonie przygotowano dla tamtejszych mieszkańców specjalne wjazdówki. Dzięki temu tylko osoby posiadające identyfikator będą mogły wjechać na teren osiedla od strony ulic Armii Krajowej i Kusocińskiego. Dla festiwalowiczów przygotowano dwa parkingi, jednak Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi apeluje, żeby na festiwal przyjeżdżać komunikacją miejską.
1: Są osoby, które chcą przyjechać samochodem. Dla nich obok terenu festiwalowego na Konstantynowskiej przygotowaliśmy prawie 1500 miejsc parkingowych. Są jeszcze miejsca na ten parking, tak samo jak są miejsca na parkingu rezerwacyjnym Atlas Areny.
0: Obok Atlas Areny znajduje się przystanek, przy którym będą zatrzymywać się autobusy zmierzające na Łódź Summer Festival. Uruchomiona zostanie również specjalna linia, a dodatkowo w weekend festiwalu komunikacja miejska będzie darmowa. Zmiany w rozkładach można sprawdzić na naszej stronie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Oficjalne statystyki mogą mijać się z prawdą. W Łodzi mieszka znacznie więcej osób niż podają urzędy. Realna liczba mieszkańców to spore zaskoczenie, ale to dopiero początek demograficznych niespodzianek w regionie. Najnowsze dane GUS ujawniają bowiem potężny napływ obcokrajowców do województwa łódzkiego. Liderem jest Stryków. Skąd biorą się te zaskakujące liczby i dlaczego akurat te miasta przyciągają ludzi z zagranicy? O to wszystko zapytamy dzisiaj w Radiu Łódź porannego gościa, a będzie nim demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Piotr Szukalski. Maciej Trojanowski zaprasza po 8. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zamierza wygospodarować u siebie miejsca schronienia. Przydadzą się pacjentom i personelowi szpitala w razie zagrożenia. Jesienią ubiegłego roku w Radiu Łódź dyrektor Instytutu, profesor Iwona Maruszyńska, mówiła, że nie będzie to schron, ale miejsce, w którym w przypadku zagrożenia w łatwy sposób będzie można dostawić więcej łóżek.
3: Mamy za zadanie wydzielić 200 łóżek, nawet troszkę więcej, no w razie jakichś problemów takich, które by nas mogły dotknąć.
0: W ostatnich miesiącach w województwie łódzkim sprawdzono około 130 miejsc schronienia i schronów. Większość z nich nie nadaje się do użytku, mówiła w Radiu Łódź wojewoda łódzki Dorota Ryl.
4: Na wszystkie te miejsca zostały złożone wnioski o dokumentację na remont. Samorządy piszą wnioski, rozpatrujemy, dajemy kolejne pieniądze w teren.
0: Projekt utworzenia miejsc schronienia w Matce Polce wpisuje się w ogólnopolski program ochrony ludności i obrony cywilnej. Dawny budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej na razie nie zniknie z mapy Łodzi. Władze uczelni planowały rozebrać budynek, w którym od końca lat 40. ubiegłego wieku prowadzono zajęcia. Uzasadniały, że modernizacja budynku będzie kosztować więcej niż budowa nowego. Ale na razie sprawie przyjrzy się konserwator zabytków, który wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku przy Żeromskiego 116 do rejestru zabytków. A ruch konserwatora oznacza jedno. Do momentu podjęcia ostatecznej decyzji na terenie obiektu nie można przeprowadzić żadnych prac rozbiórkowych. A o 8:30 zapraszam Państwa na same dobre wiadomości.
5: To teraz tak, jak już słychać, prognoza pogody. Parasol dzisiaj się przyda i to od rana. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże i tutaj oczywiście przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 19 do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, ciśnienie 987 hektopaskali. A tak w ogóle opady deszczu pozostaną z nami do czwartku. Tak, nie pomyliłam, do czwartku kolejnego.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Będzie padać jeszcze przez tydzień, ale zrobi się nieco cieplej, także tutaj uspokoję. 8:05. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Na chwilę przed rozmową z gościem Radia Łódź program realizuje Rafał Tyluś, a za kilka minut Maciej Trojanowski zada kilka pytań.

0: gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź. Dzień dobry, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Panie profesorze, to ile w końcu jest mieszkańców Łodzi? Jest coraz mniej czy coraz więcej?
2: Odpowiadając na pana pytanie, powiem krótko. Nikt tak naprawdę nie wie. Przede wszystkim dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że pewna część ludzi przebywających na terenie miasta nie jest zameldowana zwyczajnie w świecie.
1: Mimo że tu mieszka, nie mówimy o turystach.
2: Nawet nie mówimy o tej części tak zwanych użytkowników miasta, którzy mieszkają na terenach okrajających, choć tutaj pracują, robią zakupy, dzieci chodzą do szkoły. Krótko mówiąc, są takimi ludźmi, którzy w pełni używają całej infrastruktury miejskiej.
1: Spotkamy ich w tramwaju, spotkamy ich na targowisku, być może właśnie przy odbiorze dzieci ze szkoły.
2: To są, mówię, użytkownicy, ale pomijając tych użytkowników, nawet jeśli chodzi o stałych mieszkańców, no mamy wielki problem. Głównie dlatego, że tradycyjnie bazujemy na adresie zameldowania.
1: No właśnie, dlatego zapytam, może też wyjaśnię słuchaczom, dlaczego o to pytam. Na pewno uważni słuchacze Radio Łódź słyszeli tą informację, że GUS przeprowadził pewne eksperymenty badanie i stwierdził, że Łodzian nie jest blisko 600 tysięcy, ale prawie 700 tysięcy, dokładnie 698 tysięcy. Do tej pory te statystyki, które mówiły, że Łódź coraz bardziej kurczy, że niedługo spadniemy poniżej tych 600 tysięcy, opierały się właśnie na meldunkach, na bazie meldunkowych i dalej Główny Urząd Statystyczny tego się trzyma.
2: Oficjalnych swoich oczywiście publikacjach. Natomiast, tak jak pan powiedział, próbuje się od 5 lat już szukać innych metod, zdając sobie sprawę z tego, że ten adres zameldowania nie jest najlepszy. Stąd się w tej chwili mówi o adresie przebywania.
1: No właśnie, bo ja na przykład prawie 5 lat mieszkałem poza Łodzią i wtedy też byłem brany pod uwagę jako łodzianin, mimo że w ograniczony sposób korzystałem zupełnie z tego miasta.
2: Tak, dlatego że z oczywistych względów bazowanie na adresie zameldowania może zniekształcać w dwie strony. No, pan podał o tym, jak to był pan łodzianinem, mimo iż pan nie mieszkał, ale przecież znacznie częściej w przypadku największych miast jest to, że mieszkają tam ludzie, którzy nie są zameldowani. A my potrafimy to wyłapać. Dlatego, że...
1: No właśnie, jak GUS to zrobił? Te statystyki, które mówią, że jest na sprawie 700 tysięcy mieszkańców Łodzi, na czym się opierają? W jaki sposób to
2: sprawdzono? Dlatego, że każdy z nas bardzo często podaje różnego typu instytucjom dwa adresy. Adres zameldowania i adres korespondencyjny. I teraz, jeśli taką instytucją jest na przykład Urząd Skarbowy, to z góry możemy zdawać, że ludzie we własnym interesie podają miejsce, gdzie tak naprawdę mieszkają. W związku z czym jest baza do dokonywania przeszacowań.
1: Czyli okazuje się, że Urząd Miasta, który tak naprawdę już od paru lat zwraca uwagę na to, że liczba osób, które przebywają na stale w Łodzi jest większa, miał rację.
2: Tak, z oczywistych względów. Poza tym Urząd Miasta też stosuje pewne sposoby liczenia. Mianowicie, bazuje na powiedzmy danych, oczywiście odpłatnie, na danych dotyczących telefonii komórkowej, ale...
1: Czyli sprawdza, ile osób jest zalogowanych na przykład w nocy, bo to jest najbardziej
2: 20,
1: pewne.
2: Tak, 22, 23 sprawdza się wtedy, bo z reguły już są tylko ci, którzy są rzeczywistymi mieszkańcami.
1: I z tych badań wychodzi, że nawet powyżej 700 tysięcy, niektórzy mówią nawet, że 744 tysiące osób może przebywać.
2: To szacunki Unii Metropolii Polskich, tak, oczywiście były robione, ale jak mówię, mówimy w tej chwili o tym, co kilka dni temu upublicznił Główny Urząd Statystyczny i musimy sobie zdawać sprawę. Te różnice są znaczące. Te 699 tysięcy to jest o 60 tysięcy prawie więcej niż wynika z bieżącej ewidencji ludności. Na dodatek GUS postanowił pierwszy raz dla małych obszarów oszacować liczbę cudzoziemców. No i oszacował, że w tej Łodzi mieszka 72 tysiące.
1: O tych cudzoziemcach za chwilę
2: Ale ja może podam jeszcze dla województwa, bo to też jest nieprawdaż. Zgodnie z bieżącą ewidencją ludności na terenie województwa na koniec zeszłego roku mieszkało 2 miliony 330 tysięcy. GUS mówi 2 miliony 460 i 155 tysięcy. Cudzoziemców, to już są naprawdę duże różnice.
1: Panie profesorze, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że nie jest tak źle, jakby się wydawało. Od lat słyszymy, że Łódź się wyludnia. To ciekawa zbitka.
2: Ale to są dwie osobne sprawy. Mianowicie, jaka jest rzeczywista liczba i jaka jest zmiana liczby ludności. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że długofalowo Łódź się wyludnia. Zmiana mogła wystąpić rzeczywiście w 2022-2023 roku, kiedy znaczący napływ cudzoziemców mógł w rzeczywistości wyrównać, czy nawet wręcz pokryć te roczne straty. Natomiast długofalowo nie mam żadnych wątpliwości, że tracimy ludność.
1: A pan jako demograf których danych się trzyma? Bo jeżeli mówimy o tych danych Urzędu Miasta, które mówią homologowaniu telefonów komórkowych, to one też są obarczone błędem, bo na przykład niektórzy mają dwa telefony, dwie karty SIM nawet w jednym telefonie.
2: No tak, ale jeśli mamy do czynienia z trwałym logowaniem się dokładnie dwóch kart czy dwóch telefonów w tym samym...
1: To te dane są poza nawias
2: wyjmowane. Tak, to jest oczywiście eliminowane. To proszę wierzyć, że są metody sprawiania, aby te właśnie niedoszacowania czy powiedzmy niedokładności w jakiś sposób eliminować.
1: To pan się których trzyma jako naukowiec danych? Czyli co, możemy sobie powiedzieć, że po liczbie zameldowania oficjalne statystyki zostawiamy za sobą, można na nie nie zwracać uwagi, bo realna liczba łodzian jest większa.
2: Na pewno jest większa, natomiast znowu, to jest tylko szacunkowa wartość, też trochę jednak odbiegająca od danych rzeczywistych z uwagi, że jednak punktem wyjścia i tak są dane na temat zameldowania. Natomiast one są korygowane tylko o pewne dodatkowe dane. Może to słuchaczy zainteresuje, że GUS tak naprawdę próbuje jak największym stopniu agregować dane pochodzące z kilkudziesięciu różnego typu źródeł administracyjnych. I ta liczba ludności to są ludzie, którzy mają z jednej strony PESEL, a z drugiej chociaż jeden raz w ciągu ostatniego okresu, ostatniego roku kontaktowali się z którymś z urzędów, instytucji, których mamy informacje o danych. Przy czym to, mówiąc,
1: skoro się tutaj kontaktują, no to mają jakieś interesy życiowe właśnie w Łodzi. Można tak to przyjąć.
2: Zapewne, dokładnie.
1: No dobrze, porozmawiajmy w takim razie o skali migracji. Już pan o tym trochę wspomniał, że tą dziurę nam zasypują ludzie za wschodniej granicy. Myślę, że w większości, z danych wynika, że w większości są to oczywiście obywatele Ukrainy. Sięgam po jeden z ostatnich dzienników łódzkich. Tam też dziennikarze opisują te dane przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny. Okazuje się, że na przykład w takim Strykowie, w centrum logistycznym, prawie 40% mieszkańców to cudzoziemcy.
2: Tak, to jedna z najwyższych w skali kraju wartości.
1: To zaskakujące jest dla pana?
2: I tak, i nie. Mianowicie tam, gdzie mamy do czynienia z dość powtarzalną pracą fizyczną, którą niechętnie wykonują Polacy, firmy od lat stosują zasadę
1: przeciągania. Na przykład przekładanie palet.
2: No dokładnie. Stąd też nie dziwmy się, że mamy do czynienia z pewnymi skupiskami. Ponieważ tam, gdzie właśnie dominują tego typu branże, tam mamy do czynienia z dużymi skupiskami. Są na tej informacji GUS-owskiej pięknie jest widać, ponieważ tam była mapa gmin z szacunkowym udziałem cudzoziemców. Pięknie jest widać, jak na przykład w Lubuskim, gdzie mamy do czynienia z wieloma takimi właśnie fabrykami obsługującymi Niemców, gdzie wykonuje się proste czynności, jak mamy do czynienia właśnie z wysokim udziałem cudzoziemców, mimo iż by się wydawało, że to powinno być raczej na wschodzie Polski, bo przecież mieliby bliżej, aby dojechać.
1: W dzisiejszych czasach chyba to nie jest aż taki problem, dojazd czy też odległość. To są mniejsze problemy niż dawniej. Ta bariera fizyczna nie stanowi aż takiej bariery, jeżeli chodzi o życie. No dobrze, ja wiem, że wokół migracji, wokół cudzoziemców jest bardzo dużo emocji politycznych. Zostawmy to na boku. Jaki procent, przy jakim procencie można mówić, przy jakiej skali można mówić, że przy 40% właśnie można mówić, że już zmienia się struktura społeczna danego miasta, na przykład Strykowa, czy w Głowna, gdzie też prawie 30% stanowią cudzoziemcy?
2: Odpowiem tak, to zależy jeszcze od jednego czynnika, mianowicie od jednolitości tych cudzoziemców. Bez wątpienia przy tym udziale 20-30-40% to już jest wielka zmiana, ale na dodatek, proszę zwrócić uwagę, tam mamy do czynienia może nie z monolitem etnicznym, ale jednak z wyraźną przewagą osób pochodzących z jednego kraju. Łatwo się domyślać, to utrudnia jakiekolwiek procesy integracyjne, skoro można cały wolny czas spędzać w zasadzie we własnym gronie bez znajomości języka.
1: Z takimi problemami nasi sąsiedzi też borykają się i to od lat. Mówię tutaj chociażby o Czechach czy Słowacji, gdzie duża mniejszość romska żyje na osobnych osiedlach i wręcz można powiedzieć, że nie kontaktuje się prawie z Czechami czy też Słowakami. Można się z tyłu głowy mieć obawę, że taka sytuacja będzie, że z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia także w województwie łódzkim. Trzeba już o tym myśleć?
2: Nie przesesałbym w tej chwili, to jest 6-7% w zasadzie średnia krajowa, nieprawda? Natomiast, i co więcej, tak naprawdę 10% udziały obserwować można tylko w Łodzi i Piotrkowie, mówię o większych miejscowościach. W zdecydowanie większych większość miast średniej wielkości to są miasta, w których ci cudzoziemcy to jest około 5% mieszkańców.
1: Ale czy cudzoziemcy na przykład z Ukrainy czy z Białorusi nie integrują się dobrze? Bo gdyby ktoś powiedział w Łodzi, że 10% to są cudzoziemcy, to pewnie by nie uwierzył.
2: Problemy są związane przede wszystkim z tym, jeśli na pewnym fragmencie pojawiają się enklawy tak naprawdę cudzoziemców. Jeśli będziemy mieć do czynienia z tym, że na przykład pojawią się pewne osiedla, gdzie ci cudzoziemcy będą stanowić 30, 40, 50% wynajmujących czy kupujących. Jeśli pojawią się tam sklepiki z żywnością kraju, proszę mi wierzyć, to mogą być problemy związane z integracją.
1: Czyli powinniśmy jednak, władze lokalne, samorządowe, ale także rządowe powinny o tym myśleć, powinny w jakiś sposób działać, nie wiem, integrować to społeczeństwo?
2: Tak, zwłaszcza, że dożyliśmy już na tyle długiego okresu po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, że tu już nie ma co, tak jak było w pierwszym etapie, mówić, nie próbujmy na siłę integrować, bo przecież ci ludzie mają wrócić na Ukrainę, pomóc ją odbudować. Zdajemy sobie sprawę, że w czwartym, czy piątym już w zasadzie roku wojny, ci, którzy mieszkają tutaj, już się trochę zapuścili korzenie.
1: A no właśnie, o to chciałbym zapytać także, czy to nie jest też niepokojące, że to są osoby, które mogą szybko opuścić nasz kraj, niepokojące pod względem gospodarczym, bo mówimy właśnie o centrach logistycznych, takich jak w Strykowie czy Głownie. Przecież gospodarka regionu w dużej mierze na spedycji, logistyce się opiera i jestem w stanie sobie wyobrazić szersze otwarcie rynku niemieckiego na cudzoziemców z Ukrainy czy też z Białorusi i nagłą migrację właśnie z Polski, to będzie problem wtedy dla tych.
2: To już jest problem, bo ta migracja, o której pan mówi, na te rynki zamożniejsze trochę, już się dokonuje. Natomiast ja sądzę, że prawdziwym problemem będzie to, kiedy po zakończeniu działań wojennych pewna część Ukraińców wróci.
1: I tej dziury się nie zasypie, bo Polacy nie będą chcieli.
2: Tak, te 30-40% nagle zostanie zauważalne. Zwłaszcza, że pamiętajmy, ci cudzoziemcy są skoncentrowani w pewnych branżach, na pewnych stanowiskach. W związku z czym może się okazać, że pewne przedsiębiorstwa, bardziej działy ich, nagle będą tracić znaczącą część zatrudnionych.
1: I wtedy może się także okazać, że te dane, które są publikowane przez GUS, zaczną być zbieżne z tym, co wskazują chociażby dane z logowania telefonii komórkowej, czy też te nowe eksperymentalne metody liczenia mieszkańców Łodzi. Czyli
2: nie
1: po prostu
2: do końca, nie za bardzo w to wierzę. Proszę pamiętać, my staliśmy się nagle bardzo szybko krajem, już nie to, że napływu, ale krajem bardzo atrakcyjnym do życia. My naprawdę w ciągu jednego pokolenia zrobiliśmy wielki awans. Raptem około 13% ludności świata żyje w społeczeństwach zamożniejszych od nas. Z perspektywy typowego mieszkańca Afryki Bliskiego
1: Wschodu. Czyli dobrze rozumiem, jesteśmy w 15% najbogatszych społeczeństw ludności na świecie?
2: Dokładnie. Jeśli do tego dodamy jeszcze, że jesteśmy w kraju bezpiecznym, mówię bezpieczeństwie wewnętrznym przynajmniej, o niskiej przestępczości, o całkiem dobrze rozbudowanym zabezpieczeniu społecznym, bezpłatnej edukacji i tak dalej.
1: Nagle stajemy się gwiazdą balu, można powiedzieć.
2: Tak, nagle się okazuje, że stajemy się spokojnym, bezpiecznym w miarę miejscem. Na dodatek, mimo wszystko, według mnie również bez jakichś nadmiernych ekscesów rasistowskich czy ksenofobicznych. W związku z czym myślę, że trzeba się będzie przyzwyczajać do tych imigrantów, a co więcej do tego, że oni już nie będą rozpoznawalni tylko, kiedy otworzą usta i będą mówić w ojczystym języku, tylko po prostu będą troszkę się różnić od nas pewnymi fizycznymi charakterystykami.
1: Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: 29 minut po godzinie 8 i teraz Damian Grosicki ma zadanie specjalne. Czy mamy już godziny szczytu na drogach?
12: Tak, godziny szczytu na łódzkich ulicach mają się dobrze, bo nadal miejscami no nie jest kolorowo. Na skrzyżowaniu Pojezierskiej i Julianowskiej ze Zgierską, Pojezierskiej z Sierakowskiego i na Drewnowskiej po obu stronach Włókniarzy, tyle Łódź, choć mógłbym o niej mówić w nieskończoność. Teraz Sierac i wszelkie dojazdy do Ronda Kaczyńskiego. Tradycyjnie są pełne samochodów, ale też Jana Pawła w kierunku Ronda Solidarności. Kolejny raport, minutę przed 9:00.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: I mamy 8:30.
13: Same dobre wiadomości.
11: Przydadzą się z pewnością. Wiktoria Makowska.
14: Inwestycja kolejowa w Łodzi zgodnie z planem. Łódzki Dom Kultury bezpieczny i przygotowany na kolejny etap prac związanych z budową tunelu kolei dużych prędkości. Firma Keller poinformowała, że zakończył się jeden z etapów przygotowań do powstania podziemnej komory rozjazdowej. To kluczowy element tzw. linii Y, łączącej Warszawę z Łodzią i dalej Wrocławiem i Poznaniem. Teren został już przekazany firmie Budimex, która będzie realizować kolejny etap inwestycji. Nowy motoambulans w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego to już czwarta maszyna na wyposażeniu placówki i druga zajmująca się wyłącznie transportem krwi i osocza. Nowy motocykl będzie głównie obsługiwany na terenie Łodzi. Młode bociany czarne z łódzkich lasów przebadane i zaobrączkowane. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wraz z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego zbadali i zaobrączkowali młode ptaki. Rozpoczął się test nowych technologii obserwacji. Życie bocianów czarnych z łódzkich lasów można obserwować dzięki transmisji na żywo bociany czarne online. Czasu na obserwację pozostało jednak niewiele, bo z końcem sierpnia ptaki ruszą w podróż do Afryki na zimę. Poprawia się sytuacja kredytobiorców. Pomimo wojny na Bliskim Wschodzie członkowie Rady Polityki Pieniężnej postanowili nie zmieniać wysokości stóp procentowych. Było to możliwe, ponieważ ceny w Polsce rosną coraz wolniej. Na malejącym prawdopodobieństwie podwyżek stóp procentowych korzystają osoby, które zamierzają wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem, ale także ci, którzy już spłacają kredyty. I na koniec mamy lipiec, a środek lata, a pogoda dość kapryśna. Ale szanowni Państwo, głowa do góry. Dzisiaj świętujemy Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą. To genialna okazja, żeby wnieść trochę wakacyjnego luzu i radości do codzienności. Zamiast chodzić na pamięć, można skręcić w nieznaną albo bezpieczną uliczkę, uśmiechnąć się do nowych przechodniów i znaleźć swój własny mały powód do radości, skoro pogoda nam go nie daje. Może płynie z tego lekcja, że czasem wystarczy zmienić kierunek, żeby zmienić coś na lepsze. A my życzymy chyba dużo uśmiechu i do usłyszenia w wiadomościach za pół godziny, prawda?
11: Oczywiście będziemy czekać. A jaka prognoza pogody? Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty. Sprawdzić ciśnienie z przyjemnością. 987 hektopaskali.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: I ciekawe, jaką drogę wybrała Wiktoria, bo jest kilka możliwości, żeby wejść na pierwsze, drugie piętro. 28 minut zostało do godziny 9. Jaka podróż dzisiaj przed nami, bo będzie wycieczka? Kierunek Puławy. Podróżowanie z radiem. Dzisiaj halo, halo, Radio Lublin. To za moment w Radiu Łódź.

0: 20 minut zostało do godziny 9. To wszyscy gotowi na wycieczkę? Jaką propozycję ma dla nas Radio Lublin? Posłuchajmy.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Jesteśmy na dziedzińcu pałacowym.
5: Spacerujemy sobie jak niegdyś księżna Izabela Czartoryska.
4: Dokładnie, jak niegdyś księżna Izabela Czartoryska. W tle pawie księżna miała takie gospodarstwo na tak zwanych żulinkach, gdzie hodowała różne gatunki ptaków. Właśnie się odzywają.
5: Z kim księżna po tym ogrodzie mogła spacerować?
4: Z córką Marią Wirtemberską, z mężem Adamem Kazimierzem, ale też z gośćmi, których tutaj księżna zapraszała. I Franciszek Dionizy Kniaźnin, stały rezydent, ale też i Julian Rusyniemcewicz, który napisał taki poemat Puławy, opisujący nie tylko sam ogród, ale też właśnie świątynię Sybilii.
5: A przed nami ukazują się dwa lwy.
4: Dar Adama Jerzego dla księżnej Izabeli, które docelowo miały właśnie flankować wejście do świątyni.
5: Przepuszczą nas?
4: Przepuszczą. Można się uśmiechnąć do jednego lub do drugiego. Jeden spogląda być może na schody, drugi na ruch turystyczny.
5: To uśmiechamy się i wchodzimy.
4: Uśmiechamy się i wchodzimy. Monumentalne drzwi, które otwierają wejście do świątyni Sybilii, otworzymy je monumentalnym kluczem. Niegdyś ten klucz wyglądał zupełnie inaczej. Była to laska Kaduceusza, zwieńczona szyszką pini z dwoma skrzydłami. Kopię tego klucza można zobaczyć u nas w muzeum. Wchodzimy do środka. Jest specyficzny pogłos. Świątynia została wybudowana na wzór świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem. Przed nami też nisza, przed którą stał najważniejszy obiekt, poszukiwana do dzisiaj szkatuła królewska, czyli rodzaj takiego skarbca. Być może ktoś znajdzie. Zaraz skręcimy w stronę domu gotyckiego. Jest to drugi obiekt muzealny. Dość wąska klatka schodowa. Przed nami pokój zielony. Kiedy się wychylimy, zobaczymy takie puste miejsce po obrazie, zaraz pod witrażem. W tym miejscu właśnie wisiał najważniejszy w polskich zbiorach obiekt, czyli obraz Leonardo da Vinci, Dama z Gronostajem. Ale nie tylko, bo było tu mnóstwo pamiątek europejskich, między innymi krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta, portret młodzieńca Rafaela Santi, krzesło Spira, ale też takie drobne, sentymentalne obiekty, jak chociażby sucharek Napoleona, który zgubił w drodze na Wyspę Świętej Heleny.
6: Oprócz tych elementów związanych z historią, to przede wszystkim przyroda, starodrzew parkowy. Piotr Safader, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. Ja co roku robię tutaj obserwacje i corocznie tutaj stwierdzam około 40 do 45 gatunków lęgowych ptaków. Do tego dochodzi kilka gatunków ptaków migrantów. Mam więc dzięcioła czarnego, dzięcioła zielonego, dużego, średniego, pstrego. Mamy również szereg gatunków ptaków wodnych. Łabędź, niemy, kokoszka wodna, łyska, gnieżdżą się od wielu lat gongoły, nurogęsi, a ostatnio zagnieździł nam się bączek. Taka mini czapelka.
5: Jak ktoś ma szczęście, może usłyszeć także trzciniaka.
6: Tak, oczywiście. Mamy tutaj 2-3 pary trzciniaka, które wydają swój głos. Odezwał się trzciniak. Jest. Jest trzciniak przed nami.
7: Do Puław zaprasza Radio Lublin.
0: A kolejna wycieczka już jutro o godzinie 8:40.

13 minut zostało do godziny 9. Powtórka z historii. I tradycyjnie zaglądamy do kalendarium, żeby przypomnieć kilka wydarzeń z przeszłości. Na początek bardzo odległe czasy, ale jak tu nie wspomnieć o tym, że to 9 lipca w roku 1521 na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej został zawieszony dzwon Zygmunt, bo tak się poprawnie mówi. Najsłynniejszy polski dzwon ufundowany przez Zygmunta I Starego, nazwany jego imieniem, swój piękny dźwięk według legendy miał zawdzięczać wrzuceniu srebrnej nuty z lutni. Podczas przygotowań właśnie. To teraz rok 1980, duży przeskok, ale trzeba odnotować, że to 46 lat temu Czesław Lang wygrał Tour de Polonii. Nadal sport na światowym poziomie. 9 lipca w roku 1877 rozpoczął się pierwszy turniej tenisowy rozegrany na kortach Wimbledonu. My właściwie wracamy tam za rok.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: A przed nami ostatnia o poranku, ostatnia runda po mieście. Jedziemy dalej, tak również po regionie, czyli Damian Grosicki podpowie, jakie miejsce omijać, jeśli można.
7: To jeszcze zamiast miasto, to mówiłem o utrudnieniach na jedynce, to i S8 nie chce być gorsza, że nic się na niej nie dzieje. No właśnie się dzieje. Między węzłami Pabianice Południe, węzłem Żgów w kierunku Warszawy trwają roboty drogowe i zamknięty jest prawy pas. No to teraz ponownie zaglądamy do Łodzi. I warto wspomnieć o Limanowskiego przy Włókniarzy, o skrzyżowaniu Klonowej z Lutomierską i o Zachodniej, a rejon Ronda Solidarności również się zagęścił. To jeszcze Tomaszów Mazowiecki i delikatne utrudnienie na Jerozolimskiej, Barlickiego, Warszawskiej i Świętego Antoniego. Wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Na wiadomości Radio Łódź Wiktoria Makowska.
8: Parkowanie na łódzkiej Retkini będzie ograniczone, zdecydowała o tym spółdzielnia. Ponad 150 tysięcy cudzoziemców mieszka i pracuje w Łódzkiem, tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Na Mierzei Wiślanej silny wiatr i wysokie fale. Pogoda nie zachęca do urlopu. Dzień zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Parkowanie na łódzkiej Retkini będzie ograniczone. Chodzi głównie o ostatni weekend lipca, kiedy odbędzie się Łódź Summer Festival. Spółdzielnia mieszkaniowa Retkinia Północ po ubiegłorocznym drogowym Armagedonie związanym z festiwalem przygotowała w tym roku wjazdówki dla mieszkańców. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Kasper Józefowicz.
9: W weekend od 24 do 26 lipca po godzinie 15 wjazd na teren spółdzielni mieszkaniowej Retkinia Północ będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców posiadających specjalne wjazdówki. Prezes zarządu spółdzielni Przemysław Nyga apeluje do uczestników festiwalu, by nawet jeśli uda im się wjechać na osiedle, nie szukali tam miejsc parkingowych.
10: Proszę nie przyjeżdżać samochodami, bo naprawdę nie ma gdzie postawić. Mieszkańcy na co dzień już borykają się z problemem parkowania, a przy takim dużym wydarzeniu i przy takim natłoku może być potężny problem.
9: Dzięki współpracy spółdzielni z Łódzkim Centrum Wydarzeń, odpowiedzialnym za organizację Łódź Summer Festival, wjazd na osiedlowe parkingi od strony ulicy Armii Krajowej i Kusocińskiego zostanie zablokowany dla osób nieposiadających wjazdówek.
8: Mieszkańcy, którzy chcą korzystać z parkingów pod swoimi blokami, mogą odebrać wjazdówki w siedzibie spółdzielni.
11: Więcej na radiołódź.pl.
8: W Łódzkiem mieszka i pracuje już ponad 150 tysięcy cudzoziemców. Tak wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego. Najwięcej w Łodzi i w Piotrkowie. Są jednak miejscowości, gdzie odsetek obcokrajowców jest jednym z najwyższych w kraju. To na przykład Stryków. Tam co trzeci mieszkaniec to obcokrajowiec. Niewiele mniejszy odsetek cudzoziemcy stanowią w Głownie. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który rozmawiał z demografem z Uniwersytetu

0: Uniwersytetu Łódzkiego profesorem Piotrem Szukalskim.
1: Tak jestem, słyszymy się, dzień dobry.
0: Z czego to wynika? Czy Stryków i Głowno są tak atrakcyjne?
1: No, sprawa jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Województwo łódzkie jest zagłębiem przemysłu transportowego i logistycznego. I to właśnie w Strykowie czy w Głownie jest dużo takich firm.
2: Tam, gdzie mamy do czynienia z dość powtarzalną pracą, którą niechętnie wykonują Polacy, to firmy od lat stosują zasadę
3: przeciągania. Na przykład przekładanie palet.
2: No dokładnie, stąd też nie dziwmy się, że mamy do czynienia z pewnymi skupiskami.
1: Mówi gość Radio Łódź. Czy to problem dla lokalnej społeczności? Może tak się stać.
2: Problemy są związane przede wszystkim z tym, jeśli pojawiają się enklawy. Pewne osiedla, gdzie ci cudzoziemcy będą stanowić 30-40%. Proszę mi wierzyć, to mogą być problemy związane z integracją.
1: Dlatego zdaniem profesora Szukalskiego władze już teraz powinny myśleć o integracji obcokrajowców.
0: A do jakich konsekwencji dla gospodarki województwa łódzkiego mógłby doprowadzić wyjazd obcokrajowców z regionu? O tym już w całej rozmowie, która jest dostępna na stronie internetowej Radia Łódź i w naszej aplikacji mobilnej. Na Mierzei Wiślanej wciąż silny wiatr i wysokie fale. W Krynicy Morskiej wzburzone morze podmyło lokale gastronomiczne znajdujące się na plaży. Strażacy usuwali z dróg nadmorskich wsi i miasteczek połamane konary. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski.
4: Po podmuchach wiatru sięgających 110 km na godzinę i wysokiej fali plaża w Krynicy Morskiej mocno się skurczyła. Morze miejscami dotarło do wydm i podmyło znajdujące się tam lokale gastronomiczne.
5: Największy sztorm od czasów, jak 12 lat tutaj jestem, to czegoś takiego żeśmy jeszcze nie widzieli.
4: Wieczorem i w nocy podmuchy wiatru w rejonie Mierzei Wiślanej osłabły, jednak nad ranem wichura ponownie dała o sobie znać. Wciąż w tej części polskiego wybrzeża jest niebezpiecznie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Pogoda nad morzem ma się uspokoić pod koniec tygodnia. W Łódzkiem weekend pochmurny i deszczowy, a więcej o pogodzie po wiadomościach. Dawny budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej na razie nie zniknie z mapy Łodzi. Władze uczelni planowały rozebrać budynek i uzasadniały, że modernizacja będzie kosztować więcej niż budowa nowego. Ale na razie sprawie przyjrzy się konserwator zabytków, który wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku przy Żeromskiego 116 do rejestru zabytków. Jak mówiła Radiu Łódź wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak, potrzebne są dodatkowe informacje.
6: Nie chcielibyśmy absolutnie wylać dziecka z kąpielą i też musimy rozeznać dokładnie plany Politechniki Łódzkiej w odniesieniu do tego obiektu. Natomiast podjęcie decyzji o rozpoczęciu postępowania o wpis do rejestru zabytków oznacza wstrzymanie wszelkich prac.
0: Do tematu będziemy dziś wracać w wiadomościach Radia Łódź, a kolejne już o 10:00 zapraszam.
7: A przed nami wiadomości sportowe, Michał Malinowski.
8: Na początek zwycięstwo Polek z liderkami. Siatkarska reprezentacja polskich kobiet wygrała 3-2 z USA w meczu 10. kolejki Ligi Narodów. Biało-czerwone przegrały pierwszą partię, ale wygrały dwa kolejne sety. Amerykanki doprowadziły jednak do tiebreaka, w którym prowadziły 5-2 i 9-7. Podopieczne Stefano Lavariniego zdołały odwrócić losy decydującej partii, którą wygrały 15-12, zwyciężając w całym spotkaniu i dopisując do swojego dorobku 2 punkty. USA nadal prowadzą w tabeli, Polki awansowały na 4. miejsce. Być może w przyszłym roku rywalkami naszych siatkarek i siatkarzy będą reprezentacje Rosji. Międzynarodowa Federacja Siatkówki postanowiła bowiem przywrócić Rosjan do rywalizacji oraz odmroziła ich ranking. Szczegóły powrotu na razie nie są znane, a przypomnę, że przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Mężczyzn zorganizowane zostaną w Polsce i to może rodzić sporo komplikacji formalnych. Wracają mecze piłkarskich Mistrzostw Świata. Po wczorajszym, pierwszym mundialowym dniu bez rywalizacji na boisku wracają wielkie emocje. Dzisiaj rozpoczyna się faza ćwierćfinałowa, a pierwszego półfinalistę wyłoni mecz Francja-Maroko. Będzie to rewanż za półfinał poprzednich Mistrzostw Świata, w którym lepsza okazała się drużyna z Europy. Reprezentant Polski Kamil Grosicki spodziewa się ciekawego meczu, ale ma swojego faworyta.
9: Maroko od paru lat jest naprawdę czołowym zespołem, są bardzo mocni i na ostatnim mistrzostwa też bardzo dobrze grali, więc no, ten mecz Francja-Maroko no, na pewno zagrają dwie wielkie drużyny, na pewno będzie bardzo gorąco, jeśli chodzi o ten mecz, ale mam nadzieję, że Francja wygra.
8: Pierwszy gwizdek w meczu Francja-Maroko o 22:00 naszego czasu. Wimbledon już bez biało-czerwonych. Na ćwierćfinale zakończyła deblową przygodę z tenisowym turniejem wielkoszlemowym Katarzyna Piter. Polka i jej partnerka, Czeszka Anna Siskowa, uległy kanadyjsko-brazylijskiej parze Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani 1-6 i 2-6. Piter była ostatnią Polką, która grała w tegorocznych seniorskich zmaganiach na londyńskiej trawie. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na portal internetowy Radia Łódź.
0: I
7: Jeszcze kilka słów na temat pogody. Jaki będzie czwartek? Zachmurzenie umiarkowane i duże, taki jest plan. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 19 do 21 stopni. Burza. To może się dzisiaj wydarzyć. Wiatr umiarkowany, porywisty. Ciśnienie 987 hektopaskali. Jutro nieco cieplej, ale na wyprawy parasole zabieramy ze sobą na weekend. Siedem minut po godzinie 9:00 to będziemy teraz świętować.
10: Będziemy relaksować.
7: To za chwilę, ale najpierw podstawowe pytanie. Jaką drogę do pracy dzisiaj wybrał Marcin Mendelbaum?
10: To ja wszystkich zaskoczę, taką jak nie wczoraj.
7: Taką jak nie wczoraj, tak? Czyli nie, bo ciebie wczoraj tutaj nie było, tak? Czy byłeś, jak to
10: byłem
7: wyglądało?
10: Gdzieś.
7: Byłeś, tak? Czyli zmieniłeś coś w swoim życiu, tak. Jednak. Dobrze.
10: Tak. Znaczy, wróciłem do tego, co było przedwczoraj.
7: Że niech i tak będzie, ale to wiesz, i tak dobrze, że są takie możliwości, bo ja w sumie, kiedy tak sobie pomyślałam, jak miałoby się to u mnie zmienić, to byłby spory problem, rzeczywiście.
10: Ale przez Łęczyce byś jechała?
7: Z tym problemem już siebie zostawiam. Nie, wiesz, ja tak okolice festiwalowe aktualnie.
10: No
7: tak,
10: to przez Pabianicę, później Żgów, autostradą. Prawda?
7: Przez Kutno jeszcze, tak, dobrze. To tak wrócę do domu. Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas o poranku, a z państwem zostaje on, Marcin Mendelbaum.
10: Zapraszam.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Słońce coraz bardziej wychodzi i ta podróż do pracy może być trochę dłuższa, bo jeśli rzeczywiście wybierzemy inną drogę niż zazwyczaj, no to możemy się delikatnie spóźnić. Jeśli ktoś na dziewiątą, to już jest spóźniony 12 minut.

Na spalonym moście i Sorry Boys w Radiu Łódź, prawie 19 minut po godzinie 9, a co dzisiaj do 12 w najdłuższej fali relaksu, nawet Damian Krosicki postanowił się zrelaksować po porannych wiadomościach dla kierowców i wybiera się do gospodarstwa agroturystycznego. Przy okazji w cyklu Po prostu to proste podpowie, o czym powinni pamiętać turyści wypoczywający właśnie w gospodarstwach agroturystycznych. A może ktoś z Państwa właśnie w tej chwili wypoczywa w takim gospodarstwie agroturystycznym i zjadł przepyszne śniadanie i chciałby się podzielić śniadaniem? Nie. Tym, co jadł na śniadanie. Już nie będziemy wymagać, żeby dzielić się śniadaniem. No ale gdyby ktoś chciał, to proszę bardzo, można pisać studio@radiolódź.pl, nagrywać głosówki albo dzwonić 606 78 78 78, nie tylko w sprawie agroturystycznego śniadania, ale w ogóle może właśnie wypoczywania. W magazynie Zwierz się, zwierz. Monika Czerska porozmawia z Dariuszem Radomskim, organizatorem wydarzeń kynologicznych, o tym, jak nauczyć psa zabawy z frisbee, a także o tym, czego takie wspólne spędzanie czasu uczy naszego zwierzaka. O tym dzisiaj w magazynie Zwierz się zwierz. Po 11 oczywiście będą informacje kulturalne. Słyszałem, że dzieciaki wpadną po 10, no bo Akademia Młodego, jak ja to mówię, rajdowca, ale nie rajdowca, tylko radiowca trwa. No i dzieciaki mają wpaść do nas. Będzie dużo dobrej muzyki. Teraz poszeleszczę, uwaga, szeleszczę, to znaczy, że jest jeszcze jakaś nagroda i będzie nagroda dla naszych słuchaczy, taka szybka i taka też większa, znaczy finał jutro, a dzisiaj podamy kolejne hasło. No i mam nadzieję, że ktoś tam sobie skrzętnie notuje te hasła i jutro podczas finału odpali i będzie mógł polecieć do słonecznego Mediolanu. A wiadomo, w Mediolanie to już tylko pizza, espresso, makaron. No i tam coś jeszcze.

0: autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
6: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
7: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
8: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
10: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
11: Najdłuższa fala relaksu.
12: No i tak się relaksujemy. Dziś jest czwartek, 9 dzień lipca. Gdyby ktoś nie zauważył, co tam ciekawego w kalendarzu, to dzisiaj jest dzień chodzenia do pracy inną drogą. Zupełnie inną. Można wybrać jaką się chce, byleby dotrzeć do celu, bo to jest chyba najważniejsze. Choć czasami też fajniej jest się gdzieś zgubić. Za chwilę magazyn Po prostu to proste i będzie co nieco o agroturystyce, na co powinni turyści i wypoczywający w takich miejscach zwrócić szczególną uwagę. A tutaj pan Jacek napisał, że co prawda nie teraz, ale pamięta z agroturystyki fantastyczną jajecznicę na cebuli i boczku. No pewnie jeszcze na maśle była. No pewnie była. I do tego sok z jabłek. No, smacznie się zrobiło, prawda? Ktoś z Państwa ma wspomnienia dotyczące agroturystyki? Jakieś ciekawe? Zapraszam, można pisać studio@radiolodz.pl.

0: To Peter... gdzieś się zgubiłem. Peter Bjorn and John. Tak, prosto ze Sztokholmu. Szwedzki zespół. A ta piosenka to już chyba ma ze 20 lat. Było ze Sztokholmu, to teraz będzie z pierwszego piętra. Damian.
1: Po prostu to proste.
2: Dziś w programie powiemy o tym, o czym powinni pamiętać turyści wypoczywający w gospodarstwach agroturystycznych. Zaprasza Damian Grosicki.
3: Dzisiejszy program poprowadzimy z Mazur i goszczę u pana Jacka Mysińskiego, właściciela agroturystycznego gospodarstwa. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie państwa.
3: I to też jest takie nietypowe spotkanie, bo prosto z Tomaszowa Mazowieckiego trafił pan wraz z małżonką panią Katarzyną na Mazury. Porozmawiajmy o gościach, bo w ostatnim czasie skupiamy się na takich wakacyjnych poradach. O czym goście rezerwujący pokój powinni pamiętać w pierwszej kolejności?
4: Jak przyjeżdżają na Mazury, powinni pamiętać, że jest to zupełnie inny region w Polsce. Nie jest to region przeludniony, więc trzeba zabrać ze sobą dobry humor, mapy dobre, rowery. Często warto zabrać, choć są wypożyczalnie też, ale swoje rowery. A wynajmując pokój w takiej agroturystyce, jak my mamy, goście dostają wszystko. Co to znaczy wszystko? Dostają pościel, dostają ręczniki, dostają papier toaletowy, dostają rozpałki do grilla, dostają przestrzeń i wszystko, o co de facto poproszą, a co możemy dostarczyć.
3: Czyli nie muszą planować nowej torby z bagażami, z takimi właśnie podstawowymi rzeczami, o których pan wspomniał.
4: Nie muszą, dlatego że to jest taki standard już w tej chwili. Plus w większości też są śniadania, jeżeli sobie ktoś życzy. Także kuchnia jest w pełni wyposażona, lodówki są dostępne, można gotować. No można robić wszystko. Nic nie trzeba tak naprawdę zabrać poza kąpielówkami i ciepłymi ubraniami na wieczór, bo to są jednak Mazury i tutaj zawsze jest troszeczkę chłodniej.
3: Praktycznie chyba w każdym gospodarstwie agroturystycznym jest coś takiego jak regulamin. Czy goście przestrzegają, czy zdarza im się złamać jakiś punkt? Jeżeli tak, to który najczęściej?
4: Tak, jest regulamin. Staramy się, żeby po 22 była cisza nocna. Ze względu tak naprawdę na sąsiadów, czy zdarzają się sytuacje? Tak, czasami się zdarzają, że goście zostają dłużej niż 22, 23, 24. Wtedy prosimy tylko, żeby ściszyli muzykę, jeżeli coś takiego się zdarza. Parę razy się zdarzyło. Tak naprawdę może 2-3 razy, jak sięgam pamięcią, że prosiliśmy tylko o ściszenie muzyki.
3: A czy są możliwe sytuacje, w których goście tak będą, że tak powiem, przeginać, że gospodarz może wyprosić gościa?
4: Właściciele różnych pensjonatów mówili nam, że mieli takie zdarzenia. Nawet do tego stopnia, że wzywali policję. Jeden ze takich znajomych opowiadał mi, że kiedyś wystawił rzeczy na zewnątrz gościom i wyprosił. Nam się nigdy nie zdarzyło.
3: O czym goście również powinni pamiętać, opuszczając pokój? Czy na przykład standardem jest zdjęcie poszwy, czy też jakiś ład i porządek, żeby po sobie zostawili? Czy to jest właśnie różnie, że wchodzi się do pokoju po gościach, a tam jest jeden wielki bałagan?
4: Goście nie powinni pamiętać o niczym, bo to jest, można powiedzieć, w standardzie wynajmu, że my sprzątamy pokój po gościach, zdejmujemy pościel, pierzemy, wymieniamy wszystko to, co jest dla następnego gościa niezbędne do spędzenia miłego czasu. Natomiast opuszczając, zostawić po prostu porządek, tak jak w domu, traktować pokój jak w domu i tak się właściwie dzieje. Czasami się zastanawiamy z żoną, bo nie mieliśmy takich ekstremalnych przypadków. No dobrze, raz była pani, co paliła w pokoju papierosy. Prosimy o niepalenie nie dlatego, że jest smród, bo to można wyozonować, tylko chodzi o to, że jak następny gość przyjeżdża, no to nie chciałby mieć napalonego. No to raz taki przypadek był. I jedyny. Goście zazwyczaj zostawiają po sobie porządek. Nigdy nie spotkaliśmy się ze zniszczeniami. Oczywiście tam urwała się jakaś klameczka czy coś, ale to są rzeczy, które są nie robione przez to, że była impreza lub że ktoś nie szanował, bardziej po prostu zużycie materiału.
3: No właśnie, jeżeli komuś się zdarzy, że klamka się urwie czy coś, od razu powinien zgłosić to gospodarzowi?
4: Tak, bo wtedy jesteśmy w stanie to szybko usunąć, naprawić i dalej może korzystać z pokoju bez nerwów, bez ryzyka, bez żadnego, że ktoś wejdzie, bo to są pokoje, wszyscy tutaj różni ludzie chodzą, więc jak ktoś ma swoje cenne rzeczy, no to powinien mieć zamknięty pokój. Z takich rzeczy, co się zdarzało, czasami coś było, na przykład słuchawka od prysznica, to trzeba było ją wymienić, okno się nie domykało, no to nauczyłem się regulować okna, następny fach.
3: A jeżeli gość uszkodzi coś i się nie przyzna i wyjdzie to po fakcie, po jego wyjeździe, czy wtedy on jest w jakiś sposób pociągany do odpowiedzialności?
4: No nie, no po prostu trzeba naprawić. No to jest ryzyko biznesowe.
3: Czyli gość przyjeżdżając na wczasy nie musi planować swojego pobytu. Zawsze może się zgłosić do gospodarza miejsca, który chętnie pomoże.
4: Tak, dokładnie. Mamy tutaj, nawet za nami mapa wisi, atrakcji takie, które są powiedzmy na tydzień czasu. Jak ktoś przyjeżdża na dłużej, bo 12 dni, 10 dni są osoby, no to wtedy też pokazujemy takie miejsca, które tutaj my już znamy, gdzie możemy spędzić czas w strefie ciszy, gdzie możemy dobrze zjeść rybę.
3: To na koniec niech pan dokończy zdanie. Idealny gość to...
4: Uśmiechnięty gość.
3: I tym takim optymistycznym akcentem, prosto z Mazur, rozmawiałem z panem Jackiem Mysińskim, właścicielem gospodarstwa agroturystycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję uprzejmie, miłego pobytu na Mazurach i zachęcamy do przyjazdu. Warto.
2: Pamiętaj. Szanuj prywatność gospodarzy i innych gości. Nie zakłócaj ciszy nocnej. Zgłaszaj każdą usterkę na bieżąco. Zostaw po sobie porządek.
5: Nie, jak słyszeliśmy, gospodarz pomoże zawsze. O każdej porze. Damian Grosicki, dziękujemy bardzo. Po prostu to proste. Więcej na radio Łódź.pl.

0: To organek Italiano, a propos Italiano, to my polecamy konkurs kierunek Radiość, bo do wygrania bilety lotnicze do Mediolanu Bergamo, a zatem słoneczne Włochy. Co trzeba zrobić? Trzeba zbierać hasła. Hasła padają dwa dziennie na naszej antenie. No i mam nadzieję, że nasi słuchacze uważnie zbierają te hasła, zapisują, a jutro po prostu trzeba będzie te hasła, klucze wysłać. Szczegóły dotyczące tego konkursu na radio.łódź.pl. Hasło jeszcze dzisiaj nie padło, ale padnie. Będzie na naszej antenie. Tymczasem dzień dobry.
1: A dzień dobry, mam takie pytanko. Mówię, jest zamknięta Konstantynowska, nie? Bo przez ten festiwal. I chodzi mi o to, że mówię, jest 2 tygodnie do festiwalu, oni już zamknęli Konstantynowską od krakowskiej.
0: No niekoniecznie, bo festiwal jest też jeszcze jeden teraz.
1: A teraz, w tym tygodniu?
0: Tak, w weekend jest Audio River.
1: A, ja mówię, co jest grane? Dobra, no to chociaż to już wiem.
0: Najważniejsze, że humor dopisuje. A co jest grane? No będzie grane i to dużo muzyki. Już w najbliższy weekend festiwal Audio River, a później pod koniec lipca rzeczywiście Łódź Summer Festival i pewnie Konstantynowska znowu będzie zamknięta. Być może ktoś będzie chciał wyjechać sobie wtedy do Mediolanu albo gdzieś. To proszę słuchać nas uważnie, bo konkurs kierunek Radiość dzisiaj także na naszej antenie, a jutro wielki finał i tych finałów jeszcze kilka będzie. Kto nie załapie się jutro, to będzie miał kolejne szanse w kolejnych tygodniach. Bardzo polecamy. Wszystkie hasła jutro trzeba będzie wysłać na adres konkurs@radiolódź.pl, ale to dopiero jutro. Trzeba będzie też podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, no i ten komplet prawidłowo zebranych 10 haseł, jeśli dobrze liczę. Tak, 10 haseł. Dzisiejsze jeszcze nie padło. Na razie wybierzemy się nad morze.

0: i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
3: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
4: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
9: Łódź jest 4. największym miastem w Polsce pod względem liczby mieszkańców. Resort zdrowia proponuje limit zarobków dla lekarzy. Dziś ważne spotkanie ministry z Naczelną Izbą Lekarską. Znamy wyniki budżetu obywatelskiego w Łodzi. W dzień zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Urząd Miasta w Łodzi miał rację co do liczby mieszkańców stolicy województwa. Magistrat od lat przekonuje, że Łodzian jest więcej niż wskazują na to oficjalne statystyki oparte na meldunkach. Potwierdzają to najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w mieście mieszka około 700 tysięcy osób. To potwierdza badania, które prowadził wcześniej urząd na podstawie logowań do sieci komórkowych. Mówi dzisiejszy gość Radia Łódź, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Piotr Szukalski.
10: Urząd Miasta bazuje na, powiedzmy, danych dotyczących telefonii komórkowej, ale...
11: Czyli sprawdza, ile osób jest zalogowanych na przykład w nocy, bo to jest najbardziej
10: 20, pewne. Tak, 22, 23, z reguły już są tylko ci, którzy są rzeczywistymi mieszkańcami.
11: I z tych badań wychodzi, że nawet powyżej 700 tysięcy może przybywać.
10: To szacunki Unii Metropolii Polskich, tak. I musimy sobie zdawać sprawę. Te różnice są znaczące. Te 699 tysięcy to jest o 60 tysięcy prawie więcej niż wynika z bieżącej ewidencji ludności.
9: To, że Łódź ma w rzeczywistości więcej mieszkańców, nie zmienia jednak tego, że miasto dalej się wyludnia, podkreśla profesor Szukalski. Stolica województwa dalej pozostaje 4. miastem w Polsce pod względem liczby ludności. A ilu w Łodzi mieszka obcokrajowców? O tym już w całej rozmowie, która jest dostępna na stronie internetowej i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: Resort zdrowia proponuje limit zarobków dla lekarzy. Między innymi na ten temat o godzinie 11 w Warszawie rozpocznie się spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Resort proponuje, by maksymalnie stawka godzinowa dla medyków wynosiła 240 zł brutto, ale ministra zdrowia powiedziała w TVP Info, że wielu lekarzy zarabia mniej.
12: Dostaję wiele sygnałów od medyków, że dla nich ta ostatnia emocjonalna dyskusja jest bardzo krzywdząca, ponieważ oni takich kwot nie zarabiają. Przypomnijmy, że mediana zarobków sumowy o pracę dla lekarza to 23 tysiące złotych brutto. Wielu lekarzy ma dużo mniejsze stawki niż ta proponowana. To są osoby, które dzisiaj też odpowiadają za zdrowie i życie pacjentów.
9: Wśród propozycji reform w służbie zdrowia znalazł się m.in. pomysł utworzenia jednej centralnej ekolejki, która skróci czas oczekiwania na wizytę lub zabieg. Rząd nie przewiduje powrotu do programu osłonowego ceny paliwa niżej. Taką deklarację wyraził dziś minister energii Miłosz Motyka. Przypomnijmy, pakiet CPN był odpowiedzią rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Minister energii podkreślił, że rząd dąży obecnie do tego, aby ceny paliw stabilizowały się rynkowo.
13: To, co dzisiaj wpływa bezpośrednio na cenę na stacjach, to to, że po prostu...

0: Odbudowywane są powierzchnie magazynowe, odbudowywana jest ta sytuacja związana z rezerwami strategicznymi i z tego wynika dzisiaj to, że te spadki na giełdach, spadki na rynkach, które są, nie jeszcze przekładają się bezpośrednio tak szybko na spadki cen na stacjach paliw.
1: Program CPN obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Jego koszt to niecałe 5 miliardów złotych. Poznaliśmy wyniki budżetu obywatelskiego w Łodzi. Do realizacji trafi ponad 200 inicjatyw zaproponowanych przez samych mieszkańców. Jakie zmiany zajdą w stolicy województwa? O tym nasz reporter Sebastian Dziuda.
2: Według wyników największym zainteresowaniem cieszą się inwestycje w literaturę i ochronę zwierząt. Najwięcej głosów tej edycji oddano na projekt zakładający zakup książek i bezpłatny dostęp do e-booków we wszystkich filiach Biblioteki Miejskiej. Sporym uznaniem cieszył się także projekt o dofinansowaniu sterylizacji i leczenia bezdomnych czworonogów. Wśród wyróżnionych pomysłów znalazło się też m.in. oświetlenie pomnika jednorożca. Więcej o zaproponowanych inicjatywach mówi Agata Burlińska z Biura Aktywności Miejskiej.
3: Mamy też dużo drobnych projektów dotyczących skwerków, ławek romantycznych, huśtawek dla dwojga, hamaków, trzy stoły do ping-ponga, kręgielnie, też rzeczy bardziej prozaiczne, chodniki.
2: Wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane do końca przyszłego roku. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: Pełną listę zwycięskich projektów można znaleźć już na naszej stronie Radio Łódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
4: Wiktoria przed chwilą powiedziała, że ona dziękuje za takie lato, ma już dosyć i wolała jak było 38. No teraz jest połowa tego. Bo tak od 16 do 17 stopni w regionie łódzkim, najcieplej w Legnicy i Pile niecałe 19 stopni, najchłodniej w tej chwili w Zakopanem stopni 11. Co tam przygotowali synoptycy, jeśli chodzi o najbliższe godziny, czyli czwartek? No to tak, zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, to wszystko już było. I być może. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 do 21 stopni i wiatr umiarkowany, chwilami porwisty.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Do niedzieli nie należy spodziewać się zbyt wysokich temperatur, raczej tak około 20 paru stopni, natomiast od poniedziałku zrobi się już gorąco, bo temperatura ma przekroczyć 25 stopni w regionie łódzkim i dochodzić powoli do 30. No to pewnie Wiktoria będzie zadowolona. Rafał Tyluś, Marcin Mendelbaum, jeszcze raz dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 10. Młodzi radiowcy pojawili się w studiu. Witajcie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zosia, Jaśmina, Staś i Wojtek. Wszystko się zgadza, czy coś pomyliłem?
2: Tak, dokładnie.
0: Wszystko pomyliłem, tak? No to ładnie wyszło. Słuchajcie, co robicie dzisiaj od rana, bo to już jest wasz raz, dwa, trzy, czwarty dzień, dobrze liczę?
2: Tak.
0: Czwartek to czwarty. Piątek to będzie piąty. No dobra, to co robicie dzisiaj od rana ciekawego?
2: Dzisiaj ćwiczyliśmy hymn młodego radiowca.
0: Hymn młodego radiowca. Nie jest łatwe sformułowanie.
2: Tak, ale bardzo dużo rzeczy się tutaj w ogóle dzieje już od rana, mimo że jest bardzo wczesna godzina, bo już jest dziesiąta.
0: No to zależy od tego, czy ktoś ma wakacje i może sobie pospać, czy normalnie idzie na siódmą do pracy, no to wtedy już dziesiąta.
2: Tak. No to dzisiaj ćwiczyliśmy właśnie hymn młodego radiowca, którego będziemy śpiewać. Również już było śniadanie. Pyszne w ogóle są śniadanka. I teraz właśnie jesteśmy tutaj w studiu. Również teraz, jak my tutaj siedzimy, to nasi koledzy i koleżanki nagrywają różne historyjki, ale dobre.
0: Same dobre wiadomości. Tak, dobre. Jak u nas o 8:30 na antenie. No dobrze, a to co było na śniadanie? Już nie pamiętacie.
3: Rogalik z dżemem i z masłem.
0: Czyli na słodko było.
4: Tak. I herbateczka.
0: Ale taka jak zwykle herbateczka. A sok też jakiś się trafił?
3: Soki mamy na podwieczorki.
0: Na podwieczorki.
4: I na obiady kompoty.
0: No dobra, to nie będziemy mówić o jedzeniu, bo ludzie się głodni zrobią.
4: Z dużą ilością cukru.
0: Bez przesady z tym cukrem, bez przesady. Ważne, żeby było zdrowo. To tak, hymn nagrywacie, żeby go później zaprezentować.
3: Dzisiaj będziemy go nagrywać.
0: Nagrywać będziecie. Co jeszcze robicie ciekawego?
3: Wywiady.
0: Z kim wywiad przeprowadzaliście?
2: Ja robiłam wywiad z moimi koleżankami, z panią Katarzyną Tośtą.
0: Mhm. Udało się.
2: Tak.
0: Wszystko poszło. A wy chłopaki?
5: Ja na przykład, nam pani mówiła o takich rzeczy, czego się najbardziej boi, tego, że jak ludzie dzwonili, to wykali i kali to wszystko po kolei.
0: Czyli takie...
6: A ja jeszcze miałam wywiad z trenerem boksu na Widzewie.
0: No i jak poszło?
6: Dobrze.
0: Wszystkiego się dowiedziałeś? Wszystkie pytania zadałeś?
6: Tak.
0: I będą efekty tego na antenie. Podoba wam się w ogóle taki sposób spędzania wakacji? Przecież moglibyście gdzieś wyjechać, nie wiem, nad jezioro sobie pojechać, pójść do parku, do lasu, pospacerować, pojeździć na rowerze, a nie, tu siedzicie w radiu razem z nami przy mikrofonach w ciężkiej pracy.
2: Ja powiem szczerze, że bardzo mi się tutaj podoba i to jest chyba taka najfajniejsza inicjatywa tego, jak można spędzić wakacje, ponieważ tutaj się na pewno nie nudzimy.
0: Nie nudzicie się?
2: Nie, w ogóle.
0: Pan Krzysztof tam za szybą wszystko zapewnia, pani Ania też widzę, że biega po schodach w tom i z powrotem i cały czas zapewnia atrakcje. Sportowe atrakcje też macie, z tego co wiem. To co się dzieje podczas sportowych atrakcji, żeby nie było tak, że tylko siedzicie?
5: Piłka nożna, boks, teraz jeszcze zajęcia.
0: Narty też będą?
5: Jakie narty? Nie ma zimu.
2: Niespodzianka.
0: Niespodzianka. To nie wiecie jeszcze, co do końca
6: będzie.
0: Ale ogólnie wam się podoba i zostajecie do piątku, tak?
2: Wszystko
0: się zgadza. Później nagrywacie, znaczy dzisiaj nagrywacie. Efekty będzie można posłuchać z tego, co wiem, w niedzielę na naszej antenie między 11 a 13. Bądźcie gotowi. Powiedzcie wszystkim. Wiem, że chcecie pozdrawiać. To proszę bardzo, zaczynamy. Jedziemy po kolei.
2: To ja bym bardzo chciała pozdrowić moich rodziców Basię i Arka i moich dziadków Sławka i Jurka i dwie babcie Gosie. No i również moje dwie przyjaciółki Jagodę i Wiktorię.
0: Poszło. Następne.
3: Ja bym chciała pozdrowić moich rodziców, moją siostrę, moje dwie babcie i dziadka.
0: No i poszło. Następne pozdrowienia. Chłopaki, pozdrawiacie czy No to proszę bardzo.
5: Ja pozdrawiam mojego kota, moją babcię.
0: Jak kot się wabi?
5: Moich rodziców. No nie wiem, może kot jednak mnie słucha.
0: No dobrze, kot cię słucha. A jak ma na imię?
5: Strzałka.
0: I pozdrawiamy.
6: Ja pozdrawiam mojego tatę Krzysztofa, moją mamę Magdę, moją babcię Bożenkę i moje koty.
0: To ja pozdrawiam pana Krzysztofa za szybą. Dzięki bardzo, że wpadliście do studia. Cieszymy się bardzo, że jesteście razem z nami i bawcie się dobrze w Radiu Łódź. O.

0: 22 minuty po godzinie 10. Różne konkursy, różne zabawy. To teraz będę miał dla naszych słuchaczy bilety do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No, tak, tak. Bilety do kina dla naszych słuchaczy, ale żeby nie było tak łatwo, będą to bilety, które rozdam bardzo serdecznie i chętnie telefonicznie. 603-78-78-78. Ale trzeba będzie odpowiedzieć na pewne pytanie. Na razie proszę posłuchać fragmentu filmu z filmu Stanisława Barei. No właśnie, ale na razie nie będę mówił tytułu.
2: Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15 trzecia. Latem to już widno. Za 15 trzecia jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę.
3: No, ubierasz się pan.
0: No właśnie, w co się ubiera? I to jest pytanie. 606 78 78 78. Czekam na prawidłową odpowiedź.

0: No, poszło szybko. Myślałem, że nie będzie łatwo. Choć pierwsza odpowiedź była prawie prawidłowa, ale druga jest już prawidłowa. Pani Elżbieta przy telefonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Elżbieto, pytaliśmy, w co się ubiera bohater, który wypowiada te słowa o tej słynnej drodze do pracy. A mówię o tym, bo dzisiaj dzień chodzenia do pracy zupełnie inną drogą. To w co się ubiera?
1: W płaszcz.
0: No właśnie, w płaszcz, a tymczasem jeden ze słuchaczy podał, że w palto. No i nie uznałem. W płaszcz się ubiera, zresztą posłuchajmy.
2: Staję i wychodzę.
3: No ubierasz się pan.
2: W płaszcz, jak pada.
0: No właśnie, jak pada, to się trzeba w płaszcz ubrać, można też wziąć parasol. Lubi pani film Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
1: Tak, bardzo lubię.
0: No właśnie, to jeden z takich ciekawszych filmów. Dzisiaj jest dzień chodzenia do pracy inną drogą. Czy pani zdarza się albo zdarzało się chodzić do pracy inną drogą?
1: Raczej nie, bardziej z pracy. Aha. Wtedy jest więcej czasu.
0: Z pracy gdzieś na okrętkę, że tak powiem.
1: Tak, zgadza się.
0: Pani Elżbieto, no to w takim razie ja życzę udanego seansu filmowego. Wybierze się pani
1: Dziękuję
0: do kina.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
4: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl
0: 27 po 10. Radio
5: Łódź. Autopromocja.
4: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość. Jeden telefon. Jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
6: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
7: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Port Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Port Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Po reklamie.
4: Najdłuższa fala relaksu.
0: No, to czuję się zrelaksowany, a będzie można się zrelaksować w kinie. Przynajmniej pani Elżbieta, która wybierze się do kina, bo prawidłowo powiedziała, odgadła, przypomniała sobie, że trzeba się w płaszczu brać, jak pada. Bo człowiek zmoknie i później taki mokry będzie chodził. A tak to przynajmniej tylko płaszcz będzie mokry. Jaki jest scenariusz dla moich sąsiadów? Nie wiem, ale może wie grupa Mysłowic.

0: Mamy tu fanów Janis Joplin. Myślę, że tak i myślę, że ta piosenka ich ucieszyła. Za 23 minuty będzie godzina 11. Dzień chodzenia do pracy inną drogą. Był rok 1978, kiedy na ekrany kin wszedł właśnie film Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? No i ta słynna scena z drogą do pracy. Film w reżyserii Stanisława Barei. Posłuchajmy.
1: Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę.
2: No, ubierasz się pan.
1: Płaszcz, jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu?
2: Fakt.
1: Do PKS mam 5 km. O 4 za 15 jest PKS.
2: I zdążasz pan?
1: Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanek idę do mleczarni. To jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, wiesz pan, ma najszybszy transport. Inaczej się zsiada. W Szymanowiec siadam, znoszę bańki i łapię ekadę. Na Ochocie w elektryczny do stadionu. A prawdę już mam z górki, bo tak. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za 15:07. To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. To po wajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22:50, jestem z powrotem. Golę się, jem śniadanie i idę spać.
0: No, proste, prawda? 78 rok, film pod tytułem Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Piękny opis drogi do pracy. Ktoś z państwa ma taką? Ktoś z państwa w ten sposób próbował podróżować? Proszę dać znać. 606-78-78-78 studio małparadio.pl albo można nagrać głosówkę.

Zanim o zwierzakach, to jeszcze ważna informacja dla tych, którzy podróżują trasą S8 między węzłami Złocze, Wasielac, Południe. Samochód zsunął się spod nośnika podczas wymiany koła, no i w czasie trwania akcji ratowniczej zablokowany jest prawy pas w kierunku Łodzi i Warszawy. Jedna osoba została ranna, w tym wypadku to 151 kilometr trasy S8. Teraz o zwierzakach.

0: Monika Czerska, dzień dobry. Tematem odcinka będzie frisbee, czyli latający dysk, który może być dla psa świetną nauką efektywnej współpracy z właścicielem. Do Polski ta zabawa trafiła kilkanaście lat temu i wtedy budziła spore zainteresowanie, wspomina w rozmowie z agencją News Seria organizator zawodów kynologicznych Dariusz Radomski.
1: Jeżeli tylko pojawiliśmy się w parku i zaczęliśmy się bawić z frisbee psem, od razu zbierał się wianuszek ludzi i podziwiał. Nie wiedzieli w ogóle, z jakiej planety przylecieliśmy, bo te psy, mimo że były bez smyczy, nie biegały luzem, nie zaczepiały innych psów, tylko wpatrzone jak w obrazy swojego właściciela, bawiły się, przeskakiwały, odbijały się, wskakiwały na ręce i robiły różnego rodzaju inne sztuczki, które powodowały, że ludzie rzeczywiście nie mogli oderwać oczu i czasami bili brawo nawet. Ten przedmiot, który my wyrzucamy, a pies łapie, okazuje się być magicznym przedmiotem, który bardzo podkreśli i bardzo określi naszą relację. Frisbee wyrzucone przez człowieka jest to łup, który pies ściga i łapie. Łowienie przedmiotów, obiektów poruszających się leży w naturze psa. Psy polowały od zawsze i uwielbiają polować, uwielbiają czasami złapać, zagryźć, zabić. I tak to się w zasadzie dzieje, jeżeli rzucamy psu frisbee. Frisbee ma tą fajną cechę, że nie opada od razu na ziemię, że jeżeli nauczymy się dobrze rzucić taki plastikowy talerzyk, nadamy mu dużą prędkość obrotową, prawa fizyki utrzymują go w powietrzu dosyć długo. I pies ma sporo czasu, żeby dogonić taki dysk. I co więcej, czasami niecierpliwie wyskakuje i łapie takie frisbee w powietrzu, co jest bardzo efektowne i podoba się. Więc pies tutaj ćwiczy swoje umiejętności śledzenia, koordynacji, ćwiczy szybkość, ćwiczy muskulaturę, jest sprawny.
0: Ale latający dysk świetnie wpływa też na relacje człowieka z psem.
1: Bo jeżeli uda nam się przekonać psa, że jeżeli przyniesiesz mi frisbee, to ja ci rzucę jeszcze raz to frisbee, jeżeli będziemy potrafili psu to pokazać, to ta zabawa może trwać, nazwijmy to, w nieskończoność. Oczywiście ona nie będzie trwała w nieskończoność, bo pies się zmęczy, my też się zmęczymy, a pies męczy się dosyć szybko, dlatego że frisbee nie spada na ziemię jak piłka, tylko leci dosyć długo i pies musi przewidywać, przeliczać tor lotu tego frisbee. Aportowanie przedmiotów innych niż frisbee jest mniej męczące dla psa, mniej wymagające dla mózgu psa niż łapanie frisbee. Dlatego frisbee nie rzucamy dłużej niż 3-4 minuty, potem musimy zrobić przerwę psu i wtedy jest dobry moment na to, żeby pies sobie pospacerował, powęszył, pochodził, poobserwował przyrodę, spadające listki, powąchał coś w trawie. I wtedy, jeżeli będzie miał dobre wspomnienia z naszej zabawy, możemy go zawołać jeszcze raz. I cóż to jest innego jak nie ćwiczenie przywołania psa, prawda? Przywołanie to jest podstawowa czynność, której oczekujemy od każdego psa. Jeżeli psa puścimy ze smyczy i pies biega wolno, naszą podstawową umiejętnością w relacji z psem jest to, żeby on przychodził na komendę, na zawołanie. Wiemy dobrze, że to nie zawsze działa, prawda? Że pies ma zawsze bardzo dużo spraw w okolicy, które musi najpierw załatwić i dosłownie w przenośni, a nam się spieszy i na przykład chcemy już iść. Jeżeli mamy z psem wypracowaną taką relację, że gdy wołamy psa, oferujemy mu zawsze coś atrakcyjnego, jak na przykład zabawę z frisbee, wtedy podnosimy nasze szanse w przywołaniu. To znaczy bardziej chętnie pies będzie do nas przychodził i to jest ta kolejna zaleta dobrej zabawy, która powoduje, że pies chętniej przychodzi do nas, chętniej komunikuje się z nami, nie unika nas, mimo że na dworze jest o wiele więcej atrakcji niż w domu.
0: Dariusz Radomski podkreśla, że zanim kupimy dysk plastikowy, musimy dobrze przygotować psa do takiej aktywności.
1: Frisbee powinno być na samym końcu tego łańcucha przygotowania. Podstawy kształtujemy od samego początku. Uczymy szczeniaka, że warto się z nami bawić, uczymy go bawić się, uczymy go tego, że jeżeli my go zawołamy, to mamy coś dla niego fajnego. To może być smakołyk, to może być przeciąganie szarpaczkiem wykonanym z starej kurtki polarowej. Potem można sobie kupić taki bardziej profesjonalny szarpak służący do przeciągania. Psy uwielbiają zabawę w przeciąganie, bo to jest tak, to słynne tag of war, czyli taka zabawa kto kogo, prawda? Jeżeli nauczymy psa, że takie przeciąganie jest fajne i muszę zburzyć tutaj wszystkie mity panujące w książkach, że nie wolno psu dawać wygrywać. Otóż my zawsze dajemy psu wygrywać. Zawsze dajemy psu wygrywać po to, żeby pies pomyślał sobie, okej, wygrałem, to muszę mu przynieść on się ze mną pobawi, ja wtedy wygram jeszcze raz. I nie ma nic piękniejszego od wygrywania, prawda? Każdy z nas lubi wygrywać, ja lubię i pani lubi wygrywać. Dlatego okazuje się, że psy, które bawią się z nami w zabawę, w przyciąganie, jeżeli damy im wygrać, to bardzo szybko skażą sobie, żeby przynieść szarpak jeszcze raz, żeby jeszcze raz wygrać. Tak przygotowany pies będzie bardzo łatwo nauczony aportowania, czyli przenoszenia różnego rodzaju przedmiotów, które my mu wyrzucimy. Jeżeli pies to potrafi, wtedy można pomyśleć o tym, żeby iść właśnie do sklepu po raz pierwszy i kupić na przykład taki tekstylny dysk. Takie tekstylne dyski są w różnych formach dostępne i ten tekstylny dysk to już jest coś, co trochę przypomina jeszcze ten nasz szarpak polarowy, bo to jest ciągle materiał, ale już ma kształt kółka. Wtedy, jeżeli nauczymy się mu toczyć ten dysk, albo nazywamy to rolery, albo przesuwać po trawie, wtedy to w sposób mądry nazywamy slajderem taki rzut, taki slider, roller, pies bardzo chętnie będzie to ścigał i bardzo chętnie będzie nam przynosił. Choćby po to, żeby się z nami poprzeciągać i znowu z nami wygrać, prawda? Jeżeli pies taki dysk już potrafi przynosić, chwytać, toczący się, to możemy, czekając na to, aż on troszeczkę podrośnie, bo pies powinien ten układ ruchu mieć przygotowany i od strony, nazwijmy to medycznej, wszystkie muszą być tam panewki pozamykane, musi być przygotowany do wysiłku tego typu i także od strony mentalnej, to wtedy można spróbować zabawy z dyskiem plastikowym.
0: Latający dysk może być świetną zabawą i nauką dla psa i jego właściciela, ale to także sport. Najbardziej wyrafinowaną konkurencją jest freestyle, czyli występ w stylu wolnym. Przez 2 minuty człowiek i pies z użyciem frisbee prezentują sekwencję trików, sztuczek, rzutów, czasami bardzo wymyślnych, z podkładem muzycznym. W Polsce jest 35 zawodników, którzy weszli na najwyższy poziom rozgrywkowy, mówi w rozmowie z agencją News Seria organizator zawodów kynologicznych Dariusz Radomski. W magazynie Zwierz się Zwierz to wszystko. Monika Czerska, do usłyszenia.
2: A jak pies ma charakterek, to i tak sam zdecyduje, czy biec po frisbee, czy poczekać, aż pan, pani przyniesie. Tak też czasami bywa. Za 11 minut godzina 11:00. Zwierz się zwierz także na radio Łódź.pl.

5 minut pozostało do godziny 11. Najdłuższa fala relaksu. Relaks to jedno, ale drugie to, żeby czasami czegoś się dowiedzieć. I taka okazja nadarzy się właśnie już za 5 minut, bo za 5 minut w Radiu Łódź wiadomości, a później będzie trochę kultury.

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na

0: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 11:00. Wiadomości, Jarosław Turek.
7: A w serwisie coraz więcej cudzoziemców w regionie. Zapowiedź kolejnych testów, słupków na Piotrkowskiej i propozycje uregulowania lekarskich zarobków. W tej chwili w regionie pochmurno z rozpogodzeniami, ale w ciągu dnia możliwe opady deszczu na termometrze 18 stopni. Stryków i Głowno w czołówce miast z największym odsetkiem obcokrajowców. W naszym województwie przybywa cudzoziemców, którzy tu mieszkają i pracują. W Strykowie to blisko 40%, a pobliskie Głowno jest na drugim miejscu z 30%. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Pod względem liczby mieszkańców pochodzenia obcego, Stryków jest w krajowej czołówce. Demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Piotr Szukalski, mówi, że nasz region jest zagłębiem przemysłu transportowego i logistycznego, więc te liczby nie powinny dziwić.
8: Gdzie mamy do czynienia z dość powtarzalną pracą fizyczną, którą niechętnie wykonują Polacy. Tam, gdzie właśnie dominują tego typu branże, tam mamy do czynienia z dużymi skupiskami. Bez wątpienia przy tym udziale 20-30-40% to już jest wielka zmiana.
7: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w województwie łódzkim mieszka i pracuje już ponad 150 tysięcy cudzoziemców. Słupki na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi przed kolejnym testem. Miasto zapowiada utrudnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców. Słupki na kolejnym z odcinków zostaną podniesione na początku przyszłego tygodnia. W tej chwili na Piotrkowskiej jest nasz reporter Seweryn Potentas. Powiedz, co tam się dzieje i gdzie przeprowadzona będzie kolejna próba systemu.
9: Dziś wszystkie z ruchomych słupków na Piotrkowskiej są w dole. Część z nich podniesie się już w poniedziałek, kiedy rozpocznie się kolejny etap testów. Tym razem system sprawdzany będzie na odcinku między ulicami Pruchnika i Jaracza. To może oznaczać, że wjazd na Piotrkowską będzie utrudniony nie tylko dla osób nieupoważnionych, ale też dla mieszkańców i przedsiębiorców. Dlatego na odcinku Piotrkowskiej, który czeka test, miasto rozwiesiło kartki z informacją, że aby wjechać na ten odcinek ulicy, potrzebne będzie pozwolenie. Aby je otrzymać, należy zgłosić się do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ulicy Piotrkowskiej 110. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
7: Podobny test przeprowadzono w ten poniedziałek. Wtedy słupki uruchomiono na odcinku między Placem Wolności a ulicą Pruchnika. Po teście na fragmencie od Pruchnika do Jaracza miasto zapowiada także próby na reszcie odcinków i te przeprowadzone będą w kolejnych tygodniach. Minister zdrowia zapowiada zmiany w funkcjonowaniu ochrony zdrowia, a dotyczą one m.in. propozycji ustalenia maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto za godzinę w ramach kontraktów finansowanych przez NFZ. Te propozycje leżały na stole już od dłuższego czasu, mówi były wiceminister zdrowia Marek Kos.
10: Te 240 zł, jak przemnożymy przez etat, daje to fajną kwotę 38 400 zł miesięcznie. W tej chwili wynagrodzenie lekarza specjalisty jest niespełna 13 000 zł. To jeżeli będzie to 38 000, to mnóstwo lekarzy, ci pracujący na umowach o pracę, będą bardzo zadowoleni.
7: Oprócz limitu zarobków w propozycji znalazły się także uporządkowanie czasu pracy. Lekarz ma być zatrudniony co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Praca w innym miejscu będzie wymagała zgody pracodawcy.

0: Niechając o tym, że jeszcze co najmniej kilkadziesiąt godzin będzie obowiązywała czerwona flaga na kąpieliskach nad Bałtykiem, to efekt sztormu. Bałtyk musi się uspokoić, zanim ratownicy pozwolą na kąpiel w morzu, mówi dyrektor Miejskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.
1: Zwłaszcza jeżeli front schodził z północy Bałtyku, przemieszczał się z dużą prędkością, trzeba mieć jednak świadomość tego, że powstały miejscami fale pięciometrowej wysokości i te wysokie fale muszą w swoim tempie zejść do poziomu takiego akceptowalnego po to, żeby kąpieliska mogły być z powrotem otwarte.
0: Pomorska Straż Pożarna interweniowała ostatniej doby ponad 130 razy, najczęściej do powalonych drzew i połamanych gałęzi. A więcej informacji z Łodzi Regionu jak zawsze na naszym portalu radio-łódź.pl.
2: Od 17 do 18 stopni w tej chwili w regionie łódzkim. Co ciekawego w ciągu dnia? Otóż teraz słońce się pojawiło. Godzinę temu padało i tak będzie do końca dnia, bo zachmurzenie umiarkowane i duże. Będą pojawiały się przelotne opady deszczu, a dziś maksymalnie do 21 stopni i porywisty wiatr chwilami, który będzie nam towarzyszył. Tak spojrzałem, co się dzieje nad morzem. Jeszcze wieje. Jest słonecznie, ale wieje.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Rafał Tyluś, Marcin Mendelbaum, jeszcze raz dzień dobry, a za kilka chwil dowiemy się, co tam w świecie kultury.

0: Pani Ania z Akademii Młodego Radiowca zajrzała. Dzień dobry, Anna Grobińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie jestem uczestniczką, warto zaznaczyć.
0: Ale zajmujesz się
1: Zajmuję się uczestnikami.
0: Dobrze, to ja chciałem o coś innego zapytać. Uwaga, zaskakujące pytanie idzie. Jaką drogą dzisiaj do pracy zmierzałaś?
1: Zmierzałam drogą dla mnie dość oczywistą, a powinnam jaką?
0: Bo dzisiaj jest dzień chodzenia do pracy inną drogą.
1: No właśnie, nie wzięłam tego pod uwagę. A czy może to być też dzień powrotu z pracy inną drogą?
0: Ale rzeczywiście.
1: No to ja tak uczynię i nadrobię tę zaległość.
0: Obawiam się, że budżet na tym może ucierpieć, prawda?
1: Jeżeli będę...
0: Szła przez jakąś galerię handlową.
1: Czyli to musi być bardzo odmienna droga.
0: Tak. Mhm.
1: Dobrze. Postaram się, ale może zahaczę o przybytek kultury, a nie galerię handlową.
0: To proszę bardzo.
2: Czas na kulturę.
1: Może zahaczyłabym o wytwórnię, z tym, że to będzie wieczorem, to musiałabym trochę poczekać z tym powrotem do pracy.
0: Proszę
1: ale
0: bardzo.
1: Może i tak być, że zejdzie mi tutaj do godziny 19, bo o tej właśnie godzinie w klubie Wytwórnia rozpoczyna się dzisiejszy koncert 19. Letniej Akademii Jazzu. Didi Bridgewater Quartet i Cordiac and the Noise Architects. Didi Bridgewater nazywana jest po prostu gigantką jazzu. Jej kariera trwa już ponad 4 dekady. Jest też osobą zaangażowaną w wiele projektów społecznych. Natomiast podejmuje się reinterpretacji klasyków jazzu bardzo często. Ma swój własny, niepowtarzalny charakter, o czym będzie można przekonać się dzisiaj w klubie Wytwórnia. A Cordiac and the Noise Architects to jest platforma wymiany muzycznych doświadczeń między znakomitymi artystami na czele z Natalią Cordiac, wokalistką i improwizatorką. Ten koncert dzisiaj w Wytwórni. Natomiast w kamienicy Hilarego Majewskiego otwarcie wystawy i to jest trzecia wystawa z cyklu Ucząc się od Łodzi. Bardzo ładnie kontynuuje kamienica Hilarego Majewskiego ten pomysł. Tym razem mamy architekturę spektaklu Józefa i Witolda Korskich. To ojciec i syn, którzy przez ponad pół wieku przygotowali dla Łodzi całą serię przeróżnych symbolicznych dominant, tak można o tym powiedzieć, jeśli chodzi o architekturę, a ta wystawa skupia się przede wszystkim na Teatrze Wielkim w Łodzi i na kościele pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i świętego Jana Bosko. Rzeczywiście obie budowle imponujące i stanowią taką dominantę wobec otaczających je innych budynków. Warto zobaczyć serię dokumentów, fotografii i innych eksponatów w kamienicy Hilarego Majewskiego przy ulicy Włókienniczej 11. Ta wystawa będzie czynna do 27 września. Kino Charlie proponuje nam dzisiaj dość wyjątkowy pokaz filmu David Hockney, Pejzaże, portrety i martwe natury. To jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów. Zmarł bardzo niedawno, bo w czerwcu tego roku i zostawił po sobie imponujący dorobek. Na zawsze zmienił historię współczesnego malarstwa. Wielu krytyków to podkreśla, a film powstał na bazie dwóch wielkich wystaw organizowanych przez Royal Academy of Arts w Londynie. O godzinie 18.40 rozpocznie się ta projekcja w kinie Charlie. A skoro jesteśmy przy filmach, no to warto oczywiście przypomnieć, że trwa 19 w tym roku letni festiwal filmowy TME Polówka. Dzisiaj mamy projekcję w dwóch lokalizacjach. W Parku nad Jasieniem to jest sekcja pozycja obowiązkowa i za pozycję obowiązkową organizatorzy uznali Killera, czyli film znany Juliusza Machulskiego,
0: czyli
1: polska produkcja.
0: Siarzewski.
1: A będzie jak najbardziej. O godzinie 21 rozpoczynają się projekcje Polówki w tym miesiącu. Z kolei Port Łódź to jest sekcja Dobranocka, a tam Madagaskar 3 i nic więcej już mówić nie muszę.
0: Wyginam śmiało ciało.
1: A na zakończenie poważniej, bo chcę Państwa zachęcić do udziału w spacerze, na który nie trzeba się zapisywać i udział jest bezpłatny. Wokół Przemysłowej wczoraj i dziś ulica Przemysłowa w Łodzi kojarzy nam się z obozem dla dzieci przy ulicy Przemysłowej i Jolanta Sowińska-Gogacz będzie właśnie oprowadzać śladami tych wydarzeń i opowiadać o losach dzieci z obozu przy ulicy Przemysłowej. Ten spacer startuje o godzinie 18 przy pomniku Pękniętego Serca, znanego pomniku w Parku Szarych Szeregów. Godzina 18. Przypominam, zapisy nie są konieczne.
0: Zapraszała Anna Grobińska.
1: Dziękuję.
0: ponieważ dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą, to idę.

To Prince w Radiu Łódź. Pani Agnieszka, w sprawie słupków. O słupkach mówiliśmy w wiadomościach Radia Łódź o 11. Zastanawiam się, czy rzeczywiście te słupki są niezbędne. Czy nie można byłoby rozwiązać problemu nieuprawnionych wjazdów na Piotrkowską w inny, łatwiejszy i mniej uciążliwy sposób? Zastanawia się pani Agnieszka. W galeriach handlowych działają systemy sczytujące tablice rejestracyjne. Czy nie można byłoby czegoś podobnego wykorzystać na Piotrkowskiej? Obok znaków zakazujących wjazdu mogłaby pojawić się informacja o monitoringu i że każdy nieuprawniony wjazd zostanie sfotografowany oraz przekazany odpowiednim służbom. System mógłby sprawdzać, czy konkretne numery rejestracyjne są w bazie uprawnionych wjazdów. Jeśli nie, to zdjęcie i mandat. To jest pomysł pani Agnieszki na słupki i na niekończący się serial o słupkach blokujących wjazd na ulicę Piotrkowską. Dziękujemy. To jeszcze pani Joanna pyta, czy było już dzisiaj hasło do konkursu. Pani Joanna, ja nie zapomniałem o konkursie. Hasło sobie leży i spokojnie czeka, bo dzisiaj jest dzień chodzenia do pracy inną drogą i być może ktoś dłużej idzie do tej pracy i chciałby usłyszeć hasło. A to hasło potrzebne jest do konkursu Radiość, kierunek Radiość, by wygrać bilety do Mediolanu. Bilety lotnicze dla dwóch osób. Trzeba skompletować 10 haseł, po dwa dziennie się pojawiają. No i w piątek na adres konkurs@radiolodz.pl wysłać te wszystkie hasła, do tego dorzucić swoje imię i nazwisko, do tego dorzucić numer telefonu. No i jutro będzie szansa, by właśnie taka osoba, która ma tych haseł 10, ciekaw jestem, czy wszystkim, czy komuś udało się zebrać wszystkie, czy komuś uda się zebrać te wszystkie 10 haseł, bo przecież jeszcze przed nami i czwartek, i piątek, więc jeszcze na naszej antenie padną 4 hasła. Ciekaw jestem, czy komuś uda się zebrać wszystkie 10, przyślę. No i wtedy będzie miał szansę pojechać do Mediolanu Bergamo, a właściwie to nawet bym powiedział, że polecieć. Szczegóły tego konkursu na stronie radiołódź.pl, a ponieważ hasło mamy podać między godziną 9 a 12, to pierwsze dzisiejsze, to jeszcze trochę czasu jest, prawda? Tak mniej więcej 37 minut do godziny 12, więc cierpliwie czekamy.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Radio nocą.
4: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
5: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działa nad moim łóżkiem. Jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podniosłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
4: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą, walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
6: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu, prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz, tylko w Radiu Łódź.
7: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: A na zegarze 30 minut do południa.

0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Za 23 minuty będzie godzina 12. Co my tutaj mamy? A to proszę posłuchać.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: I to jest konkurs kierunek radiość. Od poniedziałku do piątku podajemy po dwa hasła dziennie. Te wszystkie hasła trzeba zebrać. Łącznie ich będzie 10 i jutro w piątek przy finale przysłać na konkurs małparadiołódź.pl, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu, no i właśnie komplet prawidłowo zebranych haseł. W tym tygodniu kategoria haseł to wakacyjne filmy i seriale. Do wygrania podwójny bilet lotniczy do Mediolanu, Bergamo, z Łodzi i z powrotem. No właśnie, skoro wakacyjne filmy i seriale i hasła z tym związane, to hasło na dziś, na teraz: samochodzik i templariusze.

Jak gdyby ktoś się zastanawiał, co ciekawego można robić w wakacje, to można nawet podróżować po regionie łódzkim. Nie trzeba gdzieś daleko wyjeżdżać, by zobaczyć fajne, ciekawe miejsca, a my podpowiadamy. A właściwie to Adam Urzyński, nasz kolega redakcyjny, że tak powiem, tripy Adama podpowiada. Co tam ciekawego przygotował? Są już dwa odcinki na naszym YouTubie. Zapraszam bardzo serdecznie. Tripy Adama w odcinku numer 1. Prom na Warcie, niespotykane, a w odcinku numer 2 Skansen Lokomotyw. Właśnie sobie przed chwilą oglądałem ten odcinek dotyczący Skansenu Lokomotyw w Karsznicach w Zduńskiej Woli. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, co tam ciekawego jest, a później wybrać się już do Skansenu, to właśnie polecamy nasz film na profilu na YouTubie. Skansen Lokomotyw, Adam Urzyński poleca. Później z tego Skansenu można też udać się nad Wartę, no bo wiadomo, ze Zduńskiej Woli nad Wartę już nie jest niedaleko. I dzięki temu dwa tripy Adama mieć już zaliczone. Kolejne będą pojawiały się na naszym kanale. Serdecznie zapraszamy do tego, żeby obserwować, subskrybować, żeby być na bieżąco, no i żeby podglądać, co tam ciekawego Adam na wakacje nam przygotowuje. Teraz Barbara Wrońska.

To kolejny muzyczny akcent prodem ze Szwecji. Prosto tym razem grupa ABBA. Za 10 minut będzie godzina 12. Do 12 coraz bliżej. Słońce znowu się schowało. Znowu jakoś tak trochę zaszło za chmurę, ale na szczęście nie pada, bo dwie godziny temu to dość mocno padało. Przy okazji tego, żeby Radio Łódź mieć pod ręką, polecam pobrać aplikację Radio Łódź, tak żeby być na bieżąco z informacjami z Łodzi i z regionu, ale także mieć właśnie program pod ręką, żeby można w każdej chwili było włączyć. Co więcej, można się przez taką aplikację z nami skontaktować. Wystarczy nagrać głosówkę i ta głosówka trafia bezpośrednio do nas, tutaj do studia. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można też oczywiście do nas napisać standardowo na studio@radiowodz.pl albo można do nas zadzwonić 606 78 78 78. Form kontaktu jest kilka. A na razie jeszcze przed wiadomościami pogramy.

0: Reklama.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej.

0: Na ich dzieciństwo.
1: Tworzymy rodzinę.
2: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest 12.
6: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Wiadomości. Jarosław Turek.
7: Obserwuje brutalne traktowanie konia na zawodach jeździeckich w Łodzi. Łódzki food truck pełen narkotyków. I agenci CBA w warszawskim ratuszu i szpitalu południowym. W regionie dzisiaj pochmurno, z rozpogodzeniami, zmienna pogoda i możliwe opady deszczu. Burza w sieci po nagraniu z łódzkich zawodów jeździeckich. Na filmie widać, jak zawodniczka kilkukrotnie używa bata wobec konia, który odmawia pokonania przeszkody. W komentarzach pojawiły się zarzuty o znęcanie nad zwierzęciem. Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Łodzi do spraw prewencji Piotr Czyczewski informuje, że ta zawodniczka została zdyskwalifikowana i podkreśla, że nie jest funkcjonariuszką łódzkiej Straży Miejskiej.
8: Sędziowie uznali, że jednak to przekracza granice Polskiego Związku Jeździeckiego i po prostu zdyskwalifikowali tę zawodniczkę. Po zawodach koń został dokładnie przejrzany, nie tylko ten, bo wszystkie. Nie stwierdził lekarz weterynarii żadnych obrażeń.
7: Piotr Czyczewski apeluje jednocześnie, aby nie zamieniać krytyki w hejt i powstrzymywać się od obraźliwych komentarzy. Nagranie pochodzi z 5. Międzynarodowego Turnieju Mundurowych Formacji Konnych zorganizowanego w ramach obchodów 35-lecia Straży Miejskiej w Łodzi. W zawodach uczestniczyły formacje z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Zamiast jedzenia z food trucku narkotyki. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zajęła się sprawą 37-latka, przy którym znaleziono znaczną ilość substancji psychoaktywnych gotowych do wprowadzenia do obrotu, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
9: Podczas przeszukania posesji oraz zaparkowanego na niej food trucka policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 2,5 kg substancji odurzających, blisko 1000 tabletek MDMA, 500 elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy.
7: Poza tym 37-latek miał amunicję bez zezwolenia, a w tej sprawie tymczasowo aresztowanych zostało już 5 osób. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do warszawskiego ratusza, a także do szpitala południowego. Zbierana jest dokumentacja. Śledztwo ma związek z nieprawidłowościami związanymi m.in. z wynagradzaniem lekarzy i z działalnością prosektorium, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
10: Od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w samym szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
7: W szpitalu południowym miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się też doniesienia o przyjmowaniu poza kolejką polityków KO. I na koniec o tym, że paragony grozy powracają. Ceny nad Bałtykiem poszły w górę. Turyści narzekają na to, ile zapłacić muszą za gofra, smażoną rybę czy napoje. Obiad w nadmorskim barze może kosztować tyle, co w wykwintnej restauracji. A jak mówi profesor Justyna Osuch-Melet, za wysokie ceny odpowiada przede wszystkim charakter sezonu turystycznego.
11: My mamy krótki sezon i tam, gdzie w krótkim sezonie musimy zarobić szybko na całość roku i nie jest dla nas tak istotne ten powracający klient, to rzeczywiście będziemy windować cenę.
7: Jak dodaje ekonomistka, z drugiej strony klienci są w stanie w wakacje wydać więcej pieniędzy, ale są też granice tych wydatków.
11: My rozumiemy wysoką cenę, ale my mamy problem jako konsumenci z wysoką ceną, która nie niesie za sobą wysokiego doświadczenia, dobrej jakości, dużej ilości, dobrej obsługi. I wtedy pojawiają się te paragony grozy.
7: W tym roku za gofra z bitą śmietaną i dodatkami najbardziej obleganych przez turystów w miejscach trzeba zapłacić nawet ponad 30 zł. To kilka złotych drożej niż w poprzednim sezonie. Jutro na łódzkich Błoniach rozpocznie się jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. My w serwisie za godzinę powiemy o tym, jakie w związku z tym

0: zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pojazdów.
1: To 18-19 stopni w tej chwili na termometrach w regionie łódzkim. Najcieplej w Polsce w Legnicy prawie 22, najchłodniej w Zakopanem stopni 12. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Może przelotnie popadać deszcz, mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru, a termometry mają dziś wskazać maksymalnie 21 stopni. A w studiu pojawił się, przyjechał na wielkiej walizce Piotr Stańczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marcinie. Nie przesadzałbym z tą wielką walizką, ale faktycznie jest pełna piosenek.
1: No, ale miały być na walizkach piosenki.
2: Na walizkach. Tak. No, następnym razem się poprawię. Przyniosę taki swój specjalny płytowy neseser.
1: Dobrze, to ja trzymam za słowo. Ja dziękuję, Marcin Mendelbaum. Do usłyszenia.
3: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych przebojów.

Zakochałem się nad morzem, świat wokół mnie płonął. Spotkałem dziewczynę moich marzeń, ale ona mi niestety nie wierzy. Zostawiłem moje serce na plaży, wiem, w miłości nie ma gwarancji, ale nadal ją słyszę w moich snach. I myślę o niej za każdym razem, gdy patrzę na morze. To wolne tłumaczenie piosenki The Sea, angielskiej piosenkarki, gitarzystki Romy, która umieściła ten utwór na singlu w sierpniu 2023 roku. Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Stańczyk, za naszą radiową konsoletą pozostaje Rafał Tyluś. Rozpoczynamy dzisiejsze wydanie piosenek na walizkach nowej muzycznej audycji Radia Łódź, która towarzyszyć będzie Państwu w wakacje między 12 a 13. Już pewno domyślają się słuchacze, jakie obrałem sobie temat, a dobrym wprowadzeniem będzie historia tej piosenki. Wszystko wydarzyło się na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. 20-letni wtedy Tadeusz Trozda, student Wydziału Elektrycznego tamtejszej Politechniki, mówimy o Wrocławiu, zakłada z kolegami kabaret, który wkrótce zdobywa popularność jako kabaret Elita. Ten kabaret pojechał w kolejną trasę po naszym kraju. To była estradowa składanka. W ekipie znalazł się m.in. Krzysztof Krawczyk, który dopiero co rozstał się z zespołem. Samotny trubador nie bardzo wiedział, co ze sobą robić, wspominał po latach Tadeusz Drozda. Miał przez jakiś czas pewne kabaretowe ambicje. Pewnego dnia przyszedł do mojego pokoju, zaczął przeglądać moje podręczne archiwum, aż dotarł do pewnego tekstu. I w tym momencie powiedział: jaka piosenka? W ciągu kilku chwil na poczekaniu wymyślił motyw przewodni, chwycił kartkę i tyle go widziałem. Nie minęło wiele czasu, byłem na koncertach w Poznaniu, a on przychodzi za kulisy, wręcza mi longplay, a na nim znajduje się Parostatek. No właśnie, to jest historia z życia wzięta. Czy są Państwo gotowi na rejs? W takim razie 3, 2, 1, 0, start, odpływamy!

Słynny parostatek, muzyka Krzysztof Krawczyk i Jerzy Milian, słowa napisał Tadeusz Drozda. Dzisiaj o morzu i o jeziorach. Przed nami zespół Genesis.

Rok 1983, Genesis Home by the Sea. Treść tej piosenki opowiadana jest przez kogoś, kto znalazł się w tytułowym domu nad morzem, ale uwaga, nawiedzonym przez widma, które zostały w nim uwięzione. One mówią, że on tak samo stanie się więźniem tego niesamowitego miejsca do końca życia, więc taki troszkę muzyczny horror, choć tego nie słychać w tej piosence. Dodam jeszcze, że autorem tekstu jest Tony Banks. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Oczywiście jesteśmy zawsze złaknieni, spragnieni Państwa sugestii, Państwa ocen, Państwa podpowiedzi. studio@radiolodz.pl. Teraz kolejna, moim zdaniem, wyjątkowa kompozycja, która przypomni nam rok 1979. To jest ballada Christophera Crossa, artysty pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych, który swoją płytę wydał w roku 79. Ona odniosła sukces, była nawet na pierwszym miejscu amerykańskiej listy bestsellerów i zawierała kompozycję, którą Christopher darzy dużym sentymentem jeszcze od czasów nastoletnich. Posłuchajmy Sailing.

Sailing i Christopher Cross. W wywiadach muzyk powiedział, że inspiracją do stworzenia tej właśnie piosenki była jego przyjaźń ze starszym przyjacielem ze szkoły średniej, który zabierał go na żagle, kiedy był nastolatkiem, po to, aby po prostu uciec od zmartwień okresu młodości. My w Piosenkach na Walizkach wracamy do Polski. Był rok 1980, kiedy ogłoszono konkurs na piosenkę, która miała zostać zaprezentowana na festiwalu Człowiek i Morze. Gdy wiedziano już, kto będzie śpiewał, wybór kompozytora wydawał się w tej sytuacji oczywisty. To musiał być Włodzimierz Korcz. Od lat był znany z tego, że umie niemal błyskawicznie skomponować utwory, które stają się prawdziwymi przebojami. Tak było również i w tym wypadku. Po prostu usiadłem i napisałem muzykę, powiedział po latach. Następnie przyszedł czas na wybór tekściarza. Ta decyzja również została podjęta bardzo szybko. Skoro komponować muzykę miał Włodzimierz Korcz, a śpiewać Alicja Majewska, tekst musiał ułożyć Wojciech Młynarski. Jak pamiętamy, pan Wojciech miał wielki talent, a prywatnie uwielbiał morze. Co roku wybierał się na wakacje do Jastarni, gdzie przyglądał się mieszkańcom nadmorskiej miejscowości. Widział kobiety, które z nadzieją czekają na swoich mężów, braci i synów. Tak narodziła się przepiękna piosenka Jeszcze się tam żagiel bieli, Alicja Majewska.

Lucja Majewska, jeszcze się tam zagierbieli. Przypomnę, że w 1980 roku za wykonanie tej piosenki otrzymała drugą nagrodę na 18. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oraz nagrodę Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu w Rostocku. Było morzu, to teraz wracamy nad jeziora z czerwonymi gitarami i Krzysztofem Klęczonem, który zaśpiewał taką piosenkę w roku 1968. Do jego wokalu dodano wtedy efekt kamery pogłosowej.

Muzyka Krzysztof Klęczą, słowa Jan Świąć. Wróćmy na jeziora, rok 1968 i czerwone gitary. Gdyby mogli widzieć sposób, w jaki się do mnie uśmiechasz, jak mógłbym kiedykolwiek ciebie zostawić, ciebie opuścić? Twoje cygańskie serce cię uwolni. Zatańczmy nad hiszpańskim morzem. Zamknij oczy i chodź ze mną. To wybrane słowa piosenki Spanish Sea, a w rolach głównych zespół Toto.

niż Sea, zespół Toto. Pozostajemy, drodzy słuchacze, nad morzem. Sailing to jest znana piosenka, ale uwaga, skomponowana pierwotnie w 1972 roku przez Gavina Sutherlanda z formacji Sutherland Brothers. Najbardziej znana i popularna i kojarzona jako międzynarodowy hit Roda Stewarta z 1975 roku. Autor tak powiedział o tym utworze. Zabawne w Sailing jest to, że większość ludzi uważa, że piosenka opowiada o młodym chłopaku, który mówi swojej dziewczynie, że przemierza Atlantyk, żeby z nią być. W rzeczywistości piosenka nie ma nic wspólnego z romansem ani ze statkami. To opowieść o duchowej odysei ludzkości przez życie w drodze do wolności i spełnienia z najwyższą istotą. Zabrzmiało bardzo wzniośle, romantycznie i duchowo. Sailing śpiewa Rod Stewart.

Pierwszy singiel z płyty Atlantic Crossing Roda Stewarta, utwór Sailing, stał się międzynarodowym hitem, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie przez 4 tygodnie we wrześniu 1975 roku utrzymywał się na samym szczycie angielskiej listy bestsellerów. Z Atlantyku przenosimy się teraz nad Morze Śródziemne, Jugopolis i atrakcyjny Kazimierz.

To było we wrześniu 2011 roku. Jugopolis, znany polski projekt i atrakcyjny Kazimierz Morze Śródziemne. Rok 1988, piękna kolorowa okładka płyty Flying Colors Chrisa DeBarga. No i utwór, który ten longplay otwierał i zapisał się do dzisiaj w naszej pamięci. Sailing Away, Chris DeBarg.

Przeglądając na morze i wpatrując się w morze, marząc o szerokim świecie, pragnąłbym tak żeglować, żeglować, żeglować z tobą tej nocy. Zaśpiewał Chris DeBarque, chodzi o piosenkę Sailing Away, której słuchaliśmy z albumu Flying Cars, wydanego w roku 1988. To jest wyjątkowa płyta w jego dyskografii, bo stanowi jedyny album, który dotarł do samego szczytu brytyjskiej listy bestsellerów. I znów będziemy w Polsce. Teraz umowny tytuł, bo treść piosenki jest nieco inna. W roku 1980 Maryla Rodowicz zaprosiła do studia popularną wówczas grupę Gang Marcella. I razem, przy pomocy oczywiście autorów, o której później, stworzyli piosenkę Wielki Trójżaglowiec.

Kompozycja Jacek Mikuła, słowa napisał Wojciech Młynarski, wielki trójżaglowiec z 1980 roku, Maryla Rodowicz i Gang Marcela. Na zakończenie dzisiejszego spotkania w Piosenkach na Walizkach pożeglujemy po siedmiu morzach razem z grupą Orchestral Maneuvers in the Dark. Płyta Sugar Tax z roku 91 i ich naprawdę udany przebój, który dotarł do trzeciego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Krytycy powiedzieli... Zdecydowanie. OMD żeglują radośnie przez swoją muzyczną przeszłość. Sailing on the Seven Seas.

0: Sailing on the Seven Seas z zespołu OMD, czyli Orchestral Maneuvers in the Dark. Radio
1: Łódź. Reklama. Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: To nie jest proste. Chcę służyć.

0: możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Jest godzina 13. Posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem Jarosław Turek.
3: Obserwuje się ograniczenia i zmiany w ruchu na łódzki festiwal Audio River, rosnąca liczba obcokrajowców w regionie i najście narodowców na siedzibę ukraińskiej firmy w Poznaniu. A w pogodzie pochmurno, z rozpogodzeniami może przelotnie padać, na termometrze mamy 18 stopni. Będą spore zmiany w organizacji ruchu na czas Audio River. Jutro na łódzkich Błoniach rozpocznie się jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. Miasto na czas festiwalu uruchamia specjalną linię autobusową AR, która przez cały weekend będzie kursować z okolic terenu festiwalu do przystanku Piotrkowska Centrum. Zmieni się też komunikacja w rejonie Redkini. Mówi o tym Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
4: Wydłużone zostanie kursowanie tramwajów po trasie WZ. Swoją trasę na terenie Redkini zmienią także autobusy linii 80A i B, 99 oraz N2, które będą kursować przez Aleję Wyszyńskiego. Ulica Konstantynowska i Juszczakiewicza na wysokości terenu festiwalu będzie nieprzejezdna.
3: Na ulicy Kusocińskiego na wysokości pola namiotowego będzie obowiązywać ruch jednostronny. Poza tym na trasie Kościuszki 6 sierpnia Redkinia zostanie uruchomiona linia N2A. Wszystkie zmiany w ruchu związane z festiwalem dostępne są na naszej stronie radio.łódź.pl, a na Audio River w tym roku wystąpi m.in. zespół The Prodigy.
1: Więcej na radio.łódź.pl.
3: Rośnie liczba obcokrajowców w regionie. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że obcokrajowców przybywa, a w niektórych miastach ich odsetek jest już bardzo wysoki. W Strykowie to blisko 40%, a pobliskie Głowno jest na drugim miejscu z prawie 30%. Jak podkreślał w rozmowie z Radiem Łódź burmistrz Strykowa Piotr Ślęzak, to jest efekt rozwoju przemysłowego.
5: Widzimy to na co dzień. Tych obcokrajowców jest nieco więcej, może proporcjonalnie oczywiście, bo liczbowo na pewno z dużymi miastami się nie równamy. Wynika to oczywiście z zakładów czy produkcyjnych, czy logistycznych, które są zlokalizowane w okolicach Strykowa. No i to jest następstwo jakby no tego rozwoju.
6: Faktycznie idąc miastem, czy wchodząc do w szczególności większego sklepu, jest słychać język obcy. W znakomitej większości jest to język ukraiński. I teraz, i te kilka lat temu żyje nam się podobnie.
3: Tak dodaje Beata Wszołek-Lewandowska, wiceburmistrz Głowna. Według danych GUS-u w województwie łódzkim mieszka i pracuje już ponad 150 tysięcy cudzoziemców, a Stryków pod tym względem jest w krajowej czołówce. Prokuratura i policja reagują na zajście na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Mężczyźni, którzy próbowali wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy mieszczącej się na terenie uczelni, zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Śledczy analizują też pełne mowy nienawiści komentarze umieszczane pod filmem opublikowanym w internecie. Mówi o tym Maciej Szefer.
7: Dwóch mężczyzn 3 lipca stanęło pod biurem ukraińskiej firmy i wypytywało jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zdarzenie nagrano i udostępniono w sieci, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
8: Tym mężczyznom został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na zniesławieniu, przy czym to zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny.
7: Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku pozbawienia wolności. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Prokuratura bada też przejawy mowy nienawiści na tle narodowościowym w komentarzach, jakie pojawiły się pod filmikiem wrzuconym przez autorów do sieci. Angielscy piłkarze na Mundialu grają już nie tylko o Mistrzostwo Świata. Stawką może być również dodatkowy dzień wolny od pracy dla milionów kibiców. Brytyjski premier nie wyklucza, że jeśli reprezentacja Anglii wygra Mundial, to w kraju zostanie ogłoszony specjalny bank holiday. Mówi o tym Anna Rączkowska.
9: Pomysł nabiera coraz bardziej konkretnych kształtów. Brytyjskie media piszą, że najbardziej prawdopodobnym terminem byłby piątek 24 lipca. Kilka dni po finale i w czasie, gdy w Londynie mogłaby odbyć się wielka parada zwycięzców. Premier pytany o wolne nie powiedział nie. Zaznaczył jedynie, że nie zamierza wybiegać za daleko w przyszłość, bo jak każdy kibic wie, w futbolu lepiej nie zapeszać. Najbardziej zadowolone są już puby i restauracje. Branża liczy, że ewentualne Mistrzostwo Anglii oznaczałoby kilka dni wielkiego świętowania, pełne ogródki i kolejki do barów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Pojutrze w ćwierćfinałach Mistrzostw Świata Anglia zagra mecz z Norwegią. A u nas w serwisie za godzinę m.in. brutalny atak na

0: kontrolerkę obsługującą płatny parking w Łodzi.
1: Kilka słów na temat pogody. Dzisiaj w Łodzi oraz w całym naszym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu możliwe przelotne opady deszczu. Nie najcieplej. Aktualnie nasz radiowy termometr wskazuje 18 stopni powyżej zera, maksymalnie do 21. Barometr również funkcjonuje. Na nim 991 hektopaskali. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr, głównie północno-zachodni o charakterze zmiennym. Biometr neutralny.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: A my oczywiście z tą falą będziemy płynąć do godziny 16 w czwartek, 9 lipca 2026 roku. 6 minut po 13 przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam raz jeszcze bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Fala przynosi różnego rodzaju wrażenia, no i ma różną dynamikę. Zaczynamy dosyć dynamicznie. Leave a Light On w roli głównej nieco zapomniana, a lubiana w Polsce Belinda Carlisle.

Zrobiło się o niej głośno, także tutaj w Polsce, kiedy zaśpiewała piosenka Heaven is a place on earth, niebo jest miejscem na ziemi. Utwór Leave a Light On pochodzi z trzeciego albumu studyjnego Runaway Horses, który ukazał się w roku 1989. Mówię oczywiście o Belindzie Carlisle i piosence Leave a Light On, której słuchaliśmy przed chwilą. A w pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu nasza nowa propozycja programowa. Drugi odcinek audycji Mecenasie jest sprawa pod redakcją Jakuba Jędrzejewskiego. W rozmowie z zaproszonym gościem autor poruszy kwestię oszustw telefonicznych, które coraz częściej przybierają nowe, zaskakujące formy. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zawsze dużo przebojowej muzyki. Zapraszam.

17 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, dzisiaj dotarła do nas smutna wiadomość. Nie żyje Bonnie Tyler, legendarna brytyjska wokalistka, jak pamiętamy, obdarzona takim charakterystycznym, zachrypniętym głosem. Odeszła w wieku 75 lat. Autorka ponadczasowego hitu Total Eclipse of the Heart zmarła w szpitalu w Portugalii po długiej walce z chorobą i nagłym zatrzymaniu akcji serca. Rodzina i zespół Bonnie z żalem informują, że artystka niespodziewanie zmarła wczorajszej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, na którą była leczona. Przypomnę, że w 1975 roku została zauważona przez prawdziwego łowcę talentów Rogera Bella, który zaprosił ją do Londynu. Wkrótce nagrała demo i podpisała kontrakt z wytwórnią fonograficzną. Jej debiutancki singiel Lost in France z 1976 roku stał się jednym z hitów w Wielkiej Brytanii. W 1983 roku wydała album studyjny Faster Than the Speed of the Night, który zapewnił jej światową rozpoznawalność. Dlaczego? Bo płytę promował przebój Total Eclipse of the Heart. W tym okresie została także uznana za wybitną osobowość muzyki pop, zyskując nominację do nagród Grammy. Wspomniana piosenka do dzisiaj pozostaje jednym z hitów wszechczasów. Na początku tego roku przekroczyła, uwaga, miliard odtworzeń w serwisie Spotify. Dodam jeszcze, że pamiętam sopocki recital Bonnie Tyler w 1986 roku. Total Eclipse of the Heart.

Pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych w 1983 roku. Total Eclipse of the Heart. Niezapomniana piosenka, która już na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach w wykonaniu Bonnie Tyler.

0: autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Radio nocą.
4: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie ludzie o wybitnych osiągnięciach, jak zdobywca biegunów Marek Kamiński, mówią nam, jak odnaleźć się w tym świecie.
5: Ostatnie 5 lat pokazują, że jest coraz większe jakby przyspieszenie w różnych kierunkach i to będzie świat zmian. Zmian gwałtownych, mniej gwałtownych i to jest pewnik po prostu. Więc ten wiatr, to jest taki wiatr zmian. On może nie jest taki pozytywny, że to będzie spokojny świat, w którym nie będzie żadnych sztormów, ale nawet w sztormie można też, że tak powiem, żeglować, tak? Można płynąć do przodu.
4: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radiolodz.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
7: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Która nam towarzyszy i z którą się poruszamy od poniedziałku do piątku między 13 a 16. Minęła 13.30, 9 lipca, czwartek i... Z pozdrowieniami dla naszych wszystkich słuchaczy i dla naszych słuchaczy. Piosenka, która przypomni nam rok 1976, o ile dobrze zapamiętałem taką ciekawostkę. Utwór został zarejestrowany w słynnym studiu Abbey Road, w którym nagrywali Beatlesi. A w roli głównej szkocki wokalista i autor tekstów piosenek Al Stewart. Year of the Cat to bardzo znany hit. Posłuchajmy.

0: W latach 60. zespół The Trogs w 1994 roku. Ponowna eksplozja popularności tej kompozycji na radiowych listach przebojów. Love is all around, o miłości, która jest dookoła nas, niemal wszędzie. Szkocki zespół Wet, Wet, Wet. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 20 minut 14.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Telefon to urządzenie ma każdy z nas i wykorzystuje je do różnych celów, ale niestety to także narzędzie wykorzystywane do oszustw. Sprawcy podszywają się pod policjantów, pracowników CBS czy doradców bankowych. Wyłudzają oszczędności całego życia, niekiedy w ciągu jednej rozmowy. Dziś porozmawiamy o tym, jak rozpoznać oszustwo, co zrobić, gdy sprawcy do nas zadzwonią i co im grozi. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry, zapraszam. W studiu adwokat Maciej Lenart. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry.
2: To na początek szybka runda stwierdzeń. Proszę o odpowiedzi mit lub fakt. Pierwsze. Prawdziwy policjant nigdy nie poprosi mnie przez telefon o przelanie pieniędzy na bezpieczne konto.
3: Fakt.
2: Jeśli dzwoniący zna moje imię, nazwisko i numer PESEL, to musi być z banku lub policji.
3: Mit.
2: Mogę się rozłączyć i oddzwonić na oficjalny numer banku. To zawsze bezpieczne wyjście.
3: Fakt. To prawda.
2: Jeśli dam się oszukać, bank automatycznie zwróci mi pieniądze.
3: Mit.
2: I ostatnie, sprawcy telefonicznych oszustw działają zazwyczaj z zagranicy i są nieuchwytni.
3: Zwykle fakt.
2: To przejdźmy teraz do pytań nieco dłuższych. Metoda na wnuczka jest już znana, tak przynajmniej mogłoby się wydawać. Czym różnią się te nowe metody na policjanta, na CBS, na pracownika banku?
3: One w niewielkim zakresie różnią się od metody na wnuczka, tak? Bo najczęściej metoda na wnuczka polegała na tym, że dzwoniła jakaś osoba, zwykle do starszej pani albo starszego pana, mówiąc dziadku, babciu, często z zapłakanym głosem, miałam wypadek. Potrzebne są pilnie pieniądze na to, żeby zapłacić na przykład kaucję tak zwaną, czy też poręczenie majątkowe, bo w przeciwnym razie prokuratura czy policja wsadzą mnie do aresztu. Takie słowa padały do starszych osób. Najczęściej te starsze osoby były przekonane, że rozmawiają z własnym wnuczkiem albo wnuczką. W związku z powyższym padało pytanie, jaka jest potrzebna kwota. Wtedy padało pytanie, no a ile tam babciu masz? No babcia mówiła, w domu 10 tysięcy, a w banku? A no w banku mam jeszcze 20. To idź do banku, wyciągnij. Mhm. I potem była bardzo istotna część. Była informacja, przyjdzie moja koleżanka. Koleżanka odbierze od ciebie pieniądze. Możesz rzucić pieniądze przez balkon. Nawet takie sytuacje były. I powiem szczerze, bardzo często to przynosiło efekt. Te starsze osoby były tak zaaferowane faktem, że bliska osoba, wnuczek, wnuczka jest w potrzebie, że wychodzili ci ludzie do banku, wyciągali oszczędności swojego życia i zdarzało się, że rzucali przez balkon jakiejś osobie, która pod ten balkon podeszła. To są te stare historie. My w tej chwili żyjemy w świecie jednak nowinek technologicznych, bardzo rozbudowanej sfery internetowej. W związku z powyższym przestępcy posuwają się dalej. W tej chwili najczęstsza metoda polega na tym, że już nie ma tego tak zwanego odbieraka, czyli tej osoby, która przychodziła do domu albo podchodziła pod balkon prosząc o rzucenie pieniędzy. W tej chwili tak naprawdę te starsze osoby bardzo często albo dokonują przelewu ze swojego rachunku, albo wysyłają przestępcy narzędzia do autoryzacji, czyli te kody ze zdrapki albo kody typu BLIK i przestępcy sami sobie wykonują przelewy. O ile ta pierwsza metoda, czyli metoda na wnuczka, to była taka metoda, która dawała duże szanse na wykrycie sprawcy, bo zdarzało się, że jednak ta starsza osoba się zorientowała, że coś jest nie tak, albo zdarzało się, że w międzyczasie ta wnuczka czy wnuczek zadzwonili z pytaniem, co tam u ciebie, babciu? No jak to? No przecież ja właśnie staram się wyciągnąć się z aresztu, tak? I wtedy dochodziło do sytuacji, w których ten ostatni element, ostatnie ogniwo przestępczego działania, czyli ten odbierak był łapany na gorącym uczynku. I chociażby analiza zapisów telefonicznych, połączeń, chociażby w jego telefonie, dawała możliwość ustalenia osób, z którymi się kontaktował, kto go wysłał. W związku z tym te grupy przestępcze były często rozpracowywane właśnie dlatego, że to ostatnie ogniwo zostało złapane. W tej chwili w zasadzie trudno powiedzieć o ostatnim ogniwie. No bo jeżeli pokrzywdzony w takiej sprawie, ofiara przestępstwa, wyśle pieniądze na jakiś rachunek bankowy, a te pieniądze potem zostaną przetransferowane na 5 innych rachunków bankowych i zostaną wypłacone za granicą, to nie ma osoby, którą można złapać tak naprawdę.
2: Wyobraźmy sobie, że ktoś do nas dzwoni. Co powinno wzbudzić takie natychmiastowe, można by powiedzieć, podejrzenia podczas takiej rozmowy?
3: Po pierwsze, presja, którą wywiera. Prowadzę w tej chwili sprawę, reprezentując pokrzywdzoną, do której w ciągu jednego dnia, bardzo krótkiego czasu, dzwoniły 4 osoby. 2 osoby podawały się za pracownice banku, to były kobiety, bardzo przekonujące, mówiąc, że zostało wykryte włamanie na jej konto, że trzeba absolutnie w tej chwili podjąć działania w celu zabezpieczenia pieniędzy na koncie. Padła informacja, że będzie dzwonił policjant, który przedstawi wszystkie informacje. Chwilę później zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Chwilę później powiedział, że będzie jeszcze kontaktował się prokurator. W związku z tym pojawia się 4. postać prokuratora, który miał to wszystko uwierzytelniać. Istotne jest to, że sprawcy posługiwali się numerami stacjonarnymi. Ale się okazuje, że można wykupić taką usługę, która pozwala na to, że osoba pokrzywdzona ma wrażenie, że dzwoni numer stacjonarny. Czyli taki, który teoretycznie jest przypisany do jakiejś instytucji. Co jest istotne? Ofiara takiego przestępstwa jest zapewniana o tym, że to są rzeczywiście realni policjanci, że rozmawia z prokuratorem, że rozmawia z pracownikiem banku. Jest wywierana presja, że natychmiast ma działać. W jaki sposób na przykład? Proszę przelać na rachunek techniczny wszystkie pieniądze. My pani podamy numer rachunku, proszę zrobić przelew, bo dzięki temu pani oszczędzi te pieniądze, pani je ochroni. No oczywiście pokrzywdzona przelewa pieniądze na rachunek przestępcy. Nie chroni tych pieniędzy, tylko sama przekazuje je w ręce przestępcy. Ale zdarza się, i to jest szczególnie przerażające, że taka osoba mówi, proszę pani, musi pani wyzerować swoją zdolność kredytową, bo oni na panią, ci przestępcy, źli ludzie, zaciągną kredyt. Taka osoba idzie do banku i zaciąga kredyt. Czyli nie tylko traci pieniądze, które miała na rachunku, ale również zaciąga zobowiązanie wobec banku.
2: No właśnie, potem... jakie są skutki dla ofiar? Bo to nie jest tylko strata pieniędzy z tego,
3: traci
2: co
3: własne pieniądze,
2: mówi.
3: Plus do tego zadłuża się bardzo często na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc nie tylko straciła swoje pieniądze, ale również wydała pieniądze, których nie miała. W związku z tym spłaca oprócz tego, co straciła z własnych środków, własnych oszczędności życia, również spłaca kredyt, który zaciągnęła.
2: To teraz mamy taki przypadek. Zadzwonił do mnie pracownik banku, informując, że z mojego konta ktoś chciał zrobić przelew na wysoką kwotę. Brzmiał bardzo wiarygodnie. W rozmowie udostępniłem mu dane, o które prosił. Pieniądze z konta zniknęły. Czy bank zwróci mi pieniądze? Ale na to pytanie odpowiedź już w części internetowej. Zapraszam na radioloc.pl lub do naszej aplikacji. W naszym studiu jest adwokat Maciej Lenart.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

Billy Idol, Sweet 16. Na naszej stronie internetowej znalazłem pozytywną informację. Duże zmiany czeka pasaż Rubinsteina w centrum Łodzi, czyli duże zmiany czekają ten właśnie pasaż. Miasto zapowiada kompleksowy remont tej przestrzeni. Najważniejszą zmianą będzie rozbiórka opuszczonego budynku, między innymi po dawnej pizzerii. W jego miejscu planowany jest nowy plac zabaw. Przebudowa obejmie również uporządkowanie całego pasażu. Znikną zniszczone elementy małej architektury i niepotrzebne ścieżki, a teren zyska więcej zieleni, nowe nasadzenia i łąki kwietne. Po remoncie pasaż Rubinsteina w Łodzi ma być miejscem odpoczynku i spotkań mieszkańców. Remont rusza w sierpniu. Uff, nareszcie chciałby się powiedzieć, bo szkoda tak ładnej przestrzeni w samym centrum naszego miasta. No a ten lokal po dawnej pizzerii rzeczywiście straszył i tam raczej nie można było czuć się ani przyjemnie, ani bezpiecznie. Trzymamy kciuki za tę modernizację.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
7: Łączy nas krew, która ratuje życie.
8: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
7: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.

0: Kingowej i przepychanka z udziałem Daniela Obajtka przed siedzibą inowrocławskiej kopalni. W regionie dzisiaj pochmurno, zmienne zachmurzenie i może przelotnie padać, tak jak teraz w Skierniewicach, na termometrze około 20 stopni. Wypadek na ulicy Gdańskiej przy Pruchnika w Łodzi i utrudnienie w ruchu. Tramwaje kierowane są objazdem. Na miejscu pracują policjanci, a o tym, jak doszło do wypadku, informuje podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 28-letni kierujący Forda jedący ulicą Gdańską od manufaktury wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie z ulicą Pruchnika i doprowadził do zderzenia z pojazdem Honda, za którego kierownicą siedział 73-latek.
0: Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, kierujący Fordem był trzeźwy. Tramwaje na ulicy Gdańskiej nie jeżdżą w obu kierunkach. Brutalny atak na kontrolerkę parkingową w Łodzi. Kobieta ma złamaną szczękę. Na jednym z parkingów przy ulicy Pomorskiej kontrolerka biletów parkingowych zwróciła uwagę, że 37-letni kierowca BMW nie opłacił postoju. Nie chciał również opłacić mandatu i ubliżał kobiecie. Gdy kontrolerka odjechała na inny parking, agresor rozpoczął pościg, a potem wpadł w furię i brutalnie ją pobił, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
2: Otworzył drzwi od strony kierowcy i zaczął nagrywać ją telefonem komórkowym. Kiedy kobieta próbowała zasłonić obiektyw, mężczyzna uderzył ją pięścią w twarz. Cios był na tyle silny, że spowodował u pokrzywdzonej złamanie oczodołu oraz szczęki.
0: Policjanci namierzyli zatrzymanie mężczyzny. Za pobicie kobiety grozi mu teraz do 5 lat więzienia. Gorąco przed siedzibą inowrocławskich kopalń Solino były szef Orlenu, a obecnie europoseł Daniel Obajtek usiłował tam wejść na teren zakładu i doszło do przepychanek.
3: Po zakończonej konferencji prasowej były szef Orlenu, europoseł Daniel Obajtek usiłował wejść na teren IKS Solino. Po przekroczeniu tzw. barierki drogę zastąpił mu obecny szef IKS Solino. Doszło do przepychanek. Po 30 minutach na miejsce przyjechała policja.
4: Szanowny panie, wysłuchałem drugą stronę, dlatego pouczam pana stosownie, że jeżeli pan doszło do naruszenia nietykalności pana cielesnej, zapraszam na komendę toruńską 15, przyjmiemy zawiadomienie o tym przestępstwie, ściganym z urzędu.
5: Tak zrobimy.
4: Z oskarżenia
5: tak zrobimy.
4: Prywatnego.
5: Natomiast co w zakresie wejścia do tego?
4: No dyrekcja obiektu, administrator nie życzy sobie wejścia pana do terenu obiektu, dlatego wszelkie pytania do rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
3: Z Inowrocławia Marcin Glapiak.
0: Europoseł Daniel Obajtek nie został wpuszczony na teren zakładu i zapowiedział, że zgłosi teraz zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. 7 lat pozbawienia wolności dla Igora R. i 3 lata dla Iriny R. Taki wyrok wydał dzisiaj Sąd Okręgowy w Sosnowcu w sprawie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. został skazany za szpiegostwo dla Rosji i udział w nadaniu przesyłki z bombą, która została odnaleziona w magazynie firmy kurierskiej na terenie województwa łódzkiego. Jego żona odpowiadała za działania zmierzające do przekazania zaszyfrowanych informacji, mówi prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej.
6: Sąd podzielił argumenty oskarżenia. Również jeśli chodzi o wymiar kar, w niedużym stopniu odbiegają one wniosków prokuratora.
7: Co do kwestii apelacji, no ta decyzja jeszcze nie zapadła i tyle mogę powiedzieć. No postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności. Wobec tego tutaj ustnych motywów rozstrzygnięcia też nie będę przytaczać.
0: Komentuje obrończyni oskarżonej adwokat Katarzyna Matejczyk. Proces małżeństwa odbywał się z wyłączeniem jawności ze względu na dobro państwa polskiego. A informacje z Łodzi regionu na bieżąco, jak zawsze na naszym portalu radio.łódź.pl.
8: Pogoda dzisiaj troszeczkę w krateczkę, taki pogodowy kołowrotek, bo na przemian mamy chmury i słońce. W Łodzi w całym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu i w godzinach wieczornych możliwe przelotne opady deszczu. Stosunkowo ciepło, chociaż coraz cieplej, ale też i zdecydowanie chłodniej niż jeszcze chociażby przed tygodniem. 20 stopni powyżej zera na naszym radiowym termometrze. Barometr wskazuje 991 hektopaskali. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr, szczególnie, czy też zwłaszcza północno-zachodni, zmienny. Biometr mamy neutralny.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Jak zwykle między 13 a 16 najdłuższa fala relaksu. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Zmiana, jeśli chodzi o realizację naszego programu. Swój dyżur zakończył właśnie Rafał Tyluś, a audycję realizuje od tego momentu Jolanta Kozłowska, która pozostanie z nami do godziny 16.

Czwartek, 9 lipca. Nie wspomniałem o dzisiejszych jubilatach i solenizantach. Wśród tych ostatnich Sylwia, Weronika i Zenon. Wszystkiego, co tylko najlepsze. No i może takie jeszcze słowo, taki cytat z Jamesa Joyce'a, że uśmiech wędruje daleko. A więc uśmiechajmy się do siebie nie tylko w imieniny, nie tylko w urodziny, ale na co dzień. A w upominku muzycznym jeden z największych przebojów roku 1984, kompozycja pochodząca z płyty The Works zespołu Queen. Do posłuchania i do zanucenia niemal przez wszystkich Radio Gaga, Radio Gugu, Queen.

Od tylu lat słucham tego nagrania i zawsze moje serce przyspiesza. Radio Gaga, Radio Gugu, Someone Still Love You, Freddie Mercury i Queen z 1984 roku. Wtedy drugi singiel nad Tamizą. A po godzinie 14 w naszej audycji poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. Następnie coś dla miłośników poprawnej polszczyzny. Anna Grobińska i jej stały gość, pani profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, wyjaśnią wymowę wyrazu spieszyć. No właśnie, trzeba się spieszyć, czy raczej śpieszyć. Która z tych form jest właściwa, jest poprawna? Będą również emocje konkursowe i dużo muzyki. Zapraszamy.

0: to wiem.
1: Nareszcie grał i śpiewał zespół, w zasadzie projekt, formacja Męski Granie Orkiestra.
2: Konkurs Radia Łódź.
1: Uwaga, uwaga, jeśli marzą Państwo o weekendzie w Londynie, spacerze po ulicach Mediolanu albo odkrywaniu uroków w Brukseli, trzeba koniecznie słuchać Radia Łódź i wziąć udział w naszym wakacyjnym specjalnym konkursie, a do wygrania są atrakcyjne vouchery na bilety lotnicze dla dwóch osób. I na czym polega nasza zabawa? Od 6 lipca do 7 sierpnia bieżącego roku na naszej antenie w pasmach między 9 a 12 oraz 13 a 16 podajemy specjalne hasła klucze. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zebrać wszystkie hasła podawane w naszych programach, czyli hasła, które podajemy na naszej antenie. Po skompletowaniu tych wszystkich haseł wysłać wiadomość pocztą elektroniczną. Nasz adres konkurs@radioloc.pl. Powtórzę, konkurs@radioloc.pl. W treści takiej wiadomości trzeba koniecznie podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, no i oczywiście przedstawić komplet prawidłowo zebranych haseł. Najbliższy finał już 10 lipca w godzinach popołudniowych. Proszę uważnie nas słuchać. A hasło, które obowiązuje, to jest oczywiście następne hasło potrzebne dla tych, którzy biorą udział w naszej zabawie. Brzmi: stawiam na Tolka Banana.

0: Love Generation, Bob Sinclair i Gary Nesta Pine. Prawie 19 minut po godzinie 14 do naszego studia przybyła właśnie Agata Zielińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agata dzisiaj odpowiada za merytoryczną zawartość programu Słuchasz i Wiesz. No i teraz właśnie zorientujemy się, jakie zagadnienia na naszej antenie się pojawią w audycji.
1: Już wyjaśniam. Będziemy dzisiaj po godzinie 16 między innymi mówić o tym, że zabytkowa łaźnia miejska w Zgierzu odzyskuje dawny blask. Trwają prace związane z renowacją elewacji. Trzeba przyznać jednego z najcenniejszych obiektów architektonicznych miasta. I zakres inwestycji obejmuje odnowienie historycznych ścian, wymianę okien, konserwację ozdobnych drzwi wejściowych, więc bardzo szeroki zakres prac. Nasza reporterka dostała się do wnętrza i opowie Państwu osobiście, jak przebiegają te prace. Będziemy także mówić o tym, że bardzo wysoki odsetek cudzoziemców mamy w Głowni i Strykowie. W Strykowie to nawet można by powiedzieć, że rekordowy, bo aż 40% mieszkańców Strykowa to obcokrajowcy. W Głownie to 30%, czyli też bardzo wysoko. Dlaczego akurat te dwa miasta są tak oblegane przez cudzoziemców? Tego dowiecie się Państwo również po godzinie 16. Będziemy także mówić o burzy trwającej w sieci, która została spowodowana tym, że strażniczka miejska podczas ostatnich zawodów w jeździectwie, to były skoki przez przeszkody. Tak przynajmniej wynika z filmiku, który jest dostępny w sieci. Mogła znęcać się nad koniem. Strażniczka kilkakrotnie, sześciokrotnie policzyłam, uderzyła konia batem i przez to została zdyskwalifikowana, ponieważ no, było to już nadmiarowe. Będziemy pytać również ekspertów od sportu, a także miłośników koni, czy takie zachowanie no, mieści się w jakichś normach. I jeszcze bardzo ważna rzecz, to taka rzecz, którą Łódź żyje. Konserwator zabytków w Łodzi uruchomił procedury dotyczące wpisu na listę zabytków budynku Chemii Politechniki Łódzkiej. To już od kilku dni co najmniej toczy się dyskusja, czy ten budynek powinien zostać ocalony. Będziemy pytać, co na to władze Politechniki, bo zdaje się, że procedury zmierzające do likwidacji tego budynku zostały już wszczęte. Na pewno są tam już w środku prowadzone jakieś prace, podpisane umowy z wykonawcami tych prac, więc co dalej z budynkiem Chemii Politechniki Łódzkiej, dowiecie się Państwo po godzinie 16.
0: A w Łodzi wiele jest takich zaczarowanych miejsc, miejsc pachnących historią, zasługujących na to, żeby je dopieszczać, żeby właśnie doceniać, żeby nie pozwalać im zginąć, prawda? I z jednej strony może to być pewien problem, bo domyślamy się, z czym to się łączy.
1: No to się pewnie wiąże, tak, to się pewnie wiąże z pieniędzmi, że pewnie taniej jest jednak zburzyć budynek i postawić nowy, niż wyremontować ten już istniejący. No tutaj odezwały się, kiedy sprawę nagłośniono, głosy i znawców tematu, i także miłośników Łodzi, rozmaitych społeczników, którzy zbierali podpisy pod petycją, by właśnie nie niszczyć tego budynku.
0: Ja chyba też bym się pod tym podpisał jako miłośnik Łodzi, jako jej mieszkaniec rdzenny. Dbajmy o to, bo to są nasze ślady historyczne. To są
1: no to
0: nasze
1: taki jest
0: święte miejsca.
1: Modernizm powojenny już, co prawda, ale chyba wiele przykładów takiego budownictwa, wielu przykładów takiego budownictwa w Łodzi nie mamy, więc warto by to było docenić, a można rzeczywiście jakoś tam ten budynek przearanżować. Widziałam takie wizualizacje. Naprawdę wygląda to ciekawie.
0: Więcej szczegółów znajdą Państwo oczywiście w naszym informacyjnym programie Słuchasz i Wiesz po godzinie 16, do którego wysłuchania zaprosiła Agata Zielińska. Agata, dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture sound system, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
13: Znowu zajechałem ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
14: Let's do it!
13: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
14: Oh yeah!
13: Zamów 512 50 40 30.
15: Dobra cena gwarantowana.
14: Let's do it!
0: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa

Kontynuując myśl Łukasza Mroza, my rezonujemy z Państwem, a Państwo jako nasi słuchacze z nami. Tak przynajmniej powinno być. Również między 13 a 16 w najdłuższej fali relaksu na antenie Radia Łódź. Są zapytania, czy będą dzisiaj jakieś emocje konkursowe. Oczywiście, że tak. Od razu mogę zdradzić, że przygotowałem pytanie w konkursie filmowym, w którym nagrodę będzie stanowiło podwójne zaproszenie na wybrany seans do kina Helios w Łodzi. Proszę słuchać nas uważnie.

0: Angielska wokalistka i autorka tekstów piosenek, tak naprawdę Hannah Jennifer Butcher, znana jako Day Yes, dziś w utworze zatytułowanym Crash. Za 20 minut 15.
1: Nawiasem mówiąc.
0: W naszym studiu Anna Grobińska i jej gość.
2: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
2: Bardzo często, myślę, mamy problem z taką parą słów. Spieszyć czy śpieszyć? Mm-hmm. Spieszyć się, spieszyć z pomocą, czy śpieszyć z pomocą?
3: A nawet byłam świadkiem ostatnio rozmowy w autobusie, kiedy panie sobie przekazywały informację, że jedna jest prawdziwa, a druga jest niepoprawna. No to właśnie, powiedzmy sobie prawdę. I śpieszyć, obie formy poprawne. Inaczej układamy usta, inaczej tutaj chodzi o artykulację dźwięku, ale jedna i druga forma, śpieszyć i spieszyć, to formy poprawne w polszczyźnie. Nie musimy się poprawiać jadąc autobusem.
2: Czyli w tym przypadku i s, i si są na miejscu.
3: Tak.
2: A jak to jest z i zi w przypadku romantyzmu albo totalitaryzmu?
3: Tak.
2: Bo mówimy o totalitaryzmie, o romantyzmie. Ale czy my też tak to piszemy?
3: I być może te formy, o których pani teraz powiedziała, te przykłady, o których pani wspomina, właśnie wprawiają w osłupienie tych użytkowników języka, którzy dyskutują o śpieszyć i spieszyć. Bo tam oczywiście jest jedna i druga forma poprawna, ale już w przypadku tego w romantyzmie, tylko formy mówione są możliwe do uznawane
2: tak?
3: jako poprawne. Mm-hmm. Natomiast nadal maturzyści i inni uczniowie, którzy na przykład piszą egzamin ósmych klas, muszą pamiętać o tym, że piszemy w romantyzmie, w pozytywizmie, a mówimy, bo nam czasem łatwiej tak powiedzieć, zbliżamy takie miejsca artykulacji dźwięków i stąd wychodzi nam w romantyzmie, w pozytywizmie. Możemy to powiedzieć, nie możemy tego napisać, tak najkrócej mówiąc, tak to wygląda.
2: Natomiast jeśli ktoś mówi tak. o romantyzmie, to moim zdaniem źle to brzmi.
3: Moim
2: zdaniem. Mimo, że to jest prawidłowa forma, ale źle brzmi mówione takie
3: A nie
2: słowa.
3: Wydaje się pani redaktor, że jest w tym jakiś rodzaj maniery? Bo trochę tak jak nieraz już rozmawiamy o dawnych słowach inaczej odmienianych, że jeżeli ktoś tak dziś mówi, to znaczy, że chce zauważyć, zwrócić uwagę, że my właśnie powinniśmy tak zapisywać. I w porządku, że to wie, niekoniecznie musi to w taki sposób dość ostentacyjny pokazywać mówiąc. Może być to traktowane jako maniera, szczególnie wśród bardzo młodych ludzi, którzy raczej o romantyzmie nie powinni mówić.
2: Tak, to może brzmieć tak troszkę pretensjonalnie. Mm-hmm. Tak, młodzi ludzie to w ogóle nie lubią, kiedy...
3: Kiedy się mówi o romantyzmie, bo się kojarzy to z egzaminem.
2: Ze szkołą po prostu. Ze szkołą, a tutaj już są po szkole, ale warto o takich słowach i
3: muszą
2: o tych
3: przywyknąć.
2: Formach opowiadać. Tak jest, tak jest. Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, bardzo dziękujemy za kolejną wizytę w Radiu
3: Łódź. Dziękuję pani i dziękuję państwu.

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Ulica, 9 minut 15. Proszę Państwa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza w lipcu i w sierpniu na bezpłatne aktywności pod hasłem Wakacje w Bibliotece. Dodajmy, że placówka każdego dnia rozwija swoją ofertę, zapewniając czytelnikom dostęp do najnowszych publikacji ukazujących się na polskim rynku wydawniczym. Wśród książek wydanych w ostatnich 2 latach biblioteka zgromadziła ponad 7 tysięcy tytułów z 2025 roku oraz prawie 2 tysiące wydanych w roku bieżącym. To bogata kolekcja obejmująca literaturę piękną, reportaże, kryminały, biografie, książki popularno-naukowe, publikacje dla dzieci i młodzieży oraz literaturę specjalistyczną. Warto pamiętać również o spotkaniach z literaturą, z książką i tym samym z biblioteką w czasie tegorocznego lata, tegorocznych wakacji, bo biblioteka oczywiście serdecznie zaprasza swoich czytelników do dużych aktywności właśnie natury czytelniczej.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.

0: Strażniczce miejskiej znęcaniu się nad koniem, a tej sprawie przygląda się nasza reporterka Joanna Karp.
1: Na nagraniu widzimy, jak strażniczka miejska kilkukrotnie używa bata wobec konia, dlatego że on nie chce pokonać przeszkody. W tle słychać śmiechy, ale do śmiechu nie jest komentującym, którzy wprost mówią, że kobieta bije zwierzę i znęca się nad nim. Do sytuacji odniósł się Piotr Czyżewski z Łódzkiej Straży Miejskiej.
2: Sędziowie uznali, że jednak to przekracza granicę i po prostu zdyskwalifikowali tę zawodniczkę. Po zawodach koń został dokładnie przejrzany. Nie stwierdził lekarz weterynarii żadnych obrażeń.
1: Dodaje również, że nie jest to łódzka strażniczka. Jednocześnie łódzki strażnik apeluje, żeby nie zamieniać krytyki w hejt i powstrzymać się od obraźliwych komentarzy. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: Na nagranie pochodzi z międzynarodowego turnieju organizowanego z okazji 35-lecia Straży Miejskiej w Łodzi. W zawodach uczestniczyli funkcjonariusze z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Ograniczenie formalności w sądach, więcej usług cyfrowych dla obywateli i skrócenie czasu oczekiwania na sądową sprawiedliwość. Takie efekty ma przynieść zapowiadana przez rząd deregulacja, która obejmie działania wymiaru sprawiedliwości. O szczegółach mówi Michał Makowski.
3: Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów, a później wykorzystać nagranie przy sporządzaniu protokołu. Sądy zyskają również automatyczny dostęp do rejestru CEPiK.
4: Co jak wiemy jest bardzo przydatne w często publicznie komentowanych sprawach dotyczących chociażby piratów drogowych.
3: Przekazał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Największym wyzwaniem wydaje się jednak wprowadzenie możliwości dokonania cyfrowych zmian w księgach wieczystych. Obecnie cały system bazuje na papierach.
4: Co trzecia sprawa w polskich sądach dotyczy postępowań wieczystoksięgowych.
3: Docelowo w sprawach gospodarczych wszystkie sądowe akta będą prowadzone w formie elektronicznej. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że planuje się także, że referendarze sądowi zamiast sędziów będą rozstrzygali sprawy spadkowe i upadłości konsumenckie. We Lwowie tłum napadł na funkcjonariuszy Komisji Poborowej. Dwóch z nich doznało obrażeń. Zniszczono też wojskowy pojazd, relacjonuje Paweł Buszko.
5: Do konfliktu doszło podczas próby zatrzymania przez żołnierzy i policję mężczyzny, który miał uchylać się od służby wojskowej. Wywołało to zamieszki we lwowskiej dzielnicy Sychów. Ich uczestnicy opublikowali w internecie nagrania, na których widać kilkudziesięcioosobową grupę młodych ludzi przewracającą samochód terytorialnego centrum poboru. Lwowska policja poinformowała o zatrzymaniu kilku uczestników zajść. Wydarzenie spotkało się z ostrą reakcją władz, ale jednocześnie wiele komentarzy wskazuje na szereg nieprawidłowości w systemie poboru i potrzebę jego zreformowania. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: A w związku z toczącą się wojną na Ukrainie, przymusowemu poborowi mogą tam podlegać mężczyźni w wieku od 21 do 60 lat. Wróćmy jeszcze na koniec do naszego regionu. Prawie stuletnia łaźnia w Zgierzu zostanie przywrócona do dawnej świetności. Miejski Zakład Kąpielowy przy ulicy Łęczyckiej powstał w 1929 roku i jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych takiego typu obiektów w Polsce. Przez prawie 100 lat mieszkańcy Zgierza stale mogą z niego korzystać i spędzać wolny czas w pływalni. Prace remontowe trwają z przerwami od 2015 roku. O obecnych robotach mówi Renata Karolewska z Urzędu Miasta w Zgierzu.
6: Pomalowana ta elewacja została wymieniona, stolarka okienna. W tej chwili trwa renowacja drzwi wejściowych, głównych również zabytkowych. Firma, która wykonuje ten remont, przygotowuje się do odnowienia wieżyczki wentylacyjnej. Trwa jeszcze remont komina.
0: Inwestycja warta prawie 3 miliony złotych ma zostać zakończona pod koniec tego roku, a miasto przygotowuje się też powoli do remontu wnętrza. Obecnie zbierana jest dokumentacja. Piszemy o tym więcej też na naszym portalu radiołódź.pl.
7: Za naszym radiowym oknem sporo przejaśnień dzisiaj i tu w centrum Łodzi, na terenie miasta i oczywiście naszego regionu zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami. Po południu możliwe gdzieniegdzie opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to dzisiaj generalnie na przeważającym obszarze kraju od 18 do 22 stopni, najcieplej na ziemi lubuskiej i Nizinie Szczecińskiej do 23. W Łodzi 20 stopni powyżej zera, barometr niezmiennie wskazuje 991 hektopaskali, mamy umiarkowany wiatr północno-zachodni o charakterze zmiennym.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Z którą płyną razem z naszymi słuchaczami Piotr Stańczyk i Jolanta Kozłowska.

Nasze spotkanie potrwa jeszcze przez prawie godzinę, czyli do 16. Mamy czwartek, 9 lipca 2026 roku. Jeśli ktoś przywiązuje do takich informacji wagę, no to dodam, że słońce zajdzie 4 minuty przed 21. Dzień trwa 16 godzin 30 minut. W ten sposób jest krótszy od najdłuższego o 17 minut, ale spokojnie, ciągle dłuższy od tego najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 48 minut. A my oczywiście gramy dla Państwa dalej, płynąc z tą falą relaksu letniego i wakacyjnego. Tytuł nagrania Shout to the Top, a więc posłuchajmy.

Formacja The Style Council, Shout to the Top. 11 minut po godzinie 15 w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania. Aktualne informacje dla kierowców. Konkurs filmowy, o którym już dzisiaj wspominałem. Nagrodę stanowi podwójne zaproszenie do łódzkiego kina Helios, a także muzyczna kartka z kalendarza. Dzisiaj swoje kolejne urodziny obchodzi brytyjski piosenkarz, kompozytor i aktor Mark Almond. Serdecznie zapraszam.

zwinąć. Gdzie to wino? Dzikie plącze. Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino?

0: To oczywiście niezapomniany Marek Grechuta w piosence W dzikie wino zaplątani. 16 minut po 15.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I przed nami obiecane przeze mnie emocje konkursowe. Tak się złożyło, drodzy Państwo, dzisiaj pożegnałem, mówiąc o bardzo smutnej informacji, która do nas dotarła, Bonnie Tyler. A 2 lata temu odszedł znakomity polski aktor teatralny, dubbingowy i filmowy, reżyser, filolog i pisarz, profesor sztuk teatralnych Jerzy Sztur, uznawany za jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów. W swoich filmach i rolach bardzo często prezentował losy polskiego inteligenta. Dużo i bardzo długo trzeba byłoby mówić o twórczości Jerzego Sztura. Ja ze swojej strony tylko przypomnę, że w 1980 roku wyjechał do Włoch, gdzie w kolejnych latach wystawiał z dużym powodzeniem spektakle teatralne. Otrzymał nagrodę krytyki włoskiej dla najlepszego aktora zagranicznego we Włoszech za opanowanie języka włoskiego i jakość interpretacji. Zapamiętaliśmy także jego monodram, recital Patryka Siskinda, kontrabasista, który premierowo pokazał na festiwalu w Parmie. Szeroką rozpoznawalność w naszym kraju zapewniła mu m.in. rola Maxa Paradysa w filmie Juliusza Machulskiego Seksmisja. Umiejętności komediowe zaprezentował w takich filmach jak King Size, Dekalog czy Obywatel Piszczyk. Czy Państwo pamiętają, z którego znanego filmu i z której wybitnej kreacji Jerzego Sztura pochodzą takie słowa? Kiedy się nagle zachce śpiewać, a tekst ci nie jest znany, nie musisz się na siebie gniewać, już problem rozwiązany. Ogromna możliwości skala kryje się w jednym słowie la la la la la la. Jeżeli znamy to, kojarzymy, to bardzo proszę o aktywny udział w konkursie. Studio @radioros.pl. Zapraszam.

muzyce Heartache z repertuaru niezapomnianej Bonnie Tyler. Znana, popularna na całym świecie wokalistka odeszła wczoraj w wieku 75 lat.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
4: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na koncerty familijne w ramach 19. Letniej Akademii Jazzu. W lipcu wystąpią Gosia Hutek, Karolina Cicha i Spółka oraz zespół Czereśnie. To pełne energii spotkania z muzyką, literaturą i dziecięcą wyobraźnią. Rytm, emocje i wspólna zabawa dla małych i dużych. Bilety na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
6: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
8: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
9: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
8: Serio? A co tam takiego?
9: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
8: Brzmi jak wydatek.
9: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
8: No to na co jeszcze czekamy?
9: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
8: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: A zatem przekonajmy się, jak w wakacyjny czwartek podróżuje się teraz po drogach naszego regionu i ulicach naszego miasta. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry.
11: Na początek Zgierz, spory ruch na ulicy Aleksandrowskiej. Ciasno jest tu jadąc od S14 w kierunku centrum. Korkują się także Śniechowskiego i Gałczyńskiego. Przenosimy się na Krajową 12. Cierpliwość przyda się podróżującym w kierunku Sulejowa, jadąc od Pietrzkowa, szczególnie w okolicach Przygłowa. A w Łodzi od 10 do 15 minut można stracić na trasie WZ, w szczególności na Mickiewicza w kierunku Estakady. Cierpliwość przyda się też na Włókniarzy, Pabianickiej i Jana Pawła. Tu szczególnie warto uważać przy skrzyżowaniu z Obywatelską w obu kierunkach. A z informacjami z dróg wracam tuż przed 16.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Zbliża się 15.30. Oto skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
12: A w serwisie zmiany w organizacji ruchu na czas rozpoczynającego się jutro festiwalu Audio River. W czasie trwania imprezy na łódzkie Błonia będą dojeżdżać specjalna linia autobusowa AR. Będą też zmiany w kursowaniu autobusów na terenie Rytkini. Ulice Juszczakiewicza i Konstantynowska będą nieprzejezdne do końca weekendu. Informacje o zmianach w ruchu związanych z festiwalem Audio River dostępne są m.in. na naszej stronie radiołódź.pl. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do warszawskiego ratusza, a także do Szpitala Południowego. Zbierana jest dokumentacja. W Szpitalu Południowym miało dochodzić do nieprawidłowości na szpitalnym oddziale ratunkowym, którym kierował lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się też doniesienia o przyjmowaniu poza kolejką polityków KO. 7 lat pozbawienia wolności dla Igora R. i 3 lata dla Iryny R. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Sosnowcu w sprawie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. został skazany za szpiegostwo dla Rosji i udział w nadaniu przesyłki z bombą, która została odnaleziona w magazynie firmy kurierskiej na terenie województwa łódzkiego. Jego żona odpowiadała za działania zmierzające do przekazania zaszyfrowanych danych. Nad Bałtykiem znowu pojawiły się paragony grozy. Ceny poszły w górę i turyści narzekają na to, ile muszą teraz zapłacić za gofra, smażoną rybę czy napoje. A jest drożej niż rok temu. W najbardziej obleganych przez turystów miejscach za gofra z bitą śmietaną i dodatkami trzeba zapłacić czasem ponad 30 zł. A obiad w nadmorskim barze może kosztować tyle, co w wykwintnej restauracji. Tyle informacji w skrócie, a kolejny serwis za pół godziny.
10: Na zewnątrz na zmianę chmury i słońce. W Łodzi w całym regionie dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Radiowy termometr wskazuje niezmiennie 20 stopni powyżej zera, maksymalnie dzisiaj do 21 stopni. Na barometrze mamy 991 hektopaskali. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr północno-zachodni, zmienny.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

za 20 minut 16 w najdłuższej fali relaksu. Teraz muzyczna kartka z kalendarza, bowiem 9 lipca 1957 roku przyszedł na świat brytyjski piosenkarz, kompozytor i aktor Mark Almond. Uważany jest za jednego z najważniejszych twórców nurtu synth-pop i new wave. Przypomnę, że Mark swoją karierę rozpoczął w Wielkiej Brytanii na początku lat 80. XX wieku, tworząc duet Soft Cell z Dave'em Ballem. Ich najbardziej znany hit to piosenka Tainted Love, która odniosła sukces nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale także na Starym Kontynencie. Duet sprzedał ponad 10 milionów płyt. Potem rozpoczął się już solowy dział w karierze Marka Almonda. W 1989 roku nagrał album z utworami Jacques'a Brela, zyskując uznanie wdowy po francuskim bardzie, która określiła go najwybitniejszym żyjącym interpretatorem Brela. Jednak największym sukcesem muzycznym okazał się pochodzący z albumu The Stars We Are przebój Something's Gotten Hold of My Heart, nagrany w duecie z jego pierwszym wykonawcą, Jeanem Pitneyem. Piosenka znalazła się na pierwszych miejscach światowych list bestsellerów w Wielkiej Brytanii i w Europie. Podobała się także po drugiej stronie Atlantyku. Wiosna 1989 roku. Something's Gotten Hold of My Heart śpiewają Jean Pitney i dzisiejszy jubilat Mark Almond.

0: Swoją piosenkę przypomniał Kuba Badach, a ja państwa pytałem o rolę, o kreację Jerzego Sztura związaną z tymi słowami. Kiedy się nagle zachce śpiewać, a tekst ci nie jest znany, nie musisz się na siebie gniewać, już problem rozwiązany. Ogromna możliwości skala kryje się w jednym słowie la la la la la la. I potem piosenka w radość nas wyzwala, wspólnego śpiewu rośnie fala, gdy płyną dźwięki tej piosenki, każdy się robi w sercu miękki. No oczywiście, jak żeby inaczej, Wodzirej w reżyserii Feliksa Falka z 1977 roku, wybitna postać, wybitna kreacja Jerzego Sztura, który potem w wywiadach często wspominał, że za czasów studenckich był wodzirejem, był konferansjerem, stąd był wielką pomocą dla reżysera tej filmowej opowieści. Bardzo dziękuję za tak liczny udział w naszym quizie. Dzisiaj nagradzam pana Michała. Gratuluję.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórni.
3: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30.
5: Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
8: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Dzień dobry, Beata Tomczek przed mikrofonem. Wyjeżdżamy na ulicę Regionu na minutę przed godziną 16 i w Sieradzu można w tej chwili najechać na ruch, który panuje na skrzyżowaniu Jana Pawła II z Broniewskiego i Jana Pawła II z Aleją Grunwaldzką. Spory postoje na światłach, przynajmniej na wysokości galerii. Przy Alei Pokoju również ściski na dworcu PKS. Na Wojska Polskiego w kierunku Ronda Kaczyńskiego również sporo aut oraz jadąc POW w kierunku Ronda Kaczyńskiego. Gęsto też na Rabat, wręcz korek na całej długości ulicy. W Zduńskiej Woli dziś kłopoty, a raczej nadal kłopoty z przejazdem w okolicach Placu Wolności, czyli na Kościelnej, na Łaskiej czy na Placu Kościuszki. Pojawiają się spowolnienia ruchu na całej długości Łaskiej, zwłaszcza na skrzyżowaniu Skielińskiego ze Spacerową i na wysokości Ceramicznej oraz przy Karsznickiej. Natomiast w Wieluniu cały czas zwężenie na 45 przy skrzyżowaniu Traugutta i Głowackiego.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Jest 16. Dziś jest czwartek, jest 9 lipca. To serwis informacyjny wiadomości z regionu, a w nim o tym, że w Sieradzu będzie sporo przedsiębiorców. Jest do tego okazja. Będzie spotkanie o pieniądzach na rozwój firm. Szczegóły za moment. Śladami Antoniego Cierplikowskiego, czy młodzi sieradzacy rozwijają rzemiosło w tym mieście, i o zabytkowej łaźni w Zgierzu, która odzyskuje blask. Trwa kolejny etap remontu. Za oknem słonecznie, 20 stopni. Towarzyszy nam jednak porywisty wiatr.

0: dotacji, funduszy europejskich, nie zabraknie także okazji inspirujących rozmów, nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.
1: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Po Sieradzu łódzka inicjatywa Biznes odwiedzi jeszcze Brzezinę, Piotrków, Trybunalski i Zgierz. W Sieradzu nie słabnie zainteresowanie nauką zawodu fryzjera. To właśnie z tego miasta pochodzi Antoni Cierplikowski, światowej sławy fryzjer, którego dorobek od lat przypomina Open Hair Festival. Czy jego historia wciąż inspiruje młodych ludzi do wyboru tego zawodu, sprawdzał Kacper Rafalski.
2: Zespół szkół nr 2 imienia Marii Dąbrowskiej w Sieradzu to placówka, w której działa profil fryzjerski. Jak się dowiedzieliśmy od Magdaleny Obalskiej-Sobczak, kierownik szkolenia praktycznego, już niebawem uczniowie będą mieli okazję szlifować swoje umiejętności za granicą.
3: Od przyszłego roku szkolnego możemy pochwalić się. Nasi uczniowie w zawodzie technik usług fryzjerskich wyjadą na 4-tygodniowe praktyki do Bolonii, gdzie w tamtejszych zakładach fryzjerskich będą uczyć się zdobywać nowe umiejętności.
2: Nauka w technikum trwa 5 lat. Praktyki uczniowie odbywają w klasie 3 i 4. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
1: Być może wśród dzisiejszych uczniów są przyszli następcy Antoniego Cierplikowskiego. Tego życzymy wszystkim, którzy w Sieradzu stawiają pierwsze kroki w zawodzie fryzjera. Burzę w mediach społecznościowych wywołało nagranie z 5. Międzynarodowego Turnieju Mundurowych Formacji Konnych, który odbył się w Łodzi. Internauci zarzucali jednej z uczestniczek niewłaściwe traktowanie konia, błędnie wskazując, że jest funkcjonariuszką Łódzkiej Straży Miejskiej. Jak się okazało, kobieta nie pełni służby w tej formacji. O szczegółach Joanna Karp.
4: Na nagraniu widzimy, jak strażniczka miejska kilkukrotnie używa bata wobec konia, dlatego że on nie chce pokonać przeszkody. W tle słychać śmiechy, ale do śmiechu nie jest komentującym, którzy wprost mówią, że kobieta bije zwierzę i znęca się nad nim. Do sytuacji odniósł się Piotr Czyżewski z Łódzkiej Straży Miejskiej. Podkreśla on, że kobieta została zdyskwalifikowana podczas zawodów za naruszenie przepisów. Dodaje również, że nie jest to łódzka strażniczka. Jednocześnie łódzkiej strażnik apeluje, żeby nie zamieniać krytyki w hejt i powstrzymać się od obraźliwych komentarzy. Joanna Karp, Radio Łódź.
1: Nagranie pochodzi z zawodów zorganizowanych z okazji 35-lecia Straży Miejskiej w Łodzi. W turnieju wzięli udział funkcjonariusze konni z Polski, z Czech, ze Słowacji i z Węgier. Do tej sprawy szerzej wrócimy w kolejnych minutach. Słuchasz i wiesz, nad Wartą. Prawie stuletnia rzeź Łaźnia w Zgierzu przechodzi kolejny etap remontu. Miejski Zakład Kolejowy przy ulicy Łęczyckiej powstał w 1929 roku i do dziś służy mieszkańcom jako pływalnie oraz miejsce rekreacji. Obiekt, jeden z najstarszych tego typu w Polsce, jest właśnie modernizowany etapami od 2015 roku, wyjaśnia Renata Karolewska z Urzędu Miasta Zgierz.
5: Pomalowana ta elewacja została wymieniona, stolarka okienna. W tej chwili trwa renowacja drzwi wejściowych, głównych również zabytkowych. Firma, która wykonuje ten remont, przygotowuje się do odnowienia wieżyczki wentylacyjnej. Trwa jeszcze remont komina.
1: Obecnie prace kosztują blisko 3 miliony złotych. Mają zakończyć się pod koniec tego roku. Miasto przygotowuje się także do kolejnego etapu, do remontu wnętrza obiektu. O tym, co zmieni się dla mieszkańców Zgierza i jak wyglądać ma przyszłość zabytkowej łaźni, szerzej opowiemy w relacji reporterskiej jeszcze w tej godzinie. 5 po 16. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na skrót wiadomości dnia o 16.30, a za chwilę nieco o sporcie.

0: Wiadomości sportowe przygotował Michał Malinowski.
1: Zwycięstwo Polek z liderkami. Siatkarska reprezentacja Polski kobiet wygrała z USA w meczu 10. kolejki Ligi Narodów. Po przegraniu pierwszej partii biało-czerwone wygrały dwa kolejne sety. Amerykanki doprowadziły jednak do tiebreaka, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska, która w przyszłym sezonie zagra w PGE Budowlanych Łódź.
2: Ich środkowe bardzo fajnie czytały grę. Myślę, że największy problem miałyśmy właśnie z ich systemem blok obrona. I w pewnym momencie też już nie odrzucałyśmy ich od siatki zagrywką, przez co dużo łatwiej było im grać na siatce.
1: W decydującym secie Amerykanki prowadziły 5-2 i 9-7. Podopieczne Stefano Lavariniego zdołały jednak odwrócić losy tiebreaka, wygrywając ostatecznie 15-12 i zwyciężając tym samym w całym spotkaniu 3-2. Polki dopisały do swojego dorobku w tabeli 2 punkty. Liderkami nadal są siatkarki z USA. Biało-czerwone są na 5. miejscu. Jutro Polki zagrają z Brazylijkami. A być może w przyszłym roku

0: Rywalami naszych siatkarek i siatkarzy będą reprezentacje Rosji. Międzynarodowa Federacja Siatkówki postanowiła bowiem przywrócić Rosjan do rywalizacji oraz odmroziła ich ranking. To oczywiście pokłosie wtorkowych decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Szczegóły powrotu na razie nie są znane. Przypomnę, że przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Mężczyzn zorganizowane zostaną w Polsce i to może rodzić sporo komplikacji formalnych. Wracają mecze piłkarskich Mistrzostw Świata. Po wczorajszym, pierwszym mundialowym dniu bez rywalizacji na boisku wracają wielkie emocje. Dzisiaj rozpoczyna się faza ćwierćfinałowa, a pierwszego półfinalistę wyłoni mecz Francja-Maroko. Będzie to rewanż za półfinał poprzednich Mistrzostw Świata, w którym lepsza okazała się drużyna z Europy. Reprezentant Polski Kamil Grosicki spodziewa się ciekawego meczu i ma swojego faworyta.
1: Maroko od paru lat jest naprawdę czołowym zespołem. Są bardzo mocni. Na ostatnim mistrzostwa też bardzo dobrze grali, więc no, ten mecz Francja-Maroko no, na pewno zagrają dwie wielkie drużyny. Na pewno będzie bardzo gorąco, jeśli chodzi o ten mecz. Ale mam nadzieję, że Francja wygra.
0: Pierwszy gwizdek meczu Francja-Maroko o 22:00 polskiego czasu. Mistrz Polski zagra w Unii Skierniewice. Do drużyny Beniaminka pierwszej ligi trafił kolejny młody talent. Jest nim Samin Dudek, który został wypożyczony na rok z Lecha Poznań. 18-latek jest reprezentantem Polski, jednym z najbardziej utalentowanych młodych pomocników w kraju. W barwach Kolejorza zadebiutował już w PKO BP Ekstraklasie. Dudek może występować na kilku pozycjach w środku pola, ale najczęściej gra jako defensywny pomocnik. I na koniec jeszcze wyniki sparingów trzecioligowców. Warta Sieradz wygrała z ŁKS-em 2 Łódź 1-0. Jedyną bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Dawid Owczarek. Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała natomiast 0-4 z AKS-em SMS Łódź. To druga wysoka porażka lechistów w okresie przygotowawczym. Po więcej sportu zapraszam na portal internetowy Radia Łódź i do naszej aplikacji mobilnej.

0: Na termometrach w regionie niemal 21 stopni. Jest nieco pochmurno, ale słońce również daje o sobie znać, miejscami nawet intensywnie. Wiatr pozostaje silny, wieje z prędkością do 22 km na godzinę, a w porywach osiąga nawet 46 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Do końca dnia nie prognozuje się tu w regionie opadów deszczu. Przed północą temperatura spadnie do 15 stopni, a przez całą noc będzie utrzymywać się w granicach 13-10. Jutro dzień rozpocznie się słonecznie, później nad regionem napłyną chmury, jednak nie przyniosą one opadów. Będą nam towarzyszyć przez resztę dnia, a maksymalna temperatura wyniesie 22 stopnie.
1: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: Czwartek, 9 lipca, magazyn reporterów, kolejny odcinek, przedostatni w tym tygodniu i dziś w środę skupiliśmy całą swoją uwagę na to, by sprawdzić, czy legenda mistrza fryzjerstwa Antoniego Cierplikowskiego wciąż ma siłę inspirować kolejne pokolenia.
2: Przeważają kobiety, mamy kilku panów, ale są to przede wszystkim panie.
3: Generalnie w zawodzie fryzjer uczymy chcą się kształcić. I przeważnie są to dziewczęta, ale zdarzają się chłopcy też. To nie jest taki niszowy zawód, że tak powiem.
0: W Zgierzu jedna z najcenniejszych architektonicznych pereł miasta, łaźnia, przechodzi metamorfozę. Trwa renowacja elewacji, wymiana okien, konserwacja historycznych detali.
4: W tej chwili trwa renowacja drzwi wejściowych, głównych również zabytkowych.
5: Piękny budynek, wnętrza były kiedyś liczne, stukaterie, złocenia, piękny basen.
4: To wszystko po prostu musi zostać tak jak jest. Oczywiście przy założeniu, że będzie to odnowione.
0: Zajrzymy na plac budowy, sprawdzimy, jak przywraca się życie obiektowi, który od pokoleń wpisuje się w historię Zgierza. Sprawdzimy też, jak wygląda integracja obcokrajowców z lokalną społecznością i czy różnorodność staje się nową siłą regionu. To wszystko na przykładzie Głowna i Strykowa.
6: Tam, gdzie właśnie dominują tego typu branże, tam mamy do czynienia z dużymi skupiskami.
7: Nie zdarzało się tutaj jakiś incydent, to nie słyszałem, nie? Ale bardzo dużo jest tych obcokrajowców.
8: Uważam, że relacje są jakby najbardziej pozytywne.
9: To jest następstwo jakby no tego rozwoju. Większość się integruje.
10: Do incydentów dochodziło, dochodzi i dochodzić będzie. Inną kulturę mają Gruzini, inną Ukraińcy, jeszcze inną Kolumbijczycy.
0: Będzie o burzy w sieci. Czy strażniczka miejska znęcała się nad koniem? Nagranie wywołało lawinę komentarzy i emocji, ale internetowy osąd nie zawsze oznacza całą prawdę.
11: Nie wyobrażam sobie policjanta na ulicy, czy strażnika miejskiego na ulicy na koniu z bacikiem.
12: Takie zachowanie w stosunku do jakiejkolwiek osoby ludzkiej czy zwierzęcej jest absolutnie niedopuszczalne.
11: To była jedna z zawodniczek, nie była to strażniczka miejska z Łodzi.
0: Sprawdzimy, co naprawdę wydarzyło się podczas interwencji, gdzie przebiega granica między faktami a internetową nagonką. A już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z gościem dnia. Będzie nim pan Łukasz Wilczyński, burmistrz gminy i miasta Szadek. Zapytam m.in. o wydarzenie, które w ten najbliższy weekend ma przyciągnąć mieszkańców i gości z całego regionu.
1: Gość Radia Łódź.
0: Dziś gościem dnia w Radiu Łódź nad Wartą jest pan Łukasz Wilczyński, burmistrz gminy i miasta Szadek. To nasze kolejne spotkanie. Porozmawiamy o inwestycjach, o pieniądzach, które ostatnio trafiły do gminy. Co z tych decyzji zostanie dla mieszkańców na co dzień? Bo w sumie to się liczy najbardziej dla naszych słuchaczy. Ale zaczniemy od Dni Szadku, które odbędą się w najbliższy weekend. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jak się pan czuje przed tymi dniami, bo to będą pierwsze dni Szadku w pana kadencji?
13: W mojej karierze bycia burmistrzem, tak, pierwsze dni Szadku.
0: Po co samorządy, po co samorząd pana organizuje takie wydarzenia?
13: U nas wiele lat nie było tych dni Szadku. W tamtym roku została przywrócona formuła dni Szadku. W tym roku rozbudowaliśmy troszeczkę tą formułę. Mam nadzieję, że to wpisze się w kalendarz imprez, myślę, że na skalę województwa. Organizacja takich dni jest przede wszystkim ma na celu integrację tej społeczności, promocję naszego regionu, naszej małej gminy oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do tej kultury i rozrywki.
0: Pan będzie tam wtedy, tak, że tak powiem, dostępny dla wszystkich?
13: Oczywiście, że będę uczestnikiem tych dwóch dni wydarzeń, tych dwóch dni, które zaplanowaliśmy dla mieszkańców, będę na miejscu.
0: A co jest dla Pana najważniejsze przy układaniu programu?
13: W tym roku najważniejszym punktem było przede wszystkim ten konkurs kulinarny Polska Smakuje przy organizacji z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, rywalizacja kół gospodyń wiejskich z powiatu zyskolskiego, podębickiego, pabenickiego. Jest to ostatni etap eliminacji do etapu wojewódzkiego konkursu, gdzie zakwalifikują się 3 koła w ramach sobotniego konkursu. Oczywiście po konkursie w sobotę koncerty, wydarzenia Norbi wraz z zespołem Leader Dance, później dyskoteka pod chmurką, ale też w ramach Dni Szatku, oczywiście to jest pierwszy dzień, to jest sobota, ale w niedzielę 12 lipca po wielu, wielu jakbym okresie, gdy nie było czegoś takiego, reaktywujemy zawody sportowo-pożarnicze naszych OSP z terenu gminy miasta Szadek. Odbędą się też zawody sportowe dla dzieci i młodzieży, konkurencje z nagrodami, a na koniec kończymy już wpisującym się moim zdaniem w tradycję, bo już raz się odbył taki mecz piłki nożnej LKS Wiktoria kontra ekipa burmistrza. Mam nadzieję, że koledzy samorządowcy, którzy zadeklarowali udział, pomogą ekipie w wygranej.
0: Bardzo mnie ciekawi, ekipa burmistrza, proszę coś więcej na ten temat.
13: W ekipie burmistrza,
0: czyli
13: jasno
0: pana
13: ekipie. Będę ja tym zawodnikiem.
0: Jako kapitan?
13: Powiedzmy, będę kapitanem, tak. Ale będzie zadeklarował swój udział wicestarosta z Zduńska-Wolski, wójt zaprzyjaźnionej gminy Sędziejowice, zastępca wójta z gminy Zduńska-Wola. Myślę, że trwają jeszcze rozmowy, być może będzie więcej tych samorządowców, kolegów.
0: A kobiety też mają wstęp wolny?
13: Jak najbardziej zachęcam do udziału i do uczestnictwa i zachęcam, żeby stać się zawodnikiem ekipy burmistrza.
0: Rozumiem, czyli jeszcze nie jest to grupa zamknięta, wszyscy jeszcze mają szansę się dostać ekipy.
13: Jak najbardziej tak, dodatkowo zawodnicy, trenerzy z klubu być może będą uczestnikami ekipy, zaprzyjaźnieni druhowie OSP, być może jakieś panie z KGW, lista jest otwarta.
0: A pan uprawia sport?
13: Wiele lat grałem w piłkę, gram. Teraz z różnym skutkiem, ale staram się, jeżeli mam wrócić do jakiegokolwiek sportu i chciałbym, to będzie to piłka nożna.
0: A proszę powiedzieć, co z kolei dla samorządu jest największym wyzwaniem przy organizacji takiego wydarzenia?
13: To jest dla nas organizacyjnie jest to wydarzenie, są to 2 dni. Musimy wypełnić ten program tak, aby jak najbardziej zintegrować te wszystkie społeczności lokalne. Mówimy tu oczywiście o promocji działalności naszego regionu, KGW, ten konkurs kulinarny, promocja ich specjałów, ale też OSP, ten przywrócenie tych zawodów pożarniczo-sportowych. Połączenie tej zdrowej rywalizacji kulinarnej z jednej strony w sobotę, czy sportowej w niedzielę jest połączeniem tych kultur, że mam nadzieję, że wszyscy zapamiętamy te 2 dni, że to były te nasze dni szatku. Dla dzieci czeka szeroka strefa do zabawy, czy dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, eurobungee, a dla wszystkich dorosłych uczestników wydarzenia bogata strefa gastro, bo zawsze będzie można skorzystać z tych lokalnych produktów. Panie później będą mogli częstować uczestników. No i oczywiście wieczorne koncerty gwiazd i dyskoteka pod chmurką.
0: Co jest takim specjałem państwa koła gospodyń wiejskich?
13: O, tych specjałów jest bardzo wiele, proszę mi wierzyć.
0: Naprawdę?
13: Specjałów od przysłowowej zupy zalewajki, od pajdy ze smalcem i z ogórkiem. To są takie smaki, które ja pamiętam, do których chętnie wracam, jak tylko jestem na stoisku KGW. To jest kiełbaska z grilla, to jest typu placki ziemniaczane z gulaszem, a więc tych specjałów będzie naprawdę bardzo dużo.
0: A czy przy takich wydarzeniach łatwo jest znaleźć równowagę przy organizacji między oczekiwaniami mieszkańców a możliwościami finansowymi gminy?
13: Jak wszędzie, oczekiwania są i bywają duże, ale są też różne gusta i preferencje. Jedni wolą pop, drudzy wolą disco polo czy operę. Mm-hmm. My mierzymy zawsze siłę na zamiary. Dlatego przy wsparciu partnerów, sponsorów i naszego budżetu gminy zaplanowaliśmy naszym zdaniem najlepszy program wydarzenia wpisujący się w nasze teraz istniejące realia.
0: No, spodziewajcie się tłumu. Przyjedzie jedna z większych gwiazd muzyki pop.
13: Tak, gwiazdą wieczoru sobotniego 18.30 będzie Norbi wraz z zespołem, następnie o 20.00 zespół Disco Polo Leader Dance i Leader Dance będzie kontynuował dyskotek.
0: No widzę, pojawiają się filmy promujące, pan bierze w nich udział, przedstawia artystów. Ostatnie dni spędził pan jednak bardziej w Łodzi, w Warszawie niż w Szatku. Ale rozumiem, że dzisiaj tak właśnie wygląda praca burmistrza, żeby inwestycje powstawały w gminie, to najpierw trzeba o nie po prostu skutecznie, ale zabiegać i to poza miastem. Ale ile dziś w pracy pana pracy jest zarządzania gminą, a ile szukania pieniędzy? Bo ze wcześniejszych rozmów doskonale wiemy, że świetnie pan składał projekty na określone finanse. I takie były pana początki właśnie w gminie.
13: Tak, udawało się z sukcesem.
0: No jak teraz jest?
13: Oczywiście jest to codzienna praca, bo to jest nadzorowanie i zarządzanie działalnością gminy, miasta Szatek, urzędem. Ale w tym wszystkim chcę realizować założenia, które zaplanowałem, które... Były wpisane w mój program wyborczy i to przedstawiałem mieszkańcom, ale wszystko opiera się przede wszystkim na finansach.
0: I to pan szuka tych pieniędzy.
13: I dlatego też rozmawiam, jeżdżę o możliwościach finansowania inwestycji i działań zaplanowanych do realizacji.
0: I to głównie zajmuje pana czas podczas urzędowania?
13: Podczas urzędowania to są sprawy bieżące, inwestycje, a plan szerszy, gdzie rozmawiamy, to czasem wieczorami też trzeba usiąść, przeanalizować, gdzie podzwonić. To jest ogrom rozmów i czasem czasochłonnej pracy, ale no tak już jest. Tego się podjąłem i to będę kontynuował.
0: Ja jeszcze o tę kuchnię w cudzysłowie mówię, zapytam, ale jeszcze tutaj mam na uwadze to, że na początku tygodnia spotkał się pan z panią Dorotą Ryl, z wojewodą łódzkim i z wicewojewodą Markiem Mazurem. O jakich inwestycjach w Szatku, czy też dla Szatku rozmawialiście tak naprawdę bardzo konkretnie?
13: Rozmawialiśmy przede wszystkim o nadchodzących i przyszłych naborach dofinansowań, które wojewoda będzie uruchamiał i będzie realizował w najbliższym czasie. Mowa oczywiście o drogach, myślę o naborze na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2027, czy na kolejne lata, bo to są zadania jednoroczne czy wieloletnie. My szykujemy z zespołem dokumentację tak, żeby uczestniczyć w naborze tego dofinansowania. Oczywiście też inwestycje w ramach działań obrony cywilnej i ochrony ludności.
0: A też kilka dni temu rozmawiał pan w Ministerstwie Sportu z wiceministrem panem Piotrem Borysem o rozwoju infrastruktury sportowej. Z czym pan wrócił z tego spotkania?
13: Tak jak powiedziałem wcześniej, staram się realizować założenia mojego programu wyborczego, który wszyscy poznali kilkanaście tygodni temu. W nim jasno wskazywałem, że priorytetem dla miasta jest budowa Orlika. Wniosek został złożony, dlatego chciałem przedstawić osobiście w ministerstwie nasze potrzeby. Dodatkowo oczywiście rozmawialiśmy o szansach gminy czy miasta, o innych planowanych naborach dofinansowań. Mowa oczywiście o szatni, między innymi o szatni na medal, czy rozwoju infrastruktury sportowej na terenie miasta i gminy Szatek.
0: A co z samym Orlikiem? Jak mogłaby wyglądać, jaka jest perspektywa tego boiska?
13: Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w miesiącu maju. Mam nadzieję, że rozstrzygnięcie naboru to będzie przełom października, listopada. Całe szczęście i bardzo dziękuję radnym. Podjęliśmy tą decyzję, że jeżeli będziemy mieć tą możliwość, będziemy na liście rankingowej, będziemy chcieli zrealizować tą inwestycję w przyszłym roku 2027.
0: No właśnie, bo tutaj już teraz wrócę do tego, jak właściwie wygląda taki dzień od kuchni, bo widzimy jedno zdjęcie w internecie, w mediach społecznościowych, a ile wcześniej trwa przygotowanie do takich rozmów?
13: To być może każda rozmowa jest inna, bo czasem rozmowa, muszę mocniej się przygotować, bo wiadomo, tematyka do tego zobowiązuje, ale przygotowanie do takiej rozmowy uważam, że jest bardzo kluczowe, żeby temu rozmówcy przedstawić realne do wykonania, ale też realne potrzeby naszych mieszkańców, moje i moich mieszkańców gminy. Pokazanie temu rozmówcy, że konkretne korzyści są dla mieszkańców, jeżeli ta realizacja inwestycji nastąpi. A więc po prostu chcę pokazać, że my mamy potrzebę, a dajcie nam szansę, żebyśmy tą potrzebę zapewnili. Każda rozmowa, jeżeli jest potrzeba, musi nawiązywać tematycznie, ale musi nawiązywać do tego, że my chcemy, bo my rzeczywiście chcemy. My chcemy być może dużo, niedużo. My chcemy konkretów, chcemy tych rzeczy, których nie mamy.
0: W każdym razie dostaliście nie tak dawno środki w ramach programu Łódzkie dla Wsi. Jakie projekty będą dzięki temu realizowane?
13: Tak, w ramach programu uzyskaliśmy dotacje dla 11 sołectw z terenu gminy Szadek, 9 grantów o wartości blisko 13 tysięcy złotych na doposażenie i remont świetlic wiejskich, wykonanie ogrodzeń, utwardzenie terenu, a także 2 duże granty po 120 tysięcy złotych na modernizację świetlic wiejskich w Boczkach i Wilamowie. Ale także udało się pozyskać dofinansowanie i tą umowę podpisaliśmy na przebudowę drogi w Woli Łobudzkiej w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na ponad 212 tysięcy złotych, a także ponad 175 tysięcy złotych na renowację zbiornika wodnego w Kotlinach.
0: Panie burmistrzu, a tak jeszcze na sam koniec, patrząc na najbliższe miesiące, jaki temat dotyczący Szatku będzie dla pana najważniejszy, priorytetowy?
13: Moje priorytety to jest przede wszystkim zrównoważony rozwój całego regionu. Mowa oczywiście jest o terenie miasta, a także o terenach wiejskich. Wspieranie tych inicjatyw społecznych, terminowe realizowanie inwestycji już trwających i zaplanowanych oraz ciągłe pozyskiwanie środków zewnętrznych na kolejne zadania inwestycyjne, czy drogowe, infrastrukturalne, czy termomodernizacyjne.
0: Dobrze, życzę sukcesu.
13: Bardzo dziękujemy.
0: Wszystkiego dobrego i oczywiście imponującego wydarzenia, jakie przed nami.
13: Bardzo, bardzo dziękuję za dziś, że mogłem być znów z wami i serdecznie zapraszam w najbliższy weekend do Szatku, 11-12 lipiec. Mam nadzieję, że widzimy się w sobotę w amfiteatrze przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. W niedzielę zapraszam na Stadion Miejski RKS Wiktoria.
0: Dobrej zabawy.
13: Dziękujemy.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą.
1: Przegląd prasy.
2: Zaczynam ten przegląd dziś w czwartek 9 lipca od Dziennika Łódzkiego i tutaj jest najświeższa informacja. Dotyczy wypadku podczas prac rolniczych w gminie Goszczanów w miejscowości Stojanów. 37-letni mężczyzna został ranny podczas obsługi maszyny do ładowania zboża z rękawów magazynowych. Ruchomy element urządzenia zranił go w nogę. Mężczyzna trafił do szpitala w Sieradzu, a na miejscu pracowały zastępy straży pożarnej z Sieradza oraz jednostki OSP z gminy Goszczanów. Ale no właśnie przy pracach rolniczych doświadczenie to podstawa, ale nawet chwila nieuwagi przy ciężkich maszynach może mieć poważne konsekwencje i pokonać tak naprawdę mistrzów. Kolejna informacja z Dziennika Łódzkiego dotyczy przedsiębiorstwa komunalnego w Sieradzu, które wzbogaciło się o nowoczesną śmieciarkę marki Scania. Pojazd wyprodukowany w 2026 roku spełnia najwyższe normy emisji spalin. Już wyjechał na ulicę miasta i będzie wykorzystywany do odbioru odpadów komunalnych. Zatem czyste miasto zaczyna się nie tylko od dobrych nawyków mieszkańców, ale też od nowoczesnego sprzętu, który każdego dnia pracuje w tle. Czytam też dziś, że w Dzienniku Łódzkim Rzecz Naturalna jeszcze nie zamknęłam tej gazety. Poddębice po raz kolejny znalazły się na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Wielka plenerowa impreza odbędzie się 1 sierpnia, a organizatorzy zapowiadają koncerty największych gwiazd polskiej sceny muzycznej i sporo zabawy. Kto wystąpi właśnie w Poddębicach, tego dowiemy się już w najbliższych dniach. Jedno jest pewne, początek sierpnia w Poddębicach zapowiada się głośniej niż niejedna wakacyjna miejscowość nad morzem. Właśnie teraz tętni, gdzie z powodu silnego wiatru wywiało w Czasowiczów. No właśnie. Pozostajemy przy Dzienniku Łódzkim, który zapowiada 11. Sieradzki piknik motocyklowy. Do miasta ma zjechać nawet 1000 motocykli z całej Polski. Będzie parada ulicami Sieradza, pokazy stuntu na Harley'u Davidsonie. Będzie koncert zespołu Kloster Keller. Akcja krwiodawstwa i zbiórka pieniędzy na leczenie chorego Mikołaja Janiaka. O nim właśnie, o tym chłopcu 10-letnim wczoraj rozmawialiśmy podczas audycji Gość Dnia Radia Łódź nad Wartą z panem Michałem Piotrowiczem, który organizuje biegi ulicami Sieradza, a w najbliższym czasie Pomarańczowy Dzień Sportu. Odsyłam do tej rozmowy na radioloc.pl w podcaście Wiadomości z Regionu. Rozmowy z gośćmi Dnia Radia Łódź nad Wartą. Czytam też w Dzienniku Łódzkim, że Apolonia Jałoszyńska z Centrum Kultury w Błaszkach zdobyła drugie miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Skowroneczek w Nowym Sączu. Młoda wokalistka wystąpiła podczas gali finałowej z Towarzyszeniem Chóru i Tancerzy, a udział w festiwalu był dla niej również okazją do nagrania profesjonalnej płyty. Wielkie brawa. Fantastycznie. Talent nie zna wielkości miejscowości. Czasem największe głosy rodzą się właśnie w najmniejszych gminach. Dziękuję za uwagę. Za chwilę wyjedziemy na drogi regionu, potem wiadomości i wiadomości skróty dnia i oczywiście przegląd prasy, druga część.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Cały czas w Zduńskiej Woli są problemy z przejazdem, zwłaszcza wokół Placu Wolności. Przebudowa centrum daje się we znaki kierowcom, bo są pozamykane co niektóre odcinki drogi. Proszę zwrócić uwagę na to, by omijać Kościelną Łaską i Plac Kościuszki. Łaska zwalnia, czy inaczej, na Łaskiej zwalniają kierowcy, szczególnie przy Klińskiego, przy Spacerowej, przy Ceramicznej i przy Karsznickiej. Duży ruch także przy Rondzie Solidarności. A w Sieradzu nadal wolniej jedzie się polską organizacji ulicą POW, Polskiej Organizacji Wojskowej, też i Wojska Polskiego i Jana Pawła II, szczególnie w rejonie Alei Pokoju i Galerii Sieradzkiej. Natomiast w Wieluniu zwężenie na Krajowej 45 nadal straszy kierowców, którzy chcieliby szybciej dostać się do domu.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Jest 16:30. Wobec tego zapraszam na skrót wiadomości dnia. Sieradz po raz pierwszy znalazł się na trasie cyklu Łódzkie inspiruje biznes. 21 lipca w Starostwie Powiatowym odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców, dla osób planujących założenie firmy oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej. Na miejscu będzie można bezpłatnie skorzystać z konsultacji ekspertów i dowiedzieć się m.in. jak zdobyć dotacje, pożyczki oraz fundusze europejskie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele instytucji wspierających przedsiębiorców. Obowiązują wcześniejsze zapisy. W najbliższy weekend odbędą się Dni Szatku. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs kulinarny zatytułowany Polska smakuje, w którym zmierzą się koła gospodyń wiejskich z powiatów z Duńsko-Wolskiego, Poddębickiego i Pabianickiego. Trzy najlepsze zespoły awansują do etapu wojewódzkiego konkursu. W programie także koncerty oraz wydarzenia sportowe. Po kilkuletniej przerwie wracają też zawody sportowo-pożarnicze OSP, a na zakończenie zaplanowano mecz, w którym zagra drużyna burmistrza Szatku. Prawie stuletnia łaźnia w Zgierzu przechodzi kolejny etap remontu. Miejski zakład kąpielowy przy ulicy Łęczyckiej powstał w 1929 roku i do dziś służy mieszkańcom jako pływalnia oraz miejsce rekreacji. Obiekt jest jednym z najstarszych tego typu w Polsce. Warto go odwiedzić. Obecne prace modernizacyjne kosztują blisko 3 miliony złotych i mają zakończyć się pod koniec roku. Miasto przygotowuje także dokumentację do kolejnego etapu remontu wnętrza budynku. Burza w mediach społecznościowych po nagraniu z łódzkich zawodów jeździeckich. Film z 5. międzynarodowego turnieju mundurowych formacji konnych pokazuje zawodniczkę, która podczas przejazdu używa bata wobec konia. Nagranie wywołało falę komentarzy. Można zobaczyć je na radiolot.pl. Wywołało też zarzuty o niewłaściwe traktowanie zwierzęta. Straż Miejska w Łodzi podkreśla, że kobieta nie była jej funkcjonariuszką, a sędziowie zdyskwalifikowali ją za naruszenie przepisów. Po zawodach koń został przebadany przez weterynarza, który nie stwierdził obrażeń. Całe szczęście. Więcej informacji w serwisie o 17. W regionie na termometrach wciąż 21 stopni. Jest słonecznie, a zachmurzenie pozostaje małe. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę w porywach do 42. Ciśnienie to 1012 hektopaskali. Przed nami noc będzie spokojna, bezdeszczowa i gwieździsta. Temperatura spadnie z 15 do 10 stopni. Najchłodniej będzie nad ranem. W piątek. Piątek przyniesie maksymalnie 22 stopnie. Będzie sporo słońca, choć okresami pojawi się więcej chmur. Mimo ich obecności synoptycy nie prognozują opadów deszczu.
0: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
2: Wracamy do tego, co za chwilę rozwiniemy szerzej. Wachlarz tematów dzisiaj. Między innymi w Sieradzu sprawdzamy, jak ma się zawód fryzjera, czy legenda Antoniego Cierplikowskiego rezonuje na wybory młodych.
4: Przeważają kobiety, mamy kilku panów, ale są to przede wszystkim panie.
5: Generalnie w zawodzie fryzjer uczniowie chcą się kształcić. I przeważnie są to dziewczęta, ale zdarzają się chłopcy też. To nie jest taki niszowy zawód, że tak powiem.
2: Drugie życie zabytku. O tym będzie kolejna informacja. Łaźnia miejska w Zgierzu. Przechodzi metamorfozę. Przez lata była świadkiem historii miasta. Dziś sama staje się bohaterką wielkiej przemiany.
6: W tej chwili trwa renowacja drzwi wejściowych, głównych również zabytkowych.
7: Piękny budynek, wnętrza były kiedyś liczne, stukaterie, złocenia, piękny basen.
6: To wszystko po prostu musi zostać tak jak jest. Oczywiście przy założeniu, że będzie to odnowione.
2: Zobaczymy, jak przebiega ta renowacja jednego z najbardziej charakterystycznych zabytków Zgierza i dlaczego warto ratować takie miejsca i dlaczego warto odwiedzić, nawet będąc spoza Zgierza, jak z Sieradza czy ze Zduńskiej Woli. Nowi sąsiedzi i nowe doświadczenia. Cudzoziemcy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w regionie. W Głownie i w Strykowie jest ich najwięcej. Udaliśmy się tam, by sprawdzić, jak mieszkańcy odnajdują się w coraz bardziej wielokulturowej rzeczywistości.
8: Tam, gdzie właśnie dominują tego typu branże, tam mamy do czynienia z dużymi skupiskami.
9: Nie zdarzało się tutaj jakieś incydenty, to nie słyszałem, nie? Ale bardzo dużo jest tych obcokrajowców.
10: Uważam, że relacje są jakby najbardziej pozytywne.
11: To jest następstwo jakby no tego rozwoju. Większość się integruje.
12: Do incydentów dochodziło, dochodzi i dochodzić będzie. Inną kulturę mają Gruzini, inną Ukraińcy, jeszcze inną Kolumbijczycy.
2: Tuż przed godziną 17 przyjrzymy się temu, jak internet wydawał wyrok. Ale czy słusznie zadamy takie pytanie? Chodzi o sprawę strażniczki miejskiej i konia. Budzą od rana ogromne emocje. Nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe. Chodzi o znęcanie właśnie było, czy nie było.
13: Nie wyobrażam sobie policjanta na ulicy czy strażnika miejskiego na ulicy na koniu z bacikiem.
14: Takie zachowanie w stosunku do jakiejkolwiek osoby ludzkiej czy zwierzęcej jest absolutnie niedopuszczalne.
13: To była jedna z zawodniczek, nie była to strażniczka miejska z Łodzi.
2: Przyjrzymy się temu wydarzeniu bulwersującemu, co tam naprawdę się wydarzyło i powiemy wszystko przed godziną 17. Zachęcam do wysłuchania programu Słuchaj, wiesz, nad Wartą.
1: Przegląd prasy.
2: Zakończyłam informacją z Dziennika Łódzkiego. Jeszcze tutaj jedna jest, o której chciałabym poinformować. Otóż czytam o wyjątkowym spotkaniu w Bobrownikach w gminie Sieradz. Koła gospodyń wiejskich całej gminy połączyła tradycja tworzenia wianków. Były własnoręcznie wykonane kompozycje z kwiatów, z ziół. Z zioła to podstawa w wiankach, a przede wszystkim wianki powinny być tylko z ziół. Wspólna zabawa, poczęstunek i przede wszystkim okazja do pielęgnowania lokalnych zwyczajów. Pan Paweł Kieroń, który jest kierownikiem między innymi działu etnograficznego w Sieradzu, taką właśnie opowieść o tym, jak wianki powinny wyglądać, te tradycyjne, sprzedał nam, mówiąc kolokwialnie, w rozmowie w audycji Gość Dnia i ta rozmowa jest do wysłuchania na stronie Wiadomości z Regiony. Rozmowy z gośćmi Dnia Radia Łódź nad Wartą na www.radioloc.pl. Przenosimy się teraz na portal Zduńska Wola Nasze Miasto. Czytam tam o wakacyjnych półkoloniach Domu Kultury Lokator. Dzieci mają za sobą warsztaty artystyczne, wizytę w mini zoo, zabawy na dmuchańcach i wyjazd do parku trampolin. Ale zdjęcia. Organizatorzy zadbali o to, by wakacje były pełne ruchu i uśmiechu. I był na miejscu dobry fotograf. Najlepsze wakacje nie zawsze wymagają dalekich podróży. O tym też rozmawialiśmy tutaj na antenie Radia Łódź nad Wartą z panią wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Ten wywiad również o tym, co mogą sieradzanie mali, więksi robić podczas wakacji tutaj. Na pewno się nie zanudzą. Na tym samym portalu, czyli Zduńska Wola Nasze Miasto, oglądam to miasto z lotu ptaka. Każdy ma szansę. Zdjęcia pokazują, jak bardzo zmieniło się to miasto w ostatnich latach. Nowe inwestycje, tereny rekreacyjne, miejsca, które dziś trudno porównać z tymi sprzed kilku lat. Zatem właściwie to chyba dopiero z góry widać, jak szybko zmienia się krajobraz miasta, jakiegokolwiek. I jeszcze jedna wiadomość ze Zduńskiej Woli. Ruszył projekt Łódzkie dla zdrowia seniora. Mieszkańcy po 60 roku życia mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach Nordic Walking połączonych z edukacją zdrowotną. Spotkania odbywają się co tydzień w miejskim parku i zdaje się, że to jest recepta na zdrowie. Bo tak naprawdę zaczyna się od jednego, od pierwszego kroku, na przykład z kijkami. To Zduńska Wola Nasze Miasto. I jeszcze jedna informacja. Z Wieluń Nasze Miasto policja prowadzi poszukiwania 51-letniej Edyty Dubas z gminy Pątnów. To jest informacja prawie że podkreślona na czerwono. Kobieta ostatni raz była widziana w rejonie ulicy Chopina w Wieluniu i od tego czasu nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje o pilny kontakt. W takich sytuacjach nawet najmniejsza informacja może okazać się tą najważniejszą. Proszę mieć to na uwadze. Dziękuję za uwagę. 16:39.
15: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
2: W Sieradzu młodzi ludzie nadal wybierają zawód fryzjera. Rozejrzeliśmy się po mieście, sprawdziliśmy i jesteśmy przekonani. Przy okazji zbliżającego się Open Hair Festival. To jest właśnie ta wycieczka. Ten festiwal rozpocznie się już w przyszły weekend. Nie w ten oczywiście, tylko za tydzień. Sprawdziliśmy, jak wygląda zainteresowanie kształceniem fryzjerskim. No bo jak można byłoby nie zapytać w takim mieście, gdzie postać Antoniego Cierplikowskiego, słynnego sieradzkiego fryzjera, znana jest na całym świecie i wciąż inspiruje młode pokolenie. Nie tylko zresztą fryzjerów, ale jeśli chodzi o fryzjerstwo, to tematowi przyjrzał się nasz reporter Kacper Rafalski.
16: W mieście działa zespół szkół numer 2 imienia Marii Dąbrowskiej. Jednym z profili zawodowych jest ten fryzjerski. Marlenę Woźniak, wicedyrektor szkoły, zapytaliśmy, jak placówka przygotowuje się na powrót adeptów fryzjerstwa w nowym roku szkolnym.
4: Pracownia mamy wyremontowaną, jest nowa, była dofinansowana z środków unijnych, także jest nowiuteńka, wyposażona we wszystkie sprzęty potrzebne fryzjerom.
16: Jak się dowiedzieliśmy, już niebawem uczniowie będą mieli okazję szlifować swoje umiejętności za granicą.
4: Od przyszłego roku szkolnego możemy pochwalić się. Nasi uczniowie w zawodzie technik usług fryzjerskich wyjadą na 4-tygodniowe praktyki do Bolonii, gdzie w tamtejszych zakładach fryzjerskich będą uczyć się zdobywać nowe umiejętności.
16: Mówi Magdalena Obalska-Sobczak, kierownik szkolenia praktycznego. A kto najchętniej wybiera kierunek fryzjerski?
4: Przeważają kobiety. Mamy kilku panów, ale są to przede wszystkim panie.
5: Generalnie w zawodzie fryzjer uczymy chcą się kształcić. I przeważnie są to dziewczęta, ale zdarzają się chłopcy też. To nie jest taki niszowy zawód, że tak powiem.
16: Dodaje Waldemar Sucherski z Kuratorium Oświaty w Łodzi. Zbliżający się wakacyjny festiwal Open Hair imienia Antoniego Cierplikowskiego może zachęcić nowe osoby do rozpoczęcia kariery fryzjerskiej. Jak się dowiadujemy, postać Antuana nie jest obca młodemu pokoleniu w Sieradzu.
4: Nasi nauczyciele starają się przybliżać postać tego naszego słynnego fryzjera. W momencie, kiedy mamy jakieś takie akcje typu, nie wiem, Halloween na Zamkowej, kiedy oni przygotowują całą stylizację, łącznie z fryzurą, z makijażem, to bardzo często zdjęcia odbywają się na rynku przy pomniku, więc myślę, że każde nasze dziecko, które jest u nas w szkole, wie, kto to jest.
16: Jednak może pojawić się problem z liczebnością uczniów w klasach, a to za sprawą ogólnopolskiego niżu demograficznego, mówi dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi Elżbieta Celer.
17: Jeżeli mówimy o szkołach podstawowych, to powoli zaczyna się dziać tak, że liczba klas jak najbardziej zmniejsza się. Natomiast wiadomo, że po to, żeby pójść do szkoły średniej, to jeszcze kilka lat mija, wobec powyższego jeszcze w szkołach średnich tego niżu taki bardzo drastyczny sposób nie widać, ale myślę, że to jest kwestia taką kilku lat.
16: Dyrekcja z zespołu szkół numer 2 imienia Marii Dąbrowskiej w Sieradzu póki co na braki uczniów nie narzeka.
4: W tym roku szkolnym mamy 14 kandydatów z pierwszej preferencji, czyli tych, którzy wybierają jako pierwszą szkołę, a ogółem do naszego technikum usług fryzjerskich złożył 82 osoby. Oczywiście z różnych preferencji, bo taką mają możliwość.
16: Panie z dyrekcji szkoły podzieliły się też z nami informacją o tym, co się dzieje z uczniami, którzy ukończą szkołę fryzjerską w Sieradzu.
4: Bardzo dużo osób otwiera własne zakłady. Robią to, co lubią, robią to z pasją. Dalej się dokształcają na różnych kursach. Z tego, co tak widzimy w rozmowach z nich i słyszymy od nich.
2: O Antuanie, o Antonim Cierplikowskim jeszcze będzie głośno. Open Hair Festival rusza dokładnie to, chyba to będzie 17-18-19, a raczej na pewno 17-18-19, czyli w przyszłym weekendzie. Następnym, podczas przyszłego, następnego weekendu. Być może historia mistrza fryzjerstwa zainspiruje kolejne osoby do wyboru tej wyjątkowej drogi zawodowej, a myślę, że trampoliną do tego może się okazać właśnie festiwal. Zaglądamy teraz z Sieradza do Zgierza. Tam jedna z najstarszych działających łaźni miejskich w Polsce. Przechodzi metamorfozę. Trwa kolejny remont tego zabytkowego zakładu kąpielowego przy ulicy Łęczyckiej. To miejsce liczy prawie 100 lat i zostało wybudowane według projektu Leszka Dezyderego Chodoreckiego. Remont zabytkowego obiektu z ubiegłego roku z przerwami trwa od 2015 roku, ale teraz można zobaczyć już efekty. Co się zmieniło? Jakie kolejne plany na to miejsce ma urząd? Opowie nasza reporterka Weronika Skibińska.
18: Prawie stuletnia łaźnia w Zgierzu przechodzi kompletną metamorfozę. Dawniej ten budynek dbał o higienę mieszkańców i był symbolem nowoczesności. Dziś służy do celów rekreacyjnych. Niestety z biegiem lat wymaga on gruntownego remontu. Obecnie trwa rewitalizacja zewnętrznej części budynku, a efekty można zobaczyć na własne oczy.
19: Pomalowana ta elewacja została wymieniona, stolarka okienna.
18: Mówi Renata Karolewska, rzeczniczka Urzędu Miasta Zgierza.
19: W tej chwili trwa renowacja drzwi wejściowych, głównych również zabytkowych. Firma, która wykonuje ten remont, przygotowuje się do odnowienia wieżyczki wentylacyjnej. Trwa jeszcze remont komina. Przed nami jeszcze renowacja dwóch zabytkowych latarni, które stoją u głównego wejścia.
18: Dodaje, że w budynku do dzisiaj można oglądać pewne elementy, które sięgają początku ubiegłego wieku.
19: Tu jest też dużo takich ciekawych elementów wystroju wnętrz, jak na przykład lampy kryształowe. Jest sporo też takich elementów, jak ten detal architektoniczny, raczej użytkowy, taka budka. Dzisiaj nikt z tego nie będzie korzystał, ale to jest historia tego miejsca, więc to zostanie. Jak pani widzi drzwi, one mają przepiękny kolor, kryształowe szybki. To wszystko po prostu musi zostać tak, jak jest. Oczywiście przy założeniu, że będzie to odnowione.
18: Mieszkańcy Zgierza nie kryją zachwytu i popierają remont zabytkowej łaźni.
20: No mnie się bardzo podoba. Myślę, że będzie w porządku.
21: Bardzo ładnie wyszło.
7: Zabytek, trzeba to pielęgnować. Piękny budynek, wnętrza były kiedyś liczne. Stukaterie, złocenia, piękny basen.
18: Na te inwestycje miasto Zgierz przygotowało 3 miliony złotych, z czego większość pokrył Polski Ład. Jak przekonuje urząd, to w pełni wystarcza, aby pokryć wszystkie koszty. Zakończenie remontu zewnętrznej części łaźni ma skończyć się wraz z końcem tego roku, ale jak udało mi się ustalić, miasto już zbiera dokumentację, która będzie dotyczyć remontu wnętrza obiektu.
19: Dlatego, że przed nami jeszcze remont wnętrza. W tej chwili również w ramach tego aktualnego projektu jest wykonywana dokumentacja techniczna, która pozwoli nam na wycenę, a następnie realizację właśnie tego remontu wnętrza.
2: Zgierzka Łaźnia swoją unikalną architekturą przyciąga nie tylko mieszkańców, bo stała się przecież także planem filmowym dla takich produkcji jak CK Dezerterzy, czy Trójkąt Bermudzki, czy Lekcja Martwego Języka. Przy okazji filmy można zobaczyć i łaźnie też. Teraz o burzy w sieci. Wywołało ją nagranie z łódzkich zawodów jeździeckich. Odbyły się one w miniony weekend w Łodzi. Na filmie widać zawodniczkę, która używa bata wobec konia. Internauci zarzucali jej znęcanie się nad zwierzęciem. Jak wyjaśnia zastępca komendanta Straży Miejskiej w Łodzi do spraw prewencji, Piotr Czyżewski, zawodniczka została zdyskwalifikowana.
13: Koń jakby nie posłuchał, nie chciał iść przeszkody, mówi się wyłamał. Strażniczka użyła bacika i użyła go w sposób taki, że sędziowie uznali, że zostaje zdyskwalifikowana.
22: Czyli w jaki sposób?
13: Nie ma przepisów prawa, które zabraniają. Natomiast są przepisy Polskiego Związku Jeździeckiego, który komisja sędziowska postanowiła w tym przypadku zastosować. I one mówią, że bacika w jednym incydencie można uczyć nie więcej niż 3 razy. Ona próbowała kilka razy i ciągle próbowała dać ten bodziec tym bacikiem. Natomiast sędziowie uznali, że jednak to przekracza granice Polskiego Związku Jeździeckiego i po prostu zdyskwalifikowali tę zawodniczkę.
23: Po zakończeniu zawodów konie zostały zbadane przez weterynarza. Jak zapewnia zastępca komendanta, badania nie wykazały żadnych obrażeń ani oznak, które mogłyby świadczyć o znęcaniu się.
13: Być może zbytnie emocje, została ukarana. Myślę, że to się na tym nie skończy, że u siebie w jednostce macierzystej, bo to nie była strażniczka miejska z Łodzi. Też pewnie tam jakaś rozmowa będzie.
23: Sprawa ta oburzyła również przewodniczącą Komisji Ładu Społeczno-Prawnego, której podlega Straż Miejska, Beatę Bilską.
14: Takie zachowanie w stosunku do jakiejkolwiek osoby ludzkiej czy zwierzęcej jest absolutnie niedopuszczalne. Druga rzecz jest bardzo ważna, to co pani redaktor powiedziała, że jest to sprawdzone już, że nie dotyczy to strażniczek ani strażników łódzkich, bo nie używają bata. Natomiast rzeczywiście ten filmik pokazuje nie tylko zachowanie tej strażniczki nieodpowiednie, ale również absolutnie skandaliczne zachowanie osób, które są słyszalne na tym filmiku. To jest po prostu coś, co pokazuje też zwyrodnienie niektórych osób.
23: Strażnik zapewnia, że łódzka Straż Miejska nie używa bacików. Bierze również pod uwagę zmianę regulaminu podczas kolejnej edycji zawodów.
13: Ucząc się na tym przypadku i jakby, żeby nie powodować tych kontrowersji, nie narażać ludzi, którzy mają wielką wrażliwość na tego typu działanie, myślę, że ja po prostu w regulaminie, jeśli to najbezpieczniej po prostu będzie zakazać używania bacików, Z prostej chociażby przyczyny. Ja nie wyobrażam sobie policjanta na ulicy czy strażnika miejskiego na ulicy na koniu z bacikiem. No.
20: Nie ma potrzeby startu w zawodach, jeżeli zwierzak na przykład w danym momencie jest niedysponowane.
23: Dodaje Katarzyna Resler ze stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego.
20: Nie ma potrzeby bić konia, żeby musiał skoczyć przez przeszkodę, bo naprawdę jeżeli ktoś zrezygnuje z zawodów, bo na przykład gorzej mu ujdzie, to nic mu się nie stanie. Ale nie ma też zgody na to, żeby zwierzę startujące w zawodach było bite tylko i wyłącznie dlatego, bo właściciel lub osoba, która go ujeżdża, chce osiągnąć korzyść w postaci na przykład wygrania zawodów. I w mojej ocenie ta osoba powinna być nie tylko zdyskwalifikowana, ale powinna mieć zarzuty znęcania się nad zwierzęciem.
23: Piotr Czyżewski prosi o powstrzymanie się od hejtu.
13: Prosiłbym, żeby krytykować, owszem, wskazywać, że to nie było profesjonalne i że można było po prostu odpuścić przeszkodę. Natomiast no, obrażanie, hejtowanie, grożenie, bo takie tam też są przypadki, no to proszę też pomyśleć, że to jest człowiek i że być może ona to teraz też głęboko przeżywa, że tam przez jakiś mały błąd została poddana takiemu hejtowi.
2: To nagranie pochodzi z 5. Międzynarodowego Turnieju Mundurowych Formacji Konnych zorganizowanego w ramach obchodów 35-lecia Straży Miejskiej w Łodzi. W zawodach uczestniczyły formacje i z Polski, i z Czech, i ze Słowacji, i z Węgier. Przyjrzeliśmy się temu, jak wygląda sytuacja w regionie i już wiemy, Stryków i Głowno są w krajowej czołówce, to tam mieszka najwięcej obcokrajowców. Najnowsze badania przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że liczba mieszkańców w naszym województwie wzrosła. Wpływ na to ma również rosnąca liczba obcokrajowców. W niektórych miastach odsetek jest naprawdę dość wysoki. W większości są to obywatele Ukrainy i Białorusi, ale też Kolumbijczycy, Gruzini. W Strykowie na przykład to blisko 40% ludności, a pobliskie Głowno jest na drugim miejscu z prawie 30%. Władze Strykowa i Głowna podkreślają, że stawiają na bezpieczeństwo i integrację. Opinie na temat obcokrajowców wśród mieszkańców tych miast są jednak podzielone. Gość Radia Łódź dziś rano, profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, tłumaczył, że wzrost jest związany z dynamicznym rozwojem przemysłu i logistyki właśnie w tej części regionu.
8: Tam, gdzie mamy do czynienia z dość powtarzalną pracą fizyczną, którą niechętnie wykonują Polacy, tam, gdzie właśnie dominują tego typu branże, tam mamy do czynienia z dużymi skupiskami. Bez wątpienia przy tym udziale 20-30-40% to już jest wielka zmiana, ale na dodatek tam mamy do czynienia może nie z monolitem etnicznym, ale jednak z wyraźną przewagą osób pochodzących z jednego kraju. To utrudnia jakiekolwiek procesy integracyjne, skoro można cały wolny czas spędzać w zasadzie we własnym gronie bez znajomości języka.
9: No nie jestem zadowolony ani z tego, ani z tego, co się dzieje, nie? Bo widzę tu, jak przyjeżdżam, nieraz chodzą sobie grupkami tacy, no nie wiem, obcokrajowcy, tak? Nie zdarzało się tutaj jakiś incydent, to nie słyszałem, nie? Ale bardzo dużo jest tych obcokrajowców.
0: No jestem troszeczkę przerażony i zniesmaczony tym wszystkim, co się dzieje. Zbyt wiele dostali od nas takiej swobody. Na co dzień tego nie widzimy, ale słyszy się przez internet, no.
10: To, co obserwuję tutaj na miejscu w Strykowie, tak? Uważam, że relacje są jakby najbardziej pozytywne.
3: Są i zawsze się zdarzą osoby, którym tam będzie przeszkadzać. Akurat ja mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie raczej jest spokojnie.
21: Chodzę po mieście i nie widziałem jakiejkolwiek sytuacji, która by prowokowała.
11: Piotr Ślęzak, burmistrz Strykowa. Te dane nas do końca nie zaskoczyły, no bo widzimy to na co dzień, że tych obcokrajowców jest nieco więcej liczbowo, na pewno z dużymi miastami się nie równamy. Natomiast proporcjonalnie jest ich troszkę więcej niż tu w okolicznych miastach. Wynika to oczywiście z zakładów czy produkcyjnych, czy logistycznych, które są zlokalizowane w okolicach Strykowa. No i to jest następstwo jakby no tego rozwoju. To jak to relacje międzyludzkie. Wiele zależy po prostu od konkretnego człowieka. Oczywiście no, zdarzają się jakieś tam drobne incydenty, jakieś zatarczki pomiędzy grupami różnymi etnicznymi, też i wewnątrz obcokrajowców. Natomiast no całe szczęście nie mamy w ostatnich latach żadnych poważnych incydentów. Staramy się o to bezpieczeństwo dbać mieszkańców. Większość się integruje. Im więcej osób mieszka i przebywa nawet tymczasowo, to i więcej zostawia u lokalnych przedsiębiorców pieniędzy. Wynajmują kwatery pracownicze, więc to na pewno pod względem ekonomicznym ma plus. Natomiast no kulturowym no to już jest indywidualna cena każdego.
1: Z powodu tak naprawdę braku narzędzi nie prowadzimy ewidencji osób zamieszkałych, więc trudno mi się odnieść do tych 29%. Beata Wszołek-Lewandowska, zastępca burmistrza Głogna. Faktycznie idąc miastem, czy wchodząc do w szczególności większego sklepu, słychać język obcy. I teraz, i te kilka lat temu żyje nam się podobnie. Nie oszukujmy się, nie tylko miasto Głogno, ale wszystkie okoliczne miejscowości mniejsze są troszkę taką sypialnią dla osób, które w Strykowie tą pracę podejmują. Znakomita większość obcokrajowców, które te kilka lat temu do Polski przyjechała, już bardzo dobrze po polsku mówi i chętnie z tych usług oferowanych przez miasto Głogno korzysta. Do incydentów dochodziło, dochodzi i dochodzić będzie. Często okazuje się, że to jest obcokrajowiec, ale równie często okazuje się, że to jest obywatel Polski. Bardziej dążymy do tego, żeby faktycznie tych ludzi z nami integrować. Inną kulturę mają Gruzini, inną Ukraińcy, jeszcze inną Kolumbijczycy. Starajmy się razem żyć wspólnie, a jak nawet nie potrafimy żyć tak bardzo wspólnie, to chociaż nie przeszkadzajmy sobie.
8: Staliśmy się nagle bardzo szybko krajem bardzo atrakcyjnym dla życia. My naprawdę w ciągu jednego pokolenia zrobiliśmy wielki awans. Raptem około 13% ludności świata żyje w społeczeństwach zamożniejszych od nas. Myślę, że trzeba się będzie przyzwyczajać do tych imigrantów. Co więcej, do tego, że oni już nie będą rozpoznawalni tylko, kiedy otworzą usta i będą mówić w ojczystym języku, tylko po prostu będą troszkę się różnić od nas pewnymi fizycznymi charakterystykami.
2: Według danych z GUS-u w województwie łódzkim mieszka i pracuje już ponad 150 tysięcy cudzoziemców. Stryków jest pod tym względem w krajowej czołówce. I dziękuję bardzo Miłoszowi Warszawskiemu za przygotowanie wiadomości w tym temacie. 4 minuty do godziny 17:00. Zapraszam na serwis informacyjny z regionu.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
13: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Minuta przed 17, czas na ostatni. Dziś popołudniowy przegląd sytuacji na drogach regionu. Zaczynamy od Wielunia. Tutaj problem pozostaje na drodze krajowej 45, bo nadal tam jest zwężenie jezdni na skrzyżowaniu Głowackiego, Traugutta i Sieradzkiej. Korkuje się też Sieradzka, dalej Kopernika, Śląska, Częstochowska. Też i ruch duży pozostaje przy rondach Księdza Farysia i Babinicza oraz Pokoju i Pojednania. Natomiast w Sieradzu nadal coraz więcej samochodów jest na Jana Pawła II, na wysokości PKS i Alei Pokoju, ale i też na Polskiej Organizacji Wojskowej na pasie zjeżdżającym do ronda Kaczyńskiego. I na skrzyżowaniu Połowóz Sarańską, na samej Sarańskiej też. W Zduńskiej Woli bez zmian, roboty drogowe w centrum miasta, one nadal powodują utrudnienia i na Łaskiej, i na ulicach przyległych. Szerokiej drogi i spokojnego powrotu do domu.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Jest 17. Teraz dla biznesu. To pierwsza z informacji w serwisie informacyjnym Radia Łódź nad Wartą. Potem o młodych fryzjerach z Sieradza i Szadek, który świętuje w weekend. Szczegóły za moment. Najcieplejszy i najbardziej słoneczny moment dnia w regionie jest teraz 20 stopni. Noc przed nami spokojna. Po raz pierwszy Sieradz będzie gospodarzem łódzkiej inicjatywy Biznes. Już 21 lipca przedsiębiorcy, osoby planujące założenie własnej firmy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem swojej działalności spotkają się w starostwie powiatowym. Poznają możliwości wsparcia oferowane przez instytucje otoczenia biznesu. Michał Pabich, wiceprezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, przekonuje.
16: Pogoda na rozwój swoich firm jest zawsze, dlatego Łódzkie inspiruje biznes. Nie ma urlopu i wakacji. Przez cały rok dociera do przedsiębiorców z różnych części regionu, prezentując dostępne formy wsparcia i zachęcając do korzystania z oferty instytucji działających na rzecz sektora

0: z środków unijnych, także jest nowiuteńka, wyposażona we wszystkie sprzęty potrzebne fryzjerom.
1: Placówka stawia na praktykę. Od przyszłego roku uczniowie klas trzecich i czwartych będą odbywać czterotygodniowe staże we włoskiej Bolonii, jednym z ważnych ośrodków światowego fryzjerstwa. W najbliższy weekend 11 i 12 lipca Szadek będzie świętował swoje dni. Jednym z ważniejszych punktów programu będzie konkurs kulinarny Polska Smakuje. Zmierzą się tam koła gospodyń wiejskich z powiatów Zduńsko-Wolskiego, Poddębickiego i Pabianickiego. O to, z jakich potraw słynie ten region, zapytaliśmy burmistrza gminy i miasta Szadek, Łukasza Wilczyńskiego.
2: O, tych specjałów jest bardzo wiele, proszę mi wierzyć.
1: Naprawdę?
2: Specjałów od przysłowowej zupy zalewajki, od pajdy ze smalcem i z ogórkiem. To są takie smaki, które ja pamiętam, do których chętnie wracam, jak tylko jestem na stoisku KGW. To jest kiełbaska z grilla, placki ziemniaczane z gulaszem, a więc tych specjałów będzie naprawdę bardzo dużo.
1: Łukasz Wilczyński opowiedział więcej na temat Dni Szadku, ale też i o inwestycjach, o pieniądzach, które zostały ostatnio w Szadku bardzo docenione. Więcej w tym temacie w rozmowie z gościem dnia na radioloc.pl. Stryków i Głowno wśród miast z największym odsetkiem obcokrajowców. W Strykowie cudzoziemcy stanowią blisko 40% mieszkańców, a w pobliskim Głownie prawie 30%. Dane pochodzą z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Ma to związek z rozwojem przemysłu transportowego i logistycznego w tym regionie, wyjaśnił w Radiu Łódź profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Gdzie mamy do czynienia z dość powtarzalną pracą fizyczną, którą niechętnie wykonują Polacy. Tam, gdzie właśnie dominują tego typu branże, tam mamy do czynienia z dużymi skupiskami. Bez wątpienia przy tym udziale 20-30-40% to już jest wielka zmiana.
1: W całym województwie łódzkim mieszka i pracuje już ponad 150 tysięcy cudzoziemców. To była ostatnia informacja w tym serwisie. W serwisie Radia Łódź nad Wartą jest 4 po godzinie 17.

0: 20 stopni na termometrach, a nawet nieco więcej niż 20, niemal 21. Jak miło, jest cały czas słonecznie, chmur trochę napływa, ale jak twierdzą synoptycy, deszczu z nich nie będzie, a nawet tych chmur będzie nieco mniej przed samym zachodem słońca. Noc przed nami bezchmurna już, gwieździsta i w sumie ciepła, bo od 13 stopni do 11 stopni. 10 nad ranem. Jutro piątek będzie słoneczny, w ciągu dnia napłynie nieco więcej chmur nad region, ale bezdeszczowych nadal utrzymują tę informację, są pewni synoptycy. Jutro maksymalnie na termometrach w regionie zobaczymy 22,5 stopnia. To będzie w okolicach godziny 14 i taka temperatura utrzyma się do godziny 17. Sobota pod znakiem 22 stopni, niemal 23. Będzie deszczowo z soboty na niedzielę. A w niedzielę, no właśnie, proszę słuchać radia Łódź nad Wartą. Powiemy o tym już jutro. Dziękuję za uwagę. 5 po godzinie 17. Beata Tomczyk. Do usłyszenia.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
2: Jolanta Kozłowska program realizuje, Piotr Bielawski, zapraszam bardzo serdecznie do 19. No, właściwie bez pośpiechu, poza tym, że będą zaproszenia na Letnią Akademię Jazzu, a tu trochę pośpiech się przyda.

Some Day, Somewhere to Jungle, ci utwale z przepięknym hitem na lato 2026 Waves. Pojawili się najpierw, a teraz właśnie z tym utworem. No i nam towarzyszą i umilają czas. I rzeczywiście to jest tak, że ten czas sobie tak płynie, a my na tej fali z tym czasem możemy pobujać się troszeczkę, pobyć gdzieś w obłokach, z głową w chmurach, po prostu pomyśleć o czymś innym, zwłaszcza jeśli zapracowani jesteśmy, a nie na urlopie. Pozdrawiam tych właśnie słuchających. I zaraz, spokojnie. Ja mówiłem o zaproszeniach, ale nie tu, nie teraz. Nie trzeba aż tak się śpieszyć. Na dzisiejszy koncert na Didi Bridgewater już zaproszeń nie mam. Najbliższy koncert Letniej Akademii Jazzu, który będę oferował, będzie w niedzielę.

0: Słuchaj mnie.
1: To Sarsa Nowa, wcześniej Martyna Baranowska, dużo polskich nowości. A to są piosenki, które mogą stać się przebojami tegorocznego lata. Takich utworów poszukujemy. Tak samo poszukujemy utworów z przeszłości, które z latem, wakacjami się kojarzą. Jest taka audycja Muzyka na walizkach między 12 a 13 zawsze. I jutro ja spotykam się z Państwem w tej audycji. Jutro tematem naszym będzie lenistwo. Będziemy leniuchować. Będzie wszystko slow. Będzie lazy. Będzie lenistwo. Nic nie robienie. No i piosenek poszukuje. Można dorzucać takie tytuły, takie piosenki mówiące właśnie o rozleniwieniu, o nic nie robieniu, tak naprawdę myśleniu tylko o obłokach, o chmurkach, o leżeniu sobie. Bo przecież to bardzo letnie, bardzo wakacyjne. Przecież o to też chodzi. Takie chwile też nam są potrzebne. I jeśli Państwo mają takie piosenki, to proszę szybciutko pisać, proponować. Chętnie z takich też skorzystam. W takim razie już podaję adres p.bielawski@radiuć.pl. Takie piosenki na pewno nam się przydadzą w jutrzejszym programie między godziną 12 a 13, a później między 13 a 16. No to obiecuję już kolejne niespodzianki związane nie tylko z Letnią Akademią Jazzu, a więc już Państwo wiedzą, że z zaproszeniami. No też troszeczkę będziemy zapowiadać tą naszą letnią jazzową scenę Open Jazz, czyli Open Stage czy Ether Jazzu. To wszystko dzieje się w każdy poniedziałek o 19, a tam atrakcji mnóstwo. Jeśli Państwo zajrzą do internetu, również na naszą stronę radiouć.pl, zobaczą, jak kolorową wyspę stworzyliśmy właśnie w porcie. Tam patio jest zagospodarowane właśnie na naszą akcję i tam gra nasza muzyka, później pojawiając się w naszych audycjach poniedziałkowych okolice jazzu po 21. Ale w audycji to fragmenty. Warto więc się wybrać, żeby uczestniczyć w tych koncertach, wydarzeniach, nagrywaniu audycji, bo to też wywiady i inne ciekawostki. Warto być w poniedziałki o 19:00. W najbliższy poniedziałek, to już dorzucę, skoro tyle o tym opowiadam, zagra Marek Kądziela i to będzie premierowy materiał.

0: historia pewnej piosenki.
1: Po bardzo intensywnych 5 latach działalności zespół The Smiths zakończył ją w 1987 roku. Johnny Marr opuścił szeregi grupy, Morrissey poczuł się zdradzony i tak zakończyła się ich współpraca. Wokalista przy pomocy producenta Stevena Streeta nagrał rok później album pod tytułem Viva Hate. Już pierwszy singiel Suedehead podbił listy przebojów, a Morrissey miał największy przebój w karierze. Kolejny singiel Every Day Is Like Sunday również znalazł się w 10 największych hitów w Wielkiej Brytanii. Piosenka cieszy się wręcz kultowym statusem. To historia nadmorskiego kurortu poza wakacyjnym sezonem, w którym nie ma turystów i prawie nic się nie dzieje. Ta nuda sprawia, że największą atrakcją jest wypicie kubka herbaty. Każdy powszedni dzień jest po prostu szary i cichy. Każdy jest jak niedziela. Morrissey śpiewa o tym, że mieścina powinna zostać zmieciona przez Armagedon, a najlepiej zbombardowana. Inspirację czerpał z powieści Neville'a Shute'a Na plaży z 1957 roku, która opisuje grupę ludzi w Melbourne oczekujących na radioaktywny opad. Co do samej miejscowości, to fani Morrisseya przypuszczają, że chodzi o Hartlepool, gdzie stocznia została zamknięta w 1963 roku, a obszar został pozostawiony i opuszczony do początku lat 90. W 1986 roku odbył się tam mini festiwal muzyczny Rock Around the Dock, na który Morrissey przyjechał jako gość, aby zobaczyć kilka ulubionych zespołów, chociażby Madness. Hartlepool było nadmorskim miastem, które, jak ktoś z mieszkańców ujął, zapomniano zburzyć. Steven Street napisał muzykę i nawet w czasie współpracy z The Smith proponował ją Johnemu Marrowi, jednak ten nie był zainteresowany. Morrissey pamiętał jednak o melodii i przy pierwszej okazji wykorzystał ją. Album Viva Hate dotarł do pierwszego miejsca, a kolejne single także radziły sobie świetnie. Morrissey był na dobrej drodze budowania swojego kultowego statusu, który mimo wszystkich kontrowersji, gorszych płyt, niezrozumiałych wypowiedzi wciąż zachowuje. Posłuchajmy o to Every Day Is Like Sunday.

0: A to Bartek Froczak jak zwykle przyszedł z piosenką, by o niej opowiedzieć, tym razem z Morrissey'em. A każdy dzień niech będzie rzeczywiście o te świętne.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie ludzie o wybitnych osiągnięciach, jak zdobywca biegunów Marek Kamiński, mówią nam, jak odnaleźć się w tym świecie.
5: Ostatnie 5 lat pokazują, że jest coraz większe jakby przyspieszenie w różnych kierunkach i to będzie świat zmian. Zmian gwałtownych, mniej gwałtownych i to jest pewnik po prostu. Więc ten wiatr, to jest taki wiatr zmian. On może nie jest taki pozytywny, że to będzie spokojny świat, w którym nie będzie żadnych sztormów, ale nawet w sztormie można też, że tak powiem, żeglować, tak? Można płynąć do przodu.
4: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Znowu to zrobił.
10: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
11: Skup się.
10: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
12: Firma Damut S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
14: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
15: Let's do it!
14: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
15: Oh yeah!
14: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
15: Let's do it!
2: Po reklamie.
0: W Radiu Łódź już 17.30. I skrót najważniejszych wydarzeń w naszym programie, w studiu Beata Janowska.
11: Dzień dobry. Brutalny atak na kontrolerkę parkingową w Łodzi. Kobieta ma złamaną szczękę, sprawca został zatrzymany. To 37-letni kierowca BMW, który nie opłacił postoju, nie chciał też zapłacić mandatu i ubliżał kobiecie. Gdy odjechała na inny parking, pojechał za nią i brutalnie pobił. Sprawcy grozi do 5 lat więzienia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim o propozycjach rządu dotyczących reformy systemu ochrony zdrowia. Jest wśród nich limitowanie lekarskich zarobków. Największa dyskusja rozgorzała wokół ograniczeń czasu pracy lekarzy do 2 etatów i ich wynagrodzeń do 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Obie strony zgodziły się, że ochrona zdrowia powinna być odpolityczniona. Spór o budynek na Politechnice Łódzkiej. Konserwator zabytków wstrzymał rozbiórkę dawnej siedziby Wydziału Chemii przy ulicy Żaromskiego. Uczelnia chciała rozebrać budynek z powodu złego stanu technicznego. Sprzeciwili się społecznicy wskazujący na wartość historyczną budowli. Łódzki wojewódzki konserwator zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków, a to wstrzymało prace rozbiórkowe. Władze Politechniki Łódzkiej, która miała już wszystkie wymagane zezwolenia, obawiają się, że uczelnia będzie musiała płacić kary umowne. Barwnym korowodem, etnoparadą w centrum Pabianic rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka. To okazja do poznania kultur wszystkich kontynentów i do integracji. Wystąpi ponad 300 artystów z całego świata, m.in. z Meksyku, Indonezji, Serbii czy Kenii. Festiwal potrwa na terenie powiatu pabianickiego do niedzieli. Jutro wydarzenie przeniesie się do Bychlewa, w sobotę do Konstantynowa Łódzkiego, na zakończenie w niedzielę do Lutomierska. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
0: Czeka nas zachmurzenie umiarkowane, bądź duże, przelotne opady deszczu. Temperatura do 21 stopni i właściwie to maksimum mamy w tej chwili. Wiatr umiarkowany, ale też może być porwisty. Północno-zachodnie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.

Po pierwsze już sam tytuł Bałtyk przenosi nas na wakacje tak naprawdę. Już jesteśmy wręcz na walizkach i możemy na ten Bałtyk sobie pojechać. Bałtyk sam w sobie jest znakomitym tematem dla audycji Muzyka na walizkach. To prawda, no ale jutro będę rozleniwiał. Temat jest rozleniwianie, bo przecież wakacje służą temu. Proszę mi nie mówić, że nie, więc będzie lazy, będzie slow. Spowolnienie to nie tylko domena audycji bez pośpiechu. Wręcz przeciwnie, jutro między 12 a 13, gdyby ktoś chciał do tego tematu rozleniwienia coś dorzucić, to proszę pisać p.bielawski@radiuś.pl. Myślę tutaj o konkretnych utworach, które się przydadzą. Utworach z lazy, z utworach ze slow i utworach po polsku, które mówią o takim lenistwie, rozleniwieniu, o takiej chwili nic nie robienia, zwolnienia tempa, biegu, tak naprawdę nie myślenia o niczym. O to właśnie będzie jutro chodziło między 12 a 13. I teraz wrócę do Bałtyku. Lukasa Flinta, gramy po łódzku. Bardzo proszę i od czasu do czasu w tej audycji rzeczywiście łódzka muzyka będzie się pojawiać. I ten Bałtyk tak zapachniał, no a no całkiem niedawno przecież tam niesamowite burze i ten wiatr, który zniszczył tak wiele miejsc. No ten Bałtyk i plaże naszego Bałtyku też niekoniecznie zawsze po prostu służą słońcem i służą temu rozleniwieniu. Za to w utworze jak najbardziej. Tylko proszę nie sugerować się takim zaśpiewem na zakończenie, bardzo wakacyjnym, bardzo przebojowym, tam bez tekstu właściwie, że każdy może sobie zanucić, bo rzeczy poważne w tych tekstach też przemykają. To jest tak, że rozleniwiają, uspokajają, tam, nie wiem, kolorami wabią w tych utworach. A tak naprawdę z przesłaniem dosyć poważnym można się spotkać. I to był Lukas Flint, jeszcze raz powtórzę. A to uspokojenie mi się przyda, bo zagram taki fragment Honey Derey. Ona jest jazzująca i to bardzo. I cały świat już o tym wie. I coraz szerzej o niej i głośniej w całym świecie, nie tylko w naszym kraju, co mnie cieszy niezwykle. Jeździ, koncertuje w różnych miejscach tego świata, ale przyjedzie i zagra koncert. Rzeczywiście zagra taki koncert podczas letniej Akademii Jazzu. Będzie fascynujące. Ale z drugiej strony bawi się elektroniką i ma takie momenty w tej elektronice, że nic, tylko przypisać je właśnie wakacyjnym i letnim chwilom. To taki rozmyty horyzont, piękne te barwy, no taki nastrój, który sprawia, że czujemy się troszeczkę lepiej, że uwalniamy jakieś myśli, że relaksujemy się, że jest w nas jakiś spokój, przynajmniej pojawia się na moment. Jest coś takiego w tej jej elektronice, choć też bardzo często korzystając właśnie z tego środka przemawiania do innych, środka wyrazu pod nazwą elektronika, no bawi się, eksperymentuje i też lubi sobie poszaleć i zaskoczyć elektroniką. To też prawda. No i ta Honey Derey przyjeżdża, a z drugiej strony podczas tego samego wieczoru, a mówię o 16 lipca, pojawi się Jan Emil Młynarski, a to już wiadomo, że stara piosenka przedwojenna, że będzie szaleństwo, będzie roztańczenie i takie dwa różne spektakle nas będą czekać. I do tego dorzucam wcześniejszy koncert, o nim już mówiłem, że w niedzielę Karolina Cicha. I jest to koncert familijny. I o ile dotychczas mówiłem o koncertach familijnych w takim znaczeniu, że proszę zabrać dzieci, że to dzieci się przede wszystkim będą bawić, a rodzice niech tam po prostu popilnują, niech sobie dzieci szaleją i tak dalej, to tutaj też tak można zrobić. Ale z Karoliną Cichą to jest tak, że jeśli dorośli pójdą na ten koncert, to nagle usłyszą naprawdę poważny jazz, znakomity jazz, świetnie zaaranżowany, mnóstwo w tym zabawy, takiego radosnego jazzu też nam trzeba. I to będzie podczas tego koncertu familijnego Karoliny o godzinie 16:12, czyli w niedzielę. A później jest dopiero koncert 16. Honey Derey ze swoim trio i Jan Emil Młynarski. I teraz w zestawie będą Państwo mieć podwójne zaproszenia i na 12 i na 16. Tak to sobie wymyśliłem. A co trzeba zrobić, żeby wybrać się właśnie i w niedzielę, i w następny czwartek na koncerty w ramach Letniej Akademii Jazzu? Proszę napisać to szybciutko, która edycja tej imprezy, czyli Letniej Akademii Jazzu, odbywa się w tym roku. Studio @radiuj.pl

No to pięknie. Rozdaję te zaproszenia na Letnią Akademię Jazzu, czyli na niedzielny koncert o 16 i kolejny czwartek za tydzień na godzinę 19. No, państwo sobie spokojnie odpoczywają przy tej muzyce, która, jak się okazuje, jest rzeczywiście letnią. No bardzo się cieszę, zwłaszcza, że z nowości korzystam. Tego przeboju lata poszukujemy. Tak, jeszcze kilka zaproszeń mogę rozdać na te koncerty jazzowe. Więc która to edycja Letniej Akademii Jazzu w tym roku? studio@radiuch.pl. Proszę pisać, ale szybciutko, bo te zaproszenia bardzo szybko rzeczywiście powędrują do słuchaczy.

0: autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
5: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
8: I już 18.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: W naszym programie Czas na Wiadomości, a w studiu Beata Janowska.
10: Internauci oburzeni widocznym na filmie zamieszczonym w sieci zachowaniem zawodniczki na zawodach jeździeckich w Łodzi. Rozbiórka dawnej siedziby Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej objęta tym... została wstrzymana, budynek został objęty tymczasową ochroną. Folklor z całego świata w powiecie pabianickim, międzynarodowy festiwal rozpoczął się etnoparadą. Noc na ogół będzie pogodna, jednak miejscami na północy i wschodzie regionu może przelotnie padać. Burza w sieci po zamieszczeniu nagrania z zawodów jeździeckich w Łodzi. Na filmie widać zawodniczkę, która kilkakrotnie używa bata wobec konia odmawiającego pokonania przeszkody. W internecie pojawiły się liczne komentarze zarzucające kobiecie znęcanie się nad zwierzęciem. Międzynarodową imprezę zorganizowała Łódzka Straż Miejska. Zastępca komendanta Piotr Czyżewski wyjaśnia, że zawodniczka została zdyskwalifikowana przez sędziów za sposób użycia bacika niezgodnie z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego.
11: Strażniczka użyła bacika i użyła go w sposób taki, że sędziowie uznali, że zostaje zdyskwalifikowana. Być może zbytnie emocje została ukarana. Myślę, że to się na tym nie skończy, że u siebie w jednostce macierzystej, bo to nie była strażniczka miejska z Łodzi. Pewnie tam jakaś rozmowa będzie.
12: Nie ma też zgody na to, żeby zwierzę startujące w zawodach było bite tylko i wyłącznie dlatego, bo właściciel lub osoba, która go ujeżdża, chce osiągnąć korzyść w postaci na przykład wygrania zawodów.
10: Dodaje Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS z Aleksandrowa Łódzkiego. Według niej zawodniczka powinna odpowiedzieć za znęcanie się nad zwierzęciem. Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Łodzi podkreśla, że zawody odbyły się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wszystkie konie przeszły badania weterynaryjne przed rozpoczęciem zawodów i po ich zakończeniu.
3: Więcej na radiołódź.pl.
10: Wyburzenie dawnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej zostało wstrzymane. Gmach przy ulicy Żeromskiego 116 miał zostać rozebrany z powodu złego stanu technicznego. Jednak sprzeciw wobec tych planów wyrazili społeczni

0: Uczelnia będzie musiała płacić kary umowne za wstrzymanie prac. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potępia prawicowych działaczy, którzy próbują legitymować ludzi. Do jednego z takich zdarzeń doszło w Poznaniu, gdzie kilku działaczy wygłaszało hasła o wrogości Ukrainy i pytało obywatelkę tego kraju o poglądy na temat Stepana Bandery. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Radosław Sikorski podkreślił, że nie ma zgody na takie zachowania.
1: Co do bojówek, które próbują legitymować ludzi, to minister spraw wewnętrznych już powiedział bardzo dobitnie, że to nie będzie tolerowane, że to jest przestępstwo. Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji.
0: Wicepremier zaapelował też do polityków polskich i ukraińskich, żeby nie budowali swojej pozycji dzięki podgrzewaniu emocji. Barwnym korowodem w centrum Pabianic rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka. To okazja do poznania kultur wszystkich kontynentów i do integracji. Do niedzieli w powiecie pabianickim odbywać się będą liczne koncerty i wydarzenia plenerowe, a dziewiąty festiwal rozpoczęła etnoparada na ulicach Pabianic.
2: Różne narodowości mamy. Jest to takie zjednoczone wszystko.
3: Naprawdę super wrażenie, zwłaszcza podoba nam się zespół z Afryki.
4: Ponad 300 artystów z całego świata, z wszystkich kontynentów w tym roku. Aż 11 reprezentacji wystąpi na scenie.
0: Mówi dyrektor artystyczny festiwalu Radosław Kierzak. Jutro festiwal przeniesie się do Bychlewa, w sobotę do Konstantynowa Łódzkiego, na zakończenie w niedzielę do Lutomierska. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
5: Zachmurzenie umiarkowane bądź duże i przelotne opady deszczu, temperatura do 21 stopni. Tak się dzieje teraz, 20-21 stopni w tej chwili w naszym regionie, gdzie niegdzie mocniej wieje, a wiatr może też mocno wiać w nocy. W nocy przelotne opady deszczu nadal nam będą towarzyszyć, temperatura w nocy 10-12 stopni. Ten wiatr północno-zachodni i zachodni będzie przynosił nam te ochłodzenia i deszcz. Jutro podobnie, jutro także z burzami. W burzach ten wiatr będzie osiągał do 65 km na godzinę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: To jeszcze przez godzinę się słyszymy, a potem na Letniej Akademii Jazzu pewnie się widzimy. No tej pani dawno nie było słychać.

niby o poranku śpiewała, ale tak naprawdę na wieczorną, czy też późno popołudniową porę. Znakomita. No, bardzo łagodnie wprowadziła nas w kolejną godzinę tego dzisiejszego spotkania Beyoncé. Jeśli ktoś nie rozpoznał, to niech tak jeszcze przez chwilę pozostanie. Tak łagodnie.

Co do Jamiroquai'a, no to prawda, coś się kroi, oj, coś się szykuje w sieci, jest mnóstwo ciekawych rzeczy i ciekawe rzeczy przede wszystkim opowiada, no a planując na przykład koncertowo, gdzie się człowiek chce pojawić, proszę wpisać Jamiroquai, bo nigdy nie wiadomo co, jak, kiedy, gdzie i po co. Ciekawe fragmenty też koncertowe Jamiroquai'a można teraz pooglądać z koncertów, na których na pewno nas nie było, bo w różnych dziwnych miejscach. Fantastyczne rzeczy, fantastyczne momenty tych koncertów. Męskie granie za to gra u nas i na tych koncertach można się pojawić. Ja się

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie. No, niektórzy mogą tak powiedzieć, czekając na kolejną piosenkę z pewnej płyty, z którą w tym tygodniu przychodzi Marcin Tercjak.
2: Płyta tygodnia.
3: Olivia Rodrigo i jej najnowszy krążek zatytułowany You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Płyta wydana 12 czerwca. To jest nasz album tygodnia. Tej płyty słuchamy, poznając też pewnego rodzaju tajemnice powstawania tego albumu. Mówiliśmy już o tym, że niektóre piosenki rodzą się w hotelach, niektóre oczywiście przy okazji mozolnej pracy w studiu. Najnowsza płyta Olivii Rodrigo jest dosyć obszernym wydawnictwem, zawiera sporą liczbę utworów i naprawdę jest czego posłuchać. Pojawiają się na tej płycie też goście, pojawiają się różnego rodzaju symbole, bo na przykład utwór, którego dziś posłuchamy, nosi tytuł The Cure i rzecz jasna w takim podstawowym, słownikowym znaczeniu mówimy o lekarstwie, ale w kontekście też pewnego ulubionego artysty Olivii Rodrigo, który na tej płycie pojawia się w innym nagraniu, ten tytuł nabiera innego znaczenia. Posłuchajmy dziś z najnowszej płyty Olivii Rodrigo piosenki zatytułowanej The Cure.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
5: Utrudnienia na jeden będą mieć kierowcy jadący do Gdańska na odcinku Łódź Północ Piątek. Tam utrudnienia, bo zablokowany jest jeden pas ruchu i tylko prawym pasem można do tego Gdańska pojechać. Sprawdzam, no kilka dobrych godzin te utrudnienia potrwają. Proszę więc uważać, odcinek Łódź Północ Piątek jadący do Gdańska na jeden mają utrudnienia, mają tylko jeden pas ruchu dostępny w tej chwili.

Song of the Future. Piosenka o przyszłości. To U2 oczywiście. W tym tygodniu miała miejsce premiera. We wtorek dokładnie o godzinie 18. Miałem przyjemność premierowo rzeczywiście zagrać nową piosenkę zespołu U2. Miała premiera piosenka zespołu U2, który zapowiada płytę i ta płyta już coraz bliżej, z każdym dniem, każdym krokiem. No i wtedy przypomniały się różne piosenki zespołu U2. Ja chętnie ulegam niektórym sugestiom, dlatego Song of the Future w dzisiejszej audycji. A ta nowa piosenka nazywa się Street of Dreams.

I tak oto wokół YouTube z brzmieniami przeróżnymi, nawiązującymi do siebie, nakładającymi się i tak dalej tutaj w tej audycji. Może jeszcze nawet przez moment tak będzie, a nawet na pewno. Ja zbieram te piosenki do takiej audycji, która nazywa się Muzyka na walizkach. Jutro spotykamy się w tej audycji między 12 a 13. To audycja z muzyką na lato, na wakacje. No i pomyślałem sobie, że jutro będzie o leniuchowaniu, a to jest fajna rzecz, wakacje. Czasami warto poleniuchować, troszeczkę zwolnić, więc takich utworów szukam. Lazy, slow, czy też w polskim języku piosenki o takim lenistwie, nic nie robieniu, czekaniu, odpoczywaniu, relaksacyjne utwory także mogą się zdarzyć. Proszę proponować p.bielawski@radiouch.pl. Możliwe, że jutro właśnie między 12 a 13 wykorzystam te propozycje.

No, jak YouTube, ale zresztą Krzysztof Zalewski przyznaje się, że zaczerpnął motyw, że specjalnie to zrobił. I klasyka już na zakończenie Queen, a później Bonnie Tyler dobiegła do nas wiadomość o jej śmierci. To tak zakończy się w hołdzie dla niej ten program Somebody to Love Somebody. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich festiwal Audio River w Łodzi i związane z nim zmiany w organizacji ruchu, opinie dyrektorów szpitali o propozycjach zmian w systemie ochrony zdrowia oraz ich oczekiwania, a także remont zabytkowego zakładu kąpielowego w Zgierzu. Nocą miejscami może popadać, temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro w Łodzi rozpoczyna się festiwal Audio River. Dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej oznacza to zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu pojazdów. Między innymi uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa. Szczegóły zna reporter Radia Łódź, Sebastian Dziuda.
5: Przez cały weekend między okolicami Błoni Łódzkich, gdzie odbywa się festiwal, a przystankiem Piotrkowska Centrum, będzie kursować autobusowa linia AR. Poza tym wydłużone będzie kursowanie tramwajów po trasie WZ. Zmiany w organizacji ruchu pojawią się głównie na Redkini. Mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu Łodzi.
6: Swoją trasę zmienią także autobusy linii 80A i B, 99 oraz N2, które będą kursować przez Aleję Wyszyńskiego. Dodatkowo na trasie Kościuszki 6 sierpnia Redkinia zostanie uruchomiona linia N2A. Ulica Konstantynowska i Juszczakiewicza na wysokości terenu festiwalu będzie nieprzejezdna.
5: Z kolei na ulicy Kłosocińskiego w rejonie Pola Namiotowego będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy w stronę Alei Armii Krajowej. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: Festiwal organizowany jest po raz 20, ale do Łodzi zawita po raz 3. Wystąpi ponad 100 artystów. Jedną z największych gwiazd w tym roku będzie brytyjski zespół The Prodigy.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Dyrektorzy szpitali obawiają się proponowanych przez resort zdrowia zmian w systemie ochrony zdrowia. Ich zdaniem zmiany mogą pogłębić problemy kadrowe publicznych placówek. Jeden z ministerialnych pomysłów dotyczy wprowadzenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Barbara Łopyta mówi, że to rozwiązanie może mieć poważne konsekwencje.
8: Limit 240 zł za godzinę ma objąć tylko publiczne szpitale. Prywatne placówki zatem z kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia zostaną poza tym systemem.
4: A to może zachęcać specjalistów do zmiany miejsca pracy. Z kolei zdaniem kardiologa Jarosława Kosiora system wymaga zdecydowanie głębszych zmian.
9: Uważam, że te zmiany, które zostały zaproponowane, mają charakter tylko punktowy, doraźny i mają na celu uspokojenie opinii publicznej.
4: Dyrekcje szpitali oczekują realnej wyceny procedur medycznych, bo obowiązująca jest ich zdaniem zbyt niska. Pożar na terenie dawnych zakładów obuwniczych Baty w Zlinie w Czechach. Akcja gaśnicza może potrwać 3 dni. Magazyn obuwia płonie od rana. Wiadomo, że nie uda się go uratować. Zawaliła się połowa 11-kondygnacyjnego budynku. Nad Zlinem oprócz gęstych kłębów dymu wzniosły się ogromne chmury pyłu. Nie ma informacji o osobach rannych. Wszyscy znajdujący się w budynku zdążyli go opuścić. Ewakuowano także sąsiednie obiekty. Ogień

0: czas pracy, o tym w relacji naszej reporterki Weroniki Skibińskiej.
1: Nowa elewacja i nowe okna to tylko część tego, co już powstało podczas remontu prawie 100-letniej łaźni w Skierzu. Teraz zabytkowy obiekt czeka kolejny etap. W ramach inwestycji odnowione będą drzwi, a konserwacje przejdą historyczne detale, w tym charakterystyczna wieża wentylacyjna i zabytkowe latarnie. Mieszkańcy Skierza pozytywnie oceniają remont tego miejsca.
2: No mnie się bardzo podoba. Myślę, że będzie w porządku.
3: Zabytek, trzeba to pielęgnować. Piękny budynek, wnętrza były kiedyś liczne, stukaterie, złocenia, piękny basen.
1: Remont zewnętrznej części obiektu ma zakończyć się pod koniec tego roku. Koszt inwestycji to 3 miliony złotych. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Wnętrza Zgierskiej Łaźni zagrały także w filmach. Kręcono tu zdjęcia m.in. do CK Dezerterów, Trójkąta Bermudzkiego i Lekcji Martwego Języka. A jak wygląda teraz, można zobaczyć na naszej stronie radiołódź.pl. Kolejne wiadomości o 20. Noc na ogół będzie pogodna, miejscami jednak głównie na północy i wschodzie regionu więcej chmur i może przelotnie padać. Temperatura spadnie do 10 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni, chwilami może być wietrznie.
4: Szkiełko i oko.
2: Czy zmienia nam się podejście, spojrzenie w ogóle na zdrowie i chorobę, co dzisiaj znalazło się w zbiorze chorób? Ja sobie pomyślałam, że przecież zwykły ludzki proces starzenia w jakimś momencie próbowano zaklasyfikować jako chorobę. Było to dziwne, na szczęście do tego nie doszło. Spróbujemy co nieco Państwu wyjaśnić wraz z profesor Katarzyną Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Witamy.
5: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
2: Ja się nazywam Iza Berkowska. Wspólnie zapraszamy na spotkanie. Spróbujemy sobie wyjaśnić w ogóle, co się kryje pod pojęciem choroby, jak tą chorobę oswajano w historii.
5: Pojęcie choroby towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Zauważano pewne nieprawidłowości, zauważano, że niestety czasami prowadzą one nawet do śmierci. Próbowano wyjaśnić te przyczyny. Ale w zasadzie dopiero naukowa weryfikacja pierwsza przyczyn chorób to badanie pośmiertne, a więc bardzo odległe w czasie badanie od początków ludzkości. Ale choroby obserwowano i próbowano je opisywać. Początkowo szukano ich wytłumaczenia w różnego rodzaju zjawiskach, w siłach wewnętrznych i zewnętrznych, nawet w zjawiskach nadprzyrodzonych, w działaniu magii. Dopiero ta weryfikacja naukowa pierwsza, czyli badanie pośmiertne, ukazało, że zmiany, które możemy zaobserwować okiem nieuzbrojonym, możemy zobaczyć po śmierci, one mogą nam wyjaśnić, co się działo z chorym za życia. Dzisiaj o przyczynach chorób mówi nauka, która nazywana jest patomorfologią. Ja jestem patomorfologiem, a więc badam przyczyny, przebieg i następstwa chorób. Staramy się to wyjaśnić i współczesna technologia, narzędzia, które obecnie są nam dostępne, zrewolucjonizowały zarówno pojęcie zdrowia, jak i choroby, jak i również metody rozpoznawania, a co za tym idzie, leczenia chorób.
2: Możliwości są coraz większe i od tych chorób, o których nie potrafiliśmy nazwać sprzed kilkuset lat, w które często wplątywane były historie czarów i tak dalej, aż po dzisiejsze czasy, w których mówimy już o ingerencji na przykład w geny.
5: Tak, to jest niezwykle daleka droga, ale pozostałości tej starej drogi są nadal w naszym języku. Na przykład grypa, łacińskie influenza, pochodzi od słowa wpływ. Zauważono bowiem, że grypa pojawia się cyklicznie, tak jak cyklicznie planety krążą po nieboskłonie, a więc logicznie wywnioskowano, że musi być jakiś związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy gwiazdami a grypą. Podobnie słowo tyfus pochodzi od słowa boga Tyfona, którego gniew powodował tak gwałtowne zjawiska na morzach i oceanach, jak gwałtowny jest przebieg znanej nam choroby tyfusu. Mm-hmm. Na szczęście dzisiaj już

0: odległej i znajdowanej w archiwach patomorfologicznych. Dzisiaj mamy nowe narzędzia i tym przełomem, jaki się dokonał, to oczywiście wprowadzenie technik molekularnych. Początkowo badano świat, w tym choroby, tylko okiem nieuzbrojonym. Później mieliśmy zejście do poziomu mikroskopowego, czyli to wykorzystano najpierw mikroskop prosty, czyli lupę, a później mikroskop złożony. Tutaj jesteśmy gdzieś w wieku XIII, kiedy pojawiają się lupy, które mają na celu powiększanie obiektów. Dlatego, że w ogóle sama historia soczewek to jest ponad 4,5 tysiąca lat. Najstarsze z nich znaleziono w Egipcie. 3,5 tysiąca lat to w Knossos. Ale nie mamy pewności, czy one rzeczywiście służyły powiększaniu, czy jakimś innym celom, dlatego że trwa nadal na ten temat spór w literaturze. Natomiast wiemy, że w XIII wieku już rzeczywiście to proste narzędzie optyczne, jakim był mikroskop prosty, czyli lupa, służyło powiększaniu obiektów. Bracia Jensen, którzy wyprodukowali pierwszy mikroskop, umożliwili nam powiększanie obiektów rzędu 3 do 10 razy. Ale w zasadzie dopiero prace szlifierza soczewek, którego naukowa pasja doprowadziła go do stworzenia mikroskopu, który potrafił powiększać kilkaset razy, to dopiero początek diagnostyki, jakbyśmy dziś powiedzieli, mikroskopowej. Pionierem badań naukowych, jeżeli chodzi o mikroskopię, był Hooke, który zaobserwował komórki martwej tkanki roślinnej, obserwował korę pod mikroskopem i on stworzył właśnie pojęcie komórki od słowa cel, które oznaczało zamkniętą przestrzeń albo cele mnicha. I stąd nazwa teorii komórkowych, późniejszych badań komórkowych, dzisiejszych terapii opartych o komórki, to ogromny przełom. Ale prawdziwym hitem są współczesne mikroskopy, dlatego że mamy taką zadziwiającą sytuację. Z jednej strony dzisiejsze mikroskopy w swojej ogólnej budowie bardzo powtarzają schemat jeszcze Leeuwenhoeka, a z drugiej strony wprowadzenie dodatkowych do nich elementów sprawia, że możemy obserwować obiekty na poziomie nanometrycznym. Ta mikroskopia nanometryczna, nazywana również superrozdzielczą, ona otrzymała Nagrodę Nobla. Dlaczego? Bo udało się przejść limit dyfrakcyjny światła, czyli można zobaczyć coś więcej niż komórkę. Można zobaczyć struktury subkomórkowe, można zobaczyć elementy, te molekuły, które są tematem naszych rozmów. To jest bardzo przydatne.
1: No właśnie, bo tutaj pojawia nam się słowo medycyna molekularna. I jakbyśmy spróbowały wyjaśnić, czyli to będzie ta medycyna już oparta o zobaczenie najbardziej drobiazgowych elementów.
0: Tak, właśnie to przejście od mikroskopii jako narzędzia poznania do technik molekularnych zupełnie zrewolucjonizowało nam spojrzenie na cały świat, nie tylko świat medyczny. W medycynie te znaleziska molekularne otworzyły drogę zarówno do diagnostyki chorób, które dawniej wydawały się nie mieć swojej przyczyny, a z drugiej strony otworzyły drogę do nowoczesnych terapii, tak zwanych terapii celowanych, które atakują konkretne cele, nieprawidłowości ujawnione na poziomie badań molekularnych. Te techniki molekularne są znane od dość dawna, ale początkowo one były stosunkowo z najwyższym szacunkiem, ale proste i mało wydajne. One pozwalały na powielanie materiału genetycznego. Jak były tam jakieś błędy, to wtedy można je było łatwo ujawnić. Taką techniką jest na przykład PCR czy odwrócony PCR. Ale dziś mamy przede wszystkim sekwencjonowanie nowej generacji. Ta fantastyczna nazwa mówi o tym, że jest to rzeczywiście coś nowego i tak jest. Jaki jest przełom? Możemy oceniać miliardy krótkich fragmentów materiału genetycznego jednocześnie. Powstają niesamowite ilości danych. Nie jesteśmy w stanie ich zinterpretować nawet. One póki co
1: czyli
0: czekają.
1: Trochę nie nadążacie za tą medycyną molekularną.
0: Tak, to prawda. To narzędzie wyprzedza interpretację i jest cała grupa odkryć, które nazywane są wręcz znaleziskami, które nie mają jeszcze znaczenia klinicznego, ale słowo jeszcze wskazuje na to, że mamy nadzieję, że wykorzystamy je w przyszłości. Ale ale ten fragment, te znaleziska, które już mamy, one powodują ogromną zmianę w terapii i dają nadzieję chorym. Chorym nowotworowo przede wszystkim, ale nie tylko, bo najczęściej mówi się o biologii molekularnej, badaniach molekularnych w kontekście onkologii. Ale tak nie jest. Wiele chorób rzadkich zyskało zupełnie nowe podejście dzięki technikom molekularnym. Choroby kardiologiczne to jest pierwsza przyczyna zgonów, choroby serca i układu krążenia we współczesnym, rozwiniętym świecie. Tu też ogromny przełom jest dzięki biologii molekularnej.
1: Możliwości są nieograniczone. No ale w ogóle o zdrowiu to możemy powiedzieć, że my dzisiaj rozmawiamy tak dosyć szeroko, czyli od działań takich społecznych, od profilaktyki, gdzieś tam zaczyna się ta rozmowa, poprzez te wspomniane przez panią profesor takie już szalenie nowoczesne technologie, które być może nawet nieco wyprzedzają interpretacje, do czego mogą być zastosowane. Pokazujemy, że zdrowie to jest nie tylko brak choroby, krótko mówiąc, prawda?
0: Dokładnie tak. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako stan dobrostanu. Ogólnego dobrostanu fizycznego, psychicznego, społecznego. To, że nie ma jakichś objawów choroby, to wcale nie znaczy, że jesteśmy zdrowi. Mamy prawo nie czuć się zdrowymi i jednym z aspektów medycyny jest pomoc w takich przypadkach. Ale trudność polega na tym, że często definiujemy zdrowie i chorobę przez zaprzeczenie, co utrudnia zastosowanie praktyczne. Tutaj wspominałam o tym fenomenalnym rozwoju mikroskopii i tak jak pani redaktor podkreśliła, nie wszystko daje się zastosować. Ale ten nawet fragment tego, co znajdujemy, stwarza nam niesamowite możliwości i pomaga nam w bardzo trudnych sytuacjach, czego ostatnim przykładem była pandemia COVID. Bo mikroskopia po mikroskopii nanorozdzielczej powstała jeszcze również nagrodzona Nagrodą Nobla, mikroskopia kryogeniczna, kryo. I ten typ mikroskopii pozwala na, jak to się malowniczo w literaturze podaje, na zamrożenie molekularne czasu. Czyli możemy obserwować na poziomie już atomowym białka i molekuły, które nie tracą swoich naturalnych właściwości. Nie wiemy w wielu przypadkach, jak to wykorzystać. Nie ma to jeszcze zastosowania klinicznego, jakby szerokiego, rutynowego, ale w pandemii COVID pozwoliło przyspieszyć pracę nad szczepionką, co było dla nas po prostu wybawieniem.
1: To prawda. Wszyscy się chyba nawet zastanawiali, jak to możliwe było, że te szczepionki powstały, no w gruncie rzeczy bardzo szybko. Ale rozmawiano o tym, że wiele chorób, z którymi się borykają ludzie, nie może się doczekać tych szczepionek.
0: Tak, ta medycyna prewencyjna, czyli najpierw profilaktyka, prewencja, profilaktyka, zapobieganie, jeżeli już wiemy, że można zapobiec, to był taki przełom, który przecież nie jest przełomem współczesnym. Umożliwił wydłużenie życia człowieka o kilkadziesiąt lat. Natomiast dzisiaj te prace bardzo przyspieszyły i bardzo podobało mi się, kiedyś słyszałam takie porównanie, że jak to możliwe, że tak szybko powstają nowe leki, nie tylko szczepionki, ale różnego rodzaju przełomy w medycynie. I tutaj odpowiedź była taka odnosząca się do Formuły 1. Czy jak my zmieniamy koło w samochodzie, to długo trwa? A jak jest bolid i jest zespół Formuły 1, to
1: błyskawicznie.
0: Błyskawicznie. I to jest na tej samej zasadzie. Jeżeli jest cel, jest zmotywowana grupa ludzi, którzy mają doskonałe narzędzia, to wtedy ten postęp dokonuje się o wiele szybciej, niż by się nam mogło wydawać. I to dokonuje się na wielu polach. I my w tym wszystkim jesteśmy. To też jest cudowne żyć w takich czasach.
1: Tak, a wspomniała pani profesor o tym, że szczepionki, także leki powstają właściwie bardzo szybko, no ale my w tej chwili bardzo często możemy obserwować, że leki najpierw powstają, pojawia się tabletka i dla tej tabletki musi się pojawić pacjent. Takie można odnieść wrażenie.
0: Tak, ale nie chciałabym, żebyśmy jakby mieszali rzeczy merytoryczne i medyczne z merkantylnymi, bo to są jakby zupełnie dwa różne obszary. Niestety łączą się, ale przede wszystkim dla nas jako lekarzy i dla nas wszystkich jako ludzi najważniejsze jest to, że dysponujemy takimi możliwościami dbania o własne zdrowie i leczenia, jeżeli już zachodzi takie potrzeba, jakie nie dysponowali jeszcze ludzie kilkadziesiąt lat temu. Gdy zaczynałam studia, mówiło się o tak zwanych bypassach, pomostowaniu, prawda? Czyli znakomitej metodzie, która pomaga chorym, którzy przeszli zawał, których naczynia nie są w stanie zaopatrywać serca w krew. Można je po prostu wymienić. To była eksperymentalna w pewnym momencie procedura, a dzisiaj jest rutynowym zabiegiem kardiologii interwencyjnej. Myślę, że właśnie ten obszar jest takim, gdzie najwięcej osób nie będących blisko związanych z medycyną może zobaczyć, jak ogromny jest postęp. Słyszeliśmy o bypassach, o stentach, tak? Wiele osób o tym mówi, ma znajomych, przyjaciół, u których zostały dokonane zabiegi, które zupełnie zmieniły ich życie. Z pewnej niewydolności, trudności nawet w codziennym funkcjonowaniu nagle okazuje się, że jest o wiele lepiej.
1: No tak, no trudno tego nie docenić, to prawda. Trochę pani profesor uciekła od tego pytania, które zadałam, bo to jest ta druga strona medalu i tutaj pewnie możemy zwrócić uwagę na to, że w tej chwili sprzedaje nam się, nie wiem, efekty uboczne, o tym się rzeczywiście nawet wprost mówi w przekazie reklamowym. No i tworzy się chyba jednostki chorobowe, których też wcześniej nie było. Trochę nawiązuję do tego, o czym powiedziałam na początku, że właściwie kiedyś nawet ta starość miała być wpisana jako choroba i tak się szczęśliwie nie stało. No ale mnóstwo w tej chwili takich tematów, które kiedyś wydawały się naturalne, w tej chwili my musimy jakby z tym walczyć, tak? Bo medycyna nam pokazuje, że są możliwości. Czyli już mężczyzna nie może po prostu wyłysieć w jakimś wieku, tylko powinien walczyć z efektami, prawda, łysienia. No, trochę tak jest.
0: Tak, tu się
1: druga
0: zgadzam.
1: Druga strona medalu. No.
0: Tylko jak gdyby, tu są różne aspekty. To może najpierw medycznie. Medycznie może tak, że jeżeli pojawia się pewne nowe narzędzie i zaczynamy go używać, to potrzeba pewnego czasu, żeby zweryfikować jego właściwości. Taką znaną wszystkim tragiczną historią jest wprowadzenie talidomidu, który był lekiem polecanym, bardzo szeroko stosowanym, którego kampania reklamowa była niezwykle szeroko zakrojona i w zasadzie tylko przytomności umysłu i ogromnej determinacji jednej urzędniczki w agencji, która dopuszczała leki do obrotu w Stanach, zawdzięczamy to, że zaczęto podkreślać niekorzystne skutki tego leku, a jak wiemy, powoduje on wiele bardzo poważnych skutków dotyczących rozwijających się płodu w łonie matki. Były takie filmy o dzieciach, które urodziły się ze skróconymi kończynami, co było jednym z efektów właśnie spożywania talidomidu przez matki. I tutaj pojawił się problem. On w tym przypadku wybrzmiał niezwykle głośno, dlatego że osób, które zostały skrzywdzone w ten sposób było bardzo wiele i udokumentowano związek pomiędzy terapią a niekorzystnymi skutkami, ale to wymaga czasu. Nawet przy determinacji, przy badaniach i ścisłej kontroli, z jaką mamy do czynienia w przypadku wprowadzania różnego rodzaju leków na rynek, to wymaga czasu, dlatego że pewne zjawiska mogą ujawnić się w kolejnych nawet pokoleniach. Tego się nie da już przyspieszyć. Przyspieszamy tworzenie leków, ale niestety nie mamy możliwości przyspieszenia ich naukowej, pełnej weryfikacji. Chociaż oczywiście i tak jest to o wiele szybciej i nowoczesnymi metodami w porównaniu z tym, co było kiedyś.
1: I tak na koniec wspomnimy, bo pani profesor jest osobą tak rozmowną, że nie wiem, kiedy czas nam ucieka. Podobno przyszłość ochrony zdrowia w Europie to jest podejście 5P. I teraz jakbyśmy chociaż pokrótce wspomniały, co to znaczy 5P.
0: 4 czy 5P to jest bardzo nowoczesne spojrzenie na medycynę i rolę w niej zarówno lekarza, jak i pacjenta. Mhm. Przede wszystkim chcemy położyć ten nacisk na to, co się dzieje przed leczeniem. chociaż lekarz jest od tego, żeby leczył, to jednak dzisiaj wydaje się, że jego ogromną rolą jest to, co się dzieje przed leczeniem. Więc przede wszystkim trzeba wyłonić grupę osób, które potencjalnie mogą zachorować na daną chorobę z grup ryzyka, czyli przewidzieć od prediction to, co się może stać.
1: Czyli prewencja.
0: Tak. Drugim etapem jest, jeżeli już wiemy, że ktoś jest zagrożony jakąś chorobą i jego ryzyko jest większe niż populacyjne, objąć go odpowiednim dla tego ryzyka programem, czyli zabezpieczyć go, jeżeli to jest możliwe, przed rozwojem choroby. Takim przykładem będzie, jeżeli na przykład w rodzinie występują choroby serca, które mają udokumentowane podłoże, możemy spróbować wpłynąć na to. Możemy chorych poddawać częstszym badaniom, jeżeli nie jesteśmy w stanie ingerować na jakimś poziomie w rozwój choroby. Są specjalne projekty, są specjalne programy, w które włączani są tacy chorzy. Czyli bardzo rozwijają się badania przesiewowe, właśnie mające wyłonić tych chorych z grup ryzyka, a później stosowne dla nich tryby postępowania. Gdy już dojdziemy do tego etapu,
1: czyli to
0: gdzie...
1: była ta personalizacja, żebyśmy już to P gdzieś tutaj wprowadziły.
0: Przy czym ta medycyna spersonalizowana to już jest takie troszeczkę określenie, które odchodzi. Dzisiaj wolimy mówić o medycynie precyzyjnej jakby. Mhm. Dlatego mówię to 4 albo 5P.
1: Mhm. No tak.
0: 5P. Tworzymy leczenie dla grup chorych. To nie znaczy spersonalizowana, że dla jednego konkretnego chorego, chociaż są takie terapie, one się nazywają N1 of therapies, ale staramy się wyłonić grupę chorych z podobnym problemem. Głównie ujawniamy go na poziomie molekularnym. I wtedy im proponuje się określone leczenie, które wiemy przyniesie u nich doskonały skutek przy minimalnej liczbie efektów ubocznych. I to jest właśnie ta medycyna precyzyjna. Liczba znalezisk i odpowiadającym ich leków dziś jest już ogromna i nie obejmuje tylko onkologii, jak mówiłam, ale choroby rzadkie, ale kardiologiczne. Wiele obszarów choroby autoimmunologiczne próbowane dzisiaj są już być leczone właśnie w ten sposób. Ale najciekawszym dla mnie elementem jest ten czwarty element,
1: tak,
0: czy piąty,
1: partycypacja.
0: Czyli partycypacja, tak? Nie żyjemy już w XVII czy XVIII wieku. Jesteśmy partnerami, lekarz i chory. I wspólnie lekarz, podając najnowszą wiedzę i wybierając optymalne dla chorego zarówno terapię, a wcześniej najlepiej profilaktykę chorób, jest tą osobą, która bazuje na wiedzy medycznej, którą posiada. Natomiast pacjent, bazując na swojej wiedzy i na swoim...
1: odczuciach również.
0: Tak, i swoim postrzeganiu własnego zdrowia, jego poziomu, jest partnerem w tych działaniach lekarza. Jest świadomym partnerem, przygotowanym. Dzisiaj już wiedza nie jest zastrzeżona dla jakiejś grupy osób. I to współdziałanie przynosi najlepsze efekty. Ta partycypacja to przyszłość, ale też...
1: No tak, bo trudno sobie nie wyobrazić, żeby oni nie podjęli wspólnie najlepszej decyzji. Lekarz, który zna się na rzeczy, no i ja, która najlepiej rozumiem swoje ciało.
0: Doskonale. Ja zawsze uczę swoich studentów tego, że jeżeli wasz pacjent mówi, że coś jest nie tak, to nawet jeżeli nie potrafi tego nazwać w sposób medyczny, bo przecież nie musi być profesjonalistą z obszaru medycyny, ale on zna swoje ciało, swoje zdrowie najlepiej. I jeżeli coś nie jest tak, to rolą lekarza jest poszukiwanie tego przyczyny, a następnie zaradzenie temu stanowi, włączenie leczenia. I to jest właściwie pojmowana medycyna partycypacyjna.
1: Będziemy tego wszystkiego poszukiwać, wyjaśniać. Wszystkie odpowiedzi na Państwa pytania się pojawią, to mogę obiecać. Na pewno wrócimy z panią profesor Katarzyną Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we wrześniu. No i mam nadzieję, że wtedy wszystko stanie się jasne. Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Bardzo dziękuję pani doktor, bardzo dziękuję państwu i życzę wspaniałych wakacji, bo słońce jest też synonimem zdrowia.
1: Do wszystkiego dobrego, dużo słońca. Ode mnie również Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moimi gośćmi są dzisiaj Magdalena Gałkiewicz, pełnomocniczka inicjatywy ustawodawczej Uwaga Polowanie. Witam.
2: Witam serdecznie.
1: I Krzysztof Wychowałek, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła.
3: Dzień dobry.
1: Będziemy mówić o inicjatywie ustawodawczej, wspomnianej już, Uwaga Polowanie. Na jakim etapie jest w tej chwili ta inicjatywa?
2: Teraz jesteśmy już na etapie zbierania podpisów. Ta zbiórka wystartowała z początkiem czerwca, czas mamy do końca sierpnia i musimy zbierać w tym czasie 100 tysięcy podpisów, takich fizycznych na papierze, żeby z tym projektem wejść na Sejm i dalej, żeby ten projekt był procedowany.
1: W jaki sposób odbywa się zbieranie tych podpisów?
2: W Łodzi chociażby zbieramy te podpisy przed wszystkimi projekcjami polówki. Jesteśmy tam obecni, z kartami podpisu można się podpisać, ale też każdy obywatel, obywatelka może sobie wydrukować taką kartę po wejściu na stronę www.uwagapolowanie.pl. Tam jest taki guzik podpisz się, można wtedy pobrać sobie kartę do podpisów, otrzymuje się taką kartę na maila oraz zaświadczenie RODO i można wtedy zebrać takie podpisy wśród swoich najbliższych, przyjaciół, rodziny i odnieść później taką kartę do któregoś ze stałych punktów zbiórki. Te punkty zbiórki również są wskazane na stronie z podziałem na miasta. U nas w Łodzi kilkanaście takich miejsc jest, w których też się można podpisać. Tam można taką kartę odnieść, ale można również odesłać na adres wskazany na stronie. Wtedy on trafia bezpośrednio już do komitetu.
1: Kto jest zaangażowany? Jakie środowiska w tę inicjatywę?
2: Tutaj mamy bardzo szeroki zakres środowisk. Przede wszystkim mamy organizacje pozarządowe, które od lat działają właśnie na rzecz i środowiska, i ochrony zwierząt, i normalizacji tego, co się dzieje w obszarze ustawy prawo łowieckie. Chociażby Fundacja Niech Żyją, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot Bystra, która też od chyba 30 lat, o ile się nie mylę, albo dłużej w tym obszarze działa. Mamy również środowiska naukowe, mamy reprezentantów środowiska naukowego, profesor Pisula, profesor Elżanowski, profesor Marcin Urbaniak chociażby są członkami tego komitetu. Są tam też zieloni i generalnie myślę, że wszystkie takie osoby, którym leży na sercu i bezpieczeństwo obywateli w lasach, ale też dobro zwierząt i które widzą, że ta ustawa, którą mamy dzisiaj, która ma 35 lat, jest po prostu anachroniczna, nie przystaje do dzisiejszej wiedzy i o doznaniowości zwierząt, i o ochronie przyrody, no i właśnie do realiów dotyczących bezpieczeństwa. Ciągle wracają tematy dotyczące wypadków na polowaniach. My chcemy po prostu dobrych rozwiązań, żeby te problemy minimalizować.
1: Krzysztof Wychowałek, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła też włączył się do tej inicjatywy i to też organizacja, która istnieje wiele lat. Organizacja edukacyjna, ale też proekologiczna.
3: Tak, organizacja istnieje od 30 lat i od samego początku zajmowaliśmy się kwestiami dotyczącymi ochrony zwierząt, takiej ochrony humanitarnej. Właśnie od strony takiej etycznej. I od co najmniej 10 lat zajmujemy się ochroną dzikich zwierząt przed polowaniami. 10 lat temu wygraliśmy taką sprawę sądową dotyczącą wyłączenia naszego lasu, lasu, który należy do stowarzyszenia, do źródeł, z obwodu łowieckiego. No ta sprawa się ciągnie aż do dzisiaj, bo ostatecznie wtedy wygraliśmy i ponad 150 spraw podobnych na podstawie tej naszej później było w sądach i właściciele nieruchomości wyłączali swoje tereny z obwodów łowieckich. Natomiast później prawo się zmieniło, także od kilku lat ten nasz las z powrotem został objęty obwodem łowieckim, z powrotem odbywają się w nim polowania, w tym polowania zbiorowe. Próbowaliśmy to też sądowo zablokować. No jest to totalnie niezgodne jakby z naszymi celami statutowymi. Natomiast tutaj no ze względu na to, jak prawo jest skonstruowane, więc te sprawy przegraliśmy w sądzie administracyjnym, wojewódzkim, naczelnym. Także obecnie czekamy. Złożyliśmy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Kilka lat musimy poczekać na pewno na swoją kolej.
1: To też jest element, który znajduje się w projekcie tej inicjatywy ustawodawczej.
2: Też zajmujemy się tym problemem w zasadzie.
1: Bo to właściwie jest taka własność nie do końca pełna, tak? Skoro nie można decydować o tym, co dzieje się na terenie mojej własności.
2: Dokładnie. No, w dzisiejszym prawie jest po prostu luka i tak jak właściciele, osoby prywatne, fizyczne mogą przed starostą wystąpić o wyłączenie, chociaż tutaj też trzeba zaznaczyć, że ta procedura jest dość mocno utrudniona i trzeba to zrobić osobiście w dobie, kiedy już większość spraw urzędowych możemy załatwić po prostu drogą elektroniczną, to takiego prawa nie mają właśnie stowarzyszenia czy fundacje. My tą dziurę zaszywamy, łatamy w tym projekcie i dajemy innym podmiotom, które są właścicielami nieruchomości, taką możliwość, żeby się z obwodów łowieckich po prostu wyłączyć.
1: Czyli osoby fizyczne mogą, nie mogą stowarzyszenia, tak?
3: W chwili obecnej tak. Osoby fizyczne mogą takie oświadczenie złożyć przed starostą. Tak jak Magda powiedziała, jest to trochę skomplikowane pod względem takim formalnym. Trzeba faktycznie osobiście się stawić w urzędzie i jeszcze dodatkowo osobiście się spotkać z tym starostą. Nie wiadomo po co, nie z urzędnikiem. Ta procedura tak została zapisana, myślę, że celowo jest skomplikowana, no ale chyba czas ją uprościć i umożliwić osobom fizycznym po prostu bardzo proste składanie oświadczenia woli o swojej własnej nieruchomości.
1: Magdo, dlaczego to prawo łowieckie wymaga nowelizacji? Powiedziałaś, że to jest to, no, ustawa, która ma już ponad 30 lat i co się zmieniło?
2: Przede wszystkim zmieniła się nasza wiedza na temat doznaniowości zwierząt. Też zmieniły się czasy. Chociażby kwestia polowań tak zwanych komercyjnych albo dewizowych, które są reliktem PRL-u. To były czasy, kiedy brakowało pieniędzy, wtedy za dewizy turyści z zagranicy, osoby z zagranicy kupowały sobie usługę zabijania zwierząt. Te czasy minęły. My nie jesteśmy krajem trzeciego świata i nie ma takiej potrzeby, żeby za obcą walutę ktoś z zagranicy kupował sobie u nas usługę zabijania zwierząt. My w tym projekcie tą przedziwną gałąź gospodarki, jaką są biura polowań i turystyka łowiecka, zamykamy. Uważamy, że po prostu nie ma ani to uzasadnienia ekonomicznego, ani etycznego tym bardziej i po prostu najwyższy czas jest z tym skończyć.
1: Polski Związek Łowiecki, można powiedzieć, że to jest takie troszeczkę państwo w państwie?
2: Na pewno tak jest i też staramy się trochę to w tej propozycji nowelizacji regulować. Tam na przykład proponujemy takie zapisy dotyczące przejrzystości sprawozdawczej, merytorycznej oraz finansowej Polskiego Związku Łowieckiego przed ministrem właściwym do spraw klimatu i środowiska, ale również przed społeczeństwem. Dzisiaj ministerstwo nie może wyegzekwować od Polskiego Związku Łowieckiego sprawozdania finansowego, co uważamy za absurdalną sytuację i absolutnie wymagającą korekty, więc taki obowiązek do tej nowelizacji wpisujemy, ale tam są również inne kwestie, chociażby dotyczące udziału społeczeństwa i organów ochrony przyrody w procedurze ustalania planów łowieckich. Dzisiaj przepisy, które mamy, stoją w sprzeczności i z prawem unijnym, i z konwencją z Orchus, z którego Polska jest również sygnatariuszem.
1: W tej chwili łowiectwo jest aktywnością rekreacyjną, o czym wspominałaś, chociażby o tych międzynarodowych polowaniach, ale przede wszystkim też wewnętrzną sprawą, no właśnie tylko środowiska łowieckiego. Oczywiście środowisko łowieckie bardzo podkreśla, jak ważna jest kontrola populacji i że to właśnie oni nad tym czuwają.
2: Tak, nie wiem, czy to Krzysztofie dowieście o tej kontroli populacji, no bo my też jakby pisząc tą nowelizację, mieliśmy na ten temat rozmowy, no i wiemy bardzo dobrze, że nie ma dzisiaj sensownej metodyki, przede wszystkim liczenia tej populacji zwierząt. To jest trochę tak spod grubego palca.
1: No właśnie, zastanawiam się, oczywiście zawsze jak to wygląda.
2: Ta cała argumentacja myśliwych to jest oczywiście stała argumentacja, której oni używają od lat, która się sypie w zderzeniu z merytoryką i z faktami. No i tutaj też w kontekście tego, czy liczenia populacji, czy definiowania, ile zwierząt należy zlikwidować, należy zabić, no to się trochę nie trzyma kupy. Też musimy pamiętać, że o czym oczywiście środowiska łowieckie nie mówią oficjalnie wprost, że myśliwi hodują zwierzęta na potrzeby łowieckie w ośrodkach hodowli zwierząt po to, żeby właśnie je później wypuścić na łowiska
1: i
2: je zastrzelić. Też tym tematem się my w tym projekcie zajmujemy i wykreślamy artykuł, który, ustęp, nie pamiętam, który to jest numer, może ty Krzysztofie pamiętasz.
3: No nie pamiętam tego oczywiście z głowy.
2: Ale właśnie hodowanie zwierząt na cele zasilania łowisk, w tym na przykład muflony i beżanty, które nie są naszymi rodzimymi gatunkami i hodowane są tylko i wyłącznie w celach łowieckich.
1: Takie myślę, że mocno nieodpowiedzialne, bo skoro mówimy o inwazji obcych gatunków, to pewnie nie zawsze uda się wszystkie muflony zastrzelić, tak?
2: No to jest w ogóle przede wszystkim absurdalne i też bardzo nieetyczne, no bo z jednej strony myśliwi opowiadają nam bajki z mchu i paproci, że dzikie zwierzęta zjedzą oprawy i zjedzą nas, a z drugiej strony te zwierzęta specjalnie hodują, żeby ich było więcej, żeby im nie zabrakło na tą rekreacyjną
3: i na tą sprzedaż dla turystów zagranicznych, bo też te zwierzęta po to są hodowane, żeby te osoby, które przyjeżdżają z zagranicy, płacą za to, no żeby miały to trofeum, miały tą swoją ofiarę w lesie dostępną. Dlatego no, tak to wygląda właśnie.
1: Czyli rekreacja.
3: No tutaj ciekawie się sypie moim zdaniem ta myśliwska narracja, bo oni właśnie z jednej strony mówią, że to jest taka ciężka służba, oni chronią pola przed zwierzętami, jakby na rzecz rolników po prostu wykonują taki wolontariat, to jest taki ich stały motyw, że mówią, że państwo ich zmusza wręcz do tego. No nie wiem, czy państwo ich zmuszało, żeby się zapisali w ogóle do tego związku, no ale tak. Natomiast z drugiej strony, kiedy bronią tych polowań komercyjnych, mówią, ale co w tym złego? To chyba normalne jest. My też jeździmy do Słowacji, do Czech, tam płacimy i polujemy. No więc jakby widać z tego, że komuś to sprawia przyjemność jednak, to zabijanie zwierząt, skoro jest w stanie zapłacić za to, więc to nie jest chyba taka ciężka służba, którą trzeba wolontariacko wykonać, tylko jest to jednak hobby, przyjemność. No skoro tyle pieniędzy jestem w stanie zapłacić za to, żeby pojechać gdzieś, już nieważne, czy w Polsce, czy w Słowacji,
2: czy w Afryce,
3: tak, i zabić to zwierzę, to znaczy, że nikt mnie do tego nie zmusza, żadne państwo, tylko ja sam swoje ciężko zarobione pieniądze na taką rozrywkę poświęcam. No to wydaje nam się w XXI wieku po prostu nie pasuje etycznie do całego modelu jakby traktowania zwierząt jako żywych istot czujących. Od 1997 roku mamy ustawę o ochronie zwierząt, czyli ona jest późniejsza niż aktualne prawo łowieckie. I ona wyraźnie jakby mówi, że zwierzęta są właśnie istotami, którymi człowiek jest winien szacunek, nie powinien ich zabijać, jeśli nie jest to konieczne. W ustawie o ochronie zwierząt są różne wyjątki, kiedy można zabijać. No ale zabijanie dla przyjemności nie mieści się w katalogu tych wyjątków. Dlatego chyba czas najwyższy to zmienić.
1: Co z tradycją? To też jest taki argument, że przecież to jest wielowiekowa tradycja.
3: No jak każda tradycja, jest ten moment, kiedy powinna już odejść do lamusa. I wydaje mi się, że większość elementów tej tradycji... Tak, to już jest chyba ten moment. To zresztą widać jakby po nastawieniu społeczeństwa, bo badania opinii publicznej pokazują w Polsce bardzo niskie poparcie dla łowiectwa w takiej formie, w jakiej ono jest zorganizowane obecnie.
2: To są badania bardzo świeże. To są badania z tego roku, które przeprowadziła pracownia Morin Common, które mówią bardzo jasno o tym, że cykliczne badania myśliwych, które też są jednym z propozycji tej nowelizacji, powinny się odbywać przynajmniej raz na 5 lat i taką zmianę w prawie popiera 90%.
1: Badania psychologiczne,
2: psychologiczne, tak? I okulistyczne. Mhm. Popiera 90% społeczeństwa niemalże, bez względu na to, jaką wyborcami, jakiej opcji politycznej te osoby są. Większość społeczeństwa zdecydowana oczekuje
1: takich
2: zmian.
1: Czyli tutaj ponad podziałami.
2: Ale podobnie jest właśnie z tymi polowaniami komercyjnymi. Tutaj mamy prawie 80% respondentów powiedziało, że tak, że czas najwyższy skończyć z tą absurdalną gałęzią gospodarki, że po prostu polowania komercyjne w XXI wieku nie powinny się odbywać. Podobne też wyniki mamy, jeśli chodzi o odległość od zabudowy polowań. My też proponujemy, żeby ta odległość była większa. Dzisiaj to jest tylko 150 metrów, zdecydowanie za blisko zabudowy. Nie pamiętam, jakie tam jeszcze były takie główne
1: udział kluczowe. Dzieci jeszcze, to jest chyba najbardziej bulwersujące.
3: Mhm. Udział dzieci w polowaniach jest obecnie zakazany od 2018 roku.
1: Ale to się chyba zdarza, prawda?
3: No tak, pewnie jak każda rzecz, która jest zakazana, to pewnie się czasami zdarza. I tutaj trudno jakby szacować skalę, ale nawet taki zeszłoroczny, tragiczny wypadek, który się zdarzył na Lubelszczyźnie, gdzie został zastrzelony mężczyzna przed swoją własną bramą swojego domu, no to w tym polowaniu uczestniczyło też dziecko, syn tego myśliwego, który ostatecznie się przyznał do tego zabicia. Więc to pokazuje, że chyba nie był to jakiś ewenement, bo tam inni też myśliwi byli na tym polowaniu, więc nikt nie zareagował, nikt nie powiedział, słuchajcie, tutaj ta osoba nie może być na tym polowaniu, łamiemy przepisy. Tylko wszyscy to potraktowali jako coś normalnego. Dopiero jak zdarzyło się nieszczęście, no to wyszło na jaw.
2: Zresztą myślę, że podobnie jest na przykład, jeśli chodzi o kwestię alkoholu na polowaniach. My dopiero wiemy, że ktoś polował pod wpływem, kiedy się zdarzy tragedia. Dzisiaj nie ma Straż Łowiecka kompetencji takiej, żeby sprawdzać myśliwych pod kątem właśnie obecności czy to alkoholu, czy innych używek. I też mamy taką absurdalną sytuację, że strażnikiem Straży Łowieckiej może być myśliwy, więc mamy taką sytuację, że koledzy
1: kontrolują.
2: izolują kolegów. My w tej nowelizacji też proponujemy takie zmiany, żeby po pierwsze to rozdzielić, czyli jeśli ktoś pracuje w Straży Łowieckiej,
3: w Państwowej Straży Łowieckiej,
2: to nie może być myśliwym. No i dajemy tą kompetencję sprawdzania myśliwych na obecność różnych środków we krwi podczas wykonywania polowania.
3: W tej nowelizacji jest propozycja również zakazu penalizacji jakby bycia pod wpływem alkoholu na polowaniu również przez inne osoby uczestniczące w tym polowaniu, nie samych myśliwych, bo to oczywiście, to obecnie już ten zakaz istnieje. Natomiast tutaj jakby ten zakaz jest rozciągnięty na wszystkie osoby uczestniczące w tym polowaniu i to też nie zostało to wymyślone z niczego, tylko z obserwacji, jak wyglądają naganki tak zwane, tak myśliwi mówią, inni ludzie raczej mówią nagonka. Jak wyglądają te naganki, z kogo one się składają i w jakim stanie czasami te osoby za drobne pieniądze wynajęte do tego, żeby płoszyć zwierzęta w lesie, jak one się tam zachowują. Także sprawdzenie również tych osób pod kątem obecności alkoholu no wydaje się bardzo słuszne dla bezpieczeństwa wszystkich.
1: W jaki sposób miałby się zmienić w takim razie udział społeczeństwa w tym decydowaniu o kształcie i sposobie wykonywania gospodarki łowieckiej i w sposobie kontroli?
2: My mamy coś takiego jak roczne i 10-letnie plany łowieckie i dzisiaj te plany łowieckie są ustalane w zasadzie między tak zwanym wójtem a plebanem, czyli między Polskim Związkiem Łowieckim a Lasami Państwowymi. Nie ma tutaj ani udziału Instytucji Ochrony Środowiska, ani udziału strony społecznej, co powinno zostać zmienione właśnie ze względu na to prawo międzynarodowe, o którym wspomniałam na początku. To, co my proponujemy, to proponujemy po prostu ucywilizowanie tej procedury, czyli po pierwsze uzgadnianie tych planów łowieckich przez Instytucje Ochrony Przyrody, czyli przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska i tych rocznych, i tych 10-letnich oraz opiniowanie ich przez społeczeństwo. Dodatkowo 10-letnie plany łowieckie powinny podlegać procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Niewątpliwie jest to bardzo duża ingerencja w środowisko i taki raport oddziaływania powinien być przygotowywany dla tych 10-letnich planów łowieckich. To jest druga zmiana. No i oczywiście wprowadzamy tutaj te 10-letnie plany łowieckie na tą normalną ścieżkę administracyjną, czyli po prostu możliwość odwołania się od zaskarżenia takiego planu łowieckiego na ścieżce administracyjnej, czy to przez organizację, w zasadzie organizacje pozarządowe, które się zajmują właśnie ochroną środowiska.
3: Również przez te instytucje.
2: I przez instytucje, tak jak to powinno być w przypadku wszystkich przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko.
3: W tej sprawie też już złożona została w zeszłym roku skarga do Komisji Europejskiej właśnie na nieprzestrzeganie przez Polskę prawa europejskiego. Tutaj mówimy o tych dyrektywach tak zwanych naturowych, czyli ptasiej, siedliskowej. Dlatego, że te plany, no właśnie nawet na terenach, które są objęte Naturą 2000, żadna instytucja ochrony środowiska nie jest w stanie ich zablokować, zmienić, nawet w zasadzie zaopiniować. Trudno jakby powiedzieć, że one nie oddziaływują w znaczący sposób. Na przykład na te ptaki, no jeśli jest jakiś teren objęty naturą ze względu właśnie na to, że są tam ptaki, no to plan wieloletni łowiecko-hodowlany obejmujący zabicie tylu a tylu ptaków, gdzie tam jest wskazane jakby w tysiącach, ile tych ptaków zostanie każdego roku zabitych, no trudno powiedzieć, że on nie wpływa na ten przedmiot, dla którego w ogóle tą ochronę ustanowiono. Także no tutaj wydaje się, że to jest taka zmiana po prostu jakby normalizująca coś, co już od dawna powinno być.
2: No tak, no i mamy też wyrok bardzo podobny tutaj, jeśli chodzi o plany urządzenia lasu, gdzie Polska została wezwana do...
3: Tak, to jest jakby analogiczna sytuacja.
2: Sytuacji prawnej właśnie ze względu na to, że nie ma tej ścieżki administracyjnej, co jest właśnie pogwąceniem, czy to tych dyrektyw.
3: Nie ma udziału społeczeństwa.
2: Procedura
3: opiniowania przez społeczeństwo planów urządzenia lasów była teoretyczna tylko.
1: Czytam w uzasadnieniu projektu, że jest takie społeczne oczekiwanie, że ponad 80% społeczeństwa też wypowiada się w kwestii zaprzestania w ogóle polowań na ptaki zagrożone, bo przecież mamy wiele gatunków zagrożonych wyginięciem.
2: W ogóle polowania na ptaki jakiekolwiek, bo też musimy sobie jasno powiedzieć, że jeżeli myśliwi mylą z dzikiem człowieka, to na pewno ptaki przy takiej pogodzie...
3: Te ptaki są tak podobne do siebie, że jakbyśmy tu usiedli i popatrzyli, to byśmy nigdy, my tutaj tutaj jako nie fachowcy ornitolodzy nie rozpoznali jednego gatunku od drugiego, które naprawdę czasami się różnią jakimiś drobnymi szczegółami.
1: A my się nigdy nie dowiemy tak naprawdę, co dzieje się na takim polowaniu.
3: Nie dowiemy się też dlatego, że nawet w tych sprawozdaniach, które myśliwi wypisują, to oni nawet nie dzielą tych upolowanych ptaków na gatunki. Tam jest jedna kategoria po prostu, ptactwo. Wszystko, co oni zestrzelą, to tam wpisują. Nigdy nie wiadomo, czy to były te ptaki chronionych gatunków, czy może tych, do których wciąż wolno strzelać. No tutaj mamy 13 gatunków, mieliśmy 13 gatunków ptaków w Polsce, które były jakby dopuszczone do tego, żeby być zabijanym. Rozporządzeniem ministra od tego roku, od jesieni tego roku, 5 gatunków zostało zdjętych z tej listy, więc jakby no tutaj jest krok w dobrą stronę. Docelowo chyba po prostu należałoby kiedyś zapisać, że no jeśli już musimy chronić te pola przed dzikami, no to można to też na różne sposoby rozwiązywać, ale polowania na ptaki nie mają uzasadnienia żadnego.
1: Polowanie na jelenie w czasie godów. Powiem szczerze, że nie miałam świadomości, że tak się dzieje i myślę, że no, gro społeczeństwa też o tym nie wie.
2: Ja myślę, że w ogóle większość społeczeństwa nie ma świadomości do końca właśnie, jak wygląda cała ta...
1: Przyjmuje jedną narrację, tak, albo drugą.
2: Tak, oczywiście, ta narracja myśliwych jest od lat taka sama, tak jak już powiedzieliśmy, ona się sypie. Natomiast tam jest bardzo dużo takich patologicznych sytuacji, czy to właśnie polowanie podczas godów, czy nawet jeśli chodzi o dziki, które nie mają w ogóle żadnych okresów ochronnych, na te zwierzęta się poluje cały czas, non-stop. Więc no to są takie historie, o których warto chyba mówić głośno i warto uświadamiać, też zająć się tym. No my na projekcie legislacyjnym też oczywiście tą kwestią ochrony zwierząt podczas godów się zajmujemy. No uważamy, że wtedy po prostu powinny one być pozostawione w spokoju. Tak samo zresztą, jak powinny być pozostawione w spokoju w ostojach.
3: Chciałem powiedzieć, że te polowania właśnie na jelenie, na przykład w czasie rykowiska, to jest największa atrakcja właśnie dla tych zagranicznych turystów. To jest najlepsze trofeum, takie zastrzelenie takiego jelenia, byka, jak mówią myśliwi o samcu jelenia w trakcie rykowiska. Kiedy on jest w ogóle tak zajęty czymś innym, jakby nabuzowany hormonami, w ogóle jakby nie zwraca uwagi na nic, bo dosyć łatwo go jakby podejść do niego i go zabić, no ale wtedy to jest najlepsze trofeum. Mimo, że on się nie nadaje do niczego innego, jak na trofeum wtedy, to nawet to mięso w tym czasie jest totalnie niejadalne, jakby ktoś w ogóle chciał to jeść. Więc tutaj jakby to pokazuje jeszcze raz, jakby w czym leży jakby ten problem, że jeśli ktoś chce chronić pola przed zwierzętami, żeby rolnicy mieli lepsze plony, to jest zupełnie coś innego niż jak płacenie tysięcy euro za przyjechanie do Polski i właśnie w sezonie godowym, w czasie rykowiska, zastrzelenie najlepszego, najładniejszego, największego jelenia.
1: Wspomniałeś, Krzysztofie, o polowaniach w ostojach ptaków, ale też zdecydowana większość opowiada się społeczeństwa za zaprzestaniem również polowań w otulinach parków narodowych czy rezerwatów, a to znaczy, że możliwości i skala działalności właśnie związków łowieckich jest taka, że właściwie to jest taka działalność, można powiedzieć, prawie niczym nieskrępowana.
2: Niczym nieskrępowana i tak jak wcześniej powiedzieliśmy, no jest to pewne państwo w państwie, obwarowane bardzo mocno od lat. Też wiemy, że niestety mówi się o parlamentarnym, nieoficjalnym klubie myśliwych, więc wiemy, że tam ta reprezentacja w stosunku do społeczeństwa jest bardzo wysoka.
3: Chociaż nie wiemy tego oficjalnie. Myśmy zapytali pod koniec zeszłego roku wszystkich posłów, czy są członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Nie o to, co robią w swoim wolnym czasie, albo jakie mają poglądy, tylko czy jako parlamentarzyści należą jednocześnie do takiego kontrolowanego przez państwo związku, który posiada monopol na strzelanie do zwierząt. I 180 osób odpowiedziało, że nie. Dwie osoby odpowiedziały, że tak, a ponad 200 osób nic nie odpowiedziało.
2: Możemy się domyśleć.
1: Jak powinna wyglądać społeczna kontrola tego planowania łowieckiego?
2: My tutaj chcemy, żeby to po prostu była taka procedura, jaka jest przy wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach mogących oddziaływać na środowisko. To znaczy, mamy na wczesnym etapie, kiedy jest przygotowywany taki plan łowiecki, są zbierane opinie od społeczeństwa oficjalnie. Taki plan jest na wczesnym etapie, społeczeństwo musi być o tym poinformowane, składa swoje uwagi. Też jest uzgadniane, to warto też tutaj podkreślić, że uzgodnienie w przeciwieństwie do opinii jest wiążące, czyli jest uzgadniane przez instytucje ochrony środowiska, przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Jeżeli taka dyrekcja nie uzgodni, czyli nie wyda zgody na plan łowiecki w takim kształcie, to ten plan łowiecki nie może wejść w życie. A dodatkowo właśnie są zbierane opinie społeczeństwa, które też powinny być uwzględniane, natomiast no, opinia to nie jest już uzgodnienie, więc ta rola instytucji ochrony środowiska jest tutaj na pewno dużo, dużo silniejsza.
3: Tak, ta nowelizacja proponowana zawiera cały taki rozdział dotyczący jakby zwiększenia jawności różnych rzeczy, nie tylko finansów Polskiego Związku Łowieckiego, które w tej chwili są całkowicie tajne. My mamy kilkanaście toczących się spraw przed sądami administracyjnymi, z kołami łowieckimi, które poprosiliśmy o sprawozdania finansowe i nigdy nie dostaliśmy. Ale też właśnie dotyczące tych planów łowieckich, miejsc, gdzie będą się odbywać polowania zbiorowe, indywidualne. Chcemy, żeby to po prostu wszystko było dostępne w takiej formie elektronicznej, jak większość rzeczy obecnie. I po prostu, żeby to tam było, także żeby społeczeństwo jakby miało pełną wiedzę, mogło sprawdzić, ile w danym, w swojej okolicy, tak, jakie mamy obwody łowieckie, kto je dzierżawi, ile tych zwierząt tam jest zabijanych, jakie są plany na następne lata, gdzie te polowania zbiorowe się odbędą w najbliższym czasie.
2: Nie tylko zbiorowe, bo my tak, wskazujemy również indywidualne. Generalnie chcemy, żeby społeczeństwo miało dostęp w aplikacji po prostu, w czasie rzeczywistym informacje tego, czy teraz na przykład się odbywa jakieś polowanie w lesie, do którego ja się wybieram na spacer, albo na rower, albo idę z psem, chcę się przejść z psem. Żeby było jasne wskazanie, po pierwsze, że to polowanie w danym miejscu się odbywa, ale też mapa z dokładnym zaznaczeniem, a nie tylko wskazaniem numeru obwodu, albo tak jak dzisiaj jest, szukaniem takiej informacji na BIP-ie. No wiadomo, że to jest bardzo trudna ścieżka, bo dla wielu osób niedostępna. Więc chcemy, żeby to było jasne, przejrzyste i łatwo dostępne dla społeczeństwa.
1: Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z tą inicjatywą ustawodawczą, to projekt ustawy znajdzie na stronie
2: www.uwagapolowanie.pl. Tam mamy projekt ustawy, mamy uzasadnienie tej ustawy, mamy możliwość pobrania karty, zebrania podpisów wśród najbliższych osób, odesłania. Są wskazane te stałe punkty zbiórki. Można też, i bardzo do tego zachęcam, wesprzeć inicjatywę finansowo. Potrzebujemy środków na druk materiałów, ulotek, na logistykę, ponieważ zbieramy w całym kraju, mamy wolontariuszy w całym kraju, też musimy im zapewnić materiały. Można też za pośrednictwem strony wesprzeć nas finansowo, zbierać podpisy, włączyć się też do zbiórki, zapisać się po prostu, zostawić swoje dane, jeżeli ktoś chce z nami zbierać. W całym kraju mamy koordynatorów, także bardzo Państwa serdecznie zapraszamy do wsparcia. To jest bardzo ważna sprawa dla nas wszystkich, dla obywateli, dla naszego bezpieczeństwa, ale również dla zwierząt. Jeżeli są dla Was, Szanowni Państwo, ważne zwierzęta i to, co dzieje się w naszych lasach, to naprawdę każde tutaj ręce do pomocy są bardzo mile widziane.
1: Krzysztofie, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła też zbiera podpisy.
3: Tak, zbieramy. Można do nas, u naszej siedzibie podpisywać i też oczywiście uczestniczymy w zbieraniu w takich różnych miejscach publicznych, na wydarzeniach, które organizujemy. Ja tutaj bardzo bym zachęcał i popierał apel Magdy, zachęcał przede wszystkim do jakby pomocy w zbieraniu tych podpisów, bo to jest najważniejsze. Jakby społeczeństwo w większości oczywiście, tak jak cytowaliśmy te badania, społeczeństwo nie chce myśliwych, chce różnych zmian, no ale te podpisy się same nie uzbierają. Jakby od tego, że ktoś, społeczeństwo nie chce, to jakby to się nie przekłada jeszcze na to, że te podpisy powstają. Gdyby te podpisy ustawodawca dopuścił zbieranie na przykład poprzez profil zaufany, no to jakby dawno już to by było sprawa zakończona. A tak musimy w upale, w deszczu przez całe lato, w różnych miejscach po prostu ludziom proponować te podpisy. Także zachęcam do tego, żeby pobrać tą kartę i samemu zebrać przynajmniej 10-20 tych podpisów.
2: Tak, rzeczywiście to bariera, że to jest papier, gdzie trzeba się po prostu długopisem podpisać, trzeba fizycznie zebrać, no to jest to na pewno potężne wyzwanie, więc tutaj na pewno ten efekt skali i każda osoba, która przyśle nam do 10 podpisów, to jest bardzo duża pomoc.
1: Bardzo dziękuję Wam w takim razie za tę rozmowę. Magdalena Gałkiewicz, pełnomocniczka inicjatywy ustawodawczej Uwaga Polowanie i Krzysztof Wychowałek, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła, byli naszymi gośćmi.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
1: A za uwagę dziękuję dzisiaj Agata Zielińska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich brutalne zgwałcenie w Łodzi. Poszkodowana zmarła. O sprawie informuje jeden z portali informacyjnych. Wstrzymanie rozbiórki gmachu chemii Politechniki Łódzkiej i o tym, jak Łódź chce przyciągnąć największe gwiazdy tenisa. Nocą i jutro w regionie możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą w piątek do 21 stopni. Brutalny gwałt w Łodzi. Ofiara zmarła. O sprawie informuje TVN24.pl. Portal powołuje się na informacje z Komendy Miejskiej Policji i Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Do zgwałcenia młodej kobiety miało dojść w nocy z soboty na niedzielę na osiedlu Górniak. Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Nie udało się jej uratować. 63-letni sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jak czytamy na portalu TVN24.pl, mężczyzna usłyszał zarzut wykorzystania stanu bezradności w celu doprowadzenia do czynności seksualnych. Grozi mu do 8 lat więzienia, a jeśli śledztwo wykaże, że śmierć kobiety była skutkiem odniesionych obrażeń, mężczyzna może odpowiedzieć za zabójstwo w zamiarze ewentualnym. Rozbiórka dawnej siedziby Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej została wstrzymana, to za sprawą decyzji konserwatora zabytków. Budynek przy ulicy Żaromskiego 116 miał być rozebrany z powodu złego stanu technicznego. Sprzeciwili się temu społecznicy, wskazujący na wartość historyczną budowli. Łódzki wojewódzki konserwator zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków, a tym samym gmach został objęty na razie tymczasową ochroną. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
4: Budynek, o którym mowa, to dawna fabryka tekstyliów będąca jednym z pierwszych powojennych przykładów przekształcenia obiektu przemysłowego w budynek o nowej funkcji. Politechnika Łódzka zwraca za to uwagę, że stropy budynku są drewniane i przez lata były nadmiernie obciążane, co prowadziło do rozchodzenia się ścian. Jak mówi prorektor do spraw nauki Łukasz Albrecht, jesteśmy zaskoczeni tą decyzją, ponieważ mieliśmy wszystkie wymagane zezwolenia.
5: Zgodnie z naszą wiedzą, ekspertyzami, którymi my dysponujemy, bo to też trzeba powiedzieć, że Politechnika Łódzka dysponuje ekspertyzami odnośnie stanu technicznego budynku. Także my działamy nie w oparciu o emocje, a w oparciu o fakty.
4: Postępowanie dotyczące wpisania budynku do rejestru zabytków może potrwać nawet kilka miesięcy.
3: Niewykluczone, że uczelnia będzie musiała zapłacić kary umowne w związku ze wstrzymaniem rozbiórki. Wszystko jednak zależy od tego, jak długo potrwa postępowanie konserwatora zabytków. Łódź chce przyciągnąć gwiazdy tenisa. Na terenie miejskiego klubu tenisowego w Parku Poniatowskiego ma powstać kort centralny, nowy kort z mączki ceglanej z dwiema trybunami na 455 miejsc. Planowana galeria ma umożliwić kibicom obserwowanie pozostałych kortów. Wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek mówi, że to wyjście naprzeciw rozwojowi tenisa.
6: Ale też wyjście w kierunku tego, żeby Łódź pozyskała i organizowała zawody w zakresie tenisa ziemnego na wyższym poziomie nagród, a tym samym ściągała nazwiska, które są znane na całym świecie, znane w Europy, a tym samym, żeby Łódź na mapie tenisa ziemnego jak najbardziej się objawiała.
7: Mamy jeszcze w planach inne elementy jeszcze zmodernizować, co oczywiście przyczyni się do tego, że będzie to jeden z piękniejszych obiektów tenisowych w Polsce.
3: Dodaje prezes Miejskiego Klubu Tenisowego Ryszard Kaliński. Budowa ma się

0: osobami, które miałyby ujawnić tajemnicę skarbową. Tajemnice skarbowe dotyczą postępowań podatkowych, kontrolnych, związanych bądź z osobami najbliższymi Mariana B., bądź też z kontrolami związanymi z osobami, które były powiązane biznesowo z Marianem B.
1: Gdy w listopadzie ubiegłego roku Marian B. usłyszał zarzuty, napisał w mediach społecznościowych, że się nie przyznał, a śledztwo to wynik nagonki politycznej, którą rozkręciła poprzednia władza. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
2: Akt oskarżenia wysłano do sądu w Krakowie, ale to nie kończy śledztwa. Prokuratorzy badają jeszcze m.in. oświadczenia majątkowe Mariana B. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
3: Po dniu przerwy, jakim była środa, piłkarze wracają do rywalizacji na Mistrzostwach Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Gospodarze już nie grają, a na arenach pozostałych do rozegrania aż 8 spotkań zostały tylko amerykańskie stadiony. W czwartek w Bostonie Francja zagrała awans do półfinału z Marokiem. 4 lata temu w Katarze obie reprezentacje spotkały się właśnie w półfinale. Trójkolorowi wygrali 2-0 i ostatecznie zajęli drugie miejsce po porażce w rzutach karnych z Argentyną w finale. Lwy Atlasu o brąz przegrały z Chorwacją 1-2. A początek czwartkowego ćwierćfinału Francja-Maroko o 22:00 czasu w Polsce. Prawdziwy transferowy hit w zespole piłkarek ręcznych Piotrkowi. Do drużyny Horatiu Paski pozyskana została reprezentantka Macedonii Północnej. O szczegółach opowie Michał Ostaficzuk.
4: Na kilka dni przed pierwszym treningiem Piotrkowia odkryła kolejnego transferowego asa. Barwy brązowych medalistek poprzedniego sezonu reprezentować będzie 27-letnia Maria Gugulianowa. To skrzydłowa reprezentantka Macedonii Północnej występowała w europejskich pucharach w barwach Giorgę Petrow oraz Metalurga Avtokomanda.
5: Cześć Piotrkow.
4: Jestem bardzo szczęśliwa i podekscytowana, że mogę być częścią tego zespołu. Maria Gugulianowa to już 7 nowa zawodniczka pozyskana przez Piotrkowię przed nadchodzącymi rozgrywkami w Superlidze Szczypiornistek.
3: Na Piotrkowia wznowi treningi przed nowym sezonem w najbliższy poniedziałek, 13 lipca. Dzień później pozna rywala w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europejskiej. Główny faworyt kolarskiego Tour de France, Tadej Pogacar, wygrał 6 etap o długości blisko 190 km prowadzący z Po do Garnier-Gedr, tym samym m.in. mijając słynną przełęcz Col de Tourmalet z ciężkim podjazdem. Słoweniec oderwał się od stawki i finiszował samotnie, dojeżdżając na metę z 2,5-minutową przewagą nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i prawie 3-minutową przed swoim kolegą z zespołu Meksykańczykiem Isaaciem del Toro. Prowadzący przed tym etapem w klasyfikacji generalnej Norweg Torstein Trinn miał kraksę na 20 km. Pogacar założył ponownie koszulkę lidera i ma teraz ponad 2,5 minuty przewagi nad Vingegaardem i ponad 3,5 minuty nad del Toro. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek zajęli dzisiaj odpowiednio 147 i 151 miejsce, a w klasyfikacji generalnej są na 138 i 170 miejscu. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22:00.
2: Miejscami przelotnie pada słaby deszcz. Takie opady możliwe są przez całą noc, głównie na północy i wschodzie regionu. Temperatura teraz 19 stopni, spadnie do 10. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, słabe przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Chwilami może być wietrznie.

0: łódzkie. Jestem stąd.
1: Dzień dobry. Dzisiaj spotkanie z Andrzejem Pietrzakiem, osobą, którą Państwo doskonale znają z audycji W tonacji Sepi, którą wspólnie z Andrzejem w jakiejś części też przygotowuje, a właściwie to Andrzej przygotowuje kącik znajomi z płyt, przynosi swoje płyty, opowiada przy tym też historie związane z muzyką, z czasami, z latami 50., 60., z Łodzią także, bo przecież wielokrotnie mówimy o Czerwonym Rynku, o tym słynnym miejscu, gdzie kupowano płyty, o tym jeszcze dzisiaj powiemy. Ale Andrzej Pietrzak to nie tylko muzyka, to też wiele innych pasji. Witam cię, Andrzeju, serdecznie.
2: Witam cię, Bartku.
1: Ty jesteś chłopakiem z Łodzi, z Kozin.
2: Dokładnie tak, ze Starego Polesia, ale z dzielnicy mieszkaniowej Koziny. Jak sięgnę pamięcią, to nam się, wiesz, wtedy wydawało, że Koziny to jest nasza ulica, górna.

0: Ona jest podzielona na dwie części, bo przecina ją ulica Długosza i tam do tramwaju to mamy daleko, dokładnie ulica Srebrzyńska. To mamy tak daleko, że właściwie to nam się tam nie chce chodzić. Rodzice nam najpierw zabraniali, żeby tam nie chodzić, bo tramwaje chodzą i samochody jeżdżą. Muszę Państwu powiedzieć, że po mojej ulicy samochody prawie że nie jeździły.
1: I to był taki mały świat tego ziemi.
0: To był taki mały świat, wszyscy się tam znali od dawien dawna. Ja tam miałem mnóstwo rodziny, kuzynów, kuzynki, moi dziadkowie, rodzice mojego ojca tam mieszkali. Także tam nikt nie zamykał drzwi. I jak dzieci wychodziły na ulicę, bo tam faktycznie można było wyjść, to nikt ich nie pilnował, bo jak szła jakaś sąsiadka i widziała, że jest coś nie tak...
1: Rozrabiać albo coś,
0: tak,
1: to upominała?
0: Nie, ale to było w ten sposób, dobra, powiem mamie.
1: Byłeś młodym chłopakiem, nastolatkiem i w twoim życiu pojawiła się co? Najpierw muzyka czy sport?
0: Ja bym powiedział, że chyba nagle to usłyszałem muzykę z radia, bo u mnie radio grało od rana do wieczora. No nie tylko u mnie, to wówczas przecież nie było jeszcze telewizji, prawda? No więc ta muzyka cały czas tam gdzieś po szkole czy wieczorem były słuchowiska dla młodzieży, bardzo dobre zresztą. Uważam, że dzisiaj brakuje tego dla dorosłych. No i mieliśmy Mazowsze, które jak zwykle... i jeszcze Orkiestra Ludowa Dzierżanowskiego. To był chyba wujek, jakaś rodzina Zbyszka Namysłowskiego. I wiadomo było, że w niedzielę do tak zwanego rosołu, to jak sobie puścisz to radio, to wtedy przygrywa ci. A wcześniej jeszcze pożegnało cię Mazowsze jakąś piosenką o Warszawie, co nas później strasznie denerwowało, bo jakoś nie było piosenek o Łodzi.
1: No ale pojawił się rock'n'roll. Mówimy mniej więcej o czasach, o końcu lat 50., początku lat 60.
0: Wiesz, z tym rock'n'rollem to było tak, że mam, tylko że ten mój kolega już od 40 ponad lat mieszka w Stanach i od czasu do czasu tam ze sobą rozmawiamy. No jesteśmy raczej już panami takimi...
1: Nestorami.
0: Nestorami. W każdym bądź razie, kiedyś pamiętam, spotkaliśmy się razem na ulicy, on mówi do mnie, wiesz co, ty słyszałeś? Jest taki wykonawca, Halej się nazywa. Ja mówię, no nie gadaj, poważnie? No tak. A gdzie go słyszałeś? No jest taka audycja muzyka i aktualności. I faktycznie była taka muzyka i aktualności. To była taka propagandówka, ale tam przemycono zachodnią muzykę. Tam nie zapowiadano, jaki jest, co to za utwór, jakiej kompozycji, kto wykonuje, ale okazuje się, że Czesiek to musiał wiedzieć, bo któregoś dnia ktoś powiedział Bill Haley. I w takim tygodniku bardzo poczytnym dookoła świata wyczytaliśmy artykuł cały o Haleju i o Elvisie.
1: Elvis, to jak wiedzą słuchacze, Seppi, twój ukochany absolutnie artysta.
0: No tak.
1: Powiem ci, że ty mnie trochę zaraziłeś Elvisem Presleyem, którego ja oczywiście zawsze szanowałem, doceniałem, natomiast jakby ten zbiór podstawowych przebojów miałem zakodowany w głowie, a ta twoja pasja do Elvisa sprawiła, że ja zacząłem też trochę zgłębiać i dzisiaj rozumiem jego fenomen. To Elvis się skąd wziął?
0: No, jest mi miło. Słuchaj, ten Elvis się wziął poprzez sport. Otóż ten mój kolega miał siostrę, do której w konkury przychodził wówczas pomocnik ŁKS-u Sławek Sarna. No już nie żyje, zmarł w Australii. Do tego on ze sobą przyprowadzał swoich kolegów. Jednym z nich to był Heniu Sass, no straszny wielbiciel muzyki właśnie Elvisa, i Piotrek Suski, no późniejszy reprezentant Polski. Wyobraź sobie, że jak szykowałem materiał do książki o Władysławie Królu, to z Piotkiem rozmawiałem i tydzień po naszej rozmowie czytam w gazecie, że już na tym świecie nie ma. No ale wtedy oni jeszcze bardzo młodzi, a my jeszcze młodsi, przychodzili właśnie tam do siostry mojego kolegi i któregoś dnia kolega mi zameldował, mówi, słuchaj, wpadnij, bo zostawili płyty. W tym czasie drużyna klubowa ŁKS-u i w ogóle większość drużyn klubowych w Polsce wyjeżdżało bardzo często na zachód. Wtedy nie było tyle tych rozgrywek. Puchary narodu, różne inne, do tego po 7-8 spotkań reprezentacji. Dzisiaj ci zawodnicy dlatego mogą się pochwalić, że w 5 meczach strzelili 100 bramek. Mhm. No tak, no ale wróćmy do Elvisa. No więc ja któregoś pięknego dnia do niego zawitałem, podłączyliśmy.
1: Ale nie, słuchaj, do Elvisa, tylko
0: nie,
1: do Czesława.
0: Tak, do mojego kolegi. I on miał, słuchaj, fantastyczny ten adapter, bo to była tylko talerz, a głośnik stanowiło radio. Trzeba było podłączyć pod radio, miał takie duże radio, już nie pamiętam jakiej marki, podłączyliśmy i zaczęliśmy te płyty, autentyczne płyty, nie pocztówki, bo te pocztówki już wtedy, wówczas ukazywały się. W Łodzi była taka firma państwa rzeźniczaków, ale to były autentyczne winyle i wtedy po raz pierwszy w ręku miałem płytę Elvisa.
1: A pamiętasz, co to było za piosenka?
0: Oni wtedy przywieźli płyty z NRF-u, jak wówczas mówiono o Niemczech zachodnich. Wiem, że na pewno na 100% było Tutti Frutti, bo jak puściliśmy ten utwór, słuchaj, na cały głos, otworzyliśmy okno, a Czesiek mieszkał na parterze, wyszliśmy, proszę ciebie, przed dom, to ktoś otworzył okno i krzyknął: ściszyć to, ściszyć! Ale z drugiej strony młodzi ludzie mówią: Czesiek, Andrzej, głośniej!
1: W takim razie zróbmy sobie chwilkę przerwy, posłuchajmy Elvisa Presleya z początków kariery. Wab bab blu wab lab bam boom tutti frutti oh Rudy tutti frutti oh Rudy tutti frutti oh Rudy tutti frutti oh Rudy tutti frutti oh Rudy wab bab blu wab lab bam boom I got a gal named Sue, she knows just what to do.

0: Wracamy do rozmowy z Andrzejem Pietrzakiem. Dzisiaj łódzki jestem stąd. Andrzej Pietrzak, który od kilku lat już pojawia się też na antenie Radia Łódź w audycji w tonacji SEPI. Wcześniej też przygotowywaliśmy wspólnie programy w ramach Stowarzyszenia Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego Ocalić od Zapomnienia. O tym jeszcze...
1: Całkiem udane.
0: Myślę, że tak. Opowiemy.
1: Tak.
0: Ty jesteś z tego pokolenia Radia Luxemburg. Gdzieś tam po nocach łapania fal. Jak to wspominasz?
1: Trzeba powiedzieć, że w polskim radiu, no w tamtych czasach trudno było usłyszeć to, co grało się na zachodzie. No była rewia piosenek co niedziela słuchaliśmy, bo Lucek Kdryński, jak żeśmy na niego mówili, to był nasz guru w tamtym czasie i to, co on powiedział, to dla nas było święte. Ten właśnie mój kolega kiedyś mówi do mnie, bo miał starszego brata. On miał jeszcze starszego brata, no chyba był starszy, bo Czesiek był ode mnie rok, a Bogdan chyba był starszy od niego o 3-4 lata. No to jednak w tamtym czasie było sporo. I on już z kolegami, też z moim kuzynem, słuchali Radia Luxemburg. W tamtym czasie audycje Radia Luxemburg wyglądały nieco inaczej niż te po roku 1960. Tam jeszcze bardzo często królował jazz tradycyjny, ale po 1958 roku, kiedy w Stanach ukazała się gwiazda Elvisa, to Radio Luxemburg zaczęło nadawać też muzykę amerykańską i można tam było też posłuchać Elvisa. I okazało się, że ja kiedyś w radiu, jeżdżąc po skali, złapałem to radio, ale obok była jakaś stacja amerykańska wojskowa, która nadawała bardzo fajną muzykę kantrową. Stąd też i moje takie też...
0: Zamiłowanie do kantry.
1: Tak, jak wiesz, prowadzimy audycję na folkowo-kantrową nutę. No, ale oczywiście o godzinie, to w zależności, czy to było latem, czy to było zimą, czas się zmieniał, u nas się zmieniał, w Londynie i w Luksemburgu się nie zmienia, bo to trzeba powiedzieć Państwu, że część audycji do Radia Luxemburg była nagrywana w Londynie. My żeśmy cały czas zachodzili w głowę, jak oni zdążą przesłać tą taśmę. No, nie było takiej możliwości jak dzisiaj. Jak oni zdążą przesłać, żeby tam o wyznaczonej godzinie, prawda, disc jockey, który to prowadził, włączyć go tutaj. I on powiedział, że jest właśnie godzina 21. To o tym, żeśmy się dowiedzieli wiele lat później. Tak, Radio Luxemburg to dla wielu listy przebojów. One były zawsze w niedzielę nadawane, ale kto miał możliwość dostania pism muzycznych z Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim pisma New Musical Express, to jeżeli dostał taką gazetę ze środy, to już w tej gazecie mógł przeczytać, kto jest na pierwszym i na poszczególnych miejscach.
0: Ale jak dostał? To się kupowało, zamawiało, prenumerowało,
1: no więc,
0: jakoś?
1: No więc ja zaraz Bartku powiem. Natomiast w Radiu Luxemburg to było prawie 4 dni później, było dźwiękowe wydanie. I co ciekawe, nasze, jak sobie przypominasz, listy, ja już teraz nie słucham, to nie wiem, czy to na tej samej zasadzie, ludzie czekają, jak podadzą, że będzie pierwszy.
0: Pierwsze miejsce.
1: Pierwsze miejsce. A tam nie. Okazało się, że tam po prostu firmy te płytowe sobie nie pozwoliły, żeby słuchacze mieli czekać do 24 albo 23, żeby usłyszeć pierwszy numer. A więc od razu na dzień dobry szedł na przykład Beatlesi, Presley, inni tam wykonawcy. No ale ta audycja była bardzo późna, bo zaczynała się od godziny 23, a to rano w poniedziałek trzeba było iść do szkoły. No więc czasami bywało, że przyszliśmy do szkoły i na tych pierwszych lekcjach lekcjach, to zapałkami można by było sobie powieki podpierać. No, ale mieliśmy tematy do obgadania. Na przerwach mieliśmy kolegę, który miał taki mały zeszycik i tam zapisywał wszystkie i przychodził później, pamiętam, bo on nie był z mojej klasy, ale równolegle i ten Zbyszek przychodził i mówi: chłopaki, słuchajcie, dobrze spisałem, czy ja tam coś nie pomyliłem? W czasie, kiedy Roman Waszko w Sztandarze Młodych w swojej rubryce Muzyka Niepoważna zaczął również przedstawiać tą listę, no czasami z opóźnieniem, czasami jakąś listę nie podano, no więc dla tych, którzy nie słuchali albo nie mieli możliwości dostania na czasie New Musical Express, no to mogli sobie to sprawdzić.
0: To powiedz jeszcze, które gazety żeście pozyskiwali, no bo to był skarb wtedy, prawda? Zdjęcia, jakieś informacje.
1: No więc to można było w Łodzi, można było dostać tylko na Czerwonym Rynku. Czerwony Rynek był
0: miejsce Mekką,
1: magiczne miejsce. Zresztą ja opisałem to w książce, prawda? Łódzkie ulice pełne muzyki. No tam się właśnie przyjeżdżało po to, żeby tak jak my, młodzi ludzie, żeby jedni oglądali, drudzy kupowali płyty i do tego byli tacy, którzy mieli pisma. No, muszę ci powiedzieć, że te pisma to oni mieli z takim czasami tygodniowym albo dwutygodniowym opóźnieniem. Jedni mieli rodziny, tak jak ja, no, ale ja miałem
0: to zaraz jeszcze powiem. Mhm.
1: Więc okazywało się, że oni bardzo często, oprócz swoich rodzin w Anglii, którzy im przysyłali, to jeździli na wybrzeże i tam sprzedawali marynarze. I stąd te pisma tutaj się trafiały, znajdowały.
0: Państwo tego nie wiedzą, ja wiem, bo widziałem u ciebie w domu, ty masz całe takie katalogi tych brytyjskich gazet z lat 60.
1: No tak się zdarzyło.
0: Nie chcesz tego wyrzucić, pozbyć się.
1: Nie.
0: Cały czas to są skarby.
1: Cały czas, chociaż moja żona mówi, że wiesz to...
0: Kurz zbierają.
1: Oj tak, no, a jak wiesz, płyty winylowe również.
0: Tak, to żony tak mówią czasami. Zróbmy sobie chwilkę przerwy na muzykę i za chwilkę wracamy.

0: Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Pietrzak, przez wiele lat członek Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego Ocalić od Zapomnienia, inicjator także powstania książki Łódzkie Ulice Pełne Muzyki. Zresztą napisałeś sporą część tej książki. O tym jeszcze za chwilkę powiem. Ja malutki wkład. Natomiast chciałem cię zapytać właśnie o rodzinę, bo miałeś swego rodzaju przywilej właśnie w postaci kuzynki mieszkającej w Nowym Jorku, zdaje się, albo gdzieś tam w tej okolicy, która przesyłała ci płyty.
1: Tak, 120 kilometrów od Nowego Jorku. W takiej miejscowości Goshen. Ona była mój rocznik.
0: Nigdy się nie widzieliście.
1: Nie. I ona miała kiedyś z moimi ciotkami przyjechać, no ale niestety tak się zdarzyło, że nie przyjechała. Ona oczywiście uwielbiała też tą muzykę, no a przecież wiedziała, że tutaj w Polsce są trudności z dostaniem. Ja jej na przykład, co ciekawe, wysłałem kiedyś płytę, pierwszy long play Czerwony Gitar i pierwszy long play Skaldów i wyobraź sobie, że ona mi odpisała, że ona niewiele rozumie po polsku, ale rozumie resztę tam. Mama jej powiedziała, o czym oni śpiewają, ale wyobraź sobie, Bartku, że ona to kiedyś zaprezentowała swoim amerykańskim kolegom. I oni stwierdzili, że to jest bardzo fajne. Tylko, że nie rozumieją tekstu.
0: No tak, no to trochę...
1: Ja sobie wyobrażam w buszach, prawda, wszystkie szyszczy.
0: Tak, a poza tym no, to była muzyka jednak, nie oszukujmy się, też oparta o te wzorce amerykańskie, angielskie, tak, brytyjskie. Tak.
1: To oni, wiesz, no to oni właśnie w tym wypadku to najbardziej to usłyszeli u Czerwonych Gitar.
0: No tak, no i co? I kuzynka przesyłała regularnie płyty, ty ją prosiłeś o coś zamawiać? Jakieś
1: powiem
0: tytuły?
1: Tak, powiem tak.
0: Czy dziękowałeś za każdą paczkę, po prostu?
1: Ja czasami prosiłem ją, lista była tam dosyć długa i ona tam co tylko mogła, czasami mi przysyłała mi zupełnie nowiuteńką, czasami to była płyta już zużyta, ale jak wiesz, nie nas tutaj prezentujemy, one naprawdę po prawie przeszło 60 latach prezentują się no, naprawdę znakomicie.
0: A czy z kuzynką telefonicznie na przykład rozmawiasz?
1: Tak, tak. Wielokrotnie. Bo ona z początku, po skończeniu szkoły średniej, to ona była którąś tam sekretarką jakiegoś gubernatora w Nowym Jorku. A tam poznała jakiegoś gościa, który pracował w przemyśle rozrywkowym. I on mówi mniej więcej w ten sposób: słuchaj, co tu będziesz u tego senatora? On dzisiaj jest, jutro go nie ma, weź mieteczkę, idzie do domu, a ty co? Będziesz czekała na nową pracę? Możesz pracować u mnie. Nie pamiętam już, jak nazywała się ta firma, ale ona poprzez tą firmę poznała całe mnóstwo znanych naprawdę wykonawców. A ja już chyba to kiedyś powiedziałem, z samym Elvisem Presleyem zamieniła parę słów, uścisnął jej rękę i ona mu powiedziała, że ona jest z pochodzenia Polką.
0: Nawet ci kiedyś przysłała bilet z Woodstock, bo była na tym festiwalu.
1: No więc tak, tu dostałem płytę właśnie z Woodstocku, bo ona była, no opowiadaliśmy w którejś audycji tak. I ona nic nie mówiąc, nic nie pisząc, włożyła tam bilet. I po jakimś czasie, no ja oczywiście wziąłem tę płytę na parę prywatek, jak to w tamtym czasie było, bo ten, kto miał płyty, to był najważniejszy, musisz o tym wiedzieć, na takich ówczesnych spotkaniach. I ona kiedyś pyta mnie, a znalazłeś ten bilet? A ja pytam, a jaki bilet? No mówi, z Woodstocku. No nie. No, a ja włożyłam ci tam z pierwszego koncertu Beatlesów w Stanach. No więc widocznie ktoś zauważył, nie bał się i sobie pożyczył, tylko zapomniał mi oddać.
0: Zróbmy sobie z nami chwilkę przerwy, posłuchamy muzyki, za chwilkę wracamy do rozmowy.

0: Dzisiaj rozmawiamy z Andrzejem Pietrzakiem. Głównie o muzyce, bo to jest twoja wielka pasja. Jeszcze chciałem cię o jeden temat podpytać, bo ty miałeś też w latach 60. No wielką okazję, przyjemność widzieć koncerty tych wielkich artystów, którzy tu przyjeżdżali. Widziałeś Animalsów w Łodzi, no kilka jeszcze innych koncertów.
1: Co zaczęło się od Platersów. W 62 roku.
0: Hala sportowa.
1: Hala sportowa, ja to też opisałem w książce. Pamiętam to bilety, moja kuzynka mi załatwiła, ale ta...
0: Miałeś dobre kuzynki.
1: Z Polski. Tak, tak, tak. Byłem na tym koncercie, no bardzo mi się podobał. To był maj, pamiętam, Lucjan Kydryński zapowiadał, pełna hala. Myśmy wówczas, proszę ja ciebie, nawet nie wiedzieli, a to opisałem w książce, że połowa tego big bandu, który wówczas przygrywał Platersom, to byli muzycy jazzowi z Polski. Pod batutą Jana Tomaszewskiego, tylko nie chodzi tu o naszego Janka Bramkarza, tylko o muzykę.
0: Dałby sobie radę.
1: Rodem z Gdańska. No więc...
0: No to byli tak, Platersi, co dalej? Animalsi na pewno?
1: No nie. Jeszcze zanim przyjechali Animalsi, to powitaliśmy tutaj Polankę. Polanka tutaj przyjechał. Zabawna była historia już po koncercie, kiedy jego wujek wyszedł z taką wielką torbą i w tej torbie miał jego zdjęcia z autografami. I tak, wiesz, wyjął z tej torby i wyrzucił. No i wtedy te pierwsze rzędy tych siedzących, bo nie, oczywiście ci, którzy tam z boku, wieża hala sportowa wyglądała, no oni nie mieli tutaj takiego dojścia. Od razu ruszyli potem. No ale wtedy do nich ruszyły służby porządkowe. No i raczej było nie...
0: nieprzyjemnie,
1: tak. Okazało się, że nawet wujkowi się oberwało.
0: Musimy troszeczkę skrócić, bo tych koncertów było dużo, ale to ja cię zapytam jeszcze o dwie rzeczy. Jak ty się dostałeś na koncert Rolling Stonesów w 67 roku do sali kongresowej?
1: No więc było tak, że z kolei miałem znajomych, którzy tu w Radiu Łódź należeli do fanklubu świętej pamięci Andrzeja Królikowskiego i Radia Łódź. Oni właściwie swoją siedzibę to mieli na Politechniki. Tam było kino. Przy tym kinie, budynek chyba jest do tej pory, był Dom Kultury. I oni się tam zainstalowali w tym Domu Kultury. Ale tu w Łodzi na przykład ten fanklub miał chyba co środę taką swoją audycję, nie pamiętam, pół godziną, 40 minut, swoją listę przebojów. I to prowadzili ludzie z fanklubu. I któregoś razu mam telefon do pracy, mówię, kolega dzwoni i mówi, chciałbyś jechać do Warszawy na koncert Rolling Stonesów? Mówię, no tak, no bo już Roman Waszko w sztandarze młodym już było, to już było dosyć głośne, bo o niektórych to mało żeśmy wiedzieli. Ja mówię, no tak, ale wiesz, no nie mam biletu. Mówią, o to się nie martw. Miał jechać tam jakiś nasz kolega, ale coś tam nie może. No więc mówię, słuchaj, o tej godzinie na Fabrycznym. No i o tej godzinie na Fabrycznym, a ten dworzec fabryczny wyglądał zupełnie inaczej. Spotkaliśmy się i przejechaliśmy do Warszawy. Przejechaliśmy chyba jakieś, ja wiem, 40 minut za wcześnie. Cały ten teren koło Pałacu Kultury był oczywiście już obstawiony przez milicję i przez młodzież, która tam próbowała się dostać, a szczególnie ci, którzy nie mieli biletu. No a my żeśmy nie wiedzieli, z której strony przywita nas niejaki Jacek Bromski. Jacek Bromski jeszcze nie był reżyserem w tamtym czasie, ale miał swoje audycje w rozgłośni harcerskiej. No i tak, wiesz, tak chodzimy i tak jakby stanął z przodu Pałacu Kultury, to po lewej stronie nagle słyszymy takie, ktoś wyszedł i woła, Marek mówi, kurde, słuchajcie, bo on go tylko znał osobiście. Marek mówi, słuchajcie, to chyba Jacek. No to myśmy mu odkrzyczeli, Bromski? On mówi, Jacek. No i tak żeśmy się poznali. I my żeśmy nie mieli biletów, słuchaj, tylko mieliśmy zaproszenia jako członkowie rozgłośni harcerskiej. I tak żeśmy tam weszli. Przy okazji poznaliśmy członków zespołu pięciu. Była taka kapela.
0: No tak, ale to chyba warszawska. Gdzieś tam wchodziliście tymi podziemiami.
1: Tak, tak. No więc oczywiście wprowadzono nas, że tak powiem, od tyłu. No i zanim żeśmy weszli tam na swoje miejsce, to mogliśmy się spotkać prawie ręka w rękę z niektórymi członkami The Rolling Stones. Ja nawet z Jaggerem powiedzieliśmy sobie sorry, bo tak jakoś żeśmy się tam oparli.
0: Czyli przepchnąłeś Micka Jaggera, no nie.
1: A tuż obok stał Brian Jones z gitarą i mój kolega mówi: ty, zobacz, jakie on ma buty. A on miał takie przezroczyste buty, żółty kolor skarpetek.
0: No a potem jeszcze była impreza z Shadowsami, albo wcześniej była impreza z Shadowsami w Warszawie.
1: Z Shadowsami była później.
0: Później.
1: Później. No więc z Shadowsami to znowuż taka moja koleżanka, co prawda też z fan klubu, ale z którą takżeśmy się zaprzyjaźnili i bardzo często ona, Irka, miała na imię. Irena zdobywała gdzieś bilety, miała tam swoje wejścia, bo tam i w Krakowie byliśmy. Wtedy widziałem po raz pierwszy taką promocję Jumbli. Jeszcze w ogóle kompletnie ich nie znał. Natomiast tutaj to właśnie ona zdobyła te bilety i co się okazało, ja myślałem, że już po koncercie pobijemy wszystkim brawko, wyjdziemy, założymy płaszczyki i hajda na dworzec. A ona mówi: nie, czekaj, słuchaj, tu jesteśmy zaproszeni na takie prywatne spotkanie. No i właśnie byliśmy na takim prywatnym spotkaniu. Było tam paru muzyków, chyba dwójka albo trójka z tego krakowskiego zespołu Szwagry, co wy także się kiedyś z Wojtkiem Konickim strasznie śmiali z ich nazwy. No ale był taki zespół, bardzo, bardzo lubiany. Byli gospodarze, to była jakaś bogata rodzina w Warszawie, trzy bardzo duże pokoje i oni tam zaprosili dwóch członków zespołu The Shadows, między innymi był Herk Merwin. Zapraszali Cliffa, ale Cliff delikatnie, kulturalnie podziękował, mówi, że on musi iść spać.
0: No to chwilka przerwy i powrócimy za kilka minut.

0: Andrzej Pietrza, Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne Ocalić od Zapomnienia to kiedyś dzisiaj honorowy członek, entuzjasta muzyki, którego słuchają Państwo też w audycji w tonacji SEPI, dzisiaj naszym gościem. To na razie zostawmy już muzykę i chciałem Cię zapytać o tę drugą Twoją wielką miłość, nie licząc oczywiście rodziny i tych spraw jakby podstawowych, oczywistych, czyli piłkę nożną.
1: Tak.
0: Bo Ty też grałeś w piłkę i to tak zawodowo, można powiedzieć. No, potem byłeś związany wiele lat jako trener też z piłką.
1: No zawodowo, tak. Wszystko zaczęło się też na Kozinach. To w ogóle, ta część dzielnicy Starego Polesia jakoś była strasznie umuzykalniona. Przy tam Janek Koman, wielu jeszcze innych. I sportowo. Ze mną do klasy chodził pierwszy młodzieżowy mistrz Polski w badmintonie. Król się nazywał, tylko że nie Władysław. Tak. O rok starszy ode mnie był Władek Hajduk, piłkarz ŁKS-u, już ligowej drużyny. Później zasilił Widzew, kiedy Leszek Jezierski został trenerem Widzewa. No to paru zawodników z ŁKS-u, którzy nie łapali się w pierwszych składach, między innymi Tadka Gapińskiego, ściągał do Widzewa. Blisko nas, na ówczesnej ulicy Letnia, a dzisiaj to jest Aleja Włókniarzy, było boisko klubu sportowego Budowlanych. I tam chyba dwóch czy trzech moich kolegów do tego klubu tam się zapisało. Ja nawet tam kiedyś poszedłem, ale tam nie bardzo mi się spodobało. Natomiast muszę powiedzieć, że mój ojciec i mój dziadek, no to byli niesamowici sympatycy. Dziadek mój przed wojną był na takiej złotej liście wspomagających klub drobnymi datkami.
0: Ale który klub?
1: Łódzki Klub Sportowy.
0: LKS, tak.
1: Oczywiście. Moi dziadkowie no, mogli sobie przed wojną na to pozwolić. Natomiast no, mój ojciec, skoro dziadek chodził, to mój ojciec również chodził. Opowiadali mi o tych zawodnikach, a więc ja na przykład zanim po raz pierwszy zobaczyłem Króla, to ja już wiedziałem, kto to jest. Tak.
0: I co, kariera piłkarska?
1: No, krótko trwała, dlatego
0: kontuzja.
1: Że kontuzja, tak, w czasie Mistrzostw Polski.
0: Tu a się ty byś to... grałeś na skrzydle, jak w piosence?
1: Tak, tak, tak. I tu się to moje kopanie jako takie skończyło. Natomiast któregoś dnia spotkałem kolegę, który mówi, słuchaj, no bo co tam słychać? On też tam zajmował się sportem i mówi, Andrzej, a tutaj w Urzędzie Miasta jest kurs taki, na przyszły kurs na trenerów. Masz trochę czasu? Może byś się zapisał? Wiesz, tam nawet znajomi są? Ja mówię, no dobra. No i tak właśnie zaczęło się to moje spotkanie już jako...
0: Czyli to lata już które? 70?
1: Dokładnie to ja już jako trener zacząłem 79-80.
0: I co? Głównie z młodzieżą pracowałeś?
1: Cały czas. Całe 25 lat z dwuletnią przerwą, kiedy bardzo poważnie zachorowała moja mama, to cały czas pracowałem z młodzieżą. Z młodzieżą to jest, Bartku, taka praca, że ja nigdy nie prowadziłem drużyn tych takich 10-letnich, 12-letnich. Zawsze pracowałem z chłopcami pomiędzy 15 a 18 lat. I praca trenera z młodzieżą to jest tak. Dostajesz już jakichś chłopaków w jakiś sposób ukształtowanych. I teraz tak. Albo ty jeszcze dołożysz jakąś cegiełkę swoją, albo po prostu ten chłopak to, co się już nauczył, no to już mu zostanie do końca życia. Moje treningi wyglądały w ten sposób. W tamtym czasie z drużynami młodzieżowymi z reguły trenowało się 3 razy w tygodniu. Jak w jednym z klubów, w którym zacząłem kiedyś pracować, okazało się, że chłopcy będą pracowali 5 dni w tygodniu, to oni stwierdzili, że u nich nawet B-klasa tyle nie trenuje. Ja mówię, no trudno, ale piłka to jest sport powtarzalny. A chłopaki się cieszyli, oczywiście.
0: To kogo udało się tam, wiesz, wyłuskać z talentów?
1: Trzeba przyznać, że miałem szczęście i spotkałem na swojej drodze kilka naprawdę uzdolnionych, że tak powiem, materiałów na przyszłych piłkarzy. I jak tak sięgnę z pamięcią, to miałem szczęście do bramkarzy. Nie zawsze byli to akurat bramkarze, bo na przykład w przypadku Tomka Klepczyńskiego, którego miałem, który grał najpierw, jak przyszedłem, to w mojej drużynie grał, był obrońcą. Jego przekwalifikowałem na napastnika. Natomiast jego ojciec był najpierw bramkarzem Łódzkiego Klubu Sportowego, a później był bramkarzem Widzewa. Spotkałem też, co prawda krótko, Tomka Ostalczyka. Jak wiesz, grał przecież później w pierwszej drużynie ŁKS-u. No, on później i wrócił do ŁKS-u, a później, ja go nieraz pytałem, mówię: Tomy, a po co ty poszedłeś do tego SMS-u? A, bo kolega też tam szedł. A Tomek był bardzo, bardzo zdolnym uczniem, więc on nie musiał iść do SMS-u, żeby tam kończyć szkołę. No jak wiesz, później krótko zagościł w pierwszej drużynie. Jego nękały dosyć często kontuzje.
0: A tam jeszcze zdaje się, że o Piotra Nowaka się gdzieś też otarło twoje szkolenie.
1: Tak.
0: Piotr Nowak, czyli no, kiedyś reprezentant polski, piłkarz Bundesligi, no, poważna postać.
1: Tak. Piotrek trafił do mnie, bo kiedyś chłopcy przyszli i mówią: panie trenerze, tu mamy takiego chłopaka, którego wyrzucili z ŁKS-u. A to jest dobry zawodnik, a ja miałem drużynę chłopaków, takich 17-18-latków, i graliśmy w A-klasie. A więc graliśmy często z zawodnikami, którzy mieli po 20 parę, po 30 parę lat. I całkiem dobrze nam szło. W pierwszym sezonie na zakończenie mieliśmy 6. miejsce na 14 drużyn. Ale u mnie byli chłopcy i z Łodzianki, i z ŁKS-u, i ze Startu. No ja mówię: no dobrze. No i właśnie Piotrek przyszedł. Długo u nas nie zagościł, bo na jakimś meczu zauważył go ktoś z ŁKS-u i sobie przypomnieli, że u nich kiedyś taki zawodnik grał. No i Piotrek wrócił. Później znalazł się w reprezentacji Polski, a na końcu był, najpierw był...
0: On był mistrzem w ogóle Stanów Zjednoczonych w Chicago Fire.
1: Tak, później był asystentem trenera pierwszej reprezentacji i krótko był pierwszym trenerem.
0: No dobrze, to jeszcze tylko na koniec zapytam cię o to życie na emeryturze, które jest też wypełnione różnymi twoimi działaniami, bo napisałeś z kolegami oczywiście książkę, to przypomnijmy, ulice pełne muzyki. To była też twoja inicjatywa.
1: Tak, kiedy żeśmy założyli stowarzyszenie, taki pierwszy pomysł do statutu to było, że z czasem wydamy swoją własną książkę. Co prawda myśleliśmy, żeby do tego napisania, że my przygotujemy materiały, a już całość ogarnie jakiś zawodowy dziennikarz, ale rozmawialiśmy z paroma, każdy z nich tak posłuchał i mówi: słuchajcie, no a zaliczka to jaka? No to my żeśmy postanowili, że już podziękujemy i postanowiliśmy to zrobić samemu. Zaprosiliśmy paru znanych ludzi, między innymi zaprosiliśmy ciebie i wydaje mi się, że książka wyszła całkiem
0: udanie. No tak, bo to jest takie kompendium.
1: Zresztą zdobyło, jak wiesz, złoty Exibris.
0: Tak jest. To jest taka książka, która jest fantastycznym kompendium, proszę Państwa, jeżeli chodzi o łódzką muzykę, w ogóle ten świat około muzyczny. Tak,
1: do połowy lat 70.
0: Tak, w Łodzi. To naprawdę jest rzecz, którą no, cieszę się, że zrobiliście, bo to będzie na zawsze po prostu już.
1: No są takie pomysły na drugą część, ale nie wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o życie na emeryturze, no to teraz bardzo dużo czasu, jak wiesz, zajmuje mi przygotowaniem naszych co niedzielnych spotkań, bo może komuś się wydaje, że o, tak, strzelił z palca, gość przychodzi, bierze jakąś płytę. No nie, gdyby to było, już nie powiem ile lat temu, tak, mógłbym tylko mieć napisane. No niestety muszę to sobie przypomnieć, poszukać w materiałach, a jak wiesz, tych materiałów mam sporo.
0: No ale to jest chyba trochę też przyjemność, prawda?
1: Ale zdradzę tobie i państwu, że tak do szuflady trochę piszę takie krótkie opowiadania w stylu Edgara Allana Poe. I napisałem taką opowieść o Jimie Morrisonie. U mnie Jim Morrison to jest zupełnie inna historia. Może kiedyś uda nam się zrobić taką audycję.
0: Tymczasem zapraszamy państwa do słuchania audycji w tonacji Sepia. Tam zawsze mniej więcej około godziny 9:30 znajomi z płyt. Wtedy Andrzej pojawia się ze swoimi płytami, zawsze winylowymi, to podkreślam, i opowiada nam fascynujące historie. Bardzo dziękuję za tę opowieść i co? Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia na antenie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich bezpieczniej przy Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Będzie lepsze oświetlenie okolic przystanku, już jest więcej patroli. Rozmowy szefowej resortu zdrowia z przedstawicielem samorządu medyków o planowanej reformie i rosnąca liczba cudzoziemców mieszkających i pracujących w naszym województwie. Na jutro zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, może przelotnie padać. Przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi będzie bezpieczniej. Miasto reaguje na apele studentów, którzy pod koniec maja zgłaszali niebezpieczne sytuacje. Mówili o obscenicznych gestach wobec studentek i przypadkach ekshibicjonizmu. Do końca września pod wiaduktem w pobliżu Centralnego Szpitala Klinicznego zamontowane będzie nowe oświetlenie, a lampy, które nie zawsze działały, zostaną naprawione. To nie jedyna zmiana, mówi łódzka radna i studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
10: Już są tam, ale pozostaną, są tam o naszej interwencji, ale pozostaną tak długo, jak będzie trzeba patrole Straży Miejskiej i Policji. Wyrywkowe, całodobowe, w godzinach nocnych też.
9: Studenci chcieli również monitoringu w okolicy przystanku tramwajowego i przejścia pod wiaduktem. W tej sprawie urzędnicy zaproponowali, by złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego. Rozmowy w sprawie planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda wczoraj przedstawiła plany, a dziś spotkała się z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Minister zaproponowała maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego w kwocie 240 zł brutto za godzinę. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówi, że samorząd lekarski proponuje rezygnację z kontraktów w publicznej służbie zdrowia w zamian za wynagrodzenie w kwocie 3 średnich krajowych.
11: 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
9: A minister zdrowia podkreśliła, że reforma musi dojść do skutku, w tym ustalenie limitów zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda chce też ograniczenia czasu pracy lekarzy w publicznej służbie zdrowia do maksymalnie 2 etatów. Rośnie liczba obcokrajowców w województwie łódzkim. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że cudzoziemców przybywa. W niektórych miastach to już znaczący odsetek mieszkańców. Tak jest w Strykowie, prawie 40% i w pobliskim Głownie niespełna 30%. Burmistrz Strykowa Piotr Ślęzak mówi w rozmowie z Radiem Łódź, że to efekt rozwoju przemysłowego.
12: Widzimy to na co dzień. Tych obcokrajowców jest nieco więcej, może proporcjonalnie oczywiście, bo liczbowo na pewno z dużymi miastami się nie równamy. Wynika to oczywiście z zakładów czy produkcyjnych, czy logistycznych, które są zlokalizowane w okolicach Strykowa. No i to jest następstwo jakby no tego rozwoju.
13: Faktycznie idąc z miastem, czy wchodząc do w szczególności większego sklepu, jest słychać język obcy. W znakomitej większości jest to język ukraiński. I teraz, i te kilka lat temu żyje nam się podobnie.
9: Dodaje wiceburmistrz Głowna Beata Wszołek-Lewandowska. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w województwie łódzkim mieszka i pracuje ponad 150 tysięcy cudzoziemców, a Stryków jest pod tym względem w krajowym. lodówce.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: Na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie po wczorajszym sztormie. Sytuacja pogodowa w tej części Wybrzeża Bałtyku nadal jest niestabilna. Służby hydrologiczne ostrzegają przed wzbierającą wodą, a meteorolodzy przed utrzymującym się porywistym wiatrem. Taka sytuacja potrwa co najmniej kilka dni. Na Mierzei Wiślanej jest Maciej Jastrzębski.
5: Wiatr to uspokaja się, to wzmaga. Może wciąż wzburzony. Na razie nie wiadomo, kiedy z plaż znikną czerwone flagi zakazujące wchodzenia do wody. Najtrudniejsza sytuacja była w Krynicy Morskiej. Tam woda uszkodziła część lokali gastronomicznych.
14: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.

0: W nocy miejscami może przelotnie padać słaby deszcz. Temperatura spadnie do 10 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze. Termometry pokażą najwyżej 21 stopni. Chwilami może dość silnie wiać.
1: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
2: Pięć i pół minuty po godzinie 21. Jolanta Kozłowska program realizuje. Witam bardzo serdecznie do godziny 23. Megafonia. Audycja, która dziś miała zabrzmieć z taśmy, albo jak kto woli, z tak zwanej radiowej puszki, a ja miałem być na koncercie Morrisseya w Warszawie, ale jak pokazuje życie, i to już od ładnych paru lat, koncerty Morrisseya są swego rodzaju loteryjką. I nigdy nie wiadomo, czy koncert się odbędzie, czy nie. Czy nawet jeżeli się rozpocznie, to czy do Morrissey dotrwa na scenie do końca. No i w ten sposób tym razem się nie udało. Mam na swoim koncie jeden od początku do końca obejrzany koncert Morrisseya. Mam jeden, który został przerwany po niespełna pół godzinie. No i teraz ten trzeci, który ostatecznie się nie odbył. Smutno, no ale może jeszcze kiedyś coś się wydarzy i Morrissey powróci do Polski. W każdym razie dziś Morrisseya słuchać nie będziemy, natomiast spotykamy się po to, żeby przede wszystkim trochę zagrać muzyki artystów, którzy zagrali na ostatnim festiwalu Open Air. Pojechałem do Gdyni i na lotnisku w Kosakowie oglądałem koncerty. Zrobiłem to po raz pierwszy od kilku ładnych lat, chcąc przekonać się, jak ten największy polski letni festiwal ewoluuje, jak się zmienia. No i co tu dużo mówić, zobaczyć też kilku artystów, których koncerty, szczególnie jednego, myślę o Davidzie Byrne, którego miałem okazję zobaczyć na żywo po raz pierwszy. No ale było jeszcze kilka innych znakomitych koncertów, o których warto wspomnieć. No i dziś w pierwszej części naszego spotkania, ale także w części drugiej, choć nie tylko, słuchać będziemy wykonawców, którzy na Openerze zagrali i którzy przekonali mnie swoimi występami w mniejszym lub większym stopniu. Pojawią się dzisiaj do godziny 23, ale zaczniemy od jednej z moich ukochanych wersji piosenki zespołu The Cure. Oczywiście zespołu The Cure też dziś nie zabraknie, bo był on jedną z największych gwiazd. No chociaż jak mierzyć tę wielkość liczbą widzów pod sceną, to był ktoś, kto zgromadził większą widownię. Ale nie o tym teraz. Zacznijmy zatem od sióstr Watson, zapomnianego duetu, który swego czasu na jednej ze swoich płyt umieścił taką wersję utworu Just Like Heaven.

Just Like Heaven to oczywiście wielki przebój zespołu The Cure i ta piosenka również zabrzmiała podczas koncertu na dużej, na wielkiej scenie festiwalu Open Air w wykonaniu Roberta Smitha i jego kolegów, ale u nas wersja jakże inna, ale też jak niezwykle zmysłowa i przepiękna. Just Like Heaven, The Watson Twins. Gdyby ktoś chciał poszukać, to dziewczyny wydały kilka solowych płyt, nagrały też piękny album z Jenny Lewis w roku 2005 zatytułowany Rabbit Fur Coat. Gorąco polecam i niekiedy też do tej płyty wracam w naszych spotkaniach. A teraz już przejdźmy do festiwalowych wydarzeń, do artystów, którzy pojawili się na scenach Open Air'a w tym roku i na których koncertach miałem okazję być i obserwować to, co dzieje się na scenie. Oczywiście nie zagram dzisiaj w programie wszystkich wykonawców, których koncerty miałem okazję zobaczyć, no ale będzie to dosyć spora reprezentacja. Właściwie już na dzień dobry dostaliśmy dosyć intensywny zastrzyk energii zaserwowany przez irlandzkie trio z Belfastu, czyli Kneecap. To zespół, który wystąpił pierwszego dnia około godziny 18 na scenie tak zwanej namiotowej, a więc tej najbliżej wejścia, z którego korzystałem w tym roku, zresztą z którego korzysta bardzo wiele osób, które odwiedzają festiwal. Zatem Kneecap to było to pierwsze zderzenie z muzyką serwowaną w tym roku na festiwalu Open Air.

Nick Up, tutaj z gościnnym udziałem Kate Tempest i utwór zatytułowany Irish Goodbye. Jeszcze jedna uwaga, nim dobrze już tak ruszymy w tę podróż pofestiwalową, openerową. Niektóre z utworów, które dzisiaj zabrzmią, będą w wersjach koncertowych, ale niektóre po prostu gram z płyt. I to są to właśnie artyści, których albo jeszcze nie ma wydawnictw koncertowych, albo po prostu ich nie posiadam. Natomiast niektóre utwory dzisiaj, między innymi te, które zaprezentował David Byrne czy Nick Cave, zabrzmią w wersjach koncertowych, chociaż oczywiście będą to wersje z zupełnie innych koncertów. Zatem to był Nick Up i to był oczywiście też koncert pełen politycznych takich przesłań, politycznych manifestów, haseł odnoszących się do naszej rzeczywistości i tego, co dzieje się w polityce światowej i w różnych miejscach na Ziemi. Zespół Nick Up nie jest obojętny. Zresztą nie są jedynymi artystami, którzy zabierali głos w różnych istotnych sprawach dla świata podczas swoich występów. I z tego punktu widzenia chciałem tylko powiedzieć, że absolutnie jestem zdania, iż artyści nie tylko powinni, ale wręcz mają obowiązek omówić o pewnych ważnych sprawach, kiedy spotykają się ze swoją publicznością, i wyrażać swoją opinię i nieść swego rodzaju przekaz. To nie jest tak, jak chcieliby niektórzy internetowi komentatorzy, często piszący: zamiast zajmować się polityką, po prostu graj na gitarze. To nie jest tak. Artyści, jak powiedziałem, mają obowiązek, chociaż w tym festiwalowym kontekście, a festiwal Open Air jest przedsięwzięciem ze wszech miar komercyjnym, pełnym różnego rodzaju produktów, które serwowane są tam przez firmy, takie, które po prostu wykupiły swoją przestrzeń w całym tym obszarze festiwalowym. I w różnych punktach tego festiwalu oferują swoje produkty modowe, kosmetyczne, wszelkie inne, najróżniejsze, więc jest to przedsięwzięcie niezwykle komercyjne. Ja to rozumiem, bo zrobienie takiego festiwalu generuje potrzebę zgromadzenia wielkich, no, jakby pieniędzy, środków na to, żeby można było takie przedsięwzięcie zorganizować. Ale z drugiej strony, no właśnie trochę czułem swego rodzaju dysonans, takie lekką niezręczność w tym, że podczas tak potężnej komercyjnej imprezy gdzieś jednak wznosi się na tych scenach hasła, które wydawałyby się, no jednak lepiej zabrzmiałyby w jakimś takim kontekście może mniej komercyjnym. Nie wiem, być może jestem trochę przewrażliwiony, ale dobrze, że artyści zajmują stanowisko w różnych ważnych sprawach. Podobnie było ze szwedzkim zespołem Viagra Boys. To był naprawdę świetny koncert zespołu, który zna się na swojej robocie, i ten post-rockowy, trochę crowd-rockowy klimat ich muzyki naprawdę robi wrażenie i łatwo się jest poddać temu groove'owi, który serwują, chociaż muszę przyznać, że wciąż zagadką jest dla mnie nazwa tej grupy, bo mam wrażenie, że ona jest z takiego gatunku, trochę jak nie przymierzając u nas nad Wisłą, łydka grubasa na przykład. To znaczy, nie spodziewamy się niczego wyjątkowego po kimś, kto przyjmuje taką nazwę, ale w przypadku Viagra Boys jest jednak inaczej i być może jest to wyjątek, który potwierdza regułę, o której mówiłem. Posłuchajmy dwóch nagrań w wykonaniu Viagra Boys: Punk Rock Loser, a potem Pyramid of Health.

Viagra Boys, szwedzki zespół. Zaprezentowaliśmy dwa nagrania. To przed chwilką, czyli kompozycja zatytułowana Pyramid of Health pochodzi z ich ubiegłorocznej, czyli najnowszej płyty Viagra Boys, a nagranie Punk Rock Loser to z kolei utwór z płyty wydanej w roku 2022, chyba mojej ulubionej z repertuaru tego zespołu, czyli z krążka Cave World. To był pierwszy dzień, ale oczywiście to jeszcze nie był koniec pierwszego dnia, który przyniósł koncert zespołu DXX. Na dużej scenie przyniósł też koncert Davida Byrna i właściwie był jedynym dniem, w którym nie można było narzekać na festiwalową pogodę. Potem festiwal Open Air zamienił się, jeśli chodzi o właśnie aurę, no właściwie przybrał taką klasyczną swoją formę, pełną wiatru i deszczu. I tak właściwie wyglądały dwa kolejne dni. Podczas ostatniego dnia festiwalu, który stylistycznie trochę odbiegał od trzech poprzednich, już na szczęście nie padało, ale wiało nadal bardzo mocno. Czyli typowa openerowa pogoda. Całe szczęście duża część koncertów pod dachami namiotów, między innymi sceny Tent. Tam pierwszego dnia zagrał ze swoim niezwykłym zespołem i niezwykle barwnym i porywającym projektem David Byrne, lider zespołu Talking Heads kiedyś, ale przecież artysta, który od czasów, kiedy występował w Talking Heads, nagrał też mnóstwo świetnych solowych albumów, współpracował z wieloma innymi znakomitymi wykonawcami, artystami, takimi chociażby jak Brian Eno, jest niewątpliwie imponującym, jeżeli tak można powiedzieć, kawałkiem historii muzyki rockowej, muzyki popularnej. Muzyki, która zawsze w przypadku Davida Byrna była no, gdzieś takim obszarem poszukiwań. Nie zawsze to się oczywiście udawało, ale zdarzyło się Davidowi Byrnowi w czasach zespołu Talking Heads i później również solo, czy też na wspólnych płytach z Brianem Eno, szczególnie na tej pierwszej, My Life in the Bush of Ghost, dotknąć rzeczy naprawdę niesamowitych. No i próbkę tego w postaci takiego miksu nagrań solowych i tych klasyków z repertuaru Talking Heads otrzymaliśmy podczas tego koncertu. Oto dwa nagrania z repertuaru zespołu Talking Heads, które zabrzmiały w wersjach koncertowych na festiwalu Open Air. Posłuchajmy. Oto Talking Heads.

Live During Wartime w wersji koncertowej zespół Talking Heads, wcześniej w wersji studyjnej This Must Be The Place, Naive Melody. Nagrania, które w wykonaniu Davida Byrne'a i jego licznej grupy kilkunastoosobowej zabrzmiały również podczas festiwalu Open Air. David Byrne ma dzisiaj 74 lata. To nie jest rekordowy wiek dla artysty, który prowadzi aktywne życie estradowe. Oczywiście znamy przypadki dużo starszych postaci, ale to, co jest moim zdaniem warte podkreślenia w przypadku Davida Byrne'a, to to, że na dobrą sprawę wszyscy fani starych płyt zespołu Talking Heads, a także solowych albumów Davida Byrne'a byliby szczęśliwi i w niebo wzięci, gdyby on po prostu wyszedł na scenę z czterema innymi dobrymi muzykami i po prostu zagrał taki klasyczny koncert, podczas którego wykonałby kilkanaście swoich wspaniałych piosenek. Tymczasem David Byrne wciąż ma ochotę i potrzebę robienia czegoś nowego, jakiegoś takiego rozpychania się i nie mówię, że przesuwania jakichś granic, bo też bez przesady, ale faktycznie ten projekt, który już od jakiegoś czasu David Byrne realizuje, projekt właśnie estradowy, koncertowy, jest niezwykle oryginalny, ciekawy i pokazuje, że wciąż jeszcze David Byrne ma tę ochotę, by coś nowego zrobić, by coś dorzucić do kreatywnego, do takiego po prostu klasycznego wizerunku scenicznego. I ten koncert dzięki temu nabiera zupełnie innych barw. Nie wiem, oczywiście można to sprawdzić, zobaczyć sobie w internecie, ale może dwa słowa jeszcze powiem. Otóż chodzi o to, że nie ma na scenie żadnych instrumentów, żadnych urządzeń, żadnych wzmacniaczy. Wszyscy muzycy mają instrumenty niejako przymocowane do siebie. Małe zestawy perkusyjne, instrumenty klawiszowe, gitary. Zresztą te instrumenty bardzo często zmieniają się. W związku z tym wszyscy muzycy na scenie pojawiają się w pozycji stojącej, najczęściej tańczą i czy też biegają po scenie. Jest w tym jakiś element choreografii. Wszystko pozostaje w ciągłym ruchu, w jakiejś takiej niezwykłej płynności i niekiedy mamy trzy zestawy perkusyjne, trzech ludzi grających no właśnie na instrumentach perkusyjnych, niekiedy tylko jednego, gdzieniegdzie pojawiają się gitary w większej liczbie, potem znów gitary znikają, pojawiają się inne instrumenty przymocowane, to jest najlepsze słowo, do muzyków i tak ten koncert przebiega. Swoją drogą to musi być też niezły poligon dla realizatorów dźwięku, dla kierownika sceny, kogoś, kto tym wszystkim zarządza. No ale to już są sprawy produkcyjne, na szczęście dopracowane do najdrobniejszego szczegółu i wszystko przebiegło znakomicie, także podczas tego koncertu. Polecam, jeżeli ktoś będzie miał okazję, koncert Davida Byrne'a z całego serca. Tym najważniejszym koncertem dużym, na dużej scenie pierwszego dnia Open Air'a był oczywiście występ zespołu DXX, który nie tylko powrócił do wspólnego grania, to trio powróciło, ale też powróciło do Gdyni, bo ja pamiętam ich poprzedni koncert, to był, jeśli nie zawodzi mnie pamięć, rok 2017. Teraz wrócili i przepięknie zagrali. W przypadku DXX można powiedzieć, że było to coś na przeciwległym biegunie do tego, co zrobił David Byrne, bo tu mamy ferię barw, dynamikę i kilkanaście osób na scenie. W przypadku DXX mamy stonowane, raczej ciemne kolory, tylko trzy osoby na scenie i minimalizm dźwiękowy, który jednocześnie przynosi fantastyczne efekty. Jedno nagranie dziś w wykonaniu DXX w naszym programie to kompozycja Crystallized.

Oliver Sim, Romy, oczywiście Jamie XX, czyli DXX. To był wieczorny koncert pierwszego dnia festiwalu Open Air. Drugi dzień to oczywiście Oczekiwanie i potem koncert wieczorny Nicka Cave'a z końcówką już deszczową, ale właściwie przez większość czasu udało się w miarę dobrych warunkach obcować z muzyką Nicka Cave'a i z jego niezwykłym przedstawieniem, bo ten koncert oczywiście ma też swoją dramaturgię, która wynika i z ułożenia utworu, ich doboru i też ze sposobu wykonania. Długo by o tym mówić, niektórzy nazywają Nicka Cave'a dziś szamanem sceny, ja bardziej widzę w nim kogoś w rodzaju kaznodziei, ale niektóre momenty tego koncertu były wręcz porywające. Na przykład ten, choć oczywiście nagranie zarejestrowano gdzie indziej, ale na lotnisku w Gdyni to a piosenka zabrzmiała równie pięknie. Jubilee Street. Wracamy po serwisie informacyjnym. It's called Jubilee Street.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich napad na kontrolerkę parkingową w Łodzi, oburzenie internautów po publikacji filmu z łódzkich zawodów jeździeckich i weekend z folklorem całego świata w powiecie pabianickim. Jutro w regionie częściowe zachmurzenie, będzie trochę słońca i trochę deszczu. Brutalny atak na kontrolerkę parkingową w Łodzi. Kobieta ma złamaną szczękę. Sprawca został zatrzymany. Na parkingu przy ulicy Pomorskiej kontrolerka biletów parkingowych zwróciła uwagę, że 37-letni kierowca BMW nie opłacił postoju. Nie chciał również zapłacić mandatu i ubliżał kobiecie. Gdy odjechała na inny parking, agresor rozpoczął pościg, a potem wpadł w furię i brutalnie ją pobił, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
10: Otworzył drzwi od strony kierowcy i zaczął nagrywać ją telefonem komórkowym. Kiedy kobieta próbowała zasłonić obiektyw, mężczyzna uderzył ją pięścią w twarz, co był na tyle silny, że spowodował u pokrzywdzonej złamanie oczodołu oraz szczęki.
9: Napastnik został zatrzymany, grozi mu do 5 lat więzienia. Burza w sieci po zamieszczeniu nagrania z zawodów jeździeckich w Łodzi. Internauci zarzucają strażniczce miejskiej znęcanie się nad koniem. Jak się okazało, kobieta nie jest funkcjonariuszką łódzkiej straży miejskiej. O szczegółach nasza reporterka Joanna Karp.
11: Na nagraniu widzimy, jak strażniczka miejska kilkukrotnie używa bata wobec konia, dlatego że on nie chce pokonać przeszkody. W tle słychać śmiechy, ale do śmiechu nie jest komentującym, którzy wprost mówią, że kobieta bije zwierzę i znęca się nad nim. Do sytuacji odniósł się Piotr Czyżewski z łódzkiej straży miejskiej. Podkreśla on, że kobieta została zdyskwalifikowana podczas zawodów za naruszenie przepisów. Dodaje również, że nie jest to łódzka strażniczka. Jednocześnie łódzki strażnik apeluje, żeby nie zamieniać krytyki w hejt i powstrzymać się od obraźliwych komentarzy. Joanna Karp, Radio Łódź.
9: Film nagrano podczas międzynarodowego turnieju mundurowych formacji konnych zorganizowanego z okazji 35-lecia Straży Miejskiej w Łodzi. W zawodach uczestniczyli funkcjonariusze z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
12: Więcej na radiołódź.pl.
9: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapowiada dronizację polskiej armii. Mówił o tym podczas prezentacji linii produkcyjnej polskich dronów Hornet w Sochaczewie. Mają być tanie w produkcji, szybkie w montażu i na bieżąco zmieniane w zgodzie z wymaganiami współczesnego pola walki. Więcej w relacji Agnieszki Drążkowskiej.
13: Hornet, czyli szerszeń, to polska odpowiedź na irańskie szachidy. To także, jak mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk, który oglądał linię produkcyjną bez załogowców, uzbrojenie, które po prostu musi mieć polskie wojsko.
14: To jest moment absolutnie historyczny. Polskie zdolności do głębokich uderzeń, polskie zdolności w zakresie dronizacji pola walki.
13: A co szerszenie potrafią, z zasięgiem od 400 do nawet 1000 kilometrów, mogą niszczyć wrogie cele na terytorium przeciwnika. Seryjna produkcja dronów kamikadze może ruszyć jeszcze w sierpniu. MON chce, aby w przyszłości drony składali sami żołnierze, dlatego w 20 wybranych jednostkach powstają dronowe laboratoria. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
9: Na razie Hornety są produkowane do ćwiczeń obrony przeciwlotniczej. Barwne stroje i muzyka ze wszystkich kontynentów. W powiecie pabianickim rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka 2026. To okazja do poznania kultur z całego świata i do integracji. Wszystko rozpoczęło się dziś etnoparadą w centrum Pabianic.
15: Różne narodowości mamy. Jest to takie zjednoczone wszystko.
16: Naprawdę super wrażenie, zwłaszcza podoba nam się zespół z Afryki.
9: Festiwal potrwa na terenie powiatu pabianickiego do niedzieli. Wystąpi ponad 300 artystów z całego świata, m.in. z Meksyku, Indonezji, Serbii i Kenii. Jutro etnoparada i koncerty przeniosą się do Bychlewa, w sobotę do Konstantynowa Łódzkiego, w niedzielę do Lutomierska. A zdjęcia z dzisiejszej odsłony w Pabianicach można znaleźć na naszej stronie internetowej. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
17: Światowa Federacja Piłkarska wybrała sędziów na mecze ćwierćfinałowe piłkarskich Mistrzostw Świata. W gronie arbitrów nie znalazł się Polak Szymon Marcinak. Można tylko spekulować, czy zobaczymy go w którymś ze spotkań decydującej fazy mistrzostw. 4 lata temu Marcinak sędziował finał Mistrzostw Świata w Katarze, więc jeśli miałby otrzymać nominację, można przypuszczać, że najpewniej na półfinał lub mecz o brąz. A rozpoczęło się właśnie pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie na Mistrzostwach Świata. Francja mierzy się

0: europejskich pucharach w ubiegłorocznym Memoriale Gołasia. Skra zajęła trzecie miejsce, tym razem bełchatowianie liczą na więcej. Będzie pierwszy czeski finał w rywalizacji pań na wielkoszlemowym tenisowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W półfinale reprezentantka Czech Linda Noskowa pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk, a wcześniej półfinowe starcie wygrała rodaczka Noskowej Karolina Muchowa, zwyciężyła Amerykankę Coco Gauff. Muchowa zagra w wielkoszlemowym finale po raz drugi, Noskowa pierwszy raz jest na tym poziomie w turniejach tej rangi. Do tej pory jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po 7:00.
1: Przeważnie jest pogodnie, ale miejscami, głównie na północy i wschodzie regionu, może przelotnie padać. Temperatura spadnie nocą do 10 stopni. Na jutro zapowiadane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i miejscami burze. Termometry pokażą najwyżej 21 stopni, chwilami może dość silnie wiać.
2: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

11 minut po godzinie 22. Wracamy w megafonii. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Anna Calvi rozpoczęła drugą część naszego spotkania. Anna Calvi również wystąpiła na festiwalu Open Air, chociaż wcześniej nie była artystką zapowiadaną. Przyjechała niejako w zastępstwie szwedzkiej wykonawczyni Anny von Hauswolf, która z powodów zdrowotnych nie mogła dotrzeć do Gdyni. Przyjechała zatem Anna Calvi, niezwykła wokalistka, gitarzystka, i zaśpiewała kilka swoich znakomitych piosenek, zarówno tych z najnowszej epki, na której pojawia się między innymi w towarzystwie Matta Berningera z grupy The National czy samego Iggy'ego Popa, ale też zaśpiewała kilka utworów ze swojej debiutanckiej płyty z roku 2009, między innymi właśnie kompozycję Suzanne and I. Zresztą od tego utworu rozpoczęła swój koncert. To ciekawe, bo Anna Calvi wydaje się być jeszcze artystką dość anonimową w Polsce. Ta publiczność zgromadzona na scenie Alter, czyli w jednym z tych mniejszych nieco namiotów, nie była zbyt liczna, ale też miałem takie wrażenie, że część publiczności, która nie wiedziała, z kim będzie miała do czynienia, już po kilku chwilach zrozumiała, że ma do czynienia z artystką naprawdę niezwykłą i oryginalną, i ten koncert coraz bardziej podobał się tym, którzy początkowo nie wiedzieli, czego się spodziewać. Takich koncertów zresztą było więcej. Jeden z nich zagrała na przykład Lovecat, która zaprezentowała bardzo ciekawy taki show w stylu trochę pin-up girl z lat 60. czy 70. Tak była wystylizowana, ale też w bardzo wdzięczny, naturalny sposób niejako wciągnęła publiczność w ten swój świat, który pewnie dużo lepiej byłoby zaprezentować już po zmroku, a ona występowała około godziny 18. Było jeszcze całkiem widno, ale to też był jeden z tych koncertów, które myślę zaskoczyły także tych, którzy nie do końca wiedzieli, jaki koncert i jakiego artysty przyszli zobaczyć, bo też często tak się zdarza, że publiczność festiwalowa na takiej wielkiej imprezie jak Open Air niekiedy kryje się pod dachem namiotu, na przykład po to, żeby uciec przed deszczem, i wtedy ogląda koncert kogoś, kogo nie zna. No i najczęściej wtedy dopiero odkrywa muzykę takiego artysty. Tak też zdarzyło się pewnie parę razy w przypadku wykonawców, którzy pojawili się w tym roku na festiwalu Open Air. Oczywiście najwięcej mówi się o tych wielkich koncertach i my do nich jeszcze dzisiaj wrócimy. Natomiast zgodnie z obietnicą, którą dałem, nie tylko Open Airem dziś będziemy żyć. Zatem powróci jeszcze zespół Slowdive i posłuchamy zespołu The Cure, ale nieco później. Natomiast teraz chciałbym, abyśmy spędzili trochę czasu z płytami artystek, których ja ostatnio często słucham. Niekiedy nawet mógłbym powiedzieć ku swojemu zaskoczeniu, bo są to wykonawczynie reprezentujące muzyczne style, które nie są taką codziennością moją, ale jednak jest w tym, co robią, coś fascynującego. Zaczniemy od Beth Orton i fragmentu z jej najnowszej płyty.

Haunted Satellite to jest fragmencik z najnowszej płyty Bed Orton. Krążek ukazał się 26 czerwca i nosi tytuł The Ground Above. Wcześniej prezentowałem to tytułowe nagranie, takie ponad 8-minutowe, które jest naprawdę absolutnie poruszające, ale i reszta płyty godna i warta uwagi. A przed nami jeszcze kilka takich niezwykłych płyt nagranych właśnie przez kobiety w ostatnim czasie, czyli całkiem niedawno albo na przykład w roku ubiegłym, bo po taką płytę też sięgniemy za moment, ale sięgniemy też po płytę, która ukaże się lada moment, czyli po północy, jeśli dobrze kojarzę, to właśnie 10 lipca będzie miała premierę najnowsza płyta zatytułowana The New Avatar artystki, która nagrywa pod szyldem Kelela. Też już prezentowałem kilka nagrań z tej płyty, a dziś zabrzmi, bo wcześniej już kilka utworów Kelela opublikowała, a w jednym z tych nagrań pojawia się także Pink Panthers, czyli także artystka, która pojawiła się na festiwalu Open Air w tym roku. Ale wcześniej posłuchamy australijskiej wykonawczyni Jackie Hunt, która swoją płytę wydała przed tygodniem. Ja przed tygodniem, albo dwa tygodnie temu raczej, prezentowałem kilka utworów z tego albumu. Dziś do tej płyty powracam. Jackie Hunt po wielu latach nagrała kolejną płytę. Być może u nas to nie jest aż tak głośna sprawa jak w Australii, bo w Australii naprawdę jest to spore wydarzenie, powrót Jackie Hunt po kilkunastu latach z nowym materiałem muzycznym. Zatem z płyty Jackie Hunt posłuchamy utworu Mother, a potem The Bridge z krążka, który ukaże się jutro. To będzie Kelela i Pink Panthers.

Kelela i Pink Panthers w nagraniu The Bridge z płyty, której premiera już za półtorej godziny, a wcześniej Jackie Hunt, która zaśpiewała i zagrała nam utwór Mother ze swojej płyty wydanej przed tygodniem. Pół godziny pozostało do końca naszego spotkania. Jeszcze raz wróćmy teraz do wspomnień festiwalowych, związanych z ostatnią edycją festiwalu Open Air, który odbył się tradycyjnie na lotnisku w Gdyni i Kosakowie od 1 do 4 lipca. Trzeci dzień oczywiście to był dzień występu zespołu The Cure, piątek, więc nie mogło zdarzyć się lepiej. Padało, oczywiście, że tak, zespół musiał nieco skrócić koncert, tak, ale był to koncert, dzięki temu myślę, też taki, który na długo zapamięta cała publiczność zgromadzona pod sceną. Zatem do Cure'ów jeszcze wrócimy, ale ta pogoda pokrzyżowała plany również zespołu Slowdive, który przez fakt, iż bardzo silnie wiało, nie mógł punktualnie wyjść na scenę, wyszedł z opóźnieniem, przez co koncert był zdecydowanie krótszy. No ale zagrali kilka swoich pięknych pieśni. Jednej z nich posłuchamy teraz. Oto Slowdive.

Sugar for the Pill to był zespół Slowdive, który również zagrał w tym roku na festiwalu Open Air. I do tego festiwalu jeszcze wrócimy na finał naszego spotkania. Oczywiście będzie to spotkanie na koniec z zespołem The Cure, ale wcześniej jeszcze wrócimy do płyt, których ostatnio słucham też z wypiekami na twarzy. Płyt, które bardzo mocno pobrzmiewają elektronicznie, co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, ale też gdzieś takim światem, który bardzo chętnie zanurzam się od czasu do czasu, ostatnio coraz częściej. New German Cinema, czyli projekt bardzo niezwykły angielskiej artystki, która wydała pod tym szyldem płytę zatytułowaną Pain Will Polish Me. I już prezentowałem fragmenty tej płyty. Dziś do jednego nagrania powrócimy. To będzie kompozycja zatytułowana Swirling Pain. A potem Lucrecia Dalt, na którą warto zwrócić uwagę. Nie tylko dlatego, że przy okazji swojej ubiegłorocznej płyty udało jej się namówić do współpracy samego Davida Sylwiana. Także ze względu na inne utwory, które na tej płycie znajdziemy. Posłuchajmy zatem najpierw New German Cinema i Swirling Pain, a potem Mala Sangre i Lucrecia Dalt z Kolumbii.

0: ver, sacudite ya esa dosis de aceleración que traes encima, coño. Y todo ese pasado tan trivial, ¿no? ¿Sabes qué puedes hacer? Tan buen aullido. Está toda esa prosa con todos sus gritos. Y pasa para allí. Que sé que puedes ser más, mucho más que aburrimiento fino.
1: Mala Sangre to jest nagranie Lucrecji Dahl z jej płyty wydanej w roku ubiegłym, krążka, który nosi tytuł Danger to Ourselves. Przepiękna płyta, ja wiem, że to tylko fragmencik, warto posłuchać całości. Obiecuję, że do tej płyty jeszcze będziemy od czasu do czasu powracać, bo Kolumbika stworzyła rzecz naprawdę no, pochłaniającą zupełnie i właściwie intrygującą od pierwszych dźwięków. Wcześniej słuchaliśmy Jessie Ways, czyli artystki, która nagrywa pod szyldem New German Cinema. Właśnie w ubiegłym roku Jessica Ways pod takim szyldem wydała płytę Pain Will Polish Me. Z tej płyty wysłuchaliśmy nagrania zatytułowanego Swirling Pain. A teraz wrócimy już na festiwal Open Air. Za chwilę na zakończenie naszego spotkania dwukrotnie grupa The Cure zabrzmi, ale wcześniej jeszcze wróćmy na chwilkę do zespołu DXX.

Islands to był zespół DXX, a dziś na zakończenie naszego spotkania jeszcze posłuchamy zespołu The Cure, tak jak powiedziałem. To będą, bo wiele było takich momentów podczas koncertu zespołu The Cure, kiedy serce zabiło mocniej i tak się zdarza właściwie za każdym razem, kiedy mam okazję być na koncercie zespołu The Cure, a to już jest moje takie parokrotne doświadczenie. I dwa takie utwory wybrałem na koniec naszego spotkania, podczas których z pewnością serce zabiło mocniej. To będą utwory w wersjach live z różnych koncertów, ale wyobraźmy sobie, że to jest jeden. Na koniec The Cure zatem i Charlotte Sometimes, a potem Disintegration. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich weekendowe zmiany w organizacji ruchu w Łodzi, inwestycja w korty tenisowe w Łódzkim Parku Poniatowskiego i narkotyki znalezione w food trucku. Jutro w regionie częściowe zachmurzenie, miejscami możliwe burze. Kierowcy i pasażerowie MPK w Łodzi muszą przygotować się na zmianę organizacji ruchu i utrudnienia podczas weekendu. Jutro na łódzkich Błoniach rozpoczyna się festiwal Audio River, jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. Miasto na czas tego wydarzenia uruchamia specjalną linię autobusową AR, która przez cały weekend będzie kursować od okolic terenu Błoni do przystanku Piotrkowska Centrum. Zmieni się także komunikacja w rejonie Retkini, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
1: Wydłużone zostanie kursowanie tramwajów po trasie WZ. Swoją trasę na terenie Retkini zmienią także autobusy linii 80A i B, 99 oraz N2, które będą kursować przez Aleję Wyszyńskiego. Ulica Konstantynowska i Juszczakiewicza na wysokości terenu festiwalu będzie nieprzejezdna.
0: Na ulicy Kusocińskiego na wysokości pola namiotowego będzie obowiązywał ruch jednostronny. Wszystkie zmiany w ruchu związane z festiwalem można zobaczyć na naszej stronie internetowej.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Łódź chce przyciągnąć gwiazdy tenisa. Na terenie miejskiego klubu tenisowego w Parku Poniatowskiego ma powstać kort centralny. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
3: Oprócz nowego kortu mają powstać dwie trybuny, z czego jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Mają one w sumie pomieścić 455 kibiców tej dyscypliny. Powstanie także galeria, z której będzie można obserwować rozgrywki na sąsiednich kortach. Celem inwestycji jest oczywiście organizowanie zawodów wyższej rangi, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
4: Miasto postawiło na rozwój infrastruktury i postawienie takiej, która pozwoli nam docelowo na odbywanie zawodów wyższej rangi niż te, które odbywały się do tej pory.
3: Całość ma kosztować 2,5 miliona złotych. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: Budowa nowego kortu ma się zakończyć w kwietniu przyszłego roku. Zamiast jedzenia z food trucka narkotyki, prokuratura okręgowa w Łodzi zajęła się sprawą 37-latka, przy którym znaleziono znaczną ilość substancji psychoaktywnych gotowych do wprowadzenia do obrotu, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
5: Podczas przeszukania posesji oraz zaparkowanego na niej food trucka, policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 2,5 kg substancji odurzających, blisko 1000 tabletek MDMA, 500 elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy.
0: Zatem 37-latek miał amunicję bez zezwolenia. W tej samej sprawie tymczasowo aresztowano już 5 osób. Powraca temat przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG-29 w zamian za drony. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w telewizji Polsat News, że sprawa nie jest zamknięta i po ostatnich rozmowach pojawiła się szansa na kontynuację negocjacji. Jeszcze niedawno wydawało się, że rozmowy utknęły w martwym punkcie. Polska deklaruje, że jest gotowa pomagać Ukrainie, ale oczekuje, że współpraca będzie opierała się na wzajemnych korzyściach. Dziś wicepremier Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że strona ukraińska zakończyła przegląd techniczny samolotów i trwają dalsze rozmowy, nie ujawnił szczegółów. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę. Teraz to Donald J. Trump International Airport. To kolejny sukces prezydenta Stanów Zjednoczonych w jego staraniach o utrwalenie własnego nazwiska na budynkach i obiektach użyteczności publicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Lotnisko w Palm Beach ma od dziś nowe oznaczenie DJT, czyli Donald J. Trump. Zastąpiło ono dotychczasowe oznaczenie PBI, które było skrótem od Palm Beach International. Władze lotniska podały na swojej stronie internetowej, że zmiany szyldów oznakowania i materiałów promocyjnych będą wprowadzane etapami. Koszt zmiany nazwy oszacowano na 5,5 miliona dolarów. Gubernator Florydy Ron DeSantis podpisał w marcu ustawę zezwalającą na zmianę nazwy lotniska w Palm Beach na cześć prezydenta. Partia Republikańska wyraziła radość, że Floryda może być gospodarzem tego symbolicznego hołdu dla prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Zmiana nazwy lotniska w Palm Beach wpisuje się w szerszą kampanię administracji Trumpa, mającą na celu upamiętnienie prezydenta na budynkach i obiektach infrastruktury. Polecam stronę radiołódź.pl, gdzie można stale znaleźć informacje z naszego regionu. Przeważnie jest pogodnie, ale miejscami może przelotnie popadać. Temperatura spadnie w nocy do 10 stopni. Jutro częściowe zachmurzenie. Zapowiadane są większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu, a miejscami możliwe burze. Chwilami może być wietrznie. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni.

I've got you under my skin, and I love you.